0: Zbliża się godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Rosyjskie ataki blisko Polski. Premier mówi o eskalacji. Budowa ciepłociągu w Pabianicach od dziś. Kierowców czekają utrudnienia. Remis Widzewa w Warszawie. Łodzianie nadal bez wygranej przy Łazienkowskiej. W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W weekend rosyjskie drony uderzyły w cele na Ukrainie w pobliżu granicy z Polską. Premier Donald Tusk powiedział, że faktem jest rosyjska eskalacja w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada po wczorajszych atakach na cele w Ukrainie. O szczegółach mówi Mariusz Pieśniewski.
3: Premier Donald Tusk powiedział na specjalnej odprawie, że ma potwierdzenie o uderzeniu nie w pociąg pasażerski, ale towarowy.
4: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
3: Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, podkreślił dobrą współpracę wojska z innymi służbami i gotowość na zestrzelenie dronów.
5: Byliśmy, mówię jeszcze raz, w gotowości do tego, żeby podjąć działania skuteczne do zestrzelenia ewentualnych latających w przestrzeń powietrzną Polską.
3: Premier mówił, że oczekuje podjęcia działań zapobiegających efektom ewentualnej dezorganizacji pracy, na przykład na kolei, podczas ewentualnych ataków rosyjskich dronów. Podkreślił, że nic nie wskazuje na takie zagrożenie, ale nie można go wykluczyć. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. W czasie ataków ewakuowano 2 przejścia graniczne, jednak ruch na granicy polsko-ukraińskiej wrócił już do normy. Uwaga na utrudnienia w Pabianicach. Dziś rusza budowa ciepłociągu. Po porannych godzinach szczytu zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy Piotra Skargi. Prace będą prowadzone na odcinku od ulicy 3 Maja do okolic kościoła Świętego Mateusza i Wawrzyńca. Na tym fragmencie zamknięte zostaną także wszystkie wyloty w ulicę Skargi, mówi prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Pabianicach Krzysztof Mądzielewski.
6: Będzie tylko i wyłącznie mógł się tam odbywać ruch docelowy, gospodarczy z udziałem mieszkańców. Niestety lokalizacja ciepłociągu jest prawie w samej osi jezdni. W związku z tym nie ma możliwości, chcąc zapewnić bezpieczeństwo puszczenia tam ruchu wahadłowego.
2: Prace przy budowie ciepłociągu mają potrwać około miesiąca. Po ich zakończeniu ulica Piotra Skargi nadal będzie zamknięta, bo rozpocznie się jej przebudowa. Wszystkie prace, według wstępnych zapowiedzi, mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Tarcza, która wydrąży w Łodzi tunel kolei dużych prędkości, jest niemal gotowa do pracy. Inwestycja ma skrócić podróż do Warszawy o 45 minut. O szczegółach porozmawiamy z posłanką Pauliną Matysiak, poniedziałkowym gościem Radia Łódź. Zapraszam o 8.10. Remis na Łazienkowskiej. Widzew podzielił się punktami z Legią. Ponad 29 lat Widzew czeka na wyjazdową wygraną z Legią Warszawa. Następna okazja na przerwanie pasy dopiero w przyszłym sezonie. Wczoraj Łodzianie zremisowali w stolicy 1-1. Wynik został ustalony przed przerwą, a podział punktów wydaje się sprawiedliwy. O szczegółach meczu w Warszawie mówi Michał Malinowski.
7: Legioniści wyszli na prowadzenie w 19 minucie po niezłym rozegraniu rzutu wolnego. Tyle, że strzała Augustyniaka powinien obronić Drągowski. Widzew wyrównał błyskawicznie, bo po niespełna 2 minutach. Można by zażartować, że gol miał aż 3 strzelców, ale ostatecznie samobójcze trafienie przypisano Kamilowi Piątkowskiemu. Walnie do zdobycia bramki przyczynił się jednak Karol Świderski.
8: I jedni i drudzy mogli ten mecz wygrać. Myślę, że mógł się podobać, bo był otwarty i było widać, że jedna i druga drużyna chce zgarnąć komplet punktów.
7: Mimo kilku okazji dla obydwu drużyn, goli już jednak przy Łazienkowskiej nie było. Widzewiacy powoli stają się specjalistami od remisów. Za kadencję Aleksandra Wukowicza zremisowali 4 z 7 spotkań. Pod wodzą nowego trenera Mateusza Stolarskiego dołożyli 5. remis. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Widzew zajmuje w Ekstraklasie 11. lokatę. Wciąż niepokonana Legia jest wiceliderem, a na czele tabeli Górnik Zabrze. W piątek Łodzianie zagrają ostatni mecz przed reprezentacyjną przerwą. Na stadion przy Alei Piłsudskiego przyjedzie Wieczysta Kraków. Przypomnę jeszcze, że w piątek druga z łódzkich drużyn ŁŁKS wygrał na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 2-1. Następne wiadomości Radia Łódź o 6.30. Zapraszam.
0: To, jaką pogodą zaczynamy nowy tydzień i jaki ten tydzień będzie. Przyjemnie, przyjemnie, przyjemnie, odmiana przyjemnie, czyli czas od poniedziałku do piątku omówiony, to teraz bardziej szczegółowo. Poniedziałek, ciepły poranek w Łódzkiem, około 14 stopni na termometrach. W ciągu dnia maksymalnie od 19 do 20 będzie sporo przejaśnień, ale parasol pod ręką to też jest bardzo dobry pomysł.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6:05, tak ten tydzień zaczynamy razem. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Program realizuje Iwona Błaszczyk. Słowo się rzekło, trzymamy się tego, co najlepsze. Dzień dobry.

10 minut po godzinie 6, a na dobry poniedziałkowy początek można sobie jeszcze zapisać bardzo konkretne godziny. 6.14 i godzina 19.00. Wschód słońca i zachód. Warto wiedzieć, ile mamy czasu na działania w ciągu dnia. Dzisiaj 14 dzień września. Z życzeniami dzwonimy do Roxany, Bernarda, Szymona, Jana, Wiktora, Alberta, Siemomysła. Osobiście tym bardziej warto życzyć wszystkiego najlepszego. Jak zaczynać poniedziałek, jeżeli z tyłu głowy dzień walki z wypaleniem zawodowym? Oj, poniedziałek to jest prawdziwa walka, więc po co jeszcze dokładać i wypalać o czymś takim, że dzisiaj nietypowe święto. Cisza na morzu, kto pierwszy odezwie się, no to gramy.

0: 18 minut po godzinie 6 już. O poranku nie zabraknie tematów do omówienia, na co już można się przygotować. Skoro od 2 tygodni dzieci w szkołach, przedszkolach, to warto zapytać, jak zdrowie, i warto zadbać o siebie.
1: Wrzesień to jest początek takich pierwszych przeziębień, bo to już waha się temperatura, już jest zimniej, łatwo się przechłodzić. No i w związku z tym mamy więcej takich zwykłych przeziębień. Co mam na myśli, mówiąc zwykłe przeziębienie? Mianowicie zwykłe przeziębienie to jest infekcja najczęściej rinowirusowa, czyli taki wirus, który w większości wypadków wywołuje ten sakramentalny 7-dniowy katar. Jesteśmy lekko przeziębieni, leje nam się z nosa, ale nie jesteśmy ciężko chorzy, co niestety sprawia, że jesteśmy dalej aktywni. Dzieci chodzą do szkoły, młodzież chodzi do szkoły, chodzimy do pracy i roznosimy te wirusy.
0: Proszę nie roznosić wirusów. Proszę na siebie uważać przede wszystkim. To tak profilaktycznie, na razie tytułem wstępu, w razie gdyby. Gdyby ktoś wolał nie dostać mandatu, warto wiedzieć, że będą częściej wystawiane przez Straż Miejską zmiany w przepisach. Zaczynają obowiązywać w tym tygodniu. A skąd taki pomysł i jakie wzbudza emocje?
2: Jest to w pewnym sensie odpowiedź na to, z czym się strażnicy najczęściej spotykali. Są to takie wykroczenia pospolite, ale które powodowały pewnego rodzaju utrudnienia, bądź też musiały angażować inne służby. Przekazanie tych uprawnień w ręce strażników w pewnym sensie zwiększy odpowiedzialność, ale przede wszystkim usprawni i pozwoli poprawić skuteczność i efektywność działań.
3: Niech robią te zadania, które mają, dobrze, a nie wymyślajmy im nowych zadań. Lepiej niech ci strażnicy wykorzystują te kompetencje, które mają i reagują na sytuacje, które są. Bo wielokrotnie jest tak, że ktoś pijany zaczepia ludzi na ulicy, jest wzywana Straż Miejska i oni się nie pojawiają.
0: Tak, zdecydowanie będzie na 2 głosy. Pojawi się kilka ważnych informacji w tej sprawie. Polecamy się do słuchania.

Tomela Koteluk w Radiu Łódź, 23 minuty po godzinie 6, a my dzisiaj mamy jeszcze jedną propozycję. Może komuś z Państwa marzy się sztabka złota, tak to nie żart. Do skompletowania będzie 5-cyfrowy kod, który trzeba będzie wysłać na adres konkurs@radiołódź.pl. Ten kod otwiera safe, o szczegółach będę jeszcze mówić, oczywiście, że tak. Są także na stronie radiołódź.pl, można z wszystkimi szczegółami przeczytać sobie, ale proszę uważać na każde słowo o poranku.

0: Reportaż Radia Łódź.
1: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest 6:30. Przed nami skrót wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
10: W weekend rosyjskie drony za

0: atakowały cele na Ukrainie w pobliżu granicy z Polską. Premier Donald Tusk mówi o rosyjskiej eskalacji. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Ruch na granicy wrócił do normy, a do tego tematu wrócę także w wiadomościach Radia Łódź. Jeszcze tej zimy podróż koleją między Koluszkami a Częstochową ma być szybsza. Kończy się modernizacja linii numer 1. Na trasie prowadzone są już ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Po zakończeniu inwestycji pociągi będą mogły jeździć szybciej. W efekcie przejazd na odcinku Koluszki-Częstochowa może skrócić się o 10 minut. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecyduje, kto może tymczasowo zastąpić aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Jedną z możliwości jest powierzenie jego obowiązków wiceprezesowi PKOL-u. Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji i został aresztowany na 3 miesiące. Ponad 100 zadań zostanie zrealizowanych w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Będą to m.in. pikniki, wydarzenia kulturalne, ale także badania profilaktyczne czy inwestycje w infrastrukturę. Na wszystkie projekty mamy do wydania 8 milionów złotych. 3 zwycięskie projekty mają charakter ogólnowojewódzki, pozostałe będą realizowane w Łodzi i subregionach piotrkowskim, sieradzkim, łódzkim i skierniewickim. Wszystkie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Następne wiadomości Radia Łódź o 7.
1: To jeszcze wieści pogodowe, poranek ciepły, 14 stopni w Łódzkiem, ale to jest dopiero początek dnia. Do 20 stopni dzisiaj maksymalnie, najcieplej w regionie w Kutnie, Łęczycy i w Wieluniu. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr słaby, jakie ciśnienie? Kawa. Całkiem niezły pomysł.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: A do tej porannej kawy przegląd prasy już za kilka minut w Radiu Łódź. Bardzo dobry pomysł.

21 minut zostało do godziny 7. Przegląd prasy. To dzisiaj zaczynamy od Rzeczpospolitej, a tam o ofensywie podróbek. Aż o 167% wzrosła w ubiegłym roku wartość podrobionych towarów wykrytych w Polsce. To są dane Ministerstwa Finansów, a dane za pierwsze półrocze roku 2026 też są niepokojące. Prawie 500 miliardów dolarów to jest światowa wartość podróbek tak w ogóle. Do Unii Europejskiej większość cudów trafia z Chin, ale generalnie mówi się o tym, że przypadki wykryte to tylko wierzchołek góry lodowej. Podróbki to problem dla polskiego biznesu. Więcej dziś o tym w Rzeczpospolitej. A w Dzienniku Gazecie Prawnej z kolei o zarobkach urzędników. Zwykły urzędnik też chce zarabiać. To jest tytuł artykułu. W debacie publicznej pojawiają się oczekiwania cięcia płac. O to właśnie chodzi. A urzędnicy liczą na podwyżki na poziomie około 15%. Kolejna próba walki o wyższe wynagrodzenie w 2027 roku została już podjęta. Pismo do parlamentarzystów jest przygotowane przez organizacje związkowe działające w urzędach wojewódzkich, ale posłów podobno trudno będzie przekonać. Urzędnicy chcą podwyżek, wyższych zarobków po prostu. I o tym szczegółowe wyliczenia także w Dzienniku Gazecie Prawnej. A w Dzienniku Łódzkim, bo jeszcze przyda się trochę prasy lokalnej, o tym, że 112 żołnierzy Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi promowano w sobotę na pierwsze stopnie oficerskie. To pierwsza taka uroczystość od 25 lat. Także jest święto w naszym mieście. Są gwiazdki, można leczyć. Tego samego dnia prawo wykonywania zawodu odebrało też około 580 lekarzy stażystów. Wielkie święto, niech nam wyjdzie. Na zdrowie.

Zdecydowanie mówimy tak, jeżeli chodzi o poranne klimaty. 13 minut zostało do godziny 7, a dzisiaj mamy dla Państwa następującą propozycję. Sztabkę złota kusząca propozycja. Tak, to nie jest żart, ale będzie się liczyć uwaga, cierpliwość i umiejętność uważnego słuchania. Sztabka znajduje się w sejfie. Można go otworzyć 5-cyfrowym szyfrem. Kolejne cyfry będziemy dzisiaj podawać na antenie. Ja też będę mieć taką przyjemność. Złota dziewczyna po prostu. Te cyfry należy zapisać w kolejności, a potem wysłać na adres konkurs@radiołódź.pl, kiedy będzie można poznać pierwszą cyfrę w każdej chwili. Dosłownie.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
6: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
7: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
8: Krótki przekaz dominuje.
9: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
5: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
10: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
8: Świat mediów bez tajemnic.
5: W każdą środę o 10.40.
8: Joanna Karp
5: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi. Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
12: Myślisz o przyszłości?
13: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
12: A co cię do tego przekonało?
13: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
12: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
13: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
12: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
13: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
14: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
17: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
18: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
17: Lamia Sofa na każdy dzień.
1: Po reklamie.
19: Dzień dopiero się zaczyna, na drogach już niespokojnie. Kuba Jędrzejewski ma do przekazania kilka informacji.
5: Dzień dobry. Na początek dwie dla podróżujących autostradą A1 w kierunku Gdańska. Pierwsza jest taka, że przy węźle Kutno-Wschód samochód osobowy uderzył w drogowe bariery ochronne i zablokowany jest prawy pas. Zachowajcie tu szczególną ostrożność. Druga dotyczy utrudnień między węzłami Piątek a Kutno-Wschód. Trwa tu naprawa dylatacji, ruch odbywa się prawym pasem. Również warto zdjąć nogę z gazu. A jeśli chodzi o sytuację na pozostałych drogach w regionie, to jak na razie jest w miarę spokojnie. Jedynie w Łodzi już teraz ciasno robi się na Pabianickiej między Staroródzką a Łukową, na Alei Włókniarzy przy Wiadukcie i na Aleksandrowskiej przy Szczecińskiej. Teraz to tyle. Z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
19: Tu Radio Łódź, jest 7:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
20: Atak rosyjskich dronów przy polskiej granicy. Mieszkańcy przerażeni. Polski Komitet Olimpijski zdecyduje, kto tymczasowo zastąpi aresztowanego prezesa. Remont drogi krajowej nr 48 w Łódzkiem. Kierowcy muszą zwolnić. Temperatura maksymalna dziś do 20 stopni, wiatr słaby. Rosyjskie ataki na ukraińskie cele blisko granicy z Polską to w weekend. Reporter Polskiego Radia rozmawiał z mieszkańcami Dorohuska, którzy mówią, że po rosyjskim ataku obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
0: A kto by się nie obawiał?
21: No jest jakiś tam lęk, bo tak jak pan widzi, są małe dzieci, żona pracuje na przejściu granicznym.
22: Tutaj w koło ludzie mówi, że powstawali z łóżek, co nie? Mnie akurat też pies obudzi, bo zaczął szczekać głośno, bo jest taka wrażliwa na jakieś dźwięki takie głośniejsze.
21: Mówiła teściowa, że nawet szyby się trzęsły w domu. Oni tam mieszkają od przejścia granicznego, jakieś 10 km, z tym, że tutaj mamy ściany w postaci budynków, tam natomiast tylko przez bagna.
20: W nocy z 12 na 13 września rosyjskie drony uderzyły w cele na Ukrainie około 2 km od granicy z Polską. Uszkodzona została m.in. stacja paliw i lokomotywa. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. O rosyjskiej agresji w Radiu Łódź porozmawiamy z dzisiejszym gościem, którym będzie posłanka z Kutna Paulina Matysiak. Zapraszam o 8.10. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza. To rozwiązanie rekomendowane przez prezydium PKOL-u. Prezes komitetu został aresztowany na 3 miesiące po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. O szczegółach mówi Krzysztof Polasik.
23: Większość działaczy stawia sprawę jasno. Radosław Piesiewicz nie może z aresztu kierować Polskim Komitetem Olimpijskim.
24: Wszyscy rozumieją ten problem, że jakby odsuwają problem pana Radosława Piesiewicza jako prezesa PKOL-u na bok w kategorii dokonanej, że tego powrotu już nie ma.
23: Powiedział po posiedzeniu prezydium dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat i wiceprezes PKOL-u Marian Kmita. Prezydium zarekomendowało, aby dziś zarząd komitetu powołał się na artykuł 21 statutu, który w sytuacji, kiedy prezes nie może pełnić swojej funkcji, pozwala powierzyć jego obowiązki komuś innemu.
25: Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji.
23: Zaznaczył wiceszef Polskiego Związku Żeglarskiego i wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera. Zarząd ma wybrać spośród 8 wiceprezesów. Zastępstwo potrwa do końca kadencji, czyli wiosny przyszłego roku. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
20: Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Został aresztowany na 3 miesiące. Kierowcy na drodze krajowej nr 48 muszą liczyć się z utrudnieniami między Inowłodzem a Poświętnem. Do 19 września kontynuowany będzie remont nawierzchni na odcinku o łącznej długości ponad 6 km. Prace będą prowadzone równocześnie w dwóch miejscach codziennie od 7 do 20, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
26: Najpierw będzie ułożona warstwa wiążąca, potem warstwa ścieralna. Będą one prowadzone tak zwanymi połówkami, czyli na jednej połowie drogi będą prowadzone prace, będzie układana masa. Drugą połową drogi będzie się odbywał ruch, który będzie sterowany ręcznie.
20: Obowiązywać będzie także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Terminy prac mogą się zmienić w przypadku pogorszenia pogody.
27: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
20: Duże utrudnienia w centrum Pabianic. Dziś rusza budowa ciepłociągu. Po porannym szczycie zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy Piotra Skargi od 3 maja do okolic kościoła świętych Mateusza i Wawrzyńca. Zamknięte będą także wszystkie wyloty w ulicę Skargi. Prace przy budowie ciepłociągu mają potrwać około miesiąca. Później rozpocznie się przebudowa ulicy. Piotra Skargi zyska nową jezdnię, chodniki i miejsca parkingowe. Całość ma być gotowa jeszcze w tym roku. Nowe mieszkania komunalne powstaną na łódzkich Bałutach. Przy ulicy Spornej miasto planuje budowę 6 budynków, w których znajdzie się około 100 mieszkań. Projektem zajmą się łódzcy radni, mówi prezes WTBS-u Radosław Stępień.
28: Będzie to bardzo fajne osiedle w zielonym otoczeniu, świetnie skomunikowane, z pełną infrastrukturą dookoła. Może czas na młodych ludzi, młode rodziny. Zostawiliśmy fajne miejsce na naturalny plac zabaw.
20: W okolicy ma też powstać ulica łącząca Sporną z Telefoniczną. Budowa osiedla ma ruszyć najpóźniej w 2029 roku, ale zależy m.in. od pozyskania finansowania. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.30.
19: A przed nami teraz wiadomości sportowe. Piotr Andrzejczak.
29: Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali 1-1 z Legią Warszawa w spotkaniu 8 kolejki Ekstraklasy. Był to premierowy mecz Mateusza Stolarskiego w roli trenera łódzkiej drużyny. Szkoleniowiec cieszył się nie tylko z wyniku, ale także z faktu, że mógł zadebiutować właśnie w tak ważnym spotkaniu.
30: Właśnie w takich momentach zdobywasz jako trener najwięcej informacji. Będąc racjonalnym, uważam, że wynik remisowy nie krzywdzi obu stron. Jeśli chodzi o grę i liczbę stworzonych sytuacji, jestem usatysfakcjonowany.
29: Bramkę dla Legii zdobył w 19 minucie Rafał Augustyniak. Widzę wyrównał 2 minuty później po samobójczym trafieniu tego samego Augustyniaka. Drużyna z Warszawy zachowała więc status niepokonanej, jest wiceliderem Ekstraklasy, a Widzew zajmuje 11 miejsce w tabeli. Prowadzi Górnik Zabrze. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Brązowe medalistki poprzedniego sezonu piłkarki ręczne Piotrkowi pewnie pokonały przed własną publicznością Beniaminka APR Radom 36-22. Bramkarka Piotrkowi Patrycja Chojnacka przyznała, że nie było mowy o taryfie ulgowej dla rywali.
2: Nie zlekceważyłyśmy, broń Boże, przeciwnika. Uważam, że naprawdę Radom jest ciekawym zespołem. Cieszymy się, że ten mecz tak się potoczył. Świetna sprawa też, że trener mógł puścić każdą zawodniczkę i każda z nas dołożyła cegiełkę do tego zwycięstwa i bardzo się z tego cieszymy.
29: A Piotrkowia w trzeciej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Galiczanką Lwów. Spotkanie odbędzie się w środę w Biłgoraju. Początek godzina 18. Trzecia wygrana polskich siatkarzy w trzecim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Grbicza gładko pokonali w Sofii Macedonię Północną 3-0. Wcześniej w identycznym stosunku zwyciężyli Portugalię i Izrael. Polska jest liderem grupy z 9 punktami na koncie, ale bez straconego seta. Druga jest Ukraina, także ma 9 punktów, ale gorszy bilans setów. I właśnie z Ukraińcami biało-czerwoni zagrają w kolejnym spotkaniu w turnieju, a mecz zaplanowano na wtorek. A następne wiadomości sportowe po 9.
19: Jeszcze kilka słów na temat pogody. Mamy ciepły poranek, 14 stopni dzisiaj w Łodzi w regionie, do 20 stopni maksymalnie. Najcieplej będzie w okolicach Kutna, Łęczycy i Wielunia. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami są możliwe przelotne opady deszczu, wiatr słaby, Biomet na razie warto zignorować, ale jakość powietrza bardzo dobra.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
19: 7 minut po godzinie 7 to ja zdecydowanie w sprawie tego najlepszego. W poniedziałek przyda się motywacja do działania. W jakim kolorze może być ta motywacja? Tak, motywacja może mieć kolor, jak się okazuje, w złotym. Także proszę pilnować cyfr do zapisania. Coś tutaj będzie się działo już za chwileczkę, już za momencik. Monika Borysow-Dudowicz, witam o poranku. Iwona Błaszczyk realizuje program. Pozdrawiamy.

0: I już 11 minut po godzinie 7, to chyba najwyższy czas na małą niespodziankę.
1: Sponsorem konkursu jest TAVEX, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: A ja już przypominam, o co chodzi w tej zabawie. Przede wszystkim o sztabkę złota, bo taki upominek dzisiaj do zdobycia. Sztabka bezpiecznie leży sobie w sejfie. Żeby go otworzyć, trzeba znać 5-cyfrowy kod. Te cyfry będą podawane dzisiaj na antenie Radia Łódź. Zapisujemy w kolejności, a kiedy będzie już komplet, to wysyłamy na adres konkurs@radiolodz.pl. Zresztą szczegóły tego konkursu także na radiolodz.pl. Czy ja mogę już podać pierwszą cyfrę do zapisania? Ta cyfra to 2. Tak jest, 2. Czekamy na kolejne.
1: Sponsorem konkursu jest TAVEX, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.

0: 18 minut po godzinie 7 i pora wrócić do tematu Straży Miejskiej. Nowe kompetencje strażników zaczynają właśnie obowiązywać, zatem można się spodziewać większej ilości mandatów. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie w obrębie przejazdów kolejowych. Kogo będzie można ukarać? Za co? Skąd taka potrzeba? To wyjaśni Marek Marusik ze Straży Miejskiej w Łodzi.
1: Jest to w pewnym sensie odpowiedź na to, z czym się strażnicy najczęściej spotykali. Są to takie wykroczenia pospolite, ale które powodowały pewnego rodzaju utrudnienia, bądź też musiały angażować inne służby. Przekazanie tych uprawnień w ręce strażników w pewnym sensie zwiększy odpowiedzialność, ale przede wszystkim usprawni i pozwoli poprawić skuteczność i efektywność działań.
2: Funkcjonariusze będą mogli reagować m.in. w okolicy przejazdów kolejowych. Strażnicy będą nakładać mandat za omijanie zapór czy przejazd przy czerwonym świetle. Interwencje nie będą mogły jednak dotyczyć kierowców.
1: Coraz więcej zdarzeń na przejazdach kolejowych pokazuje potrzebę działania. Możemy za niektóre wykroczenia nałożyć mandaty, natomiast mimo zmiany i niestety prawo o ruchu drogowym nie daje uprawnień strażnikom do zatrzymania kierującego pojazdem samochodowym. Patrzmy dalej, nie mogą bezpośrednio po popełnionym wykroczeniu zastosować sankcji. Natomiast w tym zakresie, jeżeli ktoś, kto kieruje hulajnogą elektryczną, kto porusza się na rowerze bądź motorowerze, może zostać przez strażników zatrzymany do kontroli i ukarany mandatem za niestosowanie się do tych wymogów dotyczących zachowania na przejazdach kolejowych.
3: Odciążymy troszkę policję, nie?
4: Jak najbardziej. Ponieważ policja sobie nie radzi, może straż ich trochę wesprze, a jest to realny problem.
5: Wjazd za zamkniętą zaporę jest czymś nagannym. W przypadku rowerów i hulajnóg ja bym się zastanowił ze względu na to, że to są pojazdy, z których można zejść i schodząc można być w sytuacji, że się zamknie szlaban, więc tu mam pewną niewielką wątpliwość, ale rozumiem ducha tej zmiany.
2: Po zmianach strażnicy będą mogli nakładać także mandaty m.in. za nagrywanie miejsc objętych zakazem fotografowania, czy za sprzedaż osobom niepełnoletnim napojów energetycznych.
1: Strażnicy mogą ukarać samego sprzedawcę, ale też podmiot prowadzący taką placówkę handlową za brak należytego nadzoru.
5: Niech robią te zadania, które mają dobrze, a nie wymyślajmy im nowych zadań.
3: Za dużo też nie można dawać, bo w piórka urosną.
4: Uważam, że każdy sposób egzekwowania prawa jest dobry. Jeżeli policja nie radzi sobie, a Straż Miejska nie jest specjalnie obciążona jakimiś obowiązkami szerszymi niż te, które miała dotychczas, to jak najbardziej.
5: Lepiej niech ci strażnicy wykorzystują te kompetencje, które mają i reagują na sytuacje, które są. Bo wielokrotnie jest tak, że ktoś pijany zaczepia ludzi na ulicy, jest wzywana Straż Miejska i oni się nie pojawiają.
2: Funkcjonariusze będą też mogli karać za utrudnianie im czynności służbowych.
1: Jedną z takich głównych zmian jest wprowadzenie nowego uprawnienia dotyczących chociażby sytuacji, kiedy ktoś umyślnie przeszkadza w prowadzeniu realizacji interwencji, utrudnia prowadzenie takiej interwencji i nie wykonuje poleceń strażnika. Teraz jesteśmy uprawnieni do tego, żeby na miejscu takie postępowanie mandatowe wdrożyć bez konieczności chociażby angażowania policji.
0: I mamy komplet informacji, nowy tydzień, nowe przepisy, a informacje w tej sprawie, jak i komentarze mieszkańców zebrał Seweryn Potentas.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: Oj, za mało policji.
12: No, porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
14: Co?
13: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
14: Dziewczyno.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
16: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
17: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
18: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
17: La Mia Sofa na każdy dzień.
19: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
23: A w studiu Kuba Jędrzejewski sprawdzamy sytuację na drogach Łodzi i regionu.
24: Zaczynamy od Łodzi. Już coraz gęściej się robi, w końcu poniedziałek i poranne godziny szczytu. Na Brzezińskiej już to widać m.in. Korek utworzył się przed skrzyżowaniem w Nowosolnej, jadąc od Brzezin. Ciasno jest również na estakadzie i skrzyżowaniu pod nią. Zwolnijcie też na Limanowskiego na dojeździe do Alei Włókniarzy. No i oczywiście na Pabianickiej między Rudzką a Łukową, gdzie kilka minut straty gwarantowane. I na koniec przypomnienie, na autostradzie A1 w kierunku Gdańska są utrudnienia. Przy węźle Kutno-Wschód samochód osobowy uderzył w drogowe bariery ochronne i zablokowany jest prawy pas. Dlatego noga z gazu. A kolejne informacje dla zmotoryzowanych minutę przed 8.
23: Jest 7:30. Przed nami skrót wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
25: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po atakach obok przejścia granicznego w Dorohusku. W niedzielę nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Polska chce m.in. usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. Donald Trump wezwał Wołodymyra Zełenskiego, by przestał atakować rosyjskie rafinerie. Według prezydenta USA to ukraińskie uderzenia, a nie wojna z Iranem, wywindowały ceny oleju napędowego do rekordowego poziomu. Trump nie wspomniał o rosyjskim ataku na pociąg przy polskiej granicy. Apel o sprawdzanie drożności przewodów kominowych to ważne przed sezonem grzewczym. Krajowa Izba Kominiarzy apeluje do właścicieli i zarządców budynków, by nie odkładali obowiązkowych kontroli na ostatnią chwilę. Sprawny komin i wentylacja to nie tylko wymóg prawa, ale realna ochrona przed pożarem i zatruciem tlenkiem węgla. W minionym sezonie grzewczym w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w Polsce zmarło 69 osób, a setki osób uległy podtruciu i wymagały pomocy medycznej. Będzie zupełnie nowa linia kolejowa w Łódzkiem. PKP ogłosiło przetarg na zaprojektowanie trasy. Chodzi o odcinek, który połączy Bełchatów z Wieluniem. To ważna inwestycja dla południa regionu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także stacja kolejowa Chorzew-Siemkowice. Dodatkowo w Chabielicach powstanie nowy przystanek, co zwiększy dostępność do kolei dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
23: A w prognozie pogody bardzo dobre wieści do przekazania, ponieważ będzie dzisiaj ciepło, do 20 stopni maksymalnie w Łódzkiem, poranek 14 stopni aktualnie na termometrach. W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, tylko miejscami przelotne opady deszczu, wiatr słaby, biometr na razie niekorzystny, ale jakość powietrza bardzo dobra.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
23: Ja wiem, że są osoby, które uważnie wsłuchują się nie bez powodu w każde słowo na antenie Radia Łódź. I dobrze, do konkursu wrócimy jeszcze o poranku, ale najpierw rzeczywistość szkolna, przedszkolna, domowa. Czyli mamy już sezon na wirusy? Za kilka minut odpowiedź w Radiu Łódź.

0: Bartek Królik w Radiu Cię. 22 minuty zostały do godziny 8. Czy to już jest ten czas, kiedy rodzice usprawiedliwiają nieobecność z powodu choroby i tak dalej? Chyba tak, ja słyszę o tym coraz częściej. Mamy wrzesień i się zaczyna, na kogo wypadnie na tego bęc. Tak bardzo poważnie przed nami wymagające miesiące przeziębienia wirusy. Temat staje się aktualny. Profesor doktor habilitowany Adam Antczak, pulmonolog, specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Radiu Łódź szczegółowo omawiał ten temat. To kilka wskazówek i faktów.
1: Sezon wirusowy rzeczywiście zawsze trwa, czyli możemy zakazić się wirusami różnymi przez cały rok, no ale oczywiście jak to z każdym sezonem bywa, są okresy, kiedy tych zakażeń jest znacznie więcej. No i teraz przychodzi jesień. Wrzesień to jest początek takich pierwszych przeziębień, bo to już waha się temperatura, już jest zimniej, łatwo się przechłodzić. No i w związku z tym mamy więcej takich zwykłych przeziębień. Co mam na myśli mówiąc zwykłe przeziębienie? Mianowicie zwykłe przeziębienie to jest infekcja najczęściej rinowirusowa, czyli taki wirus, który w większości wypadków wywołuje ten sakramentalny 7-dniowy katar. Jesteśmy lekko przeziębieni, leje nam się z nosa, ale nie jesteśmy ciężko chorzy, co niestety sprawia, że jesteśmy dalej aktywni. Dzieci chodzą do szkoły, młodzież chodzi do szkoły, chodzimy do pracy i roznosimy te wirusy. To jest jedno.
0: Sezon grypowy, kiedy tak mniej więcej może się rozpocząć?
1: Generalnie człowieka atakuje około 200 różnych wirusów. Oddechowych tylko, nie mówię w ogóle wirusów, bo jest ich znacznie więcej. Ale trzy główne wirusy, trzy wielkie wirusy to jest COVID-19, to jest wirus grypy i wirus RSV, wirus syncytialny. I te trzy wirusy, one dominują często w okresie wzmożonych zakażeń. Mają swoje fale. No, o falach mówimy w przypadku COVID-19. Zwykle COVID-19 objawia się w dwóch falach, takiej jesiennej i zimowej. I COVID-19 to jest koniec października, początek listopada. Notabene już w tej chwili na półkuli północnej w Ameryce notuje się dosyć dynamiczny wzrost zakażeń na COVID-19. To zwykle wyprzedza to, co się dzieje w Europie. Więc COVID nie spakował się, proszę Państwa. Pandemia minęła i staramy się jej nie pamiętać, ale wirus jest z nami i on jest ciągle niebezpieczny. Na przełomie roku wyraźnie rośnie liczba zakażeń wirusem RSV. To jest taki wirus, który siedzi okrakiem na roku. Tak, siedzi gdzieś tam, szczyt jest właśnie w okolicach Nowego Roku. No i grypa, która była, jest i będzie z nami. I grypa występuje cały rok w rzeczywistości, ale wyraźny sezon to jest gdzieś połowa września do połowy kwietnia z ewidentnym wzrostem zachorowań w styczniu, lutym i marcu. Także grypa to jest bardzo poważny zawodnik, ale chcę podkreślić, RSV, którego to wirusa znamy mniej, bo nie testowaliśmy go do pandemii. W tej chwili są testy, łatwo to sprawdzić, są szczepionki, więc jesteśmy bardziej świadomi jego obecności w środowisku. No wirus RSV też jest niebezpieczny. Pamiętajmy, te trzy wielkie wirusy, COVID, RSV i grypa. I tutaj wchodzimy w profilaktykę, czyli szczepienia, bo szczepienia wcale nie służą temu, żebyśmy nie zachorowali. To jest pewna, nazwijmy to młodzieżowym językiem dzisiejszym, ściema, że szczepienia nas całkowicie chronią. One nas nie chronią całkowicie, ale one nas chronią całkowicie przed poważnym przebiegiem i powikłaniami.
0: A dłuższa rozmowa z panem profesorem Adamem Antczakiem na stronie radiołódź.pl w podcastach. Proszę poszukać tytułu Sezon na wirusy. Warto posłuchać, żeby po sezonie móc powiedzieć: uff, na szczęście w tym sezonie to nie był mój problem.

0: Bruno Mars w Radiu Łódź i od razu nastrój doskonały. To, co wydarzy się teraz, wspominałam o tym, że dzisiaj trzeba zachować czujność.
1: Sponsorem konkursu jest TAVEX, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: To przypominam, że w tym konkursie dzisiaj do zdobycia sztabka złota. Sztabka bezpiecznie znajduje się w sejfie. Właściwie, żeby go otworzyć, to trzeba znać 5-cyfrowy kod. Te cyfry oczywiście będą dzisiaj podawane na antenie. Zapisujemy w kolejności. Kiedy będziemy mieli komplet, to wysyłamy na adres konkurs@radiołódź.pl. Ja będę przypominać o tym, że szczegóły tego konkursu także na stronie radiołódź.pl. No i chyba najwyższy czas, żebym podała drugą cyfrę do zapisania. Ta cyfra to 1. Czekamy na kolejne.
1: Sponsorem konkursu jest TAVEX, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.

A Tom Rozu w Radiu Łódź. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Przypominam, że dzisiaj temat następujący obowiązuje konkurs. I to jest wyjątkowy konkurs, ponieważ do zdobycia sztabka złota. Szczegóły tego konkursu na radiołódź.pl, ale przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby słuchać uważnie tego, co dzieje się na antenie. I to jest właściwie już taki klucz do sukcesu. O godzinie 8 najważniejsze wiadomości, a tuż po 8 spotkanie z gościem Radia Łódź. Dzisiaj będzie to posłanka Skutna, pani Paulina Matysiak. Polecamy się do słuchania.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
4: Co?
3: Podobno jest nowy system w Azji.
4: Aha.
3: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
4: Mordo.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Myślisz o przyszłości?
8: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
7: A co cię do tego przekonało?
8: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
7: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
8: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
7: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
8: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
9: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
14: A przed godziną 8 ponownie sprawdzamy, gdzie kierowcy mogą spodziewać się niespodzianek. Kuba Jędrzejewski w studiu, czyli w drogę, ale uwaga.
15: Tak jest. Uwaga kierowcy na drodze S8 w kierunku Warszawy. Między Zduńską Wolą a Łaskiem trwa naprawa dylatacji, przez co zablokowany jest prawy pas. Ruch odbywa się pasem lewym. Podobne utrudnienie jest na autostradzie A1 między węzłami Piątek a Kutno Wschód i tu z kolei ruch odbywa się prawym pasem. Przenosimy się na drogę krajową numer 91 przy węźle Emilia na autostradzie A2. Co jakiś czas tworzy się niewielki zator jadąc od Ozorkowa przy rondzie prowadzącym na A2, S14 lub w kierunku Zgierza. I na koniec Łódź, poranne godziny szczytu ruszyły na całego. Oprócz ulic, które zazwyczaj są zakorkowane, omijajcie też Aleje 600-lecia Miasta, Tomaszowską i Rąbieńską. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
14: Tu Radio Łódź, zbliża się 8. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
16: Radosław Piesiewicz może dziś stracić stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Blisko 20 km nowej linii kolejowej w Łódzkiem. Za chwilę szczegóły. Beniaminek pokonał lidera. Wygrana Unii Skierniewice. W dzień sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, wiatr słaby. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może zostać dzisiaj odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podejmie 60-osobowy zarząd PKOL-u. Piesiewicz przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O szczegółach mówi Michał Makowski.
4: Odwołanie członka zarządu PKOL-u wymaga zgody 2/3 całego gremium. Prezydium PKOL-u rekomenduje zarządowi, aby obowiązki prezesa Piesiewicza do końca obecnej kadencji, która wygasa na wiosnę, przejął jeden z 8 wiceprezesów komitetu.
17: To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
4: Mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Zmiany kadrowe to nie wszystko. Zarząd PKOL-u przyjrzy się również finansom instytucji, która po wybuchu afery Zonda Krypto utraciła sponsorów. Generalnego.
18: Do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
4: Dodaje wiceprezes PKOL-u Adam Korol. W ocenie Ministerstwa Sportu tymczasowy prezes PKOL-u stanie przed wielkim wyzwaniem, jakim jest próba odbudowy wizerunku instytucji. Michał Makowski, Polskie Radio.
16: Dodam, że Radosław Piesiewicz został aresztowany na 3 miesiące. W miniony weekend Rosjanie uderzyli blisko granicy z Polską w ukraińską stację paliw oraz w lokomotywę pociągu towarowego. To nie są przypadkowe incydenty. Rosji zależy na sianiu paniki wśród Polaków. Tak ostatnie działania Kremla ocenia Maciej Konieczny z partii Razem. Mówił w Polskim Radiu 24, że rząd powinien odpowiedzieć na działania Rosji m.in. poprzez skuteczniejszą walkę z rosyjską dezinformacją w internecie.
19: Mamy z jednej strony ataki czysto fizyczne, ataki sabotażu. Z drugiej strony mamy ataki nastawione na Ukraińców mieszkających w Polsce przez rosyjską propagandę podbijającą tamte ukraińskie nastroje. I ważne, żeby rozumieć, że to jest jedna kampania i w całości się jej sprzeciwiać. Więc oczekuję od rządu zabezpieczenia twardego bezpieczeństwa, jak i skuteczniejszego przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie.
16: Premier Donald Tusk zapowiedział podczas wczorajszej narady w RCB, że Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Kremla. Będzie nowa linia kolejowa w Łódzkiem. Trasa połączy Wieluń z Bełchatowem. PKP PLK ogłosiło przetarg na zaprojektowanie nowego, blisko 20-kilometrowego odcinka trasy między miejscowościami Bogumiłów, Dryganka. To ważny krok dla kolei w południowej części regionu, mówi Rafał Wilgusiak z biura prasowego PKP PLK.
20: To kolejny krok do stworzenia nowego korytarza kolejowego, który połączy Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Wieluń. Mówimy o inwestycji, która nie tylko poprawi codzienną mobilność mieszkańców, ale także zwiększy atrakcyjność gospodarczą regionu.
16: Na nowej trasie pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 160 km na godzinę. Inwestycja zakłada także przebudowę stacji Chorzew-Siemkowice i budowę nowego przystanku w Chabielicach, a budowa ma ruszyć pod koniec 2030 roku. Za chwilę porozmawiamy o tym z porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim posłanka z Kutna Paulina Matysiak. To 10 minut po 8.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
16: Ostatnia w tabeli Unia Skierniewice lepsza od lidera. Beniaminek pierwszej ligi wygrał w 8. kolejce rozgrywek z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-2, choć do przerwy przegrywał 0-1. Szczegóły w relacji Michała Malinowskiego.
22: Początek meczu typowy dla Unii. Kilka dobrych sytuacji pod bramką rywali, ale brakowało skuteczności. Gola strzelili za to goście i na przerwę schodzili prowadząc. Po zmianie stron gospodarze dostali prezent od piłkarza Pogoni w postaci czerwonej kartki. Skierniewiczanie błyskawicznie wykorzystali przewagę liczebną na boisku, a do remisu doprowadził uderzeniem głową Eryk Woliński.
23: Fajnie, że pomogłem drużynie wrócić do tego meczu.
22: Po chwili gospodarze już prowadzili i znów z pomocą przyszli grodziszczanie, którzy trafili do własnej bramki, choć gol w dużej mierze jest zasługą Kamila Sabiły. Później golkipera gości pokonał jeszcze Antoni Burkiewicz i choć Pogoń zdobyła jeszcze bramkę, to 3 punkty zostały w Skierniewicach.
23: Udało się wygrać przed własną publicznością, jesteśmy zadowoleni.
22: A w nagrodę Unia opuściła strefę spadkową. Michał Malinowski, Radio Łódź.
16: Skierniewiczanie plasują się na 15. miejscu w tabeli. Do lidera tracą 6 punktów. Prowadzi już jednak nie Pogoń, a Łódzki Klub Sportowy, który przypomnę, w piątek wygrał w Niepołomicach z miejscową Puszczą 2-1. Natomiast wczoraj w Warszawie Widzew zremisował z Legią 1-1. Kolejne wiadomości Radia Łódź za pół godziny o 8.30.
14: Przed nami jeszcze prognoza pogody. Deszcz to temat aktualny, ale nie będzie padać przez cały dzień. Po porannych opadach około godziny 11-12 mogą jeszcze przydać się parasole. Potem tylko lepiej. Do 20 stopni maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby, jakość powietrza bardzo dobra.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie po godzinie 8. Program realizuje Iwona Błaszczyk. Za chwilę gość Radia Łódź. Zapraszam w imieniu Michała Dąbrowskiego.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami posłanka z Kutna Paulina Matysiak. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej stała się faktem, mówił premier Donald Tusk po uderzeniu rosyjskich dronów kilka kilometrów od polskiej granicy po ukraińskiej stronie. Podczas pilnej narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa szef rządu zaznaczył, że Rosjanie są gotowi użyć sprzętu niespotykanego do tej pory. Eskalacja może dotyczyć także Polski. Przypomnijmy, w niedzielę rano 2 kilometry od polskiej granicy rosyjskie drony miały uderzyć w stację benzynową, a ogień zajął obiekt i pobliże tego obiektu i kilka samochodów ciężarowych. Czy rzeczywiście być może powinna się zebrać Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Powinno się wyciszyć różnego rodzaju spory między małym pałacem i dużym pałacem?
2: Ja myślę, że spory między kancelarią premiera, prezydenta, ale też takie spory międzypartyjne, których jesteśmy świadkami w Sejmie, mają mniejsze znaczenie dla tych ataków, bo obstawiam, że nawet gdyby było spokojnie, to te ataki także mogłyby być. Pamiętajmy o tym, że na Ukrainie toczy się wojna, Rosja Ukrainę zaatakowała. I tam po prostu do takich zdarzeń może dochodzić. Natomiast to wzmożenie, jeżeli chodzi o tereny bardzo blisko granicy, o chociażby pociągi, które też wjeżdżają na teren Ukrainy od strony Polski, też mieliśmy takie zdarzenie, po prostu mogą się nasilać i na to trzeba być przygotowanym przede wszystkim, powiedziałabym, mentalnie, ponieważ oczywiście niewiele możemy zrobić już na terenie samej Ukrainy, to zawsze jest pewne ryzyko i pewne niebezpieczeństwo, jakie związane jest z toczącą się wojną, jeżeli ktokolwiek też tam po prostu jedzie.
1: Bo rzeczywiście natomiast te działania Federacji Rosyjskiej to jest rzeczywiście testowanie nie tylko naszych systemów wykrywania czy reagowania, ale też nas po prostu jako społeczeństwa, naszej gotowości do reakcji i do odpowiedzi. Zdajemy ten egzamin jako społeczeństwo i klasa polityczna?
2: Myślę, że tak. Ja nie zarejestrowałam jakichś wypowiedzi czy komentarzy, które dotyczyłyby tej sytuacji, które byłyby poza jakimś takim rejestrem, granicami debaty publicznej, takimi, które byłyby nieakceptowalne. Oczywiście też się przyznaję, że nie przeczytałam wszystkiego przez cały weekend. Natomiast myślę, że nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w podobnej sytuacji są państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. Tam do podobnych sytuacji także może dochodzić do takich sytuacji, które już miały miejsce u nas, właśnie typu jakiś wlot na terytorium konkretnego danego państwa dronów, które zawsze można tłumaczyć jakąś pomyłką. Wiemy, jak działały czy działają służby rosyjskie, jeśli chodzi na przykład o przelot samolotów, takie wchodzenie w granice konkretnego państwa i tak jak pan redaktor mówił, właśnie sprawdzanie tych reakcji konkretnych służb, też tych reakcji na takim poziomie politycznym.
1: A pani i czegoś myślę, brakuje w tej reakcji państwa polskiego, czy też klasy politycznej? Czy to jest wszystko adekwatne do tej sytuacji, która się teraz dzieje?
2: Ja myślę, że potrzebujemy przede wszystkim realnych rozwiązań, także wdrożonych, nie tylko takich na papierze, związanych z ochroną ludności, obroną cywilną, po to, żeby niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, czy bardzo blisko granicy, myślę, że tam ci mieszkańcy jakby zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje i już mieli do czynienia z różnego rodzaju nieprzyjemnymi i też bardzo niebezpiecznymi sytuacjami, ale chodzi o to, żeby po prostu każdy, niezależnie od tego, gdzie mieszka, po prostu wiedział, co robić, jak postępować na wypadek jakichś nagłych sytuacji, zupełnie nieoczekiwanych, jak pomóc innej osobie. Tutaj na pewno o to bym, tego mi brakuje, to by na pewno się przydało. Także na wypadek sytuacji losowych, sytuacji związanych ze środowiskiem, z różnego rodzaju katastrofami, po to, żeby po prostu zareagować jak najlepiej po prostu jak najszybciej tak pomóc tym, którzy są poszkodowani. I o to bym apelowała.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest posłanka Skutna Paulina Matysiak. Za nami intensywny piątek na kolei w całym kraju. Także w Łódzkiem przypomnijmy, że maszyniści protestowali, zwalniając przy przejazdach kolejowo-drogowych do bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km na godzinę, co spowodowało wielogodzinne opóźnienia. To odpowiedź na tragedię w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie pociąg w ubiegłym tygodniu wykoleił się w wyniku zderzenia z ciężarówką, która pozostała na przejeździe kolejowym. Zginęła jedna osoba, około 20 zostało rannych. Jeszcze w ten sam piątek podczas protestu maszynistów kierowca autobusu MPK Łódź także wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, a kierowca ciężarówki zderzył się z pociągiem w Olszynce-Grochowskiej. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zaostrzenie kar za wjechanie na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Potrzebna zmiana?
2: Tak, absolutnie tak i może tylko dziwić, że ona pojawia się tak późno. Przypomnijmy, że kilka lat temu zginął maszynista i też w wypadku, który został spowodowany przez kierowcę na przejeździe kolejowo-drogowym. W zeszłym roku przez Sejm zostały przeprocedowane dwie ustawy i każda z nich, jedna taka, którą pilotowało Ministerstwo Infrastruktury, druga Ministerstwo Sprawiedliwości. Obie ustawy dotyczyły poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pojawiał się w ustawie zapis dotyczący właśnie przejazdów kolejowo-drogowych, który w jakichś dziwnych okolicznościach po prostu zniknął i już do Sejmu ta ustawa z takimi rozwiązaniami nie trafiła. To jest bardzo interesujące, co zadziało się po drodze. Ja słyszę, co mówi na posiedzeniach Komisji Infrastruktury, czy też na posiedzeniach zespołów parlamentarnych, między innymi zespołu, któremu przewodniczę, zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, pan wiceminister Piotr Malepsza, który w bardzo mocnych słowach punktuje zachowania kierowców na drodze, zwłaszcza na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Pisał ostatnio w serwisie X, że to kierowcy zawodowi, którzy nie szanują przepisów, nie mają wyobraźni, oni stanowią dzisiaj największe zagrożenie dla pasażerów, pracowników kolei i dla życia i zdrowia.
2: Tak, ale pan minister Malepszak jest ministrem od 3,5 roku i oczekiwałabym nie tylko publicystyki z jego strony, ale też podejmowania realnych działań, no bo komentować tego rodzaju sytuacje jest naprawdę łatwo, natomiast mając realny wpływ na rzeczywistość, będąc wiceministrem, mogąc przygotować prawne rozwiązania, no po prostu to się nie działo i to też jest bardzo interesujące, na takie rozwiązania musimy czekać. Na razie ich nie widzimy, dopiero wiemy, że będzie robocze spotkanie w ministerstwie w tej sprawie.
1: Właśnie, teraz ministerstwo mówi o zabieraniu prawa jazdy za wjechanie na czerwonym świetle na przejazd kolejowo-drogowy. Mówi o karze zabrania prawa jazdy na 3 miesiące. To jest adekwatna kara, być może zbyt łagodna, zbyt surowa według pani?
2: Znaczy przede wszystkim w ogóle jest zaostrzenie po prostu kary i myślę, że problem jest taki, że w wielu miejscach mamy różnego rodzaju kategorie przejazdów. Po prostu wielu kierowców postępuje nieodpowiedzialnie i bardzo niebezpiecznie, narażając na utratę zdrowia, życia nie tylko siebie czy swoich współpasażerów, ale także tych, którzy jadą w pociągu. Ja widziałam ten film z Łodzi, z miejskiego autobusu, nie tylko te filmy, które udostępniła PLK, zarządca infrastruktury, czyli takie z boku, z góry, z funkcjonujących tam kamer, ale także film, który nagrał ktoś, kto podróżował tym autobusem i to poruszenie pasażerów było olbrzymie. Znaczy, proszę zauważyć, że pasażerowie doskonale wiedzieli, tym ryzykują, że może wydarzyć się tragedia, że może uderzyć w ten autobus pociąg, że autobus absolutnie w tym miejscu, w którym się zatrzymał, zatrzymać się nie powinien i nie powinno go tam w ogóle być. Co się stało z kierowcą? Czemu on do takiego momentu, do takiej sytuacji doprowadził? Nie wiem, mam nadzieję, że zostanie to wyjaśnione. Natomiast faktem jest, że także kierowcy zawodowi, którzy naprawdę przejeżdżają rocznie w zasadzie często dziesiątki tysięcy kilometrów, na przejazdach zachowują się nierozważnie. To nie tylko właśnie narażenie na utratę zdrowia czy życia pasażerów, ale także olbrzymie koszty, które ponoszą wszyscy podróżni. Także te koszty związane z opóźnieniami, z wyeliminowaniem konkretnej jednostki czy taboru z ruchu i to bardzo często jakby odbija się na podróżnych jeszcze długimi tygodniami, miesiącami po takim zdarzeniu, a tych zdarzeń w ostatnim czasie mieliśmy naprawdę dużo w samym chyba jednym tygodniu września, co najmniej 4.
1: A my przypominamy kierowcom o poranku o tym, że rogatkę zawsze można wyłamać, lepiej nawet minimalnie zarysować ten samochód, niż stracić życie lub zdrowie, a może potrzeba czegoś jeszcze, być może rzeczywiście po prostu te przejazdy przez szlaban, te rogatki, to jest jakiś relikt XX wieku, z którym należy skończyć, tylko to też z drugiej strony oczywiście by wymagało miliardowych nakładów, żeby te przejazdy schować, czy to w postaci tunelu, czy też wynieść w formie wiaduktu.
2: To znaczy, to się oczywiście powoli dzieje, natomiast no, ja nie mam poczucia, że jesteśmy w stanie każdy taki przejazd zmienić, zmodernizować na przejazd bezkolizyjny. To jest fakt, natomiast w tych najbardziej niebezpiecznych miejscach, tam gdzie pociągów jest dużo, być może warto myśleć właśnie o przebudowie tej infrastruktury. Natomiast no, kluczowym problemem, takim najsłabszym ogniwem jest właśnie zachowanie kierowców. Zachowanie absolutnie nierozważne. Być może wydaje mi się, że na egzaminie na prawo jazdy kategorii B, tym egzaminie już praktycznym podczas jazdy po mieście, nie ma obowiązku podjechania do przejazdu kolejowo-drogowego i sprawdzenia, jak zachowuje się kursant. Tu mnie proszę poprawić, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to się po prostu może pojawić, tak samo jak wiele elementów, których kursant się uczy i może to powinien być też po prostu obowiązkowy element egzaminowania kierowców, bo oczywiście w ramach szkolenia taki element jest, ale powinien być podczas egzaminowania po to, żeby naprawdę wyrabiać, ale także utrwalać nawyki związane z dobrą i bezpieczną jazdą, bo widzimy,
1: to skoro już jesteśmy przy elementach obowiązkowych i o wyrabianiu, to tarcza drążąca tunel KDP jest niemal gotowa do pracy. Do Łodzi dotarła już prawie cała, to znaczy już cała maszyna, teraz ją trzeba tylko poskładać. Cała maszyna, za pomocą której powstanie podziemne połączenie dla kolei dużych prędkości, a po zakończeniu prac ze stolicy naszego regionu do Warszawy dojazd pociągiem ma zająć około 45 minut, do Wrocławia i Poznania około 100, a budowa łódzkiego kolejowego Y na razie przebiega zgodnie z harmonogramem i tunel KDP na trasie Łódź-Warszawa ma zostać ukończony do 2032 roku, a cały ten kolejowy Y na trasie Warszawa-Łódź-Sieradz-Poznań lub Wrocław na końcu ma być gotowy do 2035 roku. To dobra wiadomość, że ta maszyna już tutaj jest, chociaż jeszcze nie ma swojego imienia nadanego jak jej siostry z tunelu średnicowego Faustyna czy Katarzyna, ale to może jeszcze lepiej na razie.
2: Oczywiście, że tak. Znaczy myślę, że imię to jest rzecz wtórna. Pewnie się gdzieś na etapie rozpoczynania prac, czy może już po zmontowaniu samej tej maszyny i samego wiertła to imię pojawi. To jest dobra wiadomość. Tak jak pan redaktor powiedział, perspektywa korzystania zarówno z tunelu, jak i z tej nowo wybudowanej linii to dopiero lata 30, to najwcześniej rok 32, 35, oczywiście przy założeniu, że wszystko pójdzie planowo, a z tym mogą być problemy, nawet nie tyle z samym sprzętem, czy z samym rozpisanym harmonogramem, co z pieniędzmi. I tutaj widzę na ten moment podstawowy problem z realizacją planowo inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i tej szprychy Y, niezwykle istotnej i takiej, z której też mieszkańcy Łodzi, ale także aglomeracji będą mogli skorzystać. Ja o to ostatnio dopytywałam w Sejmie, no ale ze strony Ministerstwa Finansów wielka cisza. To jest zresztą bardzo ciekawe, że spółka CPK nie może pozyskiwać środków unijnych, które są rozdzielane w kraju na budowę tych odcinków, które no właśnie będą tworzyły linię Y, przypomnijmy tę między Warszawą, Łodzią i rozgałęziającą się potem na Wrocław i, i na Poznań. To jest decyzja polityczna. Tej decyzji politycznej na ten moment nie ma. Na ten moment nie ma informacji, z jakich środków zostanie sfinansowany cały projekt i myślę, że to jest także bardzo ciekawa część dyskusji na temat tejże inwestycji.
1: Pozostajemy przy wiadomościach kolejowych, bo w Łódzkiem ma powstać nowa linia kolejowa, trasa, która połączy Wieluń z Bełchatowem. Wspomniane przez panią poseł PKP PLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie nowego blisko 20-kilometrowego odcinka między miejscowościami Bogumiłów i Drganka. Jak podkreśla inwestor, to ważny krok dla kolei w południowej części regionu. Rzeczywiście tak jest? Zgodzi się pani tutaj z PLK-ą?
2: Tak, absolutnie. Moim zdaniem ten odcinek jest bardzo potrzebny. To jest taki, można powiedzieć, kluczowy łącznik, który no właśnie będzie umożliwiał połączenia kolejowe między tamtą częścią województwa, a także innymi miastami, nie tylko leżącymi na terenie Łódzkiego, połączenia kolejowe między Piotrkowem, Trybunalskim, Bełchatowem, Wieluniem, Wrocławiem. Jest ta trasa potrzebna. No i jak każda inwestycja, jak każda budowa, no trzeba zacząć od projektu, więc ja się cieszę, że został ogłoszony oficjalny przetarg na zaprojektowanie tej trasy. Oby nie było żadnych opóźnień, żadnych przesunięć w czasie, oby znalazły się środki na zrealizowanie tej inwestycji. Można tylko się z tego cieszyć.
1: Posłanka z Kutna Paulina Matysiak, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
1: I tygodnia, do usłyszenia.
0: Radio Łódź.
3: Autopromocja.
4: Podnoszenie ciężarów.
5: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek, 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
7: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
8: Co?
7: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
8: Mhm.
7: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
8: Dziewczyno.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
12: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
13: Znowu to zrobił.
14: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
15: Skup się.
14: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
16: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
17: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
13: Po reklamie.
15: W Radiu Łódź czas na przejażdżkę po drogach Łodzi i regionu. Kuba Jędrzejewski ma już listę miejsc, które warto mieć.
18: Dokładnie. Zaczynamy od utrudnień przy autostradzie A1 w okolicach węzła Łódź Wschód. Na jezdni w kierunku Katowic tuż przed zjazdem utworzył się korek. Nieco luźniej robi się dopiero za światłami przy Rokicińskiej, ale zanim dotrze się do tego miejsca, to można tu stracić sporo czasu stojąc w korku. Warto też zachować szczególną ostrożność. Kilka minut w Łodzi można też stracić na Brzezińskiej, jadąc od A1 od węzła Brzeziny do skrzyżowania w Nowosolnej. Na Bandurskiego i Konstantynowskiej dojeżdżając do Włókniarzy czy na Pabianickiej między Rudzką a Łukową. I na koniec ważna informacja dla podróżujących A1 w kierunku Gdańska. Między węzłami Piątek i Kutno trwa remont. Ruch odbywa się jedynie prawą stroną drogi przy ograniczeniu do 80 km na godzinę. A z informacjami z dróg wracam tuż przed 9.
15: Jest 8:30.
19: Same dobre wiadomości.
15: Małgorzata Błażewicz.
20: Islandia może zakończyć komercyjne polowania na wieloryby. Obecne zezwolenia obowiązują do 2029 roku, ale już od przyszłego roku możliwe jest wprowadzenie zakazu. Powodem są m.in. malejąca opłacalność połowów i rosnące znaczenie turystyki związanej z obserwowaniem wielorybów. Decyzja oznaczałaby istotną zmianę w kraju, w którym przez lata należał do nielicznych państw zezwalających na komercyjne wielorybinictwo. Jedzenie nieco mniej może ograniczać przewlekły stan zapalny związany ze starzeniem. Naukowcy przeanalizowali wyniki 2-letniego badania, którego uczestnicy zmniejszyli kaloryczność diety średnio o 14%. Zaobserwowano u nich spadek poziomu części białek i markerów związanych ze stanem zapalnym. Wyniki nie oznaczają jednak, że taka dieta wydłuża życie. Naukowcy wskazują przede wszystkim na mechanizm, który może sprzyjać zdrowszemu starzeniu. O zawiłościach prawa łatwiej w Radiu Łódź. Okręgowa Rada Adwokacka i Radio Łódź nawiązują współpracę. Jej efektem ma być przybliżanie mieszkańcom województwa łódzkiego tematyki prawnej oraz pokazywanie, że wiedza o prawie może być pomocna w wielu codziennych sytuacjach. To jest wyjątkowa i bardzo potrzebna współpraca, mówi redaktor naczelny Radia Łódź Jacek Grudzień.
21: Powstaje coś, co jest w moim przekonaniu czymś unikalnym i to też w skali kraju. Radzimy, edukujemy, przy okazji to jest sztuka rozmowy.
22: Dla nas jest to możliwość pokazania, że jesteśmy w stanie swoją wiedzą podzielić się z ogółem, pomóc przede wszystkim mieszkańcom Łodzi w rozwiązaniu ich problemów. Będzie to także możliwość pewnej promocji dla młodych adwokatów.
20: Dodaje adwokat Paulina Tomaszewska-Lipartowska, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. A o prawnych aspektach spraw rodzinnych i mieszkaniowych związanych z pracą i emeryturami można posłuchać w magazynie Radia Łódź Mecenasie. Jest sprawa w każdy czwartek o 13:40. Radość można trenować, podobnie jak inne codzienne nawyki. Pomaga m.in. praktykowanie wdzięczności, dostrzeganie pozytywnych stron codziennych sytuacji i poczucie humoru. Śmiech może łagodzić stres i napięcia, a także pomagać nabrać dystansu do trudnych sytuacji. Ważne jest również, by nie uzależniać własnego zadowolenia wyłącznie od aprobaty innych, czy na przykład osiągnięć. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00. Zapraszam.
15: Czy to będą same dobre wiadomości pogodowe? W sumie trochę tak. Nie będzie padać przez cały dzień. Po porannych opadach około godziny 11-12 jeszcze przydadzą się parasole. Do 20 stopni dzisiaj maksymalnie. W ciągu dnia zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Mamy bardzo dobrą jakość powietrza.
23: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: Poniedziałek poniedziałkiem, ale to już prawie połowa września, to za kilka minut sprawdzimy, jak ten dzień zapisał się na kartach historii.

20 minut zostało jeszcze do godziny 9. Powtórka z historii. I przypomnimy sobie kilka wydarzeń z adnotacją 14 dzień września. Zaczynamy od urodzin sławnych osób. Rok 1903. W Jędrzejewie przyszła na świat polska aktorka teatralna filmowa Maria Zofia Rzepczyńska, żona Aleksandra Rzepczyńskiego. Tego samego dnia, ale w roku 1945 urodził się Faraon, czyli Jerzy Zelnik. Aktor teatralny, filmowy, reżyser. Pan Jerzy pełnił też funkcję dyrektora artystycznego Teatru Nowego w Łodzi. Dzisiaj nie można nie wspomnieć o wątkach filmowych. W roku 2001, dokładnie 25 lat temu, odbyła się polska premiera filmu pod tytułem Quo Vadis, ale rok 1897 również był bardzo ważny. Swoją premierę miał wtedy film Między ustami a brzegiem Pucharu na podstawie powieści Marii Rodziewiczówny. I tutaj warto wymienić miejscowość Wodzierady w powiecie łaskim. Zabytkowy dwór w Wodzieradach stał się planem zdjęciowym. To taka tradycja, ponieważ ten dwór można zobaczyć na ekranie także w innych produkcjach. Ziemia obiecana, Wilczyca, także Wodzierady, a tak cytując na koniec, wiele może się wydarzyć rzeczy niespodziewanych między ustami a brzegiem Pucharu.

0: 15 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. Proszę nie zapominać o dzisiejszym konkursie w Radiu Łódź do zdobycia. Przypomnę, sztabka złota. Zbieramy cyfry do kodu. Ten kod ma otworzyć sejf. Komplet trzeba będzie przesłać na adres konkurs@radiolodz.pl w odpowiednim czasie, kiedy kolejna cyfra do zapisania. To już będzie zadanie Pauliny Klimas-Stasiak. Ale zanim konkursowe sprawy, to jeszcze tematy związane z ekologią. Zapraszam w imieniu Izabeli Berkowskiej.
1: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2: Jak powstaje smog? Jak bardzo jest groźny dla naszego zdrowia? Czy wieś to rzeczywiście są nasze zielone płuca? Czym tak naprawdę oddychamy? Porozmawiajmy. Są z nami Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Magdo.
2: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
4: Dzień dobry Państwu.
2: O jakości powietrza możemy powiedzieć, mówimy od wielu, wielu lat. I czy, no takie pytanie się nasuwa, czy aby na pewno musimy w dalszym ciągu do tego wracać, pani Magda?
3: Tak, rzeczywiście zgadza się, że mamy wrażenie, że o smogu powiedziano i złej jakości powietrza powiedziano już wszystko. Natomiast problem nadal istnieje. Oczywiście jakość powietrza jest coraz lepsza, ale jeszcze mamy cały czas problem z pewnymi zanieczyszczeniami, które mogą mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia, dlatego warto cały czas o tym mówić, bo problem nie zniknął.
2: No tak, ale wciąż słyszymy komunikaty. Można odnieść wrażenie, że na te komunikaty to my już jesteśmy odporni?
3: Zgadza się. Sprawdzenie jakości powietrza jest tak naprawdę już tak powszechne, jak sprawdzenie prognozy pogody. Ale myślę, że powinniśmy wiedzieć, z czym ta zła jakość powietrza się wiąże i czy możemy w pełni korzystać właśnie z tego powietrza, czy powinniśmy jednak na siebie uważać.
2: Czyli komunikaty są potrzebne, mimo wszystko. Oddychać musimy, panie doktorze.
4: Nie jest absolutnie inaczej, tak? Każdy z nas fizjologię człowieka mniej lub bardziej zna. Oddech jest z nami 24 godziny na dobę. Oddychamy, kiedy funkcjonujemy na co dzień i kiedy śpimy. A żyjąc w dużej mierze coraz bardziej w zurbanizowanym świecie, tak? Mamy do czynienia z nieustającymi źródłami tych zanieczyszczeń, o których dzisiaj mówimy. Samochody, nawet jeśli elektryczne, nie zniknęły z życia, to one wciąż są też źródłem pyłów, o których się chociażby dużo mniej mówi, tak? Jak chociażby pył z klocków hamulcowych. To nie jest tak, że tylko owiane zmysłową paliwa kopalne są źródłem smogu czy zanieczyszczeń powietrza szerzej rozumianych, ale to tak naprawdę cały uprzemysłowiony świat człowieka.
2: Mówi pan samochody. Co jeszcze nam się przekłada na ten smog? Co nam ten smog tworzy?
4: No, oczywiste jest to, tak, że to jest pewnego rodzaju sezonowość, tak? W okresie jesienno-zimowym, kiedy jest sezon grzewczy i mniej lub bardziej smogogenne źródła ciepła zaczynają w większej mierze funkcjonować. Tak będzie ta różnica w ciągu roku wyraźna. To też ma do czynienia ogólne warunki atmosferyczne, takie jak wilgotność powietrza, czy chociażby kwestia wyładowań energetycznych.
2: Na przykład, tak?
4: Tak, jak najbardziej. Ale to nie jest tak, że mając informacje na bieżąco gromadzone właśnie z prognoz pogody czy z prognoz tych zanieczyszczeń powietrza, nie jesteśmy w stanie na to reagować i tak planować swojego życia codziennego, żeby tego negatywnego dla zdrowia czynnika nie unikać.
2: No tak, bo nie możemy zrobić tak, że jesienią to ja nie chodzę do pracy na przykład, bo jesienią mamy wzmożone zanieczyszczenie powietrza, bo tak jest, prawda?
3: No oczywiście, że nikt z nas takiej decyzji nie podejmie, że nie pójdziemy do pracy. Natomiast rzeczywiście możemy ograniczyć inne aktywności na świeżym powietrzu, tak? Zrezygnować na przykład z biegania, z porannego, wieczornego joggingu i te aktywności w pewien sposób ograniczyć tak, żeby te skutki były jak najmniejsze. Ja jeszcze chciałam do jednej rzeczy wrócić, bo tutaj rozmawiamy oczywiście o zjawisku smogu, które kojarzy nam się tak naprawdę właśnie z tym okresem jesienno-zimowym. Natomiast to nie do końca jest tak. Również i w okresie letnim może zanieczyszczenia powietrza są, ale to są inne zanieczyszczenia. To jest

0: sytuacji
1: do pracodawcy
0: zawodowej.
1: Również, tak.
0: Natomiast już tak mówiąc mniej żartobliwie, a bardziej poważnie, możemy zyskać na pewno lepszą jakość naszego układu oddechowego w perspektywie wielu, wielu lat, które miejmy nadzieję przed każdym z nas. Możemy uniknąć powikłań sercowo-naczyniowych, które już wiemy od ładnych paru lat bez wątpienia są związane także ze smogiem, z tymi cząsteczkami o drobnej masie, o drobnej wielkości, które przedostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale też do układu krążenia, do drobnych naczyń wieńcowych, do naczyń mózgowych i summa summarum mogą znacznie zwiększać ryzyko takich schorzeń jak zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu. Więc co możemy zyskać? No na pewno możemy zyskać na długości, jakości, dobrze spędzonym czasie naszego życia.
1: Krótko mówiąc, to czym oddychamy będzie miało znaczenie, będzie się przekładało też na jakość i długość naszego życia.
0: Bez wątpienia, tak. To oczywiście w połączeniu z wspomnianą już aktywnością fizyczną, już abstrahując od innych tak zwanych modyfikowalnych czynników ryzyka, jakie każdy z nas w swoim życiu prowadzi, jak chociażby palenie tytoniu, tak, bo to też bardzo często zestawiane jest jedno z drugim. Zanieczyszczenie powietrza takie generowane przez naszą cywilizację oraz to de facto, a tak należy to podobnie potraktować, zanieczyszczenie powietrza, jakim jest nałóg palenia, czy też tytoniu w formie papierosów, czy innej formie, tak? No, niektórzy palą fajkę na przykład.
1: To już rzadkość.
0: O, zdarza się. Proszę wierzyć, zdarzają się tacy.
1: Chciałabym was dopytać jeszcze o wieś, bo mówi się, że na wieś jeździmy po czyste powietrze. No, jako osoba, która w tej chwili mieszka na wsi, to musiałabym się grubo zastanowić nad tym, czy w takim właśnie sezonie jesienno-zimowym, czy tam właśnie po to zdrowe powietrze bym się wybrała.
2: No właśnie, to wszystko zależy od naszych codziennych wyborów i właśnie jednym z nich jest to, jakiego źródła ciepła używamy. Czy jest to nieefektywne, przestarzałe źródło ciepła na paliwo stałe, tak? Węgiel czy inne paliwo stałe. Jakiej jakości, jeżeli nawet już jest to źródło na paliwo stałe, to jakiej jakości paliwem, jakiej jakości paliwa używamy? Możemy pójść jeszcze o krok dalej i zastanowić się, ile energii nam jest potrzebne do ogrzewania domu, bo być może tak należałoby ten budynek docieplić, wymienić okna na bardziej szczelne po to, aby to ciepło uciekało nam z domu jak najmniej. Wtedy będziemy zużywać mniej paliwa do ogrzewania takiego budynku. Wspomnieliśmy również o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń poza tymi domowymi kotłami jest również transport, więc możemy wybrać zamiast jechać się do wspomnianej już przez nas pracy pojedynczo samochodem, wybrać komunikację miejską albo zabrać się ze znajomym, z kolegą i zamiast dwóch aut, trzech, po prostu pojechać jednym autem do pracy.
1: Po więcej informacji zaprosimy już na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. A w dzisiejszej audycji udział wzięli Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
0: Dziękuję państwu.
3: Audycja powstała na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie Efektywność Energetyczna, Priorytet, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
4: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość radny.

0: Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
0: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
0: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
4: Co?
3: Podobno jest nowy system w Azji.
4: Aha.
3: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
4: Mordo.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich Filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lod.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
14: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
13: Lamia Sofa na każdy dzień.
2: Po reklamie.
15: I po raz ostatni o poranku zaglądamy na drogi Łodzi i regionu. Kuba Jędrzejewski.
16: To na początek Zgierz i ulica Łódzka. Trwa tu budowa ronda, przez to tworzą się zatory. Te okolice warto omijać, na przykład jadąc Czarną, Sadową i Chełmską. W Łodzi spory ruch na trasie WZ. Szczególnie tutaj uważać muszą kierowcy, którzy skręcają z Jana Pawła w ulicę Mickiewicza, czyli jadąc w kierunku Widzewa. Spory ruch też na Pabianickiej, Konstantynowskiej, Włókniarzy, Bandurskiego czy Limanowskiego. Te ulice warto omijać, aby nie tracić czasu stojąc w korku. I jeszcze na koniec Krajowa 14. Przy węźle Stryków na autostradzie A2. Wiele aut tutaj w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2, szczególnie jadąc od Strykowa. Szerokiej drogi.
15: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 9. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
17: Białorusin podejrzany o sabotaż w Niemczech mógł działać także w Łodzi. Za chwilę szczegóły. Rosyjskie drony uderzyły w pobliżu polskiej granicy. Polska zwiększa czujność. 2 lata po powodzi stronie śląskiej wraca do życia. Miejscami przelotne opady deszczu. W Łódzkiem temperatura maksymalna do 20 stopni. Podejrzany o atak na lotnisko w Lipsku mógł też działać w Łodzi. Tak wynika z ustaleń dziennikarzy niemieckiego Welt am Sonntag. Białorusin miał 2 lata temu podpalić market budowlany w stolicy naszego województwa, a około miesiąc temu miał próbować wysadzić ukraiński samolot transportowy w Niemczech. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
18: Podejrzani o próbę zamachu na lotnisko w niemieckim Lipsku to Rosjanin Oleg Le oraz Białorusin Andrej K., informują dziennikarze Welt am Sonntag. Według ustaleń śledczych Rosjanin odpowiadał za logistykę i wrócił już do Rosji, a Białorusin miał wcielać plan w życie. Na początku sierpnia w lipskim porcie lotniczym próbowano wysadzić ukraiński samolot transportowy Antonow, a ślady DNA Białorusina znaleziono niedaleko portu lotniczego na antenie, która miała sterować dronami. 2 lata temu ten sam mężczyzna miał brać udział w podpaleniu marketu budowlanego w Łodzi przy ulicy Pabianickiej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
17: Podpalenie marketu budowlanego łódzka prokuratura ma traktować jako akt sabotażu. W weekend rosyjskie drony uderzyły w cele na Ukrainie w pobliżu granicy z Polską. Eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej stała się faktem, mówił premier Donald Tusk po uderzeniu rosyjskich dronów. Według porannego gościa Radia Łódź, posłanki Pauliny Matysiak, polskie społeczeństwo i klasa polityczna wytrzymują presję i zdają egzamin z gotowości.
4: Nie zarejestrowałam jakichś wypowiedzi czy komentarzy, które dotyczyłyby tej sytuacji, które byłyby poza jakimś takim rejestrem, granicami debaty publicznej, takimi, które byłyby nieakceptowalne.
17: A całej rozmowy z gościem Radia Łódź można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
19: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Od dziś duże utrudnienia w centrum Pabianic. Rusza budowa ciepłociągu. Po porannych godzinach szczytu zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy Piotra Skargi. Prace będą prowadzone na odcinku od ulicy 3 Maja do okolic kościoła Świętego Mateusza i Wawrzyńca. Na tym fragmencie zamknięte zostaną także wszystkie wyloty w ulicę Skargi. Prace przy budowie ciepłociągu mają potrwać około miesiąca. Po ich zakończeniu ulica Piotra Skargi nadal będzie zamknięta, bo rozpocznie się jej przebudowa, mówi prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Pabianicach Krzysztof Mądzielewski.
20: Po naszych pracach ciepłowniczych odtwarzamy teren w ten sposób, że to nie będzie nawierzchnia tymczasowa, tylko już za chwilkę po nas mają wejść firma drogowa realizująca pracę na zlecenie miasta po to, żeby docelowo przebudować ulicę Piotra Skargi.
17: Po przebudowie ulica Piotra Skargi ze Skanową jest dnie chodniki, a także miejsca parkingowe. Wszystkie prace według wstępnych zapowiedzi mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Kierowcy na drodze krajowej nr 48 muszą liczyć się z utrudnieniami między Inowłozem a Poświętnem. Do 19 września kontynuowany będzie remont nawierzchni na odcinku o łącznej długości ponad 6 km. Prace będą prowadzone równocześnie w dwóch miejscach, codziennie od godziny 7 do 20. Obowiązywać będzie także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Terminy prac mogą się zmieniać w przypadku pogorszenia pogody. Mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która we wrześniu 2024 roku spustoszyła Kotlinę Kłodzką. To właśnie w Stroniu Śląskim została przerwana tama na rzece Morawce. Potężna fala wdarła się do miasta, niszcząc domy, mosty i ulice. Zawalił się m.in. budynek policji i straży miejskiej, a woda popłynęła dalej w kierunku Lądka Zdroju. Mieszkańcy Stronia do dziś pamiętają tamte chwile.
21: Nie chcę wspominać, bo jeden huk, ta woda rwała wszystko. Drzewa, domy, to się nie da powiedzieć.
22: Okrutnie, tu moja siostra w tym bloku mieszka, to syn jej nagrywał, jak te drzewa wszystko leciało.
17: Dziś krajobraz miasta jest już zupełnie inny. Mieszkańcy mówią, że przez 2 lata Stronie bardzo się zmieniło. W Stroniu nadal trwają prace przy przedszkolu i krytej pływalni. Równolegle przygotowywana jest odbudowa zbiornika, którego przerwanie doprowadziło do katastrofy. Wody Polskie zakładają, że prace będą mogły ruszyć do końca przyszłego roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
15: To teraz jeszcze o sporcie. Piotr Andrzejczak.
23: Legia Warszawa zremisowała u siebie z Widzewem 1-1 w niedzielnym szlagierze 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Stołeczny zespół pozostaje więc niepokonany w tym sezonie. A losy meczu na Łazienkowskiej rozstrzygnęły się dość szybko w 19 minucie po strzale z rzutu wolnego i błędzie bramkarza reprezentacji Polski Bartłomieja Drągowskiego. Bramkę dla gospodarzy zdobył były piłkarz Widzewa Rafał Augustyniak. Widzew wyrównał szybko, a pomógł znów Augustyniak, trafiając do własnej bramki. Widzewiacy więc na zwycięstwo na Łazienkowskiej czekają od 29 lat. Piłkarze Unii Skierniewice wygrali 3 mecz na zapleczu Ekstraklasy w 8 kolejce. Pokonali 3-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Wprawdzie do przerwy przegrywali 0-1, ale zdaniem trenera Unii Kamila Sochy jego zespół kontrolował boiskowe wydarzenia.
24: Wygraliśmy, będąc zdecydowanie zespołem lepszym. W pierwszych 20 minutach powinniśmy już wygrywać. Niestety brakowało szczęścia, chociażby po strzale Szmyta, trochę precyzji, trochę takiego zdecydowania w tym polu karnym, ale mimo wszystko cały czas mieliśmy wszystko pod kontrolą.
23: A na początku drugiej połowy piłkarz Pogoni obejrzał czerwoną kartkę, co ułatwiło grę gospodarzom. Bramki dla Unii zdobywali Eryk Woliński, Antoni Burkiewicz, a gola Skierniewiczan przedzieliło samobójcze trafienie Andrego Uzoigwe. W końcówce było trochę niepotrzebnych emocji, bo gospodarze stracili gola. Ostatecznie jednak z 3 punktów mogli cieszyć się piłkarze Unii, którzy dzięki temu opuścili strefę spadkową. Zajmują obecnie 15 miejsce w tabeli pierwszej ligi, a liderem jest Łódzki Klub Sportowy. Aleksander Zwieriew wygrał tenisowy turniej wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku. W finale najwyżej rozstawiony reprezentant Niemiec pokonał Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach. I to był 6 wielkoszlemowy finał w karierze 29-letniego Zwieriewa, który do tej pory wygrał tylko jeden turniej najwyższej rangi, tegoroczny French Open. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
15: W Radiu Łódź jeszcze prognoza pogody. Padał deszcz, były chmury, wyszło słońce, ale w Łodzi może jeszcze dzisiaj popadać około godziny 11 i 12 do 20 stopni maksymalnie w Łódzkiem. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wiatr słaby, jakość powietrza bardzo dobra. 6 minut po godzinie 9. Monika Borysow-Dudowicz, ja już prawie mówię do usłyszenia, ale jeszcze małe ostrzeżenie. Paulina Klimas-Stasiak w studiu. Paulina, zobacz, co tam się dzieje na ścianie.
0: O nie!
15: Taka niespodzianka, żeby potem nie było niespodzianki, ale to spokojnie, to nie jest pająk, to jest wtyk amerykański.
0: Tak,
15: od razu poinformuję,
0: już
15: prawda?
0: Już kiedyś gościł tutaj w studiu i wtedy pamiętam, że Marcin Pośpiech mnie uratował, wyniósł go na kartce za okno i zaraz będę musiała kogoś poprosić. Widzę Tomasza za szybą, zaraz będzie mi wynosił robaka ze studia.
15: Tomasz Ferliński nie tylko zrealizuje program, zrobi jeszcze coś więcej. Monika Borysow-Dudowicz, to ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. A i uwaga, bo fruwają.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No niestety nie udało się jeszcze nieproszonego gościa przetransportować ze studia, ale Tomasz Ferliński, który dzisiaj program realizuje, obiecał, że pomoże. Także drodzy słuchacze, trzymajcie kciuki. Nie wiem jak wy, ale ja nie jestem fanką takich gości. Wtyk amerykański, tak mówiła Monika Borysow-Dudowicz. Ja do końca się nie znam, ale być może to jest właśnie wtyk. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie sobie żył na wolności za radiowym oknem. A ja za moment będę zdradzać Państwu, o czym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Ci, którzy korzystają z naszego kanału nadawczego na Facebooku, już wiedzą, bo tam przed chwilą wiadomość wysłałam, także można tam zajrzeć, jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy. Oczywiście tradycyjnie przygotowałam nagrody. I tym razem będzie coś innego niż ostatnio. Poza tym mamy też nowy konkurs w naszym programie. Także to wszystko za chwilę. Proszę z nami zostać.

0: Z radością informuję, jeżeli ktoś słucha nas od początku programu, że nieproszony gość już został wyproszony, ale żyje, ma się dobrze na wolności, także spokojnie. Marcin Mendelbaum wrócił po urlopie i okazało się, że jest specem od takich robaków. No, na całe szczęście. Obiecywałam konkursy, nagrody. Proszę bardzo, widzę, że część osób za moją namową zajrzała na nasz kanał nadawczy na Facebooku, bo sporo maili wpadło już na naszą skrzynkę i cały czas te maile wpadają. Bardzo mnie to cieszy, będę miała co czytać. No, a że mamy poniedziałek, to ja pytam dzisiaj, czy poniedziałki dają się lubić? No i za co? Pan Jakub napisał, że poniedziałek da się lubić, bo to tylko 5 dni do soboty. No i przemawia to do mnie. Ja za moment będę czytać kolejne wiadomości, no i prezentować je Państwu. A po godzinie 11 wybiorę autorów najciekawszych odpowiedzi i będę rozdawać nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Po pierwsze, rozdam dzisiaj podwójne zaproszenie do Kina Helios na dowolny seans. Ważne do 7 października, także będzie czas, żeby to zaproszenie wykorzystać. Ale mam dzisiaj coś jeszcze, coś, czego dawno nie było. Mianowicie zaproszenie do Teatru Muzycznego na musical Dracula. I doskonale wiem, że bardzo Państwo ten musical lubicie. Zaproszenie jest na 2 października na godzinę 18:30. Wystarczy do mnie napisać na studio@radiowodz.pl i podpowiedzieć, za co można lubić poniedziałek. Być może poinspirujemy się dzisiaj i faktycznie ten poniedziałek polubimy. Poza tym przypominam, że trwa nasz konkurs główny w tym tygodniu, w poniedziałek, w środę i w piątek. Taki konkurs będzie się odbywał, a do wygrania mini sztabki złota na naszej stronie radiowodz.pl w zakładce konkursy można więcej o tym przeczytać, ale ja jeszcze będę o tym opowiadać, także proszę słuchać uważnie. Ważnie, trzeba zbierać cyfry do tajnego kodu, żeby taką sztabkę złota od nas dostać.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
6: Co?
5: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
6: Dziewczyno.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
0: Po reklamie.
10: Polityczny poniedziałek.
11: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszym gościom w studiu. A z nami Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie wszystkich.
11: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
13: Dzień dobry, witam Państwa.
11: I Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej w drodze, a zaczynamy od łódzkiego tropu w sprawie próby ataku dronowego na lotnisko w Lipsku. Podejrzany łączony jest także z podpaleniem marketu przy ulicy Pabianickiej w Łodzi. Jak podaje Welt am Sonntag, jak ustalili dziennikarze tego tygodnika. Jeden z podejrzanych ma być łączony z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi w lipcu 2024 roku, a chodzi o wydarzenia z początku sierpnia bieżącego roku, czyli sprzed ponad miesiąca, na lotnisku Lipsk-Hale. W pobliżu ukraińskich samolotów transportowych Antonow znaleziono drona z materiałem wybuchowym. Do eksplozji nie doszło, a już wcześniej Der Spiegel informował, że jednym z dwóch zidentyfikowanych podejrzanych jest mężczyzna, którego śledczy wiążą także z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi. Rzeczywiście Rosja już tu jest, Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. Czy rzeczywiście coś jest w tych słowach szefa rządu Donalda Tuska, że musimy się przygotować na jeszcze większą eskalację i na takie działania, które do tej pory nam nie przychodziły do głowy, chociażby po tym niedzielnym ataku tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, po ukraińskiej stronie, na stację benzynową?
12: A czy my znajdujemy się w stanie wojny hybrydowej i to już od dłuższego czasu? I czasami mam wrażenie, że rządzący o tym zapominają, bo robienie po prostu tylko takich, nie wiem, jakichś dziwnych wystąpień. O, mam tutaj jakieś wiadomości tajne, nietajne od szefa CIA, ale się nie mogę tym podzielić. To trochę nie tędy droga, bo to jest takie to zabawa, nie wiem, ktoś chce się dowartościować, to nie o to chodzi. Bo jeżeli są poważne kwestie, to je trzeba rozstrzygnąć i wpierw rozmawiać na poziomie Biura Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem wszystkich poważnych sił politycznych. Tak.
11: No ale rzeczywiście może jest prezydentem. W tych słowach, że eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej stała się faktem.
12: Nie, znaczy ona... Tak, znaczy ja temu nie przeczę, tylko że ona jest faktem od dawna. Mieliśmy do czynienia z wojną hybrydową. Przypomnę, jak do tego Koalicja Obywatelska, politycy Koalicji Obywatelskiej podchodzili, kiedy mieliśmy, i to była bardzo duża, bardzo niebezpieczna eskalacja ze strony, bo to nie była Białoruś, tylko zresztą ten szpieg, który, czy dywersant, tak, który, czy terrorysta państwowy, możemy też przyjąć taką narrację, to z tego, co te media niemieckie podają, to najprawdopodobniej jest Białorusin, czy to bezpośredniego z białoruskiego KGB, czy też jakiś agent. On tutaj był 2 lata temu w Łodzi, tak? Więc z tą drabiną eskalacji, z tymi działaniami, z ciągłym testowaniem przez Federację Rosyjską tej sposobu, tej wojny hybrydowej, tak, tutaj coś wleci, sytuacja chociażby tej rakiety, która tam ostatnio wleciała, ta sytuacja, że obiekty pod granicą ukraińsko-polską to też nie są rzeczy nowe, tak. Nie tak możemy
11: kilometr,
12: tego...
11: 5 kilometrów,
12: tak,
11: to jest...
12: Ale, nie, ale ta, nowość, znaczy, też nie do końca, tak? Ale nie możemy tego lekceważyć.
11: Wiemy, że Rosja testuje reakcję Polski, Zachodu, NATO. Sprawdzają nie tylko nasze systemy reagowania, wykrywania, ale także gotowość społeczeństwa, klasy politycznej. Gość Radia Łódź, którym była posłanka Paulina Matysiak, kiedyś z partii Razem, dzisiaj już tylko z Kutna, stwierdziła, że jednak zdaliśmy ten egzamin, dlatego że nie widziała po tych wydarzeniach niedzielnych żadnego komentarza, który by wykraczał poza granice debaty publicznej. Pan się zgadza, Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja?
6: Nie do końca. Zgadzam się z tym, że my zdajemy te testy i jesteśmy przygotowani na tą eskalację, o której gdzieś tam wspomina premier Tusk. Zwróciłbym uwagę na to, że w zasadzie od kilku miesięcy jesteśmy na przemian bombardowani takimi informacjami, tak, gdzie premier wychodzi, mówi o tym, że no, szanowni państwo, no, kwestia wojny z Rosją to nie jest kwestia lada, kwestia miesięcy. Tak? Następnie mamy zapewnienia o tym, że ale jak najbardziej służby są przygotowane, jesteśmy bezpieczni, mamy się czym przejmować. No, zwróciłbym jednak uwagę na to, że tak, w ubiegłym roku mieliśmy atak dronów. Kilkanaście dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną. Część wylądowała gdzieś tam na polach, nawet Łódzkiem, tak? Więc jakby te drony pokonały dość duży dystans i nie zostały zwalczone, nie zostały zniszczone, tak? Czy częściowo nawet wykryte. Ostatnia sytuacja z upadkiem rakiety, wybuchem rakiety po polskiej stronie granicy, gdzie syreny alarmowe...
11: Na Lubelszczyźnie mówimy o tym.
6: Na Lubelszczyźnie, tak. Gdzie syreny alarmowe zawyły kilka minut po tym, jak doszło do wybuchu, gdzie poszły alerty RCB, tak, a nie zostały odwołane, nie było żadnej takiej informacji, więc ludzie za bardzo nie wiedzieli, co mają robić. No i też zwróćmy uwagę nawet na te ostatnie wydarzenia, to znaczy z wczoraj, gdzie pojawia się wiele takich komentarzy, gdzie po polskiej stronie granicy zawiły syreny, obywatele otrzymali alerty RCB, ale jak sami podkreślają, nie bardzo wiedzieli, co oni mają z tym zrobić. Tak? To znaczy nie wiedzieli, gdzie znajdują się schrony, czy mają się udać do schronienia, czy mają się pakować i uciekać, więc nie buduje to powagi państwa, ponieważ myślę, że społeczeństwo nie jest przygotowane na to. Tak? No, do tej pory nie mamy w telefonach aplikacji, tak jak na przykład na Ukrainie, które wyją, dzwonią, które informują o tym, gdzie znajduje się najbliższy schron. Więc niestety, no ja tutaj nie powiedziałbym, że jesteśmy przygotowani na tą sytuację jako społeczeństwo.
11: Eksperci rzeczywiście są w większości raczej zgodni, że to nie jest taka sama sytuacja jak jeszcze rok czy 2 lata temu, a rozmawiamy już w 5. roku od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. Dodam, co przekazał Radiu Łódź prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Sprawa dotycząca podpalenia marketu budowlanego w Łodzi została dołączona do innego postępowania, które jest prowadzone w kierunku aktu dywersji. Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska, powinna się być może zebrać Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Być może wszystkie inne spory powinny pójść na bok, te partyjne, okołopartyjne, et consortes.
13: No, bez wątpienia jesteśmy w sytuacji, w której no, te zjawiska, ale to jesteśmy ostrzegani ze wszystkich stron, że tego typu zjawiska będą tylko się powtarzały coraz częściej, ich będzie coraz więcej. no, nadchodzą takie czasy, kiedy faktycznie trzeba się zacząć zastanawiać, w którym miejscu jakby jako kraj, jako w ogóle klasa polityczna jesteśmy i co przed nami, co jest ważniejsze. Wydaje mi się, że wszystkie organy i wszystkie jakby organy dotyczące bezpieczeństwa, ale i wszystkie struktury, które w ramach bezpieczeństwa, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, mówię tu o wojsku, ale jak i o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, jakby powinny funkcjonować i współpracować, no ponad podziałami partyjnymi zdecydowanie. Natomiast no, jesteśmy też w takiej trochę sytuacji, w której wszyscy wiemy, że to się będzie działo, że tych zjawisk będzie coraz więcej, coraz częściej, coraz bardziej, one będą odważne ze strony akurat tutaj Rosji, ale z drugiej strony jakby wszystkie te komunikaty zarówno służb specjalnych, jakby tych wywiadów Stanów Zjednoczonych czy innych krajów, w ramach które, jakby z którymi Polska współpracuje, no mówią wprost, no to to będą prowokacje, to będą zjawiska pojedyncze, a nie jakby, jakby front w takim rozumieniu, jakim się rozumie front typowo wojenny, czy atak typowo wojenny.
11: To zapytam może no inaczej, czy takie informacje o tym łódzkim wątku, o tym, że podpalenie marketu budowlanego w Łodzi mogło być aktem sabotażu, aktem dywersji, niepotrzebne skreślić, czy takie informacje jeszcze nas dzisiaj szokują, czy powinny szokować?
13: Znaczy wydaje mi się, że nie. No jakby, znaczy to jest przykład, jeżeli ktoś mówi, że ta wojna nas nie dotyczy. No to jest akurat bardzo dobry argument, że wojna na Ukrainie nas nie dotyczy, to jest, my tylko graniczymy, to jest daleko gdzieś tam jeszcze na wschodzie. No nie, no ta wojna u nas w tym takim rozumieniu, nietradycyjnym rozumieniu wojny też już jest. Przecież mieliśmy do czynienia z tymi podpaleniami w Warszawie, w całej Polsce mamy do czynienia z tego typu akcjami sabotażu. Mamy też przecież te, te tory jakby tam pocięte, czy wysadzone jakimiś ładunkami.
11: A w ten weekend też się pociąg we Francji do kolei.
13: Tak, więc jakby no, tych zjawisk w Europie jest całe mnóstwo. My musimy, oczywiście służby nasze muszą reagować we współpracy z innymi państwami. Natomiast ja jestem daleki przed straszeniem obywateli w takim sensie typowo wojennej retoryki z tym względzie. Niestety może się, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Tak, tego typu ataki na dzisiaj na razie tych ofiar śmiertelnych jest, no powiedzmy tam chyba tylko dwie osoby po tym wybuchu tej rakiety, tak? Jakby tam na wschodzie Polski.
11: Przewodowie o tym.
13: Tak, tak. No jakby powiedzmy, że to nie jest taka skala, każde życie jest cenne i szkoda, że właśnie w takim wypadku no, ktoś z naszych obywateli traci życie. Niemniej to nie jest jeszcze tego typu zjawisko, którego powinniśmy się bać, ale oczywiście wszystkie służby i ponad partiami powinniśmy się starać, żeby uspokajać.
11: A nawet
13: i
11: średnik.
13: Pozostałem w temacie. Się postanowiłem wykorzystać.
11: Dobrze, dobrze, trzeba nadrobić. Cieszymy się, że pan dotarł. Słupki wjazdowe już działają na ulicy Piotrkowskiej. Na razie tylko w weekendy. Za nami, jak mówił wiceprezydent Tomasz Piotrowski na antenie Radia Łódź, weekend zero, około 150 zapór drogowych, to znaczy raczej nawet mniej, bo tych ruchomych jest około 30, ale one były podniesione w większości tych 14 punktów, w większości tych 14 skrzyżowań. Pan zauważył jakieś zmiany w funkcjonowaniu miasta, w funkcjonowaniu życia na ulicy Piotrkowskiej, Łukasz Świątek, Konfederacja Nadzieja.
6: Ja generalnie od początku gdzieś tam byłem przeciwny montażu tego typu instalacji, no a po tym, co po tych sytuacjach, które miały miejsce jakiś czas temu, tak, to znaczy no, słupki antyterrorystyczne, które zostały zdewastowane przez cofający czy toczący się bus kurierski, no to jednak no, nie wygląda jak jakieś takie poważne zabezpieczenie. Uważam, że jest to inwestycja zbędna, nie przynosząca żadnych korzyści, tak, nie widzę z tego wynikających jakichś żadnych korzyści. Uważam, że nie jest to pierwsza potrzeba, ponieważ no, w kwocie około 6 milionów bodajże.
11: 6-8
6: tak?
11: milionów.
6: Zakładaliśmy chyba 3,5 miliona, tak? Finalnie wyszło 6 milionów.
11: Zakładaliśmy to 3 miesiące realizacji tej inwestycji. Wyszedł niemal właśnie rok, ale tego, wciąż nie jest odebrana jeszcze ta inwestycja. Tylko Łukasz Świątek skończy.
6: Tak, więc uważam, że nie jest to inwestycja pierwszej potrzeby. Co więcej, no nie podnosi ona bezpieczeństwa. Pojawiały się też głosy, że na przykład miały tam problemy z przejazdem karetki, tak? Czy już różne inne służby miejskie. Więc uważam, że instalacja nie działa tak, jak powinna. No nie widzę tutaj sensu zarówno no jakby ekonomicznego, jakby żadnych jakichś korzyści, tak, które wynikają z tego typu instalacji.
11: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. Krowy przestały dawać mleko, matki przestały karmić dzieci. Nie, jakoś nie, tak się drastycznie ten świat zmienił po uruchomieniu tych słupków.
14: Nie, znaczy ja po pierwsze, podpisując się w całości pod tym, co przed chwilą pan Łukasz powiedział, chciałbym dodać jeszcze jeden element. Mianowicie wydatkowanie tych milionów złotych na rzecz bardzo wątpliwą, i mówię tutaj, ta argumentacja, która przed chwilą padła, jest jeszcze związana z jedną rzeczą. Mianowicie
12: moim skromnym zdaniem, osoby, która od kilkudziesięciu lat zajmuje się zamówieniami publicznymi, doszło do tutaj do radykalnego naruszenia prawa zamówień publicznych. W tej sprawie, w przetargu, stanęła tylko jedna jedyna firma, złożyła ofertę z prostego powodu. Nikt poważny, żadna poważna firma nie złożyłaby oferty przy tych karach umownych, które tam są, przy tym terminie wykonania. Następnie, praktycznie bez żadnego uzasadnienia i moim zdaniem, łamiąc prawo zamówień publicznych, doszło do kolejnych przedłużeń terminów. I uważam, że skandalem, ogromnym skandalem jest to, że odpowiednie służby się tym nie zajmują.
15: No, ale aneksy terminowe nie są niczym nadzwyczajnym
12: nie,
15: w tym mieście.
12: Nie, są, są czymś nadzwyczajnym, aneksy terminowe można podpisywać wtedy, jeżeli jest to przewidziane, bądź w przepisie, o tym mówię, artykuł 455 ustawy o prawie zamówień publicznych, więc albo jest to przewidziane w zapisach umowy, w jakich przypadkach można zmienić ten termin, albo też te nadzwyczajne sytuacje, które są przewidziane wprost w cytowanym przeze mnie przepisie ustawy. Natomiast tutaj, moim zdaniem, z czymś takim nie mieliśmy do czynienia.
15: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska. Pan jest zadowolony z tego, jak działają te słupki? Dodajmy, że na jednym skrzyżowaniu nie działają. Konkretnie na Tuwima Piotrkowskiej, na północnej stronie skrzyżowania, rzeczywiście jest ponad 2 metry są między jednym słupkiem i drugim. Jak przekazało nam miasto, to ten słupek, który był pomiędzy nimi, został uszkodzony wcześniej. Natomiast miasto, mówiąc wprost, nie chciało czekać z uruchomieniem systemu na wymianę całego tego elementu na tym skrzyżowaniu.
13: To jest kilka elementów. Ja już powoli tej dyskusji o słupkach
15: już kończymy, obiecuję.
13: Co do pani radnej, akurat ja jestem tym radnym, który mocno krytycznie podchodzi do tej inwestycji. Więc nie mam zamiaru bronić. Jest całkowicie kilka różnych elementów i poruszyliście całkowicie różne problemy. Tylko odniosę się do tej odległości. No, ja pozwoliłem sobie pewnego weekendu z kolegą przewodniczącym Komisji Transportu Marcinem Chęczem i radną Mają Wondarczyk. Tak, zmierzyć każdy słupek na Piotrkowskiej, każdą odległość między jednym słupkiem a drugim. I ja już na Komisji Transportu pół roku temu zgłaszałem, pokazując wprost zdjęcie, że między jednym słupkiem a drugim na jednym ze skrzyżowań jest ponad 2 metry, co wiąże się z tym, że przyjedzie osobowe auto. Mimo tego, że słupki są opuszczone, bo to są te słupki akurat, których się nie opuszcza.
16: Znaczy wysunięte.
13: To są te wysunięte, nie opuszczane, tak? To jest jedna rzecz. Tego nie poprawiono. Dostaliśmy informację, że być może będzie tam jakaś zapora w postaci na jakiejś takiej, bo tam częściowo jest chodnik. Być może tam będzie po prostu postawiona ławka albo stojak na rowery i to też już jakby zlikwiduje ten problem. A druga rzecz to jest potrzeba. Znaczy ja akurat jestem totalnie zwolennikiem i uważam, że potrzeba słupków była pełna. Wystarczy, jestem radnym ze Śródmieścia, to wystarczy porozmawiać z mieszkańcami i ulicy Piotrkowskiej, i przedsiębiorcami z ulicy Piotrkowskiej, ale też osobami, które pojawiają się na Piotrkowskiej. Znaczy to, co się dzieje na Piotrkowskiej, jeśli chodzi o auta, to jest jakaś abstrakcja i aberracja. Z Piotrkowskiej jest zrobiony, przez bardzo długi czas był robiony parking bezpłatny, ponieważ tam nie obowiązuje strefa. Bardzo wiele osób po prostu wjeżdżało i parkowało. Inną rzeczą jest oczywiście, z czego wynikała ilość aut, które posiadały wjazdówkę na Piotrkowską, bo to też powinno się już dawno być może zmniejszyć, natomiast ciągle była taka narracja, żeby ułatwiać przedsiębiorcom jakby pracę i w końcu jeżeli na jeden lokal usługowy na ulicy Piotrkowskiej, a czasami w jednej kamienicy lokali jest 10-15, bo jeszcze są podwórka, no to na jeden lokal, na jedną kamienicę przypada 45 aut tylko i wyłącznie na przedsiębiorstwa, a jeszcze do tego mieszkańcy. Więc tych aut też, ten ruch samochodowy był dlatego taki duży. Natomiast no, na całym świecie, w Polsce też, wszystkie główne stare rynki, place, takie najważniejsze obiekty turystyczne, historyczne są ogrodzone słupkami w różnej formie. Czasami są to słupki, czasami są to jakieś przeszkody typu poduszki donice, berlińskie. Poduszki berlińskie i tak dalej. To na całym świecie jest przy głównych zabytkach. Nikomu nic nie przeszkadza. U nas to też Piotrkowska jest specyficzna. Nie mamy takiego starego miasta, jak ma wiele innych miast. Musimy po prostu w ten sposób działać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co do kwoty. Oczywiście, no To jest pytanie do Miejskiego Centrum Inwestycji, jak to się wydarzyło, że z kwoty 3,5 miliona raptem się zrobiło 5,5, potem 6,5, a teraz słyszymy o 8,5 miliona. My pewnie na Komisji Transportu będziemy się tym dalej zajmować. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że ta inwestycja, mimo tego, że był nacisk, pośpiech i chęci, nie została odebrana i ciągle jesteśmy w tej fazie takiego masywnego i dosyć mocnego testowania tego systemu, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ta inwestycja została odebrana w momencie, kiedy mamy raport właściciela słupków, czyli firmy produkującej same słupki, a nie je montujące, no, który mówi wprost, że tylko na 5 słupkach było tyle błędów, że jeżeli one będą dalej niepoprawione i będą funkcjonowały, no to po zimie możemy się spodziewać awarii w ogóle tego systemu.
15: Znaczy, bo też ta firma sprawdziła nie każdy z tych słupków, tylko ona sprawdziła 5,
13: na kilku skrzyżowaniach
15: nie sprawdziła 150,
13: tak,
15: ale...
13: Tak, mówię, że tylko na 5.
15: I to, co pytanie, czy jeżeli te 5 jest stwierdzone,
13: no i właśnie
15: że
13: mamy informację, zły, pytanie, właśnie mamy informację od Miejskiego Centrum Inwestycji, że wszystkie te uwagi zostały, że jakby każdy ten słupek z tą firmą i z firmą montującą był jeszcze raz przejrzany, te systemy poprawiane. Faktycznie tam jakieś remonty instalacji się działy, bo ja na Piotrkowskiej jestem codziennie. Zobaczymy, ja po tym pierwszym weekendzie nie słyszałem jakichś skrajnych negatywnych emocji, poza tam pojedynczymi przypadkami, że być może ktoś typu hulajnoga czy rowery wjechały w te słupki podnoszone, ponieważ słupki stoją już tak naprawdę fizycznie, no bardzo długo te, które się nie chowają. Chowają się tylko dwa. Na niektórych skrzyżowaniach to jest na 20 słupków tylko dwa, więc ludzie się zdążyli przyzwyczaić. Te dwa głównie dotyczą kierowców. Nie słyszałem, nie widziałem żadnych zdjęć, jeśli chodzi o ten system.
15: Dobrze, to wyjeżdżamy i wychodzimy z Piotrkowskiej, przenosimy się na kolej. Ktoś
13: więc
15: z panów
13: inwestycja dobra,
15: jechał,
13: ale trzeba dopracować.
15: Ktoś z panów jechał w piątek być może pociągiem na jakiejś trasie? Bo były gigantyczne opóźnienia w Łódzkim, ale też w całym kraju w wyniku protestu maszynistów. To była reakcja maszynistów na tragedię, do której doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, samochód dostawczy wjechał na przejazd kolejowo-drogowy. Doszło do zderzenia z pociągiem Intercity. Do wykolejenia tej lokomotywy zginęła jedna osoba, 20 kolejnych zostało rannych. Maszyniści w piątek w ramach protestu zwalniali do bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km na godzinę właśnie przy przejazdach drogowo-kolejowych. Ministerstwo zapowiada przygotowanie większych kar za wjechanie na czerwonym świetle właśnie przez kierowców na takie przejazdy. Prawo jazdy miałoby być zabierane na 3 miesiące. Potrzebny ruch? Potrzebne jest to zaostrzenie kar? Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
6: Czy tutaj generalnie no, sytuacja jest o tyle trudna, że no, prawdę mówiąc, no, nikogo nie nauczymy zdrowego rozsądku i zachowania uwagi no, w tak newralgicznym i tak niebezpiecznym miejscu, jakim jest przejazd kolejowy. Tak? To znaczy, no, jeżeli ktoś wjeżdża na przejazd kolejowy, gdzie może stracić życie, no, to myślę, że jakieś podnoszenie kar czy zwiększanie kar no, nie zmobilizuje go do tego, żeby zachować uwagę. No, najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zwiększenie tempa modernizacji przejazdów kolejowych, ponieważ no, głównie do wypadków dochodzi na tych niestrzeżonych przejazdach kolejowych i na tych przejazdach, które nie są oznaczone ani sygnalizacją, ani rogatkami.
15: Ale jeżeli ktoś jest kierowcą zawodowym, to widmo braku możliwości wykonywania pracy, czyli właśnie zabranie tego prawa jazdy na 3 miesiące, może mieć taki efekt odstraszający.
6: Myślę, że efekt odstraszający może mieć to, że wjedzie w nas pociąg. To powinno już mobilizować do zachowania uwagi na tego typu miejscach, tak, jeśli chodzi o ruch drogowy. Znaczy, są też, wiem, że występują też takie systemy, które były proponowane PKP, to znaczy informujące o tym, że na przejeździe kolejowym znajduje się jakaś przeszkoda. Tak? I wtedy pociągi są informowane o tym, że żeby zwolnić, tak, czy też dochodzi do takiego automatycznego hamowania. Myślę, że warto byłoby rozważyć tego typu inwestycje. Wiem, że ona była proponowana PKP, jednak PKP nie zdecydowało się na zakup tego typu systemu. No i tak jak powiedziałem, no, głównie nasze działania powinny skupić się na tym, żeby jak najszybciej zmodernizować te przejazdy kolejowe, które są nieoznakowane, które są niezmodernizowane, no a to tempo jest dosyć słabe, bo bodajże około

0: stawianie takich rozwiązań technicznych, to jest to naprawdę czymś, co nie powinno mieć miejsca. I jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, które były przez Prawo i Sprawiedliwość zapisane w programie CPK, tam było bardzo dużo wydatków, także wydatków na kwestie tych przejazdów kolejowych i one zostały wstrzymane. I dzisiaj polityka PKP jest naprawdę polityką taką, gdzie często, gdzie tylko może, PKP jakby nie mając pieniędzy ucieka od tego, żeby robić przejazdy, modernizować z rogatkami i tak dalej.
1: Ale no, na zasadzie się nie ma pieniędzy i nie będzie. To tak? Znaczy chociażby widę hetmańska, malownicza tutaj w Łodzi, tutaj te koszty będą dzielone między samorząd i między tu, PKP.
0: Okej, tak, no bo trudno, żeby tam nie było, ale pokazuje to, tak naprawdę to PKP samo z siebie powinno mieć wystarczającą ilość środków, co myśmy to przewidywali i że tak ma być robione, tylko no niestety jak rządzi
1: Platforma... A zaostrzenie kar potrzebne czy nie, pańskim zdaniem?
0: To znaczy...
1: Jako prawnika, adwokata, tak, polityka.
0: Tutaj mówimy o kwestii... Znaczy, gdybyśmy rozmawiali o kwestii kodeksu karnego, to ja bym powiedział, żebyśmy się chwilę zastanowili, bo my trochę działamy na zasadzie takiej bieżączki, coś się wydarzy i na siłę coś. Tutaj jak... Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego pomysłu, że w pewnej części przepisów prawnych, takich jak kodeksy, co do zasady powinno istnieć obligatoryjne, długie vacatio legis, a krótsze vacatio legis można by tylko jakąś większością kwalifikowaną przy konsensusie wszystkich sił politycznych w szczególnych przypadkach przewidzieć, tak? I ja bym...
1: No dobrze, ale zaostrzenie kar za wjazdy na czerwonym, na przejazdy kolejowo-drogowe przez kierowców, tak czy nie?
0: Przy tej konkretnej sytuacji uważam, że jeżeli to zostanie tam chwilkę przeanalizowane, no, tutaj sprzeciwu bym nie zgłaszał.
1: My nie rozmawiamy o kontroli abstrakcyjnej, tylko o konkretnej, jeżeli już wchodzimy w tę terminologię prawną. Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska. Ostrzejsze kary?
2: Muszę się nauczyć od kolegi radnego, żeby tak długo mówić, nie odpowiadając na pytania kiedyś. Znaczy tak, no oczywiście zaostrzenie kar, tylko to jakby zróbmy to, czy to coś zmieni, to zobaczymy. Ja nie rozumiem, jeżeli ktoś widzi, akurat tutaj było powiedziane, że była sygnalizacja świetlna, jak się jest kierowcą, jest sygnalizacja świetlna, która pokazuje czerwony, to się po prostu nie wjeżdża. Nie musi być rogatek, ani nie musi stać nosorożec na tym przejeździe, żeby przez niego nie przejechać. No po prostu, no to jest obowiązujące prawo. I trochę się zgadzam z tym, co mówił
3: pan Łukasz.
2: Pan Łukasz. Znaczy, jeżeli kogoś nie odstrasza myśl, że wjazd na rogatkę jest ryzykiem śmiertelnym dla tej osoby, bo już i dla, oczywiście sytuacją tragiczną być może się wydarzyć właśnie w pociągu, tak jak się stało, ale dla samego kierowcy, no to utrata prawa jazdy na 3 miesiące też mu nic nie zmieni. Jak będzie miał wjechać na tą rogatkę z 1000 przyczyn, na ten przejazd, to wjedzie i tyle. No niemniej, no tak, no każdy przepis odstraszający może być jakąś formą nauczki. No jak ktoś to zrobi przez przypadek, trudno, no następnym razem przez przypadek tego nie zrobi. Ale jak ktoś będzie chciał zrobić celowo, i tak to zrobi.
1: My przypominamy państwu o tym, zwłaszcza kierowcom o poranku, że rogatkę zawsze można delikatnie wyłamać. No czy to tak samochodem, czy to wyłamać, nawet tak. Ręką, ona jest tak skonstruowana, żeby ona wyskoczyła, później się ją... Tak, to znaczy już naprawdę lepiej mieć minimalnie porysowany samochód, niż mieć go zgniecionym razem ze sobą. Lepiej stracić troszkę ładnego wyglądu samochodu niż życia i zdrowia. Tarcza drążąca tunel. Średnicowy, nie, przepraszam, dalekobieżny, już odruchowo. Tarcza drążąca tunel dalekobieżny dla kolei dużych prędkości już w całości dojechała do Łodzi i jest prawie gotowa do uruchomienia. Trzeba ją jeszcze tylko poskładać. Wszystko wskazuje na to, że tutaj wykonawca mieści się w harmonogramie. Dobra wiadomość? Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość, krótko.
0: Bardzo dobra.
1: Damian Raczkowski.
2: No bardzo dobra. Ja powiedziałem na początku kadencji, szybciej skończy się tunel szybkiej prędkości niż łódzkie metro.
1: Dlaczego?
2: Bo takie mam przeczucie.
1: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
4: Też mam podobne przeczucie, to znaczy.
1: I tym mało optymistycznym akcentem kończymy. Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
2: Dziękuję bardzo państwu.
1: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
4: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się państwu, życzymy miłego dnia, tygodnia i słyszymy się przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź i oczywiście na naszej stronie radiołódź.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej i innych aplikacjach podcastowych są dostępne nasze audycje, także Polityczny Poniedziałek.
5: Autopromocja.

0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
4: Co?
3: Podobno jest nowy system w Azji.
4: Aha.
3: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
4: Mordo.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
7: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.
2: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Włażewicz.
11: Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Gdańska między Piątkiem a Kutnem Wschód. Kierowcy jadą jednym pasem. Rosyjskie drony coraz bliżej Polski. Rząd przygotowuje zmiany na przejściach granicznych z Ukrainą. O krok od tragedii w Radomsku w Łódzkiem nastolatki urządziły sesję zdjęciową na torach. Trudny rok dla rolników. Ministerstwo zapowiada wsparcie. Za chwilę szczegóły. Uwaga kierowcy na autostradzie A1. Są utrudnienia na jezdni w kierunku Gdańska. Między węzłami Piątek i Kutno Wschód trwa wymiana dylatacji. Prace prowadzone są na lewym pasie, dlatego kierowcy mogą przejechać tylko prawą stroną jezdni. Łączymy się z reporterem Radia Łódź, Jakubem Jędrzejewskim. Kuba, powiedz proszę, z czym muszą mierzyć się kierowcy?
12: Przede wszystkim ze zwężeniem i ograniczeniem prędkości. Prace prowadzone są na 264 km autostrady, a w miejscu robót obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Podczas największego natężenia ruchu mogą tworzyć się tutaj zatory, dlatego warto zachować większy odstęp, no i uważnie obserwować drogę. Prace będą prowadzone do piątku i jak przekazał mi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski, tego dnia wykonawca będzie chciał zakończyć je przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym.
11: Bardzo dziękuję. Relacjonował Jakub Jędrzejewski. Prace w ciągu tygodnia mają być prowadzone do późnego popołudnia. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na trasie WZ w Łodzi na ulicy Mickiewicza. Przed wjazdem do tunelu w kierunku centrum zderzyło się 5 samochodów osobowych. Auta blokują lewy pas, przez co przejazd w stronę centrum jest utrudniony. Korek tworzy się jeszcze na Alei Jana Pawła II przed skrzyżowaniem przy Estakadzie. Spowolnienia są również na Alei Bandurskiego. Kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość i zachować szczególną ostrożność.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Rosyjskie ataki na ukraińskie cele blisko granicy z Polską. To w weekend Rosja nasila ataki na zachodzie Ukrainy i może próbować sparaliżować przejścia graniczne z Polską, ocenia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jak podkreślił gość audycji Bez Uników, podczas weekendowych ataków polskie służby zareagowały modelowo.
13: Straż Graniczna stanęła wczoraj na wysokości zadania. Najpierw zamknięcie przejść granicznych wtedy, kiedy były pierwsze ostrzeżenia, a później w modelowy sposób ewakuowano ludzi z przejścia granicznego, tak żeby nikomu nic się nie stało, ale nie zawsze musi tak być. To znaczy nie zawsze można wszystko przewidzieć. My wiedzieliśmy od naszego wywiadu, wiedzieliśmy od strony ukraińskiej, jakie są możliwe zagrożenia.
11: Wczoraj jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku. Rząd zapowiada zmiany dotyczące funkcjonowania przejść granicznych, aby udrożnić potencjalne zatory i przyspieszyć przejazd ciężarówek wiozących paliwo. Dla rolników ten rok był wyjątkowo trudny. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy. Sytuację rolników w tym roku utrudniły przede wszystkim susza i wysokie ceny paliw i nawozów. Dla wielu z nich uprawa ziemniaków czy kapusty jest na granicy opłacalności, bo nie było zbytu na ich plony. Polskie ziemniaki długo też miały problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski.
14: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
11: W październiku mogą ruszyć zapisy do dopłat za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z ministerialnego wsparcia będą mogli skorzystać także hodowcy. Jak dodawał minister Krajewski, jeszcze w tym roku rozpocznie się nabór do dopłat na odbudowę pogłowia trzody. I na koniec niebezpieczna sesja zdjęciowa na torach w Radomsku mogła zakończyć się tragedią. Policjanci zauważyli dwie dziewczynki stojące na torowisku przy ulicy Piłsudskiego. W tym samym czasie uruchomiły się sygnały ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na pomoc i sprowadzili nastolatki w bezpieczne miejsce, mówi Radiu Łódź aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
15: Dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
11: Na miejsce zostali wezwani rodzice, którym przekazano dziewczynki pod opiekę. Policja przypomina, że żadne ujęcie do mediów społecznościowych nie jest warte ryzykowania życia. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11:00. Zapraszam. Czy ten poniedziałek da się lubić za pogodę? No niekoniecznie. Od rana niebo zachmurzone, ale podobno ma być lepiej. Niebo zacznie się przejaśniać w ciągu dnia. Miejscami spodziewamy się jednak przelotnych opadów deszczu nadal, także parasol może się przydać. Całkiem ciepło, nawet do 20 stopni dzisiaj. Wiatr słaby, ciśnienie mamy dość wysokie, 1020 hektopaskali.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: Mnie już na szczęście żaden wtyg amerykański ciśnienia nie podnosi. Mogę spokojnie prowadzić program, ale nie nadążam z czytaniem maili od Państwa. No ten poniedziałek naprawdę da się lubić. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, a program realizuje Tomasz Ferliński.

Poniedziałek da się lubić, tak samo jak dentystę. Wiesz, że trzeba przez to przejść, żeby w końcu poczuć ulgę. Tak napisała pani Sylwia, no i rozbawiła mnie ta wiadomość. Pozdrawiam panią, pani Sylwio. Można do mnie pisać, za co lubicie poniedziałki. studio@radiouć.pl. Jak już wspominałam, tych maili mam naprawdę sporo. Mam nadzieję, że uda mi się wszystkie przeczytać, ale oczywiście proszę o więcej, bo ja bardzo lubię czytać maile od państwa. No i zastanawiam się, co was tak zachęciło. Ale wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pewnie ten teatr muzyczny i musical Dracula. 2 października, godzina 18:30. Na ten termin mam dzisiaj zaproszenie dla państwa, a do tego też podwójne zaproszenie do kina. Także takie nagrody dzisiaj przygotowałam, a to nie koniec, bo dzisiaj też pierwsza odsłona naszego konkursu, w którym do wygrania mini sztabki złota. No i proszę słuchać nas uważnie, bo w tej godzinie padnie kolejna cyfra naszego szyfru. Ale póki co wracamy do muzyki. Dawid Podsiadło na

0: Obiecywałam, że będzie dzisiaj konkurs. No i bardzo proszę, zresztą kto nas słucha od samego rana, od godziny 6, ten wie i ten pewnie ma już zapisane dwie cyfry. Bo właśnie o to w tym konkursie chodzi, że zbieramy cyfry do tajnego kodu. Kodu, który otworzy sejf, a w sejfie znajduje się mini sztabka złota. Przygotowaliśmy 3 odsłony takiego konkursu. Dzisiaj, w środę i w piątek. I każdego dnia ktoś taką sztabkę może zgarnąć. I w te dni właśnie między godziną 6 a 9 prowadzący podaje dwie cyfry. Między 9 a 12 kolejne dwie cyfry i między 13 a 16 jedna cyfra. No i w tym programie właśnie między 13 a 16 również rozwiązanie konkursu, czyli dzwonimy do osoby, która ten tajny kod nam podała. Także bardzo ważne, jak już zbierzecie Państwo te 5 cyfr i będziecie nam wysyłać na konkurs@radiołódź.pl, żeby podać również do siebie numer telefonu, abyśmy mogli się skontaktować. No i dobrze, to jest ten moment, w którym ja będę podawać kolejną cyfrę.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: No i ta kolejna cyfra to 9. Proszę sobie zapisać. Cyfra 9, czyli trzecia cyfra naszego tajnego kodu.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: No to mam nadzieję, że cyfra zapisana. W tym programie moim będzie jeszcze jedna cyfra do zapisania, także proszę zostać z nami, proszę słuchać uważnie, a teraz posłuchamy sobie Coldplay.

0: Reklama.
1: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
1: Lamia Sofa na każdy dzień.
3: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
8: 9, 10 szukam.
9: Masz czas?
8: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
10: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
8: Może jest pod meblami?
10: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
8: Podsadzisz mnie?
10: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
8: Dołącz na akademiiprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Najdłuższa fala relaksu.
12: Poniedziałki są fajne, bo przed nami jest widok na cały tydzień, który mamy do dyspozycji. Tylko od nas zależy, z jaką energią i nastawieniem wejdziemy w ten dzień, pisze pani Kinga. No i to się zgadza. My wchodzimy w ten dzień i w ten tydzień z doskonałą energią. I dokładamy do tego doskonałą muzykę.

Zastanawiam się, czy ktoś z Państwa był wczoraj na dożynkach województwa łódzkiego. Jeżeli nie, to zapraszam na nasz portal radio.łódź.pl i na nasze social media, gdzie można zobaczyć relacje z tego wydarzenia. A jest co oglądać. U nas za chwilę magazyn Zdrowym Być i o zdrowym śnie będzie rozmowa, ale zanim to jeszcze Sorry Boys i wracam.

0: No to zapraszam. Magazyn Zdrowym Być i Monika Borysow-Dudowicz.
1: Zdrowym Być.
2: A dzisiaj naszym gościem jest Klaudia Tabała, psycholog z Instytutu Psychologii, Zakładu Psychologii Zdrowia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Muszę zadać jedno takie bardzo ważne, podstawowe pytanie. Czy pani się dzisiaj wyspała?
3: Nawet tak.
2: Czyli ten sen był bardzo potrzebny. O śnie będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, o tym, jak powinniśmy zasypiać, jak powinniśmy spać, ale przede wszystkim potwierdzamy, żeby normalnie funkcjonować w ciągu dnia, musimy się wyspać.
3: Tak, ale też nie demonizowałabym tego wyspania. To znaczy zdarzają nam się czasami takie momenty, że się nie wyśpimy i myślę sobie, że też dobrze jest dać sobie przyzwolenie i akceptację na to. No, może nie będziemy w jakiejś takiej naszej życiowej, stuprocentowej formie, ale przecież przebrniemy przez ten dzień. Czy ja jakoś tak lubię myśleć o tym, że warto dbać o sen, ale też nie popadać w jakiś duży niepokój, jak się nie wyśpimy.
2: I w takie pilnowanie tego snu, tak? Że sobie po prostu wyznaczamy, będę kłaść się spać o godzinie takiej i takiej, będę spać między godziną taką i taką. Pobudka to jest absolutnie niemożliwe i nawet niezdrowe.
3: Tak, zgadza się. Możemy przypilnować pobudki, to dobrze by było, żeby pobudka była o stałej porze, bo ta regularność w porach snu i czuwania jest ważna, no ale nie przypilnujemy tego, o której godzinie pójdziemy spać. To się samo ma nam wydarzyć. Próba zmuszenia się do zaśnięcia o godzinie, którą sobie wyznaczyliśmy, niekoniecznie musi się spotkać z możliwościami fizjologicznymi i wtedy co, będziemy leżeć, cali w napięciu, denerwować się, już myśleć, jaki to będzie kolejny dzień, straszny. Więc ja bym myślała, że dobrze jest się kłaść, jak jesteśmy śpiący, a budzić się z budzikiem.
2: I muszą być też spełnione odpowiednie warunki, żeby ten sen był takim snem prawie idealnym. Tutaj jakie błędy najczęściej popełniamy w momencie, kiedy kładziemy się spać?
3: No nie danie sobie szansy na to, żeby w ogóle w ciągu dnia dać mózgowi porobić nic i zająć się niczym. Często mamy dni wypełnione od rana do wieczora różnymi zajęciami, rzeczami, które musimy zrobić, kwestiami organizacyjnymi, pracowymi, więc cały czas jesteśmy zajęci. I potem jak już nic nie musimy i kładziemy się do łóżka, no to wtedy mózg włącza się i przetwarza. Tutaj sobie myślimy, o co tam, z czym zrobię kanapkę następnego dnia, o co ja tam miałam zrobić, a nie zdążyłam. Skaczemy po tematach, no i to jest taki naturalny stan, to jest naturalne, że tak się dzieje. Natomiast jak w ogóle nie damy szansy, żeby jakieś te nasze plany, emocje, stresy wybrzmiały w ciągu dnia, no to to się włączy wtedy, kiedy zgasimy światło i będziemy myśleli o tym, żeby iść spać. Więc ten taki moment zwolnienia obrotów i chwili dla siebie na pewno jest przydatny.
2: No powiedziałyśmy, że nie będziemy tak pilnować bardzo skrupulatnie tych godzin snu, tych pór wszystkich, o której mamy wstać i tak dalej, ale jednak powinno być to w jakimś porządku. Czy możemy powiedzieć o takiej średniej ilości snu, która powinna nam wystarczyć, a takiej, która jest po prostu zbyt mała?
3: Jedna rzecz, pór pobudki, to możemy pilnować. Dobrze jest mieć ustawiony budzik na stałą porę, bo regularność, jak myślimy o dobrym śnie, to często myślimy o tym, że bez wybudzeń i tam wystarczająco długi sobie czasami mówimy, ja to dzisiaj spałam 4 godziny, a ktoś mówi, spałem 8 i się wyspałem. Więc mówimy o ilości, o jakości, ale dobry sen to też jest sen regularny. O tym za bardzo nie myślimy, ale rozregulowany sen, czyli tak jak w tygodniu wstajemy, nie wiem, o 6, a w weekend sobie pośpimy do 9, to jest też taki sen, który jest gorszej jakości. Rozregulowujemy się, to się nazywa jet lag społeczny, czyli to rzeczywiście jest dla organizmu, to jest takie odczucie, jakby przemierzał różne strefy czasowe na de facto 2 dni i potem wracał. Każda taka zmiana jest związana później z koniecznością powrotu do starego rytmu. 1 godzina zmiany rytmu, organizm się z powrotem do niej przyzwyczaja przez 1 albo 1,5 dnia. Więc jak sobie przesuniemy w weekendzik spanko o 4 godziny, no to w zasadzie już do normalnego rytmu wracamy w czwartek albo w piątek, po to, żeby na chwilę znowu to rozregulować. Więc na tym cierpi i jakość snu, cierpią procesy metaboliczne, bo wtedy gorzej trawimy, no bo organizm jest zdziwiony, co jest grane. Organizm lubi regularność w tym zakresie, więc jednak tą regularność bym podkreśliła. Może jakieś drobne takie przesunięcie typu godzina w weekend, jakieś odespanie, ale 3-4...
2: Ale szanowni państwo, no bez przesady, prawda?
3: Tak, no i później, dlaczego nienawidzimy poniedziałków? No właśnie dlatego, że nie mogliśmy zasnąć w niedzielę wieczorem, no bo jak pospaliśmy dłużej, to nie zaśniemy o tej godzinie, żeby mieć tyle godzin snu, żeby się wyspać na poniedziałek. Więc w poniedziałek wchodzimy niewyspani, czasami, no poniedziałek to też jakieś stresy, więc dlatego ich nie lubimy. No między innymi dlatego, że jesteśmy niewyspani.
2: Czyli sprawa się wyjaśniła. Jeśli chodzi o poniedziałek, ja bym chciała jeszcze dopytać o jedną sprawę, ponieważ bardzo często, kiedy jesteśmy rodzicami, to kojarzymy taką kultową sytuację. Mamo, jeszcze 5 minut. Mamo, jeszcze 5 minut. Zresztą ja przyznam się, że jako mama też mi się przytrafia jeszcze 5 minut, nawet 10. My mamy ten budzik nastawiony na godzinę 6:00 i tak o godzinie 6:10 funkcja drzemka, prawda? 6:20 i w końcu wstajemy o godzinie 7:00 i czujemy się tak zmęczeni, że naprawdę moglibyśmy się zastanowić nad tym, czy to było jednak dobre rozwiązanie.
3: Ja sobie myślę, że jedna pobudka, czemu nie, żeby tam się trochę ocknąć. Niektórzy z nas tego bardzo potrzebują, ale faktycznie ta sytuacja, o której pani opowiada, że ta drzemka, to się drzemka nazywa,
2: drzemka, tak?
3: Drzemka, że jest jedna, druga, trzecia, czwarta drzemka, oznacza w zasadzie, no z jednej strony tyle, że sobie leżymy w cieplutkim łóżeczku i możemy się jeszcze z tego pocieszyć.
2: Ale to jest taka pułapka.
3: Ale z drugiej strony to też jest taka sytuacja, że spaliśmy, mieliśmy budzik, no to wydobyliśmy się na powierzchnię, wybudziliśmy się, później zasypiamy, ale przychodzimy przez płytszy sen, żeby później odrobinkę wejść w ten głębszy albo w fazę REM i po chwili mamy kolejną drzemkę, więc znowu wypływamy na powierzchnię, znowu się zanurzamy, więc zamiast być dłużej pod powierzchnią i tak naprawdę korzystać z tego snu i z jego funkcji takiej regenerującej, no to fundujemy sobie takie wynurzanie, zanurzanie i de facto pozbawiamy się czasu snu. No 3 takie drzemki 10-minutowe to jest pół godziny. Ja się staram u siebie pilnować tego, żeby ta drzemka była jedna. Rzeczywiście ustawiać budzik tak późno, jak się tylko da. Rozmawiałyśmy o tych pobudkach i o tych drzemkach.
2: Tak.
3: Pani przywołała te nastolatki, biedne, należałoby tak powiedzieć.
2: Czyli za mało śpią?
3: Tak, ale też w okresie dojrzewania zmieniają się te pory, preferowane pory spania. To biologicznie się przesuwa na późniejsze godziny, nawet o 2 godziny później. Więc ta pobudka dla nastolatków rzeczywiście może być dla nich koszmarem, no bo to jest tak jak pobudka dla dorosłego o godzinie 5:00, jeśli zazwyczaj o niej nie wstaje. Czyli to jest środek nocy po prostu. Ale niezależnie właśnie, czy jesteśmy nastolatkiem, no o nich szczególnie myślę w kontekście porannego wstawania, ale też niezależnie, czy jesteśmy nastolatkiem, czy nie, coś, co może wesprzeć naszą pobudkę, to światło. Czyli jak się budzimy i ciężko jest nam się dobudzić, warto albo wyjść na zewnątrz, wyjrzeć na balkon, albo plan minimum, chociaż zapalić wszystkie światła w pomieszczeniu, w którym jesteśmy. No bo właśnie to światło, to jest tym sygnałem dla naszego mózgu, że jest dzień, więc nawet jak jesteśmy trochę niewyspani, to jednak może być ten sygnał, że dobra, to już zaczynamy czuwanie i po prostu może nam pomóc się rozbudzić. A przy okazji to też pomoże lepiej zasnąć wieczorem. Jasny sygnał, że jest dzień, jest również jasnym sygnałem, kiedy, że za ileś tam godzin od tego momentu rozpocznie się noc i przygotowania do nocy. Więc inwestycja w dobry poranek i w jasne światło jest też inwestycją w to, żeby sen był lepszej jakości. I jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że te wszystkie rzeczy oczywiście one mają sens, niezależnie od tego, czy mamy zaburzenia snu, czy nie mamy. Ale chcę powiedzieć, że jak mamy zaburzenia snu, no to one wymagają rozwiązań dedykowanych do nich, czyli nawet jak będziemy mieć fantastyczną higienę snu i spać regularnie, i uprawiać sport, i mieć to światło od rana, to są wszystko bardzo ważne rzeczy, ale one na przykład mogą nas nie wyleczyć z bezsenności. Bezsenność wymaga osobnych rozwiązań, wymaga terapii, która bardzo często jest dość krótka, taka skoncentrowana w czasie, no i to ona może pomóc, bo czasami ludzie z bezsennością te wszystkie rzeczy robią, bo oni są świetni, mają bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o tą dbałość o sen, no i rośnie w nich takie poczucie frustracji. Kurczę, już zrobiłam wszystko i nic nie działa.
2: To też dodatkowo utrudnia jeszcze całą sytuację, tak? Bo nakładamy na siebie taką presję.
3: Tak, i mamy poczucie beznadziei, no że przecież już tyle rzeczy zrobiłam i dalej nic, nie? No więc pamiętamy, że po prostu jest specjalna terapia. Złotym standardem w leczeniu bezsenności jest terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, która, tak jak mówię, jest krótka, skoncentrowana tylko na tym problemie, czyli nie rozglądamy się jakoś tak bardzo dookoła, czyli w temat snu tam wchodzimy, nim się zajmujemy i ona naprawdę ma dobrą skuteczność.
2: Mam wrażenie, że ten sen może trwać długo, długo, po prostu, ale przede wszystkim życzymy Państwu dzisiaj dobrych snów.
3: Dużo światła.
2: I dużo światła, tak. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem była dzisiaj Klaudia Tabała, pani psycholog, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zdrowia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Dziękuję za zaproszenie.
4: Jak ktoś z Państwa będzie chciał sobie przypomnieć przed snem, jak zdrowo spać, no to zapraszam na radiolódź.pl i do naszej aplikacji mobilnej. Będzie można wrócić do tej rozmowy.

Tak pięknie, muzycznie dzisiaj w radiu. No poniedziałek da się lubić. Ja za moment wrócę do Państwa maili i mam nadzieję, że uda mi się coś jeszcze zaprezentować, bo naprawdę sporo tych wiadomości. Bardzo mnie to cieszy. Za 6 minut godzina 11:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości. Po godzinie 11:00 newsy kulturalne, no i będę też wybierać zwycięzców naszego konkursu. No i jeszcze padnie kolejna cyfra w naszym konkursie Złoty Szyfr, także sporo się dzieje.

0: To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
1: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
0: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
2: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
3: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
0: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
0: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
6: Świat mediów bez tajemnic.
0: W każdą środę o 10.40.
6: Joanna Karp
0: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
11: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
12: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
9: Po reklamie.
13: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 11. W naszym studiu jest Jarosław Turek. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
14: A w serwisie umorzenie sprawy nazwania Szrekiem prezydenta Nawrockiego, zatrzymani za nielegalne wyścigi samochodowe w powiecie pabianickim i zmiana trybu pracy na przejściach granicznych. W regionie dzisiaj będzie pochmurno, po południu jeszcze może pokropić, dzisiaj na termometrach do 19 stopni. Sprawa głośnego wpisu o Szreku zakończona umorzeniem. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim umorzył postępowanie wobec radnego powiatu radomszczańskiego z PSL-u i członka zarządu powiatu Wojciecha Ślusarczyka. Samorządowiec był oskarżony o znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego i jego żony Marty Nawrockiej. A informację w tej sprawie zebrał nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
15: Chodziło o wpis opublikowany w mediach społecznościowych w sierpniu ubiegłego roku. Ślusarczyk zamieścił przerobioną grafikę przedstawiającą Martę Nawrocką jako księżniczkę i dopisał pytanie: a Szrek gdzie? Wpis został odebrany jako porównanie prezydenta do bohatera popularnej animacji. Po zawiadomieniu prokuratura wszczęła śledztwo, zleciła także opinię biegłej językoznawczyni. Ślusarczyk usłyszał zarzuty, a sprawa trafiła do sądu. Później prokuratura uznała jednak, że akt oskarżenia został skierowany przedwcześnie i wycofała go. Sąd umożliwił Karolowi i Marcie Nawrockim dalsze podtrzymanie oskarżenia, ale para prezydencka nie zdecydowała się na taki krok. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: Postępowanie zostało więc umorzone. Sąd nie rozstrzygnął przy tym, czy sam wpis rzeczywiście stanowił znieważenie prezydenta. Nielegalne wyścigi samochodowe przerwane przez łódzkich policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali 5 osób w wieku od 19 do 22 lat, które brały udział w nielegalnych wyścigach w rejonie drogi ekspresowej S14 w powiecie pabianickim. Policjanci zabezpieczyli też 5 samochodów o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. W czasie akcji skontrolowali 182 pojazdy i wylegitymowali 288 osób, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
16: Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych. Ponadto policjanci skierowali 9 wniosków o ukaranie do sądu.
14: Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych, grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W akcji uczestniczyli policjanci z różnych wydziałów i jednostek w regionie, a także policyjny śmigłowiec. Rząd w reakcji na rosyjskie ataki przy granicy z Polską zapowiada specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. Opozycja domaga się zwołania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu w związku z atakami, ale politycy koalicji rządzącej sceptycznie podchodzą do tego pomysłu.
17: Premier Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi między innymi o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. I o tym będzie dziś mowa w resorcie finansów. Politycy koalicji rządzącej uważają, że nie ma potrzeby zwoływania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie ostatnich rosyjskich prowokacji. Tomasz Trela z Lewicy mówił w Polskim Radiu, że nie wyobraża sobie, aby z takimi tajnymi dokumentami zapoznawali się ludzie Grzegorza Brauna. Sylwia Białek, Polskie Radio.
14: Posłowie koalicji wskazują także na konieczność wykorzystania rosyjskich aktywów finansowych zamrożonych w europejskich bankach po wybuchu wojny na Ukrainie. Ważą się losy prezesa Piesiewicza. A nie chodzi tylko o odwołanie prezesa Piesiewicza, ale o przyszłość polskiego sportu. Tak nadchodzące posiedzenie zarządu PKOL ocenia łódzki himalaista i członek zarządu PKOL Piotr Pustelnik. Zwraca uwagę, że Polski Komitet Olimpijski jest w niepewnej sytuacji finansowej i potrzebny jest dokładny audyt w instytucji. A komitet pożyczył 6 milionów złotych, m.in. od bliskich prezesa Piesiewicza, zwraca uwagę Piotr Pustelnik.
18: Jeden z wielkich zarzutów, które miałem do prezesa, że mimo, że uważa się za wielkiego biznesmena, to po prostu nie potrafi gospodarować pieniędzmi. To jest wszystko do zrobienia, a na drodze stał nie tylko prezes, ale całkiem duża grupa ludzi, którzy mu ufają bezgranicznie. No, teraz będę chciał popatrzeć w oczy tym ludziom i zapytać ich, czy w świetle tego, co tutaj wszystko jest, dalej będziecie optować przy swoim.
14: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może zostać dzisiaj odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podejmie 60-osobowy zarząd PKOL. A informacje z Łodzi i regionu jak zawsze na bieżąco na naszym portalu radiołódź.pl.
13: Dziewiętnaście stopni maksymalnie mamy dzisiaj zobaczyć na termometrach w Łodzi i regionie. Jeszcze na takie wskazania czekamy. Czekamy też na słońce. Podobno ma się pojawić. Na razie na niebie widzę sporo chmur. Na dodatek co jakiś czas delikatnie pada, więc bez parasola ani róż. Od jutra za to więcej słońca obiecują synoptycy. W środę nawet 24 stopnie Celsjusza. No to czekamy cierpliwie.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: No i za co lubimy te poniedziałki? Pani Kasia na przykład za to, że po całym weekendzie z gromadką dzieci one w końcu w poniedziałek idą do przedszkola i szkoły. Poniedziałki są cudowne, napisała. studio@radiołódź.pl. Ostatnia szansa, żeby podzielić się ze mną tym, za co Państwo te poniedziałki lubicie.

0: na kulturę.
1: Ania Groblińska już w naszym studiu. Dzień dobry. I pewnie dzięki Ani też jeszcze bardziej polubimy ten poniedziałek.
2: Ja myślę, że poniedziałki nie zawsze obfitują w wydarzenia kulturalne, ale dzisiejszy jest jednym z bogatszych.
1: O, proszę.
2: Bo mamy nawet wernisaż, wernisaż już był 12 września, ale od dziś wystawa jest czynna. A mowa o wystawie Wszechświat Madi 80, 1946 Buenos Aires, 2026 Łódź. Bo chodzi o to, że idea Madi, która narodziła się w Buenos Aires w 1946 roku, ma już 80 lat i jest takie mobilne muzeum, które wędruje po świecie i pokazuje dzieła właśnie zrealizowane wedle założeń Madi, a chodzi o to, że to był czas, kiedy Europa zmagała się z odbudową po zniszczeniach wojennych, Ameryka Łacińska poszukiwała nowego języka artystycznego, no i odpowiedź na te potrzeby była dość radykalna. Sztuka nie powinna przedstawiać ani naśladować świata, lecz tworzyć autonomiczną, konkretną rzeczywistość, w dodatku taką, która nie zawsze uznaje zamknięte, tradycyjne, prostokątne ramy obrazu. Ale to nie był żaden jeden konkretny styl, tylko raczej otwarcie właśnie twórczości na nowe możliwości, a ta wystawa pokazuje wybór środkowoeuropejskich dzieł właśnie z tej kolekcji. I wedle założenia organizatorów to nie ma być pomnik 80-letniego ruchu, lecz raczej dowód na to, że Madi pozostaje żywą, otwartą i przyszłościową ideą artystyczną. Wystawę można oglądać jeszcze do 10 października w Galerii GD. To jest Galeria Stowarzyszenia Artystycznego Geometria Dyskursywna, ulica Wschodnia 52 w Łodzi. Koniecznie trzeba się wybrać. Myślę, że tam zajrzę też, jak mi się tylko uda. Natomiast w Bibliotece Wolność dzisiaj spotkanie zatytułowane Ameryka, dom podzielony. Tak zatytułowane jak jedna z książek gościa spotkania, czyli Andrzeja Kochuta, cenionego amerykanisty, analityka Ośrodka Studiów Wschodnich, to twórca popularnego podcastu Po Amerykańsku. A rozmowa będzie dotyczyła tego, czy supermocarstwo, które przez dekady dyktowało globalne reguły gry, rozpada się od środka. Jak głębokie są pęknięcia w amerykańskim społeczeństwie i co dzisiejsza walka o Biały Dom oznacza dla reszty świata, w tym także dla bezpieczeństwa Polski. Inaczej patrzymy już na Stany Zjednoczone, czego dowodem była także jedna z wystaw tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Fotografii. A dzisiejsze spotkanie w Bibliotece Wolność, czyli przy Placu Wolności 4, o godzinie 17:30 się rozpocznie, będzie je moderował dr Przemysław Piotr Damski. Cała półka, czytelnia o wojnie i dzieciach. To jest cykl spotkań w Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. To jest Piotrkowska 90 i dzisiaj o godzinie 18 mowa będzie o książce Mały Oświęcim, dziecięcy obóz w Łodzi. Autorstwa Jolanty Sowińskiej-Gogacz, współautorstwa Jolanty Sowińskiej-Gogacz i ona właśnie, pani Jola, będzie gościem tego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, o godzinie 18:00 warto się wybrać, bo to też bardzo ciekawa osoba, sama autorka książki. Mieliśmy okazję rozmawiać także z nią w Radiu Łódź. Błażej Tarkowski to drugi z autorów. Ekstra polówka dzisiaj zawita do Teatru imienia Jaracza, a tam Dom Dobry. Film bardzo dyskutowany, zeszłoroczna polska produkcja w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Przed filmem spotkanie i rozmowa z prawnikiem i z psycholożką z Fundacji Ktoś, dlatego ekstra polówka, że takie dodatkowe wydarzenie. Przypomnę, w Teatrze imienia Jaracza dzisiaj o godzinie 20:00. No a miłośnikom A$AP Rocky, to A$AP Rockiego, to chyba nie trzeba przypominać, że dziś drugiego występ w Atlas Arenie w Łodzi. Wszechstronny artysta, przedsiębiorca, raper, ikona mody dzisiaj drugi raz dla swoich fanów w Łodzi wystąpi.
1: No dziękuję. I to potwierdzenie. Poniedziałki tak dają jest. Się lubić. Bardzo dziękujemy, dziękuję. Aniu.

0: No to wracamy do naszego tajnego kodu, bo przypominam, że dzisiaj pierwsza odsłona naszego konkursu, w którym można wygrać mini sztabki złota. Kolejna odsłona w środę i ostatnia w piątek. Więcej o tym konkursie można przeczytać na radiołódź.pl w zakładce konkursy, a ja za chwilę podam czwartą już cyfrę dzisiaj i zostanie nam ostatnia cyfra. No to podaję czwartą cyfrę.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Proszę zapisywać cyfrę 3. 3 to czwarta cyfra naszego tajnego szyfru, który otworzy sejf, a w sejfie znajduje się mini sztabka złota.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Łódź jest, region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
8: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Poniedziałek da się lubić za to, że Radio Łódź postanawia zrobić poniedziałkowy konkurs, pisze pani Gosia. I ja to szanuję. Rzeczywiście staramy się poprawiać Państwu nastroje i widzę, że się udaje.

0: Dzięki Państwa mailom uwielbiam poniedziałki. Kilkadziesiąt wiadomości wpadło na naszą skrzynkę. Na szczęście udało mi się wyłonić zwycięzców.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Do kina Helios wysyłam pana Jakuba, a do Teatru Muzycznego na Drakule pana Tomasza. I wrócę jutro o 9:00 z kolejnymi nagrodami, jeżeli ktoś ma na takie nagrody ochotę.

Ja jutro o godzinie 9 wrócę do Państwa z kolejnymi nagrodami i zaproszeniami, ale dzisiaj jeszcze trwa konkurs, w którym do wygrania mini sztabka złota. Kolejna odsłona w środę, także taki konkursowy tydzień w Radiu Łódź. Konkursowy i muzyczny.

Za 7 minut godzina 12 o pełnej oczywiście wybrzmią w Radiu Łódź najnowsze informacje. Ja tylko dodam, że można śledzić je na bieżąco w naszej aplikacji mobilnej, ale również na naszym portalu radiołódź.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamia Sofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: Skompletuj swój

0: i zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: 12 na zegarze.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
7: A w serwisie podejrzenie, że białoruski zamachowiec z Niemiec mógł wcześniej podpalić łódzki market budowlany. Start głosowania na budżet obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim i utrudnienia remontowe na autostradzie A1 w regionie. Dzisiaj dosyć pochmurno, ale ciepło, na termometrach do 19 stopni. Podejrzany o zamach na lotnisko w Niemczech miał też podpalić market w Łodzi. Informuje o tym niemiecki Welt am Sonntag. Jak ustalili dziennikarze, niemal miesiąc temu to Rosjanin i Białorusin próbowali zaatakować dronami ukraiński samolot transportowy na płycie portu lotniczego w Lipsku. Obywatel Białorusi ma też być podejrzewany o podpalenie 2 lata temu marketu budowlanego przy ulicy Pabieńskiej w Łodzi.
8: To jest przykład, jeżeli ktoś mówi, że ta wojna nas nie dotyczy. My tylko graniczymy, to jest daleko gdzieś tam jeszcze na wschodzie. No nie, no ta wojna u nas w tym takim rozumieniu, nietradycyjnym rozumieniu wojny też już jest. Przecież mieliśmy do czynienia z tymi podpaleniami w Warszawie. W całej Polsce mamy do czynienia z tego typu akcjami sabotażu.
7: Tak komentował na antenie Radia Łódź Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej, a Michał Król z Prawa i Sprawiedliwości dodaje, że wojna hybrydowa przeciwko Polsce trwa od dawna.
9: Czasami mam wrażenie, że rządzący o tym zapominają, bo robienie po prostu tylko dziwnych wystąpień. O, mam tutaj jakieś wiadomości tajne, nietajne od szefa CIA, ale się nie mogę tym podzielić. To trochę nie tędy droga.
7: Jak przekazał Radiu Łódź rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, śledztwo w sprawie podpalania marketu budowlanego w Łodzi jest prowadzone w kierunku aktu dywersji. Piotrkowianie decydują, na co trafią miejskie pieniądze. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Piotrkowa na 2027 rok. O poparcie mieszkańców walczą 23 projekty, mówi Radio Łódź Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
10: Wśród propozycji są m.in. projekty sportowe i rekreacyjne dotyczące bezpieczeństwa, rozbudowy sieci AED, a także mikrolas czy miejski telebim. Głosować można przez internet za pośrednictwem platformy piotrkowianiedecydują.pl.
7: Na wybór mieszkańcy mają czas do 25 września, a wyniki zostaną zaprezentowane 16 października. Uwaga, kierowcy na autostradzie A1, są utrudnienia na jezdni w kierunku Gdańska. Między węzłami Piątek i Kutno Wschód trwa wymiana dylatacji. Prace prowadzone są na lewym pasie, dlatego kierowcy mogą przejechać tylko prawą stroną jezdni, a w miejscu robót obowiązuje ograniczenie prędkości. Z utrudnieniami kierowcy muszą się liczyć aż do piątku, mówi Maciej Zalewski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
11: Musimy bacznie uważać, trzymać się tej prawej strony i oczywiście zwolnić do 80 km na godzinę, bo takie ograniczenie w tym miejscu obowiązuje. Oczywiście pamiętajmy, że pracują tam ludzie, pamiętajmy, że oni muszą bezpiecznie wrócić do domu, a my musimy bezpiecznie dojechać do celu.
7: Prace będą prowadzone do czwartku, do późnego popołudnia. Z kolei w piątek drogowcy chcą zakończyć roboty jeszcze przed rozpoczęciem popołudniowych godzin szczytu. W Łodzi dyskutuje się o technologiach podwójnego zastosowania, czyli cywilnego i wojskowego. W specjalnej strefie ekonomicznej rozpoczęło się forum technologii Dual Use. Przedstawiciele przemysłu obronnego i administracji rozmawiają o tym, jak finansować takie projekty i jak włączać mniejsze firmy do współpracy z sektorem obronnym. Takie technologie mają znaczenie także dla Europy, podkreśla Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego.
12: Powinniśmy pytać, jak szybko i kiedy możemy wykorzystać te technologie do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie i jak wykorzystać te technologie, żeby po prostu ten europejski biznes był silniejszy i mocniejszy, bo Unia Europejska widzi ogromne możliwości wsparcia dual use.
7: Na Łódzkie Forum ma połączyć wojsko, przemysł, naukowców i firmy, żeby nowe rozwiązania szybciej trafiały do laboratoriów i startupów do realnego zastosowania. A w serwisie za godzinę w Radiu Łódź m.in. audyt finansowy w łódzkim MPK zarządzony przez władze miasta.
5: Całkiem ciepło dzisiaj w Łodzi i regionie, do 19 stopni maksymalnie, ale raczej pochmurno. Wyglądam przez radiowe okno co jakiś czas w poszukiwaniu słońca, ale na razie go nie widać. Promienie raczej nie przebiją się przez te chmury. Za to może popadać, także warto zabrać dzisiaj ze sobą parasol. Jutro parasol zostawimy w domu, bo od jutra bez opadów, więcej słońca i jeszcze wyższe wskazania. Ale ja nie tracę nadziei, idę jeszcze tego słońca trochę poszukać. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą aktywność. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Tomasz Ferliński, a w naszym studiu pojawił się Marcin Tercjak.
13: Dzień dobry.
5: I widzę po Tobie, że też to słońce masz dzisiaj w sobie.
13: No tak, zwykle takie poniedziałkowe słońce.
5: Poniedziałkowe słońce, czyli dokładnie takie samo
13: tak jak za naszym oknem. Tak.
5: Dobrze, a wiesz, że dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym? Właśnie przeczytałam w kalendarzu.
13: Nie mam siły na tę walkę.
5: No ale mam nadzieję, że Marcin ma siłę na spotkanie z Państwem, więc Marcina z Państwem zostawiam.
14: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.

9 minut po godzinie 12, raz jeszcze zatem dzień dobry. Tomasz Feliński, program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Nocną łodzią do Kairu wybraliśmy się przed chwilką z zespołem Madness i to było nagranie, które rozpoczęło nasze dzisiejsze wydanie piosenek na walizkach, bowiem dziś jak zwykle letnią porą ruszamy w najróżniejszych kierunkach i o ile ten początek był związany z transportem wodnym, bowiem płyniemy łodzią rzeką Nil, to większość kolejnych utworów, które dziś pojawią się w naszym spotkaniu, jednak dotyczy poruszania się kołowymi pojazdami po drogach najróżniejszych, bo jak wiadomo, każdy dzień jest szeroką drogą. Sheryl Crow za chwilkę zaśpiewa, a potem wybierzemy się autostradą 29 Palm z duetem First Aid Kit.

29 Palms Highway to duet First Aid Kit, który tworzą wspaniale śpiewające siostry Soderbergh ze Szwecji. Wcześniej słuchaliśmy Sheryl Crow, a na zegarze już 18 minut po godzinie 12. Piosenki na walizkach. Dziś wybieramy się przede wszystkim różnymi drogami, choć czasami też trakcją kolejową. To już za moment. Do miejsc najróżniejszych. Przypomnę też o naszym adresie mailowym studio@radiolodz.pl, bo oczywiście być może ktoś przypomni sobie jakąś piękną piosenkę o podróżowaniu, o wybieraniu się gdzieś w dalszą lub krótszą podróż. Swego czasu Al Stewart, nawiasem mówiąc, już dzisiaj dość zaawansowany wiekowo angielski wokalista, kompozytor i gitarzysta, znów rusza w małą trasę koncertową. Będzie można na żywo na Wyspach Brytyjskich na razie tylko usłyszeć jego klasyczne piosenki, między innymi z płyty Year of the Cat. Swego czasu Al Stewart nagrał płytę, która klimatem odwoływała się do czasów okresu międzywojennego i na tej płycie umieścił między innymi kompozycję Night Train to Munich, czyli Nocny Pociąg do Monachium. Piękny utwór z cudownymi partiami gitar akustycznych, które zarejestrował Al Stewart i Maurice Jaber. Posłuchamy tego nagrania już teraz, a chwilę później ruszymy spacerkiem po Memphis z Cher.

Walking in Memphis to Cher oczywiście, chociaż to piosenka, którą w oryginale wykonywał Mark Cohn. Jednak w Europie i u nas również chyba dużo bardziej popularna jest właśnie w wykonaniu Cher. Wcześniej słuchaliśmy piosenki o nocnym pociągu do Monachium, którą zaśpiewał Al Stewart z zupełnie dzisiaj zapomnianej płyty Between the Wars. 27 minut po godzinie 12 Tracy Chapman pojawi się teraz ze swojego historycznego debiutanckiego albumu z 1988 roku w utworze Fast Car. Motyw szybkiego samochodu powróci również w piosence grupy Various Monks.

Wolne ptaki, taki tytuł nosi utwór zespołu Various Manx, którego wysłuchaliśmy, a wcześniej Tracy Chapman zaśpiewała. Fast Car to też taka piosenka właśnie o niezwykle silnej potrzebie ucieczki z miejsca, w którym się znajdujemy. Teraz George Harrison przewrotnie pojawi się z utworem Any Road, a chwilę później Jimmy Cliff, legenda jamajskiej muzyki sky, muzyki reggae. Twórca wielu zresztą pięknych piosenek, które potem wykonywali najróżniejsi artyści, między innymi Joe Cocker śpiewał jedną z pięknych ballad Jimmy'ego Cliffa. No ale my sięgniemy po oryginalne wykonanie, to będzie utwór z lat 60. jeszcze zatytułowany Hard Road to Travel, a zatem najpierw George Harrison, a potem Jimmy Cliff.

Hard Road to Trouble zaśpiewał Jimmy Cliff, a wcześniej o tym, że kiedy nie wiesz, dokąd zmierzasz, właściwie droga nie ma znaczenia, przypomniał George Harrison w naszych dzisiejszych piosenkach na walizkach, w których różnymi drogami podróżujemy do różnych, mniej lub bardziej takich oczywistych miejsc, czasami takich, które można znaleźć na mapie i istnieją w rzeczywistości, a czasami to podróże zdecydowanie bardziej metaforyczne. Skoro był George Harrison, to może zostańmy jeszcze przy tym kręgu niezwykłym, artystycznym i posłuchajmy Beatlesów po prostu z płyty Let It Be. Tam przepiękna ballada Paula McCartneya, The Long and Winding Road.

Sheryl Crow powróciła jeszcze dziś w naszym spotkaniu z piosenkami na walizkach. To było nagranie Living Las Vegas. Niektórym może też kojarzyć się z filmem pod tym samym tytułem. Filmem, w którym główną rolę zagrał Nicolas Cage. Wcześniej słuchaliśmy Beatlesów w nagraniu The Long and Winding Road. I tak oto nasza kolejna godzina z piosenkami na walizkach, kolejna podróżniczo-muzyczna godzina dobiega końca, ale oczywiście pozostaniemy z Państwem, bo od 13

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
13: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz

0: Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lodz.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
0: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest 13. Już teraz w Radiu Łódź serwis informacyjny, który przedstawi Jarosław Turek.
6: A w serwisie prześwietlanie finansów w łódzkim MPK, początek ważnego remontu drogowego w Kutnie i pomysł utworzenia miejsc parkingowych zamiast zieleni w Sieradzu. W regionie dzisiaj w ciągu dnia pochmurno, wieczorem może pokropić, na termometrach dziś do 19 stopni. Miasto chce sprawdzić, czy MPK Łódź nie dostało za dużo pieniędzy. Magistrat szuka wykonawcy audytu, który sprawdzi, czy miejski przewoźnik nie otrzymał nadmiernej rekompensaty, a co dokładnie ma być wzięte pod lupę, o tym mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
7: Czy MPK Łódź przez ostatnich 15 lat nie otrzymało nadmiernej rekompensaty? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść audyt, na którego realizację ogłoszono właśnie przetarg. Łódzkie MPK to spółka należąca do miasta. Przedsiębiorstwo realizuje przewozy autobusami i tramwajami w całej aglomeracji łódzkiej. Wpływy z biletów od lat pozwalają na pokrycie tylko części kosztów, dlatego miasto musi dopłacać do tej działalności. Takie audyty powinny być przeprowadzone w każdej spółce miejskiej, nie tylko w MPK, komentuje radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej.
8: Gorzej, jak się okaże, że dostało za małą rekompensatę. Nie wiem, jak wtedy znajdziemy w budżecie rekompensatę 10 lat wstecz.
7: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: Dodajmy, że w ubiegłym roku MPK Łódź został przeprowadzony audyt, który według naszych ustaleń nie wykazał nieprawidłowości w zarządzaniu spółką. Rusza remont ulicy Przemysłowej w Kutnie. To kolejna duża inwestycja drogowa w mieście w tym roku, ale oznacza też utrudnienia. Od dzisiaj zamknięty jest odcinek między ulicami Spółdzielczą i Paderewskiego. Zmiany obejmą również komunikację miejską. Łączymy się w tej sprawie z Jakubem Jędrzejewskim, który zebrał informacje na ten temat.
9: Zanim drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni, pierwsze prace wykona przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Roboty będą prowadzone na odcinku od bocznicy kolejowej do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Zamknięty fragment będzie można ominąć ulicami Paderewskiego, Chopina i Spółdzielczą. Objazdami pojadą też autobusy MZK, a przystanki przy Przemysłowej nie będą obsługiwane. Roboty kanalizacyjne mają potrwać kilka tygodni.
6: Dziękuję bardzo. Relacjonował Jakub Jędrzejewski, a w ramach inwestycji nową nawierzchnię zyska blisko pół kilometra ulicy Przemysłowej. Zamiast zieleni dodatkowe miejsca do parkowania. Na osiedlu Braterstwa Broni w Sieradzu kierowcy regularnie parkują na trawniku, który jest już całkiem rozjechany. Obecnie trwa tam przebudowa drogi, stąd pomysł radnego Piotra Pipi, aby przy okazji remontu zlikwidować pas zieleni i zamiast niego utworzyć kilka nowych miejsc parkingowych.
10: No tam i tak mieszkańcy parkują samochody. Widać, że to jest też dziki parking. Są tam miejsca, które można byłoby zagospodarować na kilka miejsc parkingowych.
11: Niby nie wolno na tej zieleni.
12: No, niby nie wolno.
11: Ale ludzie parkują, bo nie mają gdzie.
12: No właśnie.
11: I już niektórzy też dostali od straży upomnienia.
6: Dodaje jedna z mieszkanek. Według radnego mała liczba miejsc parkingowych na tym osiedlu powoduje to, że kierowcy parkują wzdłuż jezdni, a to z kolei zwiększa korki na osiedlu, zwłaszcza w godzinach porannego szczytu. My przyjrzymy się tej sytuacji szerzej w naszym programie. Słuchasz i wiesz po godzinie 16. Mieszkańcy terenów przygranicznych obawiają się o swoje bezpieczeństwo po ostatnich rosyjskich atakach na zachodzie Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową niedaleko przejścia granicznego w Dorohusku. A w samym Dorohusku nie ma schronów, gdzie mieszkańcy mogliby się ukryć. Mówi o tym więcej Michał Makowski.
4: Najbliższy punkt schronienia znajduje się 15 km od Urzędu Gminy w Dorohusku. Bliższe miejsca ukrycia są, ale dopiero w planach.
12: Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają.
4: Mówi wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa, a okoliczni mieszkańcy czują się zdezorientowani.
13: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić?
14: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
15: Wszelkiego rodzaju rowy, załamania terenu, jakieś budowle posiadające solidne ściany żelbetowe.
4: Podpowiada prezes Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego Aleksander Fiedorek. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Zaleca się, aby w przypadku ataku drona szukać trwałej osłony przed odłamkami i odsunąć się od okien. A w naszym serwisie za godzinę m.in. umorzenie śledztwa w sprawie nazwania Szrekiem prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Na termometrach 18 stopni w tej chwili. Raczej już słupek rtęci nie powędruje w górę dzisiaj. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Nocą zachmurzenie będzie duże, ale z rozpogodzeniami miejscami przelotne opady deszczu. Mogą też wystąpić silne zamglenia, a temperatura nocą wyniesie od 9 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie początkowo duże, ale później rozpogodzi się. I temperatura jutro może wynieść nawet od 21 do 23 stopni.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: 6 minut po godzinie 13. Tomasz Ferliński, Marcin Tercjak, raz jeszcze dzień dobry. Muzycznie tę część naszego spotkania otworzy Joe Cocker.

Could You Be Loved? To był Joe Cocker, który rozpoczął drugą część naszego spotkania poniedziałkowego między 12 a 16. Niebawem pojawi się informacja związana z naszym konkursem. Konkursem, który trwa od rana. Jeszcze jedna cyferka musi paść dzisiaj z anteny, by można było złożyć z tych wszystkich cyfr podawanych również w programie porannym i przedpołudniowym kod otwierający drzwi do sejfu. O tym już niebawem będziemy mówić, a na razie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

0: Love is All Around to był oczywiście zespół Wet Wet Wet na zegarze 18 minut po godzinie 13.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: W naszym konkursie, który trwa przez cały dzień, teraz czas na kolejną, jeszcze jedną cyfrę, czyli dopełnienie pełnego kodu, który mam nadzieję już za moment nasi słuchacze złożą w całość. Ta ostatnia cyfra brzmi 0. 0, no i od tego momentu czekamy na przysyłane mailem na adres studio@radiowodz.pl pełne kody oraz podstawowe informacje, czyli imię i nazwisko słuchacza oraz jego numer telefonu. studio@radiowodz.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy!
8: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy!
9: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
9: Lamia Sofa na każdy dzień.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Dwadzieścia 9 minut po godzinie 13, jeszcze przed 14 w Radiu Łódź magazyn bardzo kulturalny Joanny Karp, Karp w kulturze, i myślę, że też jeszcze przed godziną 14 zdążymy rozwiązać nasz konkurs, do którego już ostatnia, kodu, który należy ustalić, ostatnią cyfrę wymieniliśmy kilka minut temu, więc czekamy na maile studio@radiolodz.pl. Raz jeszcze o tym przypominam. To w najbliższym czasie w naszym programie, ale jeszcze bliżej przed nami muzyka. Teraz zespół Kings of Leon pojawi się, grupa, która swego czasu występowała także w Łodzi, z tego co pamiętam. Przypomnimy jeden z ich największych przebojów, a chwilę później pojawi się u nas zespół Dziwna Wiosna.

Dziwna wiosna i utwór zatytułowany Chłopcy wybrzmiał przed chwilką, natomiast wcześniej słuchaliśmy zespołu Kings of Leon w nagraniu zatytułowanym Use Somebody. Patrzę za nasze okno, właściwie jest bezwietrznie, jest dość pochmurno niestety, nie jest zimno, bo na termometrach 17-18 stopni. O tym, jak istotna jest precyzyjna prognoza pogody, opowiada film, który od kilku dni wyświetlany jest w kinach, film Niebo nad Normandią. To jest film, który ukazuje historię inwazji, wielkiej operacji wojskowej, ukrytej pod takim szyldem, pod hasłem D-Day, od strony człowieka, który musi przewidzieć pogodę po prostu na dzień, na który zaplanowano akcję, i od niego tak naprawdę, od jego opinii zależy, czy ta akcja odbędzie się w zaplanowanym czasie, czy może będzie trzeba ją przełożyć, co oczywiście może spowodować katastrofalne konsekwencje, bo jest to rzecz, którą utrzymuje się w tajemnicy. Jest to potężna operacja wojskowa, która ma zdecydować o losach wojny, II wojny światowej, więc ta prognoza pogody urasta do rangi najważniejszej informacji niemal w historii. I to napięcie naprawdę wyczuwalne jest niezwykle intensywne, kiedy oglądamy film w reżyserii Antoniego Marasa. Gorąco polecam. Na zegarze 21 minut do 14.

0: Na foyer to był oczywiście zespół Wilki, Robert Gawliński, którego ostatnio możemy słuchać w zupełnie nowym nagraniu nowego projektu muzycznego, chociaż stworzonego przez muzyków od dawna obecnych na naszej scenie muzycznej. Ten projekt nosi nazwę Madame in Poland. I utwór, który wspólnie stworzyli, od jakiegoś czasu również pojawia się na antenie Radia Łódź. U nas już za moment odrobina kultury, czyli magazyn przygotowany przez Joannę Karp. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Karp w kulturze, czyli smakuj kulturę Łodzi poprzez pasjonujące rozmowy i nieznane ciekawostki. Zaprasza Joanna Karp.
2: Jesteśmy po spektaklu Zakonnice w przebraniu. Ze mną Sylwia Gliwa, tudzież dziennikarka śledcza. To nas właściwie okazało się, że łączy. To była twoja rola i może na początku zapytam, jak się w niej odnalazłaś?
3: Tak, gram dziennikarkę śledczą w przedstawieniu pod tytułem Zakonnice w przebraniu. Zrobiliśmy komedię, która jest w moim odczuciu, a jest ono oczywiście bardzo subiektywne, ale jednocześnie słyszę za kulisami reakcje widowni, które są wspaniałe, bardzo takie, pierwszy akt pełne wsłuchania, drugi akt salwy śmiechu, więc jest to przedstawienie bardzo ciepłe, które ma przesłanie, które traktuje widza z szacunkiem, które ma bardzo spójną opowieść. Cała historia dzieje się w klasztorze Sióstry Wiecznego Szycia. Dochodzi w tym klasztorze do pewnych przemian w charakterach i postaciach ludzkich i te przemiany są naprawdę piękne i dające nadzieję. A ja zjawiam się tam po to, żeby odkryć pewną tajemnicę tego klasztoru. I udaje mi się to zrobić.
2: Już miałam powiedzieć, czy odkryjesz to, zobaczą widzowie, ale jaką? Nie powiedziałaś jaką, więc
3: no,
2: może
3: ja nie
2: zostawmy.
3: Mogę, ja nie mogę powiedzieć jakie.
2: Ja też nie powiem, ale zgodzę się z tym, że w drugim akcie moja przyjaciółka, która ze mną jest, zagłuszała mi spektakl, bo się śmiała bardzo głośno. Ale lubię z nią chodzić, bo zawsze się śmieje głośno. Widzimy Sylwię w rolach. A jaka jest Sylwia poza graniem?
3: No to zależy, o jakiej porze dnia, bo kobieta zmienną jest, więc ja się wpisuję w ten paradygmat kobiecy. Jestem zmienna. Wiesz, to zależy, co chcesz wiedzieć, jaka ja jestem jako koleżanka, czy jako matka, czy jako partnerka, czy jako córka.
2: A może tak jak patrzysz na rolę, w której się wcielasz, czy jest jakaś rola, do której czujesz, że ci blisko, że tak Sylwia wchodzi w rolę, ale właściwie nie musi za bardzo się tam, wiesz, tak wchodzi i już w niej jest.
3: Pewnie, że tak. Mam taką rolę chociażby tutaj w tych zakonnicach w przebraniu. Ja troszeczkę nie wierzyłam w siebie, podchodząc do tej roli. I któregoś dnia przyszłam po pięknych wakacjach do pracy. Koledzy mieli o tydzień dłuższe ode mnie próby, ponieważ no ja miałam wcześniej zaplanowane wakacje, więc no wyjechałam na nie. I tak szkoda mi było, że oni mają ten tydzień dłużej, więc wgryzą się bardziej w tą rolę, bardziej zrozumieją swoje role i ten spektakl. No ale wróciłam i na petardzie wróciłam do tej pracy i przyszłam pierwszego dnia, byłam wcześniej i spotkałam Filipa, który zajmuje się troszkę garderobą, troszkę jakimiś elementami scenografii i znamy się z Filipem z różnych projektów już wiele lat i mówię, kurczę Filip, wiesz, ja tak jakiś mam taki lęk przed tą rolą i on tak na mnie spojrzał, mówi, Sylwia, przecież ty masz tą rolę, ty pstrykasz palcami i jesteś tą postacią. Więc taka króciuteńka rozmowa z Filipem, który jest tutaj u nas od no, tego zaplecza, dała mi ogromną wiarę w to, że jestem w stanie stworzyć tą rolę, a w zasadzie mam to w sobie, tylko wystarczy w to uwierzyć. I tutaj jest, możemy od razu zahaczyć o pytanie, które mi zadałaś, jaka jest Sylwia Gliwa. Ja jestem bardzo chętnie rozmawiająca z ludźmi. Bardzo chętnie. I z przyjemnością poznaję ludzi, z przyjemnością rozmawiam z ludźmi. Kiedyś taka nie byłam, kiedyś byłam bardzo zestresowana, zamknięta w sobie, taka wyczulona na ocenę, ale myślę, że to był taki etap w życiu, który pewnie wielu z nas przechodzi podobnie. Natomiast aktualnie od kilku lat zawsze to w sobie miałam, tylko jakby potrzebowałam widzieć w kimś otwarte serce, otwarte ramiona w stosunku do mnie, a przynajmniej, że mnie nie ocenia. I wtedy bardzo chętnie stawałam do tej relacji, do kontaktu, do poznawania. A dzisiaj jestem już taka naprawdę z sercem, z otwartością, z miłością, z radością, z chęcią i z ciekawością na wszystko, co się ma wydarzyć. Ale jestem też taka, bo to jest teraz bardzo modne, stawiająca granice. To znaczy, jeżeli nie czuję jakiejś sytuacji, kogoś, to potrafię się zdystansować, schować, być bliżej siebie i wsłuchać się w siebie. Natomiast to tak po trosze odpowiadam na Twoje pytanie, a taka rola, gdzie rzeczywiście ja się bardzo dobrze odnalazłam, to jest rola w spektaklu pod tytułem Mój najlepszy przyjaciel. I tam gram kobietę, która ma pewien życiowy problem, ma męża, którego bardzo kocha i jest postawiona w sytuacji towarzyskiej, życiowej, bardzo trudnej, gdzie poddana jest wątpliwość jej miłość do jej męża. Więc tam się jakoś odnalazłam, bo to taka kobieta bliska mnie wiekowo, doświadczeniem życiowym.
4: Taka psychologiczna.
3: Dramat psychologiczny, tak. Ale nawet w tych dramatach psychologicznych gdzieś tam bardzo mnie ciągnie do granicy. Jakby szukam, gdzie tutaj znaleźć wątek tragikomiczny w postaci.
4: Sylwio, powiedz mi proszę, Sylwia Gliwa to kultowa postać, Monika Zięba. Teraz boję się, że przekręciłam, nie przekręciłam.
3: Nic nie przekręciłaś, wszystko dobrze.
4: Ja nie oglądam na wspólnej, ale oglądam te wszystkie rolki, które mi się na Facebooku przewijają i czuję, że jestem na bieżąco.
3: Ojejku.
4: Czy to pomaga, że jesteś właśnie tak bardzo w tej postaci osadzona? Czy masz czasem tak, że chciałabyś jednak nie być kojarzona z tą postacią?
3: Wiesz, w czym pomaga? Polskie filmy są takie, jakie są. Mamy jakieś hity, mamy czasem w okolicach Bożego Narodzenia jakąś komedię romantyczną, czasem mamy coś Smarzowskiego. Pawlikowski nie robi w Polsce, niestety Agnieszka Holland rzadko cokolwiek robi. I jakby dostanie się do obsady tych kilku filmów w Polsce, które się kręci rocznie, które są dobre, na które chętnie idzie widownia, no jest niezwykle trudne. Mi się nie udaje, nie mam agenta, do mnie nikt nie dzwoni z castingami, więc ja nie chodzę na castingi, bo nigdy do mnie z tym nie dzwoni. Natomiast ilość dni zdjęciowych, które ja miałam w serialu na wspólnej do tej pory, jest gigantyczną ilością. I to nie jest tak, że ja mogę sobie przyjść i zagrać cokolwiek. To nie jest tak, że ja, nie wiem, mogę nie zagrać nic, tylko być po prostu sobą. No przecież tam jest reżyser, jest tekst, no tam jest cała ekipa, sztab ludzi, którzy pilnują tego, żeby to miało jakość, no bo to jest robione dla widza, żeby stacja zarabiała, więc to jest produkt, tak? I ilość dni zdjęciowych przed kamerą, które ja spędziłam przez 20 kilka lat grania tej postaci w tym serialu, jest gigantyczna, w związku z czym moje doświadczenie zawodowe jest również gigantyczne i może jestem zaszufladkowana, ale ja mam taką urodę, że to trzeba się naprawdę bardzo uprzeć, żeby powiedzieć, że ja jestem już w jakiejś szufladce, bo ja mam urodę kobiety, która może zagrać dosłownie wszystko. W związku z czym ja się nie boję zaszufladkowania i cały czas powtarzam, że ilość dni zdjęciowych, ilość scen, które ja zagrałam u najróżniejszych reżyserów, bo Smarzowski przecież też wiele lat pracował w serialu na wspólnej, Krzyształowicz pracował w serialu na wspólnej, no mnóstwo reżyserów pracowało w serialu na wspólnej i jak widać wiele nazwisk trafia do serialu na wspólnej. Ja się nawet śmieję, że wszystkie drogi prowadzą do serialu na wspólnej, więc uważam, że ten serial on mi niezwykle pomógł się rozwinąć. Niezwykle.
4: I tutaj stawiamy kropkę, ale tylko tutaj, dlatego że zachęcam do wysłuchania całej rozmowy na radiowym Spotify.

0: autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: O, jest za mało policji.
13: No, porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
15: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
16: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
15: Czy to konieczne?
16: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz

0: się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
1: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Po reklamie.
5: Minęła 14. Serwis informacyjny w Radiu Łódź, Jarosław Turek.
6: A w serwisie umorzenie sprawy nazwania Szrekiem prezydenta Karola Nawrockiego, niepokój mieszkańców po zawalaniu kamienicy na łódzkich Bałutach i początek sezonu na szczepienie przeciw grypie. W regionie dzisiaj pochmurno, po południu może pojawić się słaby deszcz na termometrach około 18 stopni. Koniec głośnej sprawy wpisu o Szreku. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim umorzył postępowanie wobec radomszczańskiego radnego PSL Wojciecha Ślusarczyka, który w mediach społecznościowych zamieścił przerobioną grafikę z Martą Nawrocką i pytaniem: a Szrek gdzie? Zostało to odczytane jako aluzja do prezydenta Karola Nawrockiego. Śledztwo zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia, ale później prokuratura go wycofała, uznając, że sprawa trafiła do sądu przedwcześnie. Para prezydencka nie podtrzymała oskarżenia, dlatego postępowanie zostało umorzone. Sam Wojciech Ślusarczyk powiedział w rozmowie z Radiem Łódź, że ta sprawa jego zdaniem powinna zakończyć się wyrokiem.
7: Od początku staliśmy na stanowisku, że skoro ten akt oskarżenia został sformułowany i sprawa została przekazana do sądu, to powinna się odbyć normalna rozprawa w tym zakresie i powinien zapaść wyrok.
6: Pora prezydencka miała 14 dni na decyzję, czy będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Karol i Marta Nawroccy nie podjęli jednak żadnych działań w tej sprawie od momentu wycofania aktu oskarżenia przez prokuraturę. Sąd zatem nie rozstrzygnie również, czy sam wpis rzeczywiście był znieważeniem prezydenta. Mieszkańcy kamienicy na Bałutach w Łodzi, która częściowo się zawaliła, wciąż nie czują się bezpiecznie. W sobotę rano z kilku pięter spadły fragmenty dachu i stropu w budynku przy Zgierskiej 74. Front kamienicy jest w trakcie rozbiórki, jednak w oficynach nadal mieszkają ludzie. Dzisiaj rano lokatorzy zauważyli urzędników zarządu lokali miejskich i inspektora nadzoru budowlanego, ale wciąż nie mają pewności, że mogą bezpiecznie mieszkać w tej kamienicy.
8: Ja z panem inspektorem się pytam, mówię, czy ja tu mogę bezpiecznie mieszkać. Pan założył ręce na rękę i nie odpowiedział wcale.
9: Przyszła pani z Urzędu Miasta, lokalówki tam właśnie. Zapewniano nas, że nam nie grozi nic, ale nikt nam nie chce tego dać na piśmie.
10: Nikt w dniu dzisiejszym do nas nie doszedł. Każdy chodzi tak, aby unikać kamer.
6: Mieszkańcy przygotowali pismo do zarządu lokali miejskich, w którym domagają się m.in. podjęcia działań zwiększających ich bezpieczeństwo albo, jeśli to niemożliwe, zapewnienia lokali zastępczych. Obecnie w mieszkaniach w kamienicy nie ma widocznych uszkodzeń. Nie żyje Jehuda Widawski, jeden z ostatnich świadków historii łódzkiego getta i najstarszy ocalały z Holokaustu, mieszkający w Izraelu. Miał 107 lat, a jego historię przypomina nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
11: Przed wojną rodzina Widawskiego związała się z Łodzią. Po utworzeniu przez Niemców Litzmannstadt getto został w nim uwięziony wraz z najbliższymi. W 1944 roku podczas likwidacji getta deportowano go do Auschwitz-Birkenau. Później trafił do pracy przymusowej w podobozie Gross-Rosen. Wyzwolenia doczekał w maju 1945 roku. Po wojnie wrócił do Łodzi, a kilka lat później wyjechał do Izraela. Przez kolejne dekady angażował się w zachowanie pamięci o łódzkich Żydach i ofiarach zagłady. Wielokrotnie uczestniczył też w uroczystościach rocznicowych w Łodzi. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: Dodajmy, że w 2012 roku Jehuda Widawski zapalił jedną z pochodni podczas obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie w Instytucie Yad Vashem. Jeszcze o tym, że teraz jest dobry moment, żeby zaszczepić się przeciw grypie. Nowe szczepionki są już dostępne, a organizm potrzebuje około 2 tygodni, żeby zbudować odporność. Dla części pacjentów szczepienia są bezpłatne, między innymi dla seniorów po 65 roku życia, kobiet w ciąży i dzieci. A dostępne są 3 szczepionki, mówi Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
12: W tym sezonie to szczepionki trójwalentne, czyli szczepionki przeciwko 3 typom wirusa. Grupa, która na razie najliczniej korzysta ze szczepień, to seniorzy w wieku 70-74 lata. W Łódzkim zaszczepiło się już ponad 4 tysiące pacjentów.
6: Szczepienie można wykonać w przychodni albo w aptece, a najwięcej zachorowań na grypę przypada zwykle na pierwsze miesiące roku, dlatego nie warto czekać. W serwisie za godzinę u nas m.in. o tym, dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza strony internetowe łódzkiego magistratu.
5: Siedemnaście stopni w tej chwili pokazują termometry, za naszym radiowym oknem pochmurno, promienie słoneczne gdzieś zniknęły, przynajmniej na razie, i nie przebijają się do naszego studia, lekki wiatr, ale naprawdę bardzo delikatny z kierunków zachodnich i tak to będzie wyglądać w ciągu najbliższych godzin, natomiast nocą zachmurzenie będzie duże, z rozpogodzeniami, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, temperatura wyniesie od 9 do 11 stopni, jutro w ciągu dnia również początkowo duże zachmurzenie, ale później rozpogodzenia i temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Zerkam też na prognozę na środę i tam jeszcze cieplej, bo nawet od 23 do 25 stopni. Wygląda na to, że ostatnie dni lata faktycznie będą bardzo przyjemne. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej lato będzie z nami. W tej chwili 6 minut po godzinie 14 rozpoczynamy kolejną część naszego spotkania od utworu trochę jakby na zamówienie, bo nosi tytuł Sunshine, to formacja Jungle.

0: Sunshine to zespół Jungle w Radiu Łódź na zegarze 9,5 minuty po godzinie 14 w studiu Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy mówić o tym, co dziś w programie w naszym magazynie reporterów Słuchasz i Wiesz między 16 a 17. Jakie tematy?
1: Nasi reporterzy od rana pracują w terenie, a najważniejszy temat dzisiejszego dnia to kamienica przez Gierskiej w Łodzi, która częściowo się zawaliła. Mieszkańcy chcą pisemnej gwarancji bezpieczeństwa. Czekamy na komentarz w tej sprawie. Będziemy się też zastanawiać, co powiedział na ten temat zarząd lokali miejskich, bo dziś rano na miejscu pojawili się jego przedstawiciele. Był też nadzór budowlany. Lokatorzy usłyszeli pewne zapewnienia. Jakie o tym w naszym programie Słuchasz i Wiesz dzisiaj po godzinie 16. Ale to nie wszystko, bo miasto sprawdzi też finanse MPK Łódź. Chodzi o rekompensaty wypłacane od 2011 roku. No i łódzki magistrat chce sprawdzić, czy MPK Łódź przez ostatnie lata nie otrzymywało zbyt wysokiej rekompensaty za realizację przewozów. Temat sprawdza Michał Dąbrowski. Myślę, że o godzinie 16, po godzinie 16 będzie miał Państwu na ten temat zdecydowanie więcej do powiedzenia. Ja też zbyt dużo zdradzać teraz nie chcę. I skupimy się jeszcze dzisiaj w programie Słuchasz i Wiesz na zieleni, a właściwie na tym, że tej zieleni nie będzie. Zarówno w Łodzi przy ulicy Wojska Polskiego, jak i w Sieradzu, bo tam zamiast rozjechanego trawnika miasto proponuje parking, dokładnie radny, który chce zmian na tym osiedlu. A w Łodzi przy Wojska Polskiego może się pojawić 400 mieszkań zamiast terenów zielonych, ale więcej oczywiście powiemy w Słuchasz i Wiesz, bo tutaj tym razem Asia Karp zajmie się tym tematem i będzie odpowiadać nam na pytanie, czy zamiana tych działek będzie oznaczała, działek przy Harcerskiej i przy Wojska Polskiego, będzie oznaczała przekazanie kolejnych terenów zielonych pod budowy deweloperskie. Także dużo, dużo się dzisiaj będzie działo, jak to w poniedziałek. Zapraszam.
0: Dziękujemy bardzo i czekamy niecierpliwie. Magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz, przypomnijmy, między 16 a 17 na antenie Radia Łódź, a informowało o wszystkim Wiktoria Makowska. Dziękuję.
1: Dzięki.

0: za karę.
1: To była Justyna Steczkowska. Niektórzy pewnie takie pytanie zadają sobie w różnych miejscach, szczególnie w poniedziałek, ale to naprawdę nie trzeba tak negatywnie myśleć o rzeczywistości. Niektórzy mają zdecydowanie lepsze pomysły na poniedziałek. Jedna z naszych słuchaczek napisała, że lubi poniedziałek za to, że daje niejako czystą kartę. Nowy tydzień, nowe plany, świeża energia i poczucie, że wszystko jeszcze może się wydarzyć. No i tak należy patrzeć na poniedziałek, który, skądinąd wiemy, jest najbardziej stresogennym dniem w tygodniu. Na zegarze 19 minut po godzinie 14. Mark Ronson już za chwilę z Bruno Marsem dla nas zagrają i zaśpiewają, a my niedługo rozwiążemy nasz już właściwie w pewnym sensie rozwiązany, bo nasi słuchacze przysłali już pełen kod, o który prosiliśmy, złożony z kilku cyferek, no ale niebawem poznamy laureata dzisiejszego konkursu. Na razie Mark Ronson i Bruno Mars.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
4: La Mia Sofa na każdy dzień.
6: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Dwadzieścia dziewięć już w tej chwili minut po godzinie 14:00. Poniedziałkowy relaks to trochę brzmi jak wewnętrzna sprzeczność, ale próbujemy jednak ten nastrój relaksu utrzymać jeszcze najdłużej jak się da. Bem i Beck już za chwilkę zaśpiewają i zagrają. Piękna piosenka sprzed lat ze słońcem w tytule, chociaż tutaj mamy odrobinę słońca, bo za oknem w ogóle. A później poznamy laureata naszego konkursu.

0: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
1: Dzień dobry, no, z nami jest pani Aleksandra, witamy bardzo serdecznie.
2: Witam również.
1: Zanim poda nam pani kod i spróbujemy otworzyć safe, proszę powiedzieć, czy ma pani jakiś taki swój sposób na ponury poniedziałek?
2: Posłuchanie Radia Łódź przede wszystkim od samego rana, bo mam na radio budziku ustawione.
1: No dobrze.
2: I no państwa głosy od rana po prostu wprawiają w dobry nastrój.
1: To jest bardzo dobra odpowiedź, chociaż jeszcze nie konkursowa, bo tak. Konkursowa dotyczy pewnego kodu. Po to trzeba było słuchać dzisiaj od rana radia, żeby te cyferki pozbierać ze sobą i złożyć. Jest ich 5, proszę wymienić.
2: 2, 1, 9, 3, 0.
1: Sprawdźmy, czy safe się otworzy. No, otworzył się. Gratulacje. Bardzo serdecznie gratulujemy. Nagroda jest pani do odebrania w Radiu Łódź. O szczegółach dowie się pani drogą mailową. Bardzo serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy raz jeszcze gorąco, mimo że poniedziałkowo.
2: Bardzo dziękuję. Adekwatna piosenka była przed rozwiązaniem konkursu, także.
1: Tak jest. Dziękujemy raz jeszcze i pozdrawiamy. U nas teraz odrobina muzyki znów.
0: Sponsorem konkursu był Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.

0: Brand New Heavies zaśpiewali przepięknie Surrender. 21 minut pozostało do godziny 15. To jest dobry moment, żeby wybrać się w kierunku następnego przystanku.
1: Audycja powstaje we współpracy z MPK Łódź.
2: Dla tych, którzy woleliby nie wchodzić na dach tramwaju, mamy pantograf. Można podejść i nawet ściągnąć go osobiście. A pamiętam linię F pośpieszną. Przychodzą wiedzający i na podstawie tego, co pamiętają, jesteśmy w stanie oszacować ich wiek.
1: Następny przystanek.
3: Podróż w czasie. Marcin Mendelbaum, zapraszam.
4: I tak oto znaleźliśmy się w Muzeum Komunikacji Miejskiej w Łodzi. Obok mnie Bartek Stępień, który świetnie zna historię łódzkiego MPK.
2: Znać może ten, co coś przeżył. Ja zbieram różne historie, różne fakty, opowieści, a nasze muzeum zbiera różne artefakty związane z tramwajami, z autobusami. Tak jak to nastawnik, który był stosowany w tramwajach starszego typu.
4: To takie najciekawsze eksponaty, którymi warto się chwalić. No wiadomo, wszystko można obejrzeć, ale są takie perełki tutaj w muzeum?
2: Dla tych, którzy woleliby nie wchodzić na dach tramwaju, mamy pantograf. Można podejść.
4: Idziemy.
2: I zapoznać się z jego budową. Oczywiście to jest starego typu pantograf, który był na tych wagonach, które już w zasadzie nie kursują. Pantograf to jest takie urządzenie, które ma odebrać prąd z sieci górnej. No i do tej sieci ma być stale przyciśnięte. Za pomocą sprężyn jest naprężany i z siłą od 5 do 7 kg naciska na miedzianą sieć trakcyjną i ślizgami wykonanymi z grafitu odbiera prąd 600 V z elektrowni. I tym prądem napędza się tramwaj. No i tu można przyjść, zobaczyć na spokojnie
4: i nawet
2: ściągnąć go osobiście. Co uwielbiają przychodzące do muzeum dzieciaki, mogą sprawdzić swoją siłę.
4: O, tu można się zważyć.
2: No prawie. Żeby dopuścić kandydata na stanowisko kierowcy, musiał on przejść przez test na tym fotelu, który tutaj mamy. Musiał on wykazać się siłą nacisku na pedał hamulca wynoszącą 110 kg. To wszystko dlatego, że kiedyś autobusy nie miały wspomagania i trzeba było mieć nie lada krzepę fizyczną, żeby je okiełznać. Najważniejszy zegar z przystanku Ruda Zegar przy ulicy Rudzkiej. Taka krańcówka istniała, miała bardzo ważną kiedyś funkcję, bo kończył się tam tramwaj elektryczny i zaczynała się w zasadzie kolejka parowa. Do Tuszyna na początku z Rudy jeździł parowóz z wagonikami, później ta trasa została zelektryfikowana. I ważnym miejscem przesiadkowym była właśnie Ruda pod Zegarem. I ten zegar trafił do zbiorów Izby Tradycji, jest też u nas w muzeum i cały czas funkcjonuje, jest wysterowany odpowiednimi impulsami i chodzi.
4: Mamy też jeszcze inne dwa zegary stojące, to już takie, które robią nawet bim bam bom.
2: I te nietypowe zegary miały nie tylko funkcję ozdobną do gabinetu, ale jeden z nich jest zegarem matką, czyli tym zegarem, który wysyłał ten impuls, którymi były wysterowane zegary na mieście.
4: Jest też ławka taka drewniana. To bardziej z poczekalni, czy bardziej wzdłuż boku tramwaju?
2: Z wnętrza tramwaju typu Herbrand. Ławki tak kiedyś wyglądały, ponieważ siedziało się plecami do okien w tych pierwszych Herbrandach. Później oczywiście dla lepszego wykorzystania miejsca i takich czysto praktycznych względów zastosowano taki układ, jak znamy do dzisiaj, tak? Czyli przede mną tyłem do kierunku jazdy, albo na tych ławkach troszkę pasażerowie na siebie wpadali, jak tramwaj zahamował.
4: Nadal wszyscy chcą się gdzieś koło kierowcy, więc jeszcze tego rozwiązania nie wymyślono.
2: Jeszcze nie opatentowano, chyba że w Wąchocku.
4: Idziemy na górę, tutaj tablice znowu.
2: I to jest taki tester wspomnień. Przychodzą młodsi, starsi, wspominają. A pamiętam linię F pośpieszną. Pamiętam M-kę pośpieszną. Do Aleksandrowa tramwaj 44.
4: Raz miałem okazję jechać.
2: No i czasami jest tak, że przychodzą wiedzający i na podstawie tego, co pamiętają, jesteśmy w stanie oszacować ich wiek, tak?
4: To nieźle, tak? 44 pamiętam, to tak.
2: No to już...
4: Tak, już, zostawmy.
2: Już. W muzeum są nie tylko przedmioty bezpośrednio związane z tramwajami, ale również pośrednio związane, na przykład wyposażenie biur czy meble.
4: I taka ciekawostka, za tym biurkiem duże zdjęcie Jelczogórek, jeśli dobrze kojarzę. Linia 81. I co ciekawe, obie pętle nie za bardzo się zmieniły.
2: No właśnie, bo trzeba pamiętać, że taką żywą archeologią miejską. Też są przebiegi różnych tras, tramwajów, autobusów i wgłębiając się w ich przebiegi, odtwarzamy historię miasta. A Jelczogórek wyposażony był również w zegar, widoczny na zdjęciu i widoczny u nas w gablocie.
4: I to jest zegar, który pokazywał godzinę.
2: I różne były rozwiązania, jeśli chodzi o sprawdzanie czasu. Było coś takiego jak zegar tramwajowy. Jest to zwykły zegar ze wskazówką jedynie minutową, na którym naniesiono tarczę z przebiegiem danej linii przez miasto. Podane są ulice i przebieg, czas, jaki potrzebny jest do przejechania. I motorniczy na podstawie spojrzenia, rzucenia okiem na ten zegar wiedział, czy jest do przodu z czasem, czy do tyłu i jak dalej należy postępować.
4: No to sprawdźmy Przemyska, Plac Wolności, linię, tak, 23.
2: Rusza z Przemyskiej, to jest krańcówka, która jest mniej więcej w tym miejscu co CKD dzisiejsze. No i do Placu Wolności przejazd miał mu zająć 13 minut, więc tutaj mógł się zorientować bez satelity, GPS-u, komputera w ten sposób. I co ciekawe, taki zegar trzeba było zdać na dyspozytorni po zakończeniu służby.
4: Jest sklepik, jest kasa.
2: W sklepiku mamy dwie zasadnicze grupy towarów. Współczesne gadżety oraz artefakty z przeszłości. I jak ktoś ma życzenia, może kupić bileterkę, przyrząd, w którym się trzymało bilety, w którym konduktor trzymał bilety, różne znaczki z różnych epok, oryginalne guziki tramwajowe, później również medale, czy też starsze wydawnictwa. Ze współczesnych rzeczy mamy czapki, pendrive'y i tego typu sprawy, jak również modele tramwajów i autobusów, szczególnie lubiane przez dzieci, które to można składać i jak ktoś ma ochotę, może sobie kupić i całą zajezdnię autobusową czy tramwajową urządzić.
1: Audycji można posłuchać na radio.łódź.pl i innych platformach podcastowych. Audycja powstała we współpracy z MPK Łódź. Mam

Sporo dziś piosenek w naszym programie ze słońcem w tytule. To była kolejna I Can Take the Sun Out of the Sky. Zespół Bridget Calls Me Baby. Na zegarze już tylko 7 minut do godziny 15. O 15 w Radiu Łódź oczywiście najświeższe informacje. A do tego czasu jeszcze Manic Street Preachers z Niną Persson.

0: Reklama.
1: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
12: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Minęła 15:00.

0: Zapraszamy na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
1: W serwisie rosyjski dron wydobyty z Bałtyku w naszej strefie brzegowej, spór o lokalizację nowego osiedla mieszkaniowego w Łodzi i zastrzeżenia do zawartości stron łódzkiego magistratu. Rosja będzie nas testować, tak przewiduje wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk, który poinformował o namierzeniu przez wojsko drona z Morza Bałtyckiego na wysokości Rusinowa w zachodniopomorskim. Maszynę wydobyto na brzeg, a wiceminister Tomczyk mówił w Sejmie, że takie zdarzenia będą się powtarzały.
2: Będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać. Po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
1: Wstępne oględziny wskazują, że wydobyty z Bałtyku obiekt to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Dron został znaleziony przez motorówkę hydrograficzną marynarki wojennej. Zmiana lokalizacji dla planowanych bloków mieszkalnych w Łodzi. Po protestach mieszkańców inwestycja deweloperska na 400 mieszkań ma powstać na działce przy ulicy Wojska Polskiego zamiast przy ulicy Harcerskiej. Mieszkańcy protestowali, broniąc terenów zielonych, ale w przypadku Wojska Polskiego jest podobny problem, czyli sprzeciw mieszkańców i społeczników, mówi jeden z nich, urbanista Adrian Zieleniewicz.
3: Zamiana tych działek nie musi być koniecznie na kolejne tereny zieleni. W samej okolicy mamy wiele terenów zdegradowanych po zabudowie, które mogłyby zostać zabudowane i mogłyby poprawić jakby też estetykę i funkcjonowanie naszego miasta.
1: W środę radni ostatecznie zdecydują, czy deweloperska inwestycja powstanie przy ulicy Wojska Polskiego, choć takiego rozwiązania akurat nie wyobraża sobie jedna z mieszkanek Bałt.
4: Mieszkam dosłownie 2 metry stąd. Tu się wychowywała moja córka. Chodziłam sobie tutaj właśnie tymi terenami zielonymi do parku Śledzia. Nie wyobrażam sobie, żeby stanęły tutaj jakiekolwiek bloki.
1: Działki przy ulicy Wojska Polskiego leżą między terenami zielonymi przy Franciszkańskiej i Marynarskiej. W miejskich planach ten teren miał być częścią większego obszaru zieleni. Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza łódzkie strony internetowe. Mamy odpowiedź magistratu. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, pojawiły się wątpliwości dotyczące przekazywania danych użytkowników przed wyrażeniem zgody. Rzecznik zwrócił się do miasta o wyjaśnienia, m.in. w sprawie miejskich stron i biuletynu informacji publicznej. Miasto przyznaje, że pewne dane były przekazywane, ale twierdzi, że Google nie mogło ich wykorzystać, bo było oznaczone jako not set. A to oznacza, że system nie zdołał pobrać konkretnych informacji, mówi Cezary Węgliński z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
5: Zwróciliśmy się do prezydent miasta Łódź z prośbą o przekazanie wyjaśnień. Przede wszystkim interesuje nas to, jakie miasto do tej pory podjęło działania. Czy przeprowadzono kontrolę wewnętrzną?
6: Nie stwierdzono przekazywania innych danych, ani przekazywania ich innym podmiotom. Miasto nie potwierdza również, aby mechanizm ten ograniczał dostęp do informacji publicznej w BIP.
1: Odpowiada rzecznik Urzędu Miasta Łodzi Jacek Tokarczyk. Rzecznik rozpoczął praw obywatelskich, rozpoczął działania w tej sprawie po wniosku złożonym przez Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód, które informowało, że sprawa mogła dotyczyć około 700 tysięcy użytkowników miejskich serwisów. Radosław Piesiewicz pozostaje w areszcie. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił dzisiaj zażalenia jego obrońcy. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie zonda Krypto. W prokuraturze usłyszał m.in. zarzuty płatnej protekcji. A od godziny 13 obraduje zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który ma wybrać pełniącego obowiązki prezesa komitetu. Aby to się stało, musi też uznać dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza za niezdolnego do pełnienia obowiązków. Na razie nie wiadomo, jaki będzie wynik obrad. A w serwisie za godzinę w Radiu Łódź m.in. zastrzeżenia co do tego, jak MPK wykorzystuje milionowe dotacje otrzymywane od miasta.
0: Temperatura bez zmian, na termometrach 17 stopni, za radiowym oknem wciąż mnóstwo chmur i no generalnie rzecz biorąc nie zapowiada się dziś, że dotrą do nas jakieś słoneczne promienie. Być może trochę lepiej będzie jutro. dziś w nocy, natomiast zachmurzenie będzie duże, z rozpogodzeniami, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Będą też mogły pojawić się silne zamglenia i mgły, które ograniczać będą widzialność do 200 metrów. Temperatura nocą spadnie do 9 stopni Celsjusza. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie początkowo będzie duże, ale później pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie jutro, czyli we wtorek, od 21 do 23 stopni.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: 6 minut po godzinie 15. Tomasz Ferliński program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Raz jeszcze kłaniamy się i rozpoczynamy kolejną część naszego spotkania od pięknej piosenki zespołu Manam sprzed lat.

Boys Don't Cry to był oczywiście zespół The Cure sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Jest to jeden z tych najstarszych utworów zespołu The Cure, który niezmiennie powraca właściwie na każdym koncercie tej grupy, kiedy w tej sekcji już takich finałowych granych, czasami też na bis piosenek, zespół The Cure wykonuje swoje wielkie przeboje, no to wtedy oczywiście nie może też zabraknąć utworu Boys Don't Cry. Tak było też podczas koncertu lipcowego na festiwalu Open Air w tym roku. Wcześniej słuchaliśmy grupy Manam, także sprzed lat, a na zegarze w tej chwili już 14 minut po godzinie 15:00.

Origami to był zespół Nago i w tej chwili na zegarze 17:18 już minut po godzinie 15. Mamy poniedziałek, dopiero zakończył się weekend i ten weekend był niezwykle muzyczny, bowiem odbywał się w Łodzi festiwal Great September. Wystąpiło wielu bardzo ciekawych artystów i po raz pierwszy też w tym tak zwanym line-upie pojawili się wykonawcy zagraniczni, między innymi niezwykły zupełnie wokalista z Irlandii, który nazywa się Duff Ellis. To był naprawdę ciekawy koncert dla niewielkiej publiczności, bo też na tym polega ten festiwal, że koncerty odbywają się w niedużych miejscach, bardzo kameralnych, klimatycznych, ale no, dzięki temu te osoby, które przyszły na koncert Duffa Ellisa, były świadkami jego pierwszego występu w Polsce, bo jestem przekonany co do tego, że powróci być może już w przyszłym roku na któryś z naszych festiwali, które odbywają się w wakacje, a może nawet zagra w jakimś klubie. No więc weekend muzyczny za nami, ale przed nami również w Łodzi wiele wydarzeń o charakterze muzycznym i nie tylko, bowiem następny weekend to będzie też weekend Festiwalu Wielu Kultur, a w ramach tego festiwalu koncerty również, między innymi premierowy koncert drugiej płyty zespołu Współgłosy i Marcela Balińskiego. To już na sam początek tego weekendu, bo ten koncert jeszcze w czwartek tak naprawdę w Teatrze Jaracza, a potem wiele innych również wydarzeń. Przed nami muzycznie teraz Kaizer Chiefs, a potem Talking Heads.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
6: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10:40.
6: Anna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
10: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
11: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
15: Ruszamy na drogi Łodzi i regionu. Przed mikrofonem Patryk Lewy.
16: Dzień dobry. Zaczynamy od Piotrkowa Trybunalskiego. Szczególne utrudnienia przy rondzie Sulejowskim, a także na Wolborskiej. Jadąc do centrum, trwają tam prace drogowe. Więcej czasu zajmie przejazd autostradą A1 do Kamieńska. Tam z kolei wypadek i również pracują drogowcy, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu. Dłużej zajmie przejazd przez centrum Pabianic, w szczególności na ulicy Kilińskiego między Grota Roweckiego a Zamkową. W Łodzi natomiast kilka minut stracimy na Żgowskiej, tutaj w szczególności odcinek między ulicą Kurczaki a Świętego Wojciecha oraz na Pabianickiej między Rudzką a Łukową. Ważna informacja też dla tych, którzy wyjeżdżają z Redkini. Przez wypadek na Bandurskiego w korkach stoją kierowcy na Krzemienieckiej, zarówno w kierunku do Dworca Kaliskiego, jak i Konstantynowskiej, a kolejny raport z dróg za pół godziny.
15: Minęła 15:30. W Radiu Łódź teraz najważniejsze informacje w skrócie. Jarosław Turek.
17: W rejonie plaży w miejscowości Ruszynowo koło Jarosławca wojsko znalazło w morzu dron. Wstępne oględziny wskazują, że jest to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. A wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk mówi, że Rosja nas w ten sposób testuje i podobne incydenty mogą się powtarzać. Podejrzany o zamach na lotnisko w Niemczech miał też podpalić market w Łodzi, informuje o tym niemiecki Weldam Sonntag. Jak ustalili dziennikarze, niemal miesiąc temu Rosjanin i Białorusin próbowali zaatakować dronami ukraiński samolot transportowy na płycie portu lotniczego w Lipsku. Obywatel Białorusi ma też być podejrzewany o podpalanie 2 lata temu marketu budowlanego przy Pabiańskiej w Łodzi. Śledztwo w sprawie podpalania w Łodzi prowadzone jest w kierunku aktu dywersji. Zarząd lokali miejskich w Łodzi zapewnia, że nic nie grozi mieszkańcom domu przy Zgierskiej 74. W sobotę rano z kilku pięter kamienicy spadły fragmenty dachu i stropów budynku. Front kamienicy jest w trakcie rozbiórki, ale w oficynach nadal mieszkają ludzie. Dzisiaj rano lokatorzy spotkali urzędników zarządu lokali miejskich i inspektora nadzoru budowlanego, ale nie mogli uzyskać informacji, czy mogą bezpiecznie mieszkać w kamienicy. Piotrkowianie decydują, na co trafią miejskie pieniądze. Ruszyło właśnie głosowanie w budżecie obywatelskim Piotrkowa na przyszły rok. O poparcie mieszkańców walczą 23 projekty. Głosowanie odbywa się przez internet. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, wskazując maksymalnie 5 projektów. Na wybór mieszkańcy mają czas do 25 września, a wyniki zostaną zaprezentowane 16 października. Jeszcze uwaga kierowcy na autostradzie A1. Są utrudnienia na jezdni w kierunku Gdańska. Między węzłami Piątek i Kutno Wschód trwa wymiana dylatacji. Prace prowadzone są na lewym pasie, dlatego kierowcy mogą przejechać tylko prawą stroną jezdni, a w miejscu robót obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Z utrudnieniami kierowcy muszą się liczyć aż do piątku. A u nas kolejny serwis za pół godziny.
15: Na termometrach 17, gdzieniegdzie 18 stopni i tak jeszcze przez jakiś czas będzie wyglądać temperatura. Po południu i wieczorem zachmurzenie w dalszym ciągu będzie duże, chociaż z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Natomiast nocą w dalszym ciągu zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się rozpogodzenia. Mogą też wystąpić zamglenia i mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Nocą temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro natomiast w ciągu dnia zachmurzenie początkowo będzie duże, ale później pojawią się rozpogodzenia. Temperatura będzie wyższa niż dzisiaj od 21 do 23 stopni.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: Take It Over. Teraz w takiej właśnie piosence artysta z Teksasu, Leon Bridges.

Ars La Trans Orchestra przed chwilką w utworze Choć mnie to miało zabić, a wcześniej słuchaliśmy Leona Bridgesa w kompozycji Take It Over. 20 minut już tylko pozostało do godziny 16. O 16 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny, będą też informacje dla kierowców, a później magazyn Słuchasz i Wiesz, w którym jak zawsze mnóstwo interesujących tematów, które przynosi dzień, a dziś kilka takich tematów przyniósł, o czym już wspominaliśmy po 17. Natomiast nasze spotkanie bez pośpiechu do 19. Warto też posłuchać Radia Łódź wieczorem, dziś po 19. między innymi Strefa Kultury, a także sporo jazzu w audycji Okolice Jazzu Piotra Bielawskiego. A przed nami muzycznie teraz Tom Petty and the Heartbreakers, czyli legenda muzycznego świata lat 70., 80. przede wszystkim. Potem posłuchamy też zespołu Coldplay.

To był zespół Coldplay, Chris Martin, lider tego zespołu, wokalista, miał też swój udział w tym chyba niesławnym, należałoby powiedzieć, show, które miało miejsce w przerwie finałowego meczu na ostatnich Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i nie wiem, czy będzie dobrze wspominał ten moment. W bardzo amerykańskim stylu chciano przeprowadzić ten finał, ale niektórych rzeczy po prostu nie należy robić i to była chyba jedna z tych, które można było sobie darować w przerwie finałowego meczu. Wcześniej słuchaliśmy Toma Pettiego i grupy The Heartbreakers, a teraz zaśpiewa Cortez, potem jeszcze zespół The Pretenders, przypomnimy w utworze A Love, i coraz bliżej do naszego serwisu informacyjnego w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
7: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
8: Co?
7: Podobno jest nowy system w Azji.
8: Aha.
7: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
8: Mordo.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
12: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
13: Myślisz o przyszłości?
14: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
13: A co cię do tego przekonało?
14: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
13: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
14: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
13: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
14: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
0: Po reklamie.
15: Wracamy na drogi. Przed mikrofonem Patryk Lewy.
16: Kolizja na skrzyżowaniu ulicy Żgowskiej i Kurczaki jadące do centrum. Utrudnienia spotkają nas już przy ulicy Kolumny. Więcej samochodów także na Obywatelskiej wyjeżdżające z Redkini, choć nie najlepiej sytuacja wygląda jednocześnie na Bandurskiego. W okolicach kilka minut stracimy również na Konstantynowskiej i Unii Lubelskiej i na pewno na Drewnowskiej w obu kierunkach. Problemy z płynnym przejazdem także na Aleksandrowskiej jadąc do Włókniarzy oraz na Sienkiewicza. Tutaj szczególnie między 6 sierpnia a Piłsudskiego. Na koniec jeszcze droga krajowa nr 91 między Łodzią a Zgierzem. Trwają tam roboty drogowe i przejazd może się chwilę opóźnić.
15: Zbliża się godzina 16. W Radiu Łódź serwis informacyjny i Jarosław Turek.
17: W serwisie zapowiadany audyt finansowy w łódzkim MPK, niebezpieczna sesja zdjęciowa na torach w Radomsku i remont ulicy Sowińskiego w Łodzi. W regionie do wieczora pochmurno i okresowo może padać słaby deszcz. Miasto chce sprawdzić, czy MPK nie dostało za dużo pieniędzy. Łódzki magistrat ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Spółka realizuje przewozy autobusowe i tramwajowe na terenie całej aglomeracji, ale dochody z biletów pozwalają na pokrycie tylko części kosztów działalności. Magistrat co roku wypłaca więc MPK milionowe rekompensaty. Miasto chce sprawdzić,

0: czy w ciągu ostatnich 15 lat nie płaciło za dużo. Radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że kontrole są potrzebne.
1: Jestem zwolennikiem, żeby takie audyty przeprowadzać, no skoro są to spółki nasze, jakby miejskie, które utrzymują się z pieniędzy wszystkich podatników, to wiedzmy, jak to działa. Może się okazać, że nie otrzymało, a gorzej, jak się okaże, że dostało za małą rekompensatę. Nie wiem, jak wtedy znajdziemy w budżecie rekompensatę 10 lat wstecz.
0: Ale dziwne jest, że miasto potrzebuje zewnętrznego audytora do oceny sytuacji w miejskiej spółce, komentuje Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne jest od lat niedofinansowane, co widać czy po kondycji taboru, czy jeżeli chodzi chociażby o problemy również kadrowe, protesty na przestrzeni tych kilkunastu lat funkcjonowania pani prezydent Hanny Zdanowskiej, które także miały miejsce.
0: Na razie Urząd Miasta Łodzi nie odpowiedział na nasze pytania w sprawie przetargu. Odpowiedzi odmówiło nam także MPK Łódź, a niebawem więcej powiemy o tej sprawie w naszym programie Słuchasz i Wiesz. Chwila nieuwagi i potrzeba zrobienia efektownego zdjęcia mogły się skończyć tragedią. W Radomsku policjanci zauważyli dwie dziewczynki, które przebywały na torowisku przy ulicy Piłsudskiego. W tym samym czasie uruchomiła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. O tej sprawie mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
3: Po przejechaniu radiowozu przez przejazd uruchomiła się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem, a rogatki zaczęły się opuszczać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w stronę dziewczynek, relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
4: Wzywali je, aby jak najszybciej zeszły z torów. Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko.
3: Na miejsce zostali wezwani rodzice, którym przekazano dziewczynki pod opiekę. Jak się okazało, 11 i 13-latka weszły na tory, żeby zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
4: Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
3: Mundurowi przypominają, że torowisko nie jest miejscem do spacerów ani robienia zdjęć. Droga hamowania pociągu może liczyć nawet kilkaset metrów, a maszynista często nie ma możliwości zatrzymania składu na czas. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Policja apeluje także do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach i konsekwencjach takich zachowań. Rusza remont ważnej ulicy na Julianowie w Łodzi. Rozpoczęły się prace na ulicy Sowińskiego, która jest ważnym łącznikiem między ulicami Zgierską a Łagiewnicką. Jak mówi wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski, obecna nawierzchnia zostanie zerwana i zastąpi ją nowy asfalt. Wyremontowane zostaną także chodniki po stronie, przy której znajduje się Muzeum Tradycji Niepodległościowych.
5: Takich nowości pojawi się tutaj ciąg pieszo-rowerowy, dzięki któremu uzupełnimy też w tej okolicy sieć dróg rowerowych i połączymy drogi rowerowe ze Zgierskiej i z Łagiewnickiej.
6: Organizacja ruchu polega na połówkowym zamknięciu. W tym tygodniu wchodzimy na jezdnię, czyli myślę, że środa, czwartek powinniśmy już wejść na jezdnię.
0: Dodaje zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu do spraw utrzymania dróg Sławomir Niżnikowski. Planowane zakończenie prac to koniec listopada, a cała inwestycja ma kosztować prawie 6 milionów złotych. W Łodzi dyskutuje się o technologiach podwójnego zastosowania cywilnego i wojskowego. Forum technologii Dual News jest poświęcone rozwiązaniom, które powstają z myślą o cywilnym wykorzystaniu, ale w razie potrzeby mogą zostać użyte także w obronności, a to jest kluczowa sprawa w tej chwili dla kraju, podkreśla wojewoda Dorota Ryl.
7: To kolejne spotkanie w strefie po spotkaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który też uruchomił pożyczki właśnie na budowlę i na inwestycje związane z obronnością i z bezpieczeństwem mieszkańców.
8: Rząd województwa łódzkiego jest teraz w newralgicznym punkcie przeglądu cząstkowego funduszy europejskich dla łódzkiego, gdzie już 349,5 miliona euro przesunęliśmy na działania w obronności i zabezpieczaniu.
0: Dodaje przewodnicząca sejmiku województwa łódzkiego Małgorzata Grabar. Forum Technologii Dual News w Łodzi potrwa do jutra, a piszemy o tym także na naszym portalu radiołódź.pl.
9: Jeszcze słowo o pogodzie. Tutaj niewiele się zmieniło od kilkudziesięciu minut, co najmniej od kilkudziesięciu na termometrach. Wciąż około 17-18 stopni, wciąż pochmurnie i wciąż możemy liczyć się z opadami deszczu przelotnymi. Nocą będzie również towarzyszyć nam spore zachmurzenie, ale z rozpogodzeniami. Temperatura najbliższej nocy spadnie do około 9 stopni, natomiast jutro w ciągu dnia zdecydowanie cieplej. Po porannych zamgleniach może wyjść słońce, a temperatura osiągnie od 21 do 23 stopni. 6 minut po godzinie 16 kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie, za które bardzo serdecznie dziękuję. Program w dalszym ciągu realizuje Tomasz Ferliński. Obok jest już Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Który zaprasza na magazyn Słuchasz i Wiesz.
11: Słuchasz i Wiesz.
10: A w naszym reporterskim magazynie zajrzymy na ulicę Zgierską w Łodzi, bo tam częściowo zawaliła się kamienica. Mieszkańcy oficyn tejże kamienicy nadal obawiają się o swoje bezpieczeństwo. W sobotę rano z kilku kondygnacji runęły bowiem fragmenty dachu i stropów części frontowej budynku. Rozbiórka trwa, ale w oficynach wciąż są ludzie. Mieszkańcy czekają na jednoznaczną informację, czy dalsze przebywanie w budynku jest bezpieczne.
12: No, wielki huk słyszałem. Jak oni to wszystko wrzucają do środka, to wiadomo było, że taki ciężar to musiało na pewno uwalność któregoś. No i strop się zawalił, jeden, drugi, trzeci i spadło to wszystko na dół, nie?
13: To był taki huk, że po prostu nie byłam w stanie zejść z łóżka. Po prostu byłam sparaliżowana.
10: Dziś byli na miejscu przedstawiciele zarządu lokali miejskich i nadzoru budowlanego. Lokatorzy są zapewnieni, że nie ma zagrożenia bezpośredniego, ale na razie bez pisemnego potwierdzenia. Tereny zielone czy zabudowa mieszkaniowa to dziś kolejny odcinek tego niekończącego się serialu w naszym programie. Tym razem akcja będzie rozgrywać się w Łodzi przy ulicy Wojska Polskiego. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej pod głosowanie ma zostać skierowany bowiem projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek. Która znajduje się przy ulicy Harcerskiej, na to przy ulicach Widogi Wojska Polskiego. Miasto chce odzyskać teren po szkole podstawowej, w zamian przekazać deweloperowi tereny przy jednej z głównych arterii Bałt.
14: No walczymy o to, żeby, że tak powiem, z deszczu pod rynnę nie wpaść.
15: No i może niekoniecznie, żeby tutaj jakby aż tak bardzo iść na rękę deweloperowi.
16: To jakbym otworzyła okno i zobaczyła 20-metrowy jakiś wieżowiec, to by mnie chyba trafiło.
10: Tak więc w Łodzi ludzie chcą zieleni, a w Sieradzu odwrotnie. Na osiedlu Braterstwa Broni w tym mieście ma powstać kilka dodatkowych miejsc parkingowych. Jeden z radnych proponuje, by wykorzystać właśnie do tego celu fragment pasa zieleni, który, jak podkreśla, i tak od dawna służy kierowcom jako nieformalny parking.
1: Ale widzimy, jak ten trawnik wygląda. No,
17: zjeżdżony. No. A tu ruch to jak w centrum rano, jak to wszystko do szkoły, do pracy. No to sznur samochodu idzie.
10: No, mieszkańcy zwracają, że miejsc parkingowych jest za mało, ale nie wiem, czy powinny powstawać kosztem zieleń. No i jeszcze o tym, że władze Łodzi chcą sprawdzić, czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przez ostatnie lata nie otrzymywało zbyt wysokiej rekompensaty na realizację przewozów. MPK jest miejską spółką odpowiedzialną za przewozy autobusowe i tramwajowe, a ponieważ wpływy z biletów pokrywają tylko część kosztów komunikacji, więc samorząd co roku przekazuje przewoźnikowi rekompensatę. No i teraz miasto chce zweryfikować, czy jej wysokość w poprzednich latach była prawidłowa i czy spółka nie otrzymała nadmiernego wsparcia. My też to sprawdzimy, ale w naszym programie to się odbędzie przed godziną 17. A dodam jeszcze, że nasz program dzisiaj wydaje Wiktoria Makowska.

0: No to zgodnie z zapowiedzią teraz zaglądamy na Łódzką ulicę Zgierską.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A to dlatego, że w sobotę mieszkańcy domu przy ulicy Zgierskiej 74 relacjonowali, że z kilku pięter spadały fragmenty dachu oraz stropów budynku. Front kamienicy jest bowiem w trakcie rozbiórki, jednak w oficynach nadal mieszkają ludzie i jak twierdzą, w sobotę huk był straszny.
2: No, wielki huk słyszałem. Jak oni to wszystko wrzucają do środka, to wiadomo było, że taki ciężar to musiało na pewno uwalność któregoś. No i strop się zawalił, jeden, drugi, trzeci i spadło to wszystko na dół, nie?
3: Wyglądało to tragicznie. Po godzinie 6 rano obudził nas wielki huk. To był taki huk, że po prostu nie byłam w stanie zejść z łóżka. Po prostu byłam sparaliżowana. A jak spojrzałam naprzeciwko okna, no to w oknie ujrzałam po prostu kłęby dymu, nie było nic widać.
4: Wszystko się zaczęło walić z tamtej strony. Tutaj zaraz przy oficynie zaczęło się walić po prostu wszystko. Cały strop zleciał, dwa piętra bodajże zleciały.
5: Dorota Tomczak-Dratkiewicz, zastępca dyrektora do spraw nadzoru i organizacji zarząd lokali miejskich. Doszło do osunięcia się tymczasowo zamurowanego okna, w wyniku czego doszło do uszkodzenia belki stropowej, która spadła do wewnątrz budynku. Nie mówimy tutaj o zawaleniu się całej kamienicy, czy też jej znacznej...
6: Całej nie, tylko fragmentu. Coś spadło na ulicę, jakiś gruz.
5: Niewielki, ale teren był ogrodzony, nikomu nic się nie stało tej całej sytuacji. Natomiast pytał też pan o budynki oficyn, lewej i prawej. Te budynki są niezależne konstrukcyjnie, czyli oznacza to, że nie ma na ten moment konieczności wyprowadzenia mieszkańców. Na 13 lokali w tych dwóch oficynach zajętych jest 7 mieszkań. Część to są mieszkańcy bezumowni, a 3 osoby mają czynne umowy najmu z nami.
7: Nie czuję się bezpiecznie tutaj. Była pani z wydziału lokalowego technik.
6: A próbowali państwo z nimi rozmawiać?
7: No tak, ja z panem inspektorem się pytam. Mówię, czy ja tu mogę bezpiecznie mieszkać. Pan założył ręce na rękę i nie odpowiedział wcale.
8: Nikt w dniu dzisiejszym do nas nie doszedł. Każdy chodzi tak, aby unikać kamer. Przyszła pani z Urzędu Miasta, lokalówki tam właśnie, więc zapewniano nas, że nam nie grozi nic. Ale nikt nam nie chce tego dać na piśmie. Chodzi nam tylko, żebyśmy dostali na piśmie, że nam nie grozi nic.
5: Nie ma potrzeby tutaj pisemnego informowania. Cała ta rozbiórka prowadzona jest zgodnie z uzyskanym pozwoleniem oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową, która również narzuca wykonawcy zachowanie szczególnej ostrożności. Takiej ostrożności wykonawca dokonuje. Na miejscu jest również kierownik robót rozbiórkowych, który pełni całkowity nadzór. Również w sobotę z chwilą osunięcia się tego zamurowanego okna ten człowiek był na miejscu. Także na tą chwilę nie ma potrzeby wyprowadzenia tych osób i mogą się one czuć bezpiecznie.
0: A rozbiórka frontu kamienicy ma się zakończyć 6 listopada. W przyszłości nie jest wykluczone, że rozebrane będą także oficyny, które obecnie są w użyciu. Mieszkańcy kamienicy przy Zgierskiej 74 przygotowywali już pismo do zarządu lokali miejskich, w których domagają się m.in. podjęcia działań zwiększających ich bezpieczeństwo lub zapewnienia lokali zastępczych. A z mieszkańcami domu przy Zgierskiej 74 rozmawiał dzisiaj reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.

0: No my teraz zgodnie z zapowiedzią będziemy zastanawiać się, co lepsze, bloki czy drzewa?
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo właśnie chodzi o to, że drzewa mają zniknieć, a w ich miejsce mają powstać bloki. Chodzi o plac przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi. Tam mają zostać wycięte drzewa i zniknie zieleń. Teren ma trafić do dewelopera w ramach planowanej przez miasto zmiany nieruchomości. Sprawa zaczęła się kilka lat temu od działki przy ulicy Harcerskiej, gdzie deweloper chciał zbudować mieszkania, a mieszkańcy tego rejonu przez lata protestowali. Inwestycje udało się zatrzymać. Teraz miasto proponuje inne rozwiązanie. W zamian za działkę, te właśnie przy ulicy Harcerskiej, gdzie kiedyś stała szkoła, deweloper ma dostać zielony teren przy ulicy Wojska Polskiego. I to właśnie przeciwko zabudowie tego miejsca protestują teraz społecznicy i mieszkańcy. O czym mówi jedna z łodzianek, która mieszka na Bałutach od urodzenia.
2: Mieszkam dosłownie 2 metry stąd. Tu się wychowywała moja córka. Chodziłam sobie tutaj właśnie tymi terenami zielonymi do parku Śledzia. Nie wyobrażam sobie, żeby stanęły tutaj jakiekolwiek bloki. Zabrano część terenów już tych działek, które były takie trochę dzikie, nie dzikie, ale były. Mam przepiękny widok na te stare kasztanowce, na dęby, które są. I teraz tak sobie myślę, jakbym otworzyła okno i zobaczyła 20-metrowy jakiś wieżowiec, to by mnie chyba trafiło.
3: Walczymy o to, żeby deszcz pod rynnę nie wpaść.
4: Mówi przewodniczący zarządu osiedla Bałuty Doły, Mateusz Alnaczar.
3: To znaczy, cieszy nas bardzo fakt, że ostatecznie temat harcerski został rozwiązany, że dojdzie do zamiany działek. Natomiast obecnie proponowane działki również pozostawiają wiele do życzenia, a nie jest to idealne rozwiązanie dla naszych mieszkańców. My jesteśmy tutaj na Bałutach Dołach i chcielibyśmy, żeby konsekwentnie ta zabudowa taka nieco mniej gęsta tutaj pozostała.
4: Jak dodaje Michał Rybacki ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, teraz wszystko w rękach radnych. W środę zdecydują oni o zamianie działek, czyli o przyszłości zielonej działki przy ulicy Wojska Polskiego.
5: Rada Miejska powinna się pochylić nad wnioskiem o to, żeby chociaż próbować zamienić z deweloperem tą działkę na którąś, gdzie można na przykład lukę w zabudowie uzupełnić.
4: Urbanista i łódzki społecznik Adrian Zieleniewicz uważa, że wycinka drzew to nie tylko utrata zieleni, ale też zmiana warunków życia mieszkańców tej okolicy.
6: No wierzymy, że to się uda, że radni nie popełnią tego kolejnego błędu, tak? No to też na komisji Rady Miejskiej było powiedziane, że to no wszystko się wzięło z tego błędu, który został popełniony kilka lat temu ze sprzedażą tej harcerskiej i tutaj próba zamiany tych działek i realizacji zabudowy w tym miejscu, no to jest pokłosie tego, tak? No, które odbija się czkawką, można powiedzieć, miasto.
3: To jest tym bardziej absurdalne, że jest bardzo wiele kamienic do wyburzenia, budynków, które są w opłakanym stanie technicznym, które należałoby niezwłocznie rozebrać i te działki zagospodarować. Zabudowujemy tak zarówno tutaj teren zielony, jak i dobrym przykładem też jest blok komunalny, który ma powstać róg Marysińskiej i Okopowej na zielonym skwerku.
6: Może nie trzeba tak zupełnie iść na rękę tutaj deweloperowi najcenniejszego terenu jakby w okolicy mu tutaj udostępniać, tylko może jakieś właśnie mniejsze tereny, które uzupełniłyby tą tkankę, no, która jest mocno poszczerbiona, można powiedzieć, na Bałutach.
0: A w środę poznamy opinie i decyzje drugiej strony, czyli radnych Rady Miejskiej, którzy będą głosować nad tą sprawą, podejmą ostateczną decyzję co do zamiany tych działek. A tematem zajmowała się Joanna Karp.

0: Pora, byśmy przyjrzeli się, jak wygląda sytuacja na drogach, a to kontroluje Patryk Lewy.
1: Zaczynamy od wylotówki z Piotrkowa Trybunalskiego do Sulejowa. Tam zdecydowanie więcej samochodów przed Przygłowem. Przenosimy się teraz do Pabianic. Nogę z gazu należy zdjąć w okolicach ulicy Zamkowej, szczególnie na Nawrockiego, Kilińskiego i Świętego Jana. W pozostałych miastach regionu przejedziemy sprawnie, bez większych utrudnień. Te natomiast w Łodzi. Dłużej poczekamy jadąc Pabianicką i Żgowską do centrum i na Milionowej do Śmigłego Rydza. Omijać należy jeszcze Kilińskiego, a w szczególności tunel na trasie WZ w stronę Redki. Zatory drogowe zaczynają się już na wysokości Wólczańskiej.
0: Słuchają Państwo, Radia Łódź, jest 16:30. Pora na skrót najważniejszych wiadomości. W studiu Jarosław Turek.
2: Pod nieobecność Radosława Piesiewicza zarząd PKL powołał osobę pełniącą obowiązki prezesa. To dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita, który chce rozpocząć pracę od audytu. Kmita będzie kierował Komitetem Olimpijskim do kwietniowych wyborów w przyszłym roku. Radosław Piesiewicz pozostaje w areszcie. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił dzisiaj zażalenia jego obrońcy. Niemal połowa ofiar pedofilii w internecie, które ujawniły przemoc, nie otrzymało żadnego wsparcia. Tak wynika z badania organizacji Protect Children. Polska premiera raportu odbyła się podczas posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży. Raport pokazuje również, że skutki przemocy internetowej mogą utrzymywać się przez wiele lat. 3/4 badanych wskazało na długotrwałe negatywne konsekwencje swoich doświadczeń. Władze Łodzi chcą sprawdzić, czy MPK nie dostało za dużo pieniędzy. Łódzki magistrat ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. MPK nie pokrywa części kosztów własnej działalności, dlatego magistrat co roku wypłaca spółce milionowe rekompensaty. Miasto chce sprawdzić, czy w ciągu ostatnich 15 lat nie zapłaciło za dużo. Sprawa głośnego wpisu o Szreku zakończona umorzeniem. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim umorzył postępowanie wobec radnego powiatu radomszczańskiego z PSL-u Wojciecha Ślusarczyka, który zamieścił przerobioną grafikę przedstawiającą Martę Nawrocką jako księżniczkę i dopisał pytanie: a Szrek gdzie? Sprawa trafiła do sądu, ale prokuratura wycofała akt oskarżenia, a Marta i Karol Nawroccy nie zgłosili zastrzeżeń. Wobec tego sprawa została umorzona. Jeszcze o tym, że lekarze namawiają teraz, żeby szczepić się przeciwko grypie. Nowe szczepionki są już dostępne, a organizm potrzebuje około 2 tygodni, żeby zbudować odporność. Dla części pacjentów szczepienia są bezpłatne, m.in. dla seniorów po 65 roku życia, kobiet w ciąży i dla dzieci. Szczepienie można wykonać w przychodni albo w aptece. A wrócimy do tego szerzej jeszcze w naszym serwisie o 17:00.
0: Na teraz rzut oka na prognozę pogody. W tej chwili u nas w okolicy Łodzi 16 do 18 stopni ciepła, zachmurzenie duże, ale są większe przejaśnienia. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Wieje słaby zachodni wiatr. W nocy zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami, tyle tylko, że temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza.
3: Słuchasz i wiesz.

0: Dandy Warhol, takie łagodne granie, wprowadził nas w drugą część naszej informacyjnej popołudniówki, a w niej o tym m.in., że łódzki magistrat chce sprawdzić, czy miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne przez ostatnie lata nie otrzymywało zbyt wysokiej rekompensaty za realizację przewozów. No jak wiadomo, ta rekompensata jest przewoźnikowi potrzebna, bo wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych i tramwajowych nie pokrywają kosztów funkcjonowania. No i miasto chce zweryfikować, czy wysokość tych rekompensat w poprzednich latach była prawidłowa i czy spółka nie otrzymywała nadmiernego wsparcia.
1: Po audycie lotniska wszyscy się spodziewali audytów MPK.
2: Audyty powinny być nieodłącznym narzędziem zarządzania spółkami, w ogóle przedsiębiorstwami. Przecież prywatne przedsiębiorstwa też systematycznie sobie robią audyty.
3: Komunikacja publiczna to jest taka dziedzina, gdzie właściwie w każdym samorządzie dopłaca się.
0: No w ubiegłym roku przeprowadzono audyt inny. Jak wynika z ustaleń Radia Łódź, tamta kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zarządzaniu spółką, a ten audyt, który się rozpocznie, będzie obejmował okres ostatnich 15 lat. Do MPK zajrzymy przed godziną 17. Wcześniej będziemy w Sieradzu. Tam ma powstać kilka dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu Braterstwa Broni, ale to wszystko kosztem pasa zieleni. Wspomnę, że w Łodzi ludzie chcą mieć tereny zielone i nie zgadzają się na zabudowę mieszkaniową. W Sieradzu zamiast zieleni wolą mieć parkingi. A o szczegółach już w naszym programie za kilka minut.

0: Bela śpiewała o egzotycznych wyspach, no to my z tych tropików wracamy na ziemię, do sieradza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A w mieście, o którym wspomniałem, jest mało miejsc parkingowych, samochody stoją na trawnikach. Mieszkańcy osiedla przy ulicy Braterstwa Broni mają problem z parkowaniem w okolicy. Ich zdaniem miejsc jest mało, więc dochodzi do tego, że kierowcy parkują na trawniku lub wzdłuż jezdni. Utrudnia to płynny ruch pozostałych samochodów, zwłaszcza w godzinach szczytu. Rozwiązanie tego problemu proponuje jeden z sieradzkich radnych, a o szczegółach opowie reporter Radia Łódź Kasper Rafalski.
2: Aktualnie na osiedlu przy Braterstwa Broni trwa remont drogi. Nowe miejsca parkingowe powstały. W porównaniu z tym, co było wcześniej, jest lepiej, choć jak mówi radny Piotr Pipia, miejsc parkingowych dałoby się utworzyć więcej.
3: Do czasu, kiedy nie było tej przebudowy tych parkingów wzdłuż Braterstwa Broni, tam wszystkie samochody się ustawiały wzdłuż jednego pasa, co blokowało możliwość takiego dobrego przepływu samochodów. A tutaj można byłoby jeszcze wygospodarować, to mówię, kilka miejsc parkingowych w postaci takich legalnych miejsc. Dzięki temu samochody nie mogłyby się ustawiać wzdłuż tej drogi, nie utrudniałyby przejazdu między tymi dwoma skrzyżowaniami.
2: A chodzi tu o trawnik, który zdaje się nie pełnić swojej funkcji. Więcej jest na nim ziemi niż zieleni. Widać, że kierowcy wykorzystują go jako miejsce parkingowe, co widzi też mieszkanka okolicy. Ale widzimy, jak ten trawnik wygląda. No,
4: no zjeżdżony. No. Bo to i tak, jak mówię, nie ma tutaj tej zieleni i nie ma. I nie będzie, bo, a samochód. Samochody wjeżdżają. Niby nie wolno na tej zieleni.
2: No, niby nie wolno.
4: Ale ludzie parkują, bo nie mają gdzie.
2: No właśnie.
4: I już niektórzy też dostali od straży upomnienia.
3: No tam i tak mieszkańcy parkują samochody. Widać, że to jest też dziki parking. Są tam miejsca, które można byłoby zagospodarować na kilka miejsc parkingowych.
2: Zlikwidowanie trawnika pozwoliłoby utworzyć raptem kilka miejsc parkingowych.
3: I właśnie od takich drobnych rzeczy powinniśmy też zaczynać, bo jeżeli nie zaczniemy od drobnych, to niestety duże rzeczy będą się też psuć.
2: Interpelacja radnego Piotra Pipi wpłynęła do Urzędu Miasta w ubiegły wtorek, 8 września. Urząd ma teraz czas na jej rozpatrzenie.
5: Ustawowo jest 14 dni na rozpatrzenie tej interpelacji.
2: Mówi Michał Sitarek z Urzędu Miasta Sieradza. Interpelacja o zwiększenie miejsc parkingowych nie powstałaby, gdyby nie zwracanie uwagi przez mieszkańców osiedla.
3: No, każde miejsce jest na wagę złota. Mieszkańcy zgłaszają mi problemy z miejscami parkingowymi. Stoję na tym, żeby tych miejsc było jak najwięcej, ale także, żeby samochody nie stawały w miejscach, do tego nie przystosowały.
2: A w jakich godzinach jest największy ruch?
4: No po południu, rano.
2: Jak już wracają z pracy?
4: Tak. A wieczorem to już stawają na drodze, bo jak już tu nie ma miejsca, to już stawają tam. A tu ruch to jak w centrum rano, jak to wszystko do szkoły, do pracy. Sznur samochodu idzie.
2: Teraz mieszkańcom pozostaje czekać na decyzję prezydenta Sieradza w sprawie utworzenia nowych miejsc parkingowych w miejsce pasa zieleni.
0: No to na razie muszą sobie mieszkańcy ulicy Braterstwa Broni w Sieradzu radzić sobie z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych dla swoich samochodów.

0: To Kim Wilde, jej przebój sprzed lat, Kids in America.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz wracamy już do teraźniejszości. Władze miasta chcą sprawdzić, czy miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Łodzi nie dostało za dużo pieniędzy. Magistrat ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu za ostatnie 15 lat. Kontrola ma sprawdzić wydatki, przepływy finansowe i koszt świadczonych usług. A tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Czy MPK Łódź nie otrzymało nadmiernej rekompensaty od 2011 do końca 2025 roku? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść audyt, na którego realizację ogłoszono właśnie przetarg. Łódzkie MPK to spółka należąca w całości do miasta. Przedsiębiorstwo realizuje przewozy autobusami i tramwajami w całej aglomeracji łódzkiej. Wpływy z biletów od lat pozwalają na pokrycie tylko części kosztów działalności, dlatego miasto musi do niej dopłacać miliony złotych.
3: Jestem zwolennikiem, żeby takie audyty przeprowadzać, skoro są to spółki nasze, jakby miejskie, które utrzymują się z pieniędzy wszystkich podatników, to wiedzmy, jak to działa.
2: Komentuje radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Może się okazać, że nie otrzymało, a gorzej, jak się okaże, że dostało za małą rekompensatę. Nie wiem, jak wtedy znajdziemy w budżecie rekompensatę 10 lat wstecz. Audyty powinny być nieodłącznym narzędziem zarządzania spółkami, w ogóle przedsiębiorstwami. Przecież prywatne przedsiębiorstwa też systematycznie sobie robią audyty. To bez wątpienia audyt nie powinien być niczym strasznym, tylko narzędziem do usystematyzowania pracy, uporządkowania pracy, a być może, tak jak w przypadku lotniska, wykrycia pewnych wątpliwości czy znalezienia pewnych spraw, w których trzeba zadać pytania.
4: Po audycie lotniska wszyscy się spodziewali audytów MPK.
2: Mówi przewodniczący Komisji Transportu w Łódzkiej Radzie Miejskiej Marcin Chęcz z KO.
4: Raczej słyszałem o problemach sygnalizowanych z drugiej strony. MPK na komisjach nieraz nam mówiło, że te transfery są po prostu zbyt małe. To dobrze, że właściciel interesuje się wydatkami w tak dużej spółce, na którą idzie tak dużo pieniędzy. Z mojej wiedzy, jak obserwuję MPK, tam są raczej duże problemy strukturalne, ale także trzeba sobie powiedzieć wprost, ta konstrukcja, w której MPK ze Zditem rozmawia, także wskazuje na takie pytanie, czy to jest właściwie ustawione wszystko po stronie urzędu, po stronie po prostu funkcjonowania miasta. W innych samorządach to troszkę inaczej działa. U nas jest tak troszkę to rozproszone pomiędzy Zditem i MPK-iem. To jest ciągły festiwal dyskusji, kto ma większą rację w temacie.
5: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jest od lat niedofinansowane, co widać czy po kondycji taboru, czy jeżeli chodzi chociażby o problemy również kadrowe.
2: Odpowiada radny Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Dziwi mnie natomiast to, że konieczne jest ściąganie firmy audytorskiej do tego, żeby zweryfikować, czy miasto dokonało zwrotu nadmiarowego, czy jednak w takiej wysokości, która jest prawidłowa. To pokazuje, że również w tym aspekcie, tak jak i w wielu innych, na które wskazujemy jako opozycja i Klub Prawa i Sprawiedliwości, nie ma dostatecznego nadzoru ze strony władz miasta nad podległymi podmiotami.
2: Już w ubiegłym roku w MPK Łódź został przeprowadzony audyt, który według naszych ustaleń nie wykazał nieprawidłowości w zarządzaniu spółką.
0: A tematem zajął się nasz reporter Michał Dąbrowski. Jest 8 minut do godziny 17, już za chwil kilka w naszym programie dowiedzą się Państwo, jak zmieniła się sytuacja na drogach w Łodzi i w regionie.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
14: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych

0: Łódź. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
1: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
4: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
5: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brikomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
9: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: No to znów zaglądamy na nasze drogi. Sytuację sprawdza Patryk Lewy.
16: Na początek Łódź i kolizja samochodów na Piłsudskiego przed Sienkiewicza, a problemy zaczynają się już przy wjeździe do tunelu w stronę Retkini. Tam na pewno stracimy kilkanaście minut, podobnie na całej długości Mickiewicza jadąc do dworca Kaliskiego. Jeśli jest możliwość, warto omijać okolice Manufaktury. Tutaj więcej samochodów zarówno na zachodniej, nowomiejskiej czy północnej. Zdecydowanie pogorszyła się sytuacja też na Konstantynowskiej w obu kierunkach oraz na Kasprzaka czy Srebrzyńskiej w okolicach Alei Włókniarzy. Utrudnienia również na Politechnice między Radwańską a Wróblewskiego oraz na Jana Pawła II. Korek zaczyna się tam jeszcze przed ulicą Parkową. A informacje z dróg Łodzi i regionu na bieżąco także na radioloc.pl.
15: Słuchają Państwo Radia Łódź. Zbliża się godzina 17. W naszym programie pora teraz na wiadomości, a przedstawi je Jarosław Turek.
17: A w serwisie bezpieczeństwo lokatorów łódzkiej kamienicy, która podlega częściowej rozbiórce. Ocena testów słupków zabezpieczających na Piotrkowskiej w Łodzi i nowy tymczasowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W regionie jest pochmurno i mokro, ale w nocy już raczej bez opadów. Zarząd lokali miejskich w Łodzi zapewnia, że nic nie grozi mieszkańcom kamienicy przy ulicy Zgierskiej 74. W sobotę osunął się tam fragment budynku. Front kamienicy jest w rozbiórce, ale w oficynach nadal mieszkają ludzie. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Jak wyjaśniła naszemu reporterowi Dorota Tomczak-Dratkiewicz z zarządu lokali miejskich, doszło do osunięcia się tymczasowo zamurowanego okna. Uszkodzona belka stropowa spadła do wewnątrz budynku i niewielki fragment gruzu spadł również na ogrodzony fragment ulicy, ale nikomu nic się nie stało.
18: Pytał też pan o budynki oficyn lewej i prawej. Te budynki są niezależne konstrukcyjnie, także na tą chwilę nie ma potrzeby wyprowadzenia tych osób i mogą się one czuć bezpiecznie.
17: Rozbiórka frontu kamienicy ma się zakończyć do 6 listopada tego roku. W przyszłości nie jest wykluczone, że rozebrane zostaną

0: również oficyny, które obecnie są jeszcze zamieszkane. Lekarze zachęcają, aby szczepić się przeciwko grypie. Odporność pojawia się po około 2 tygodniach od szczepienia, dlatego warto zrobić to teraz, jeszcze przed jesienno-zimową falą zachorowań. A jakie są dostępne szczepionki, informuje nasza reporterka Weronika Skibińska.
1: W tym sezonie dostępne są 3 szczepionki. Wszystkie podawane są w zastrzyku. Szczepić można się w poradniach, a dorosłych mogą także szczepić farmaceuci w aptekach. W regionie takich punktów jest ponad 240. Część łodzian już się zaszczepiła, mówi Anna Leder z Łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Choć
2: grupa, która na razie najliczniej korzysta ze szczepień, to seniorzy w wieku 70-74 lata. W Łódzkiem zaszczepiło się już ponad 4 tysiące pacjentów.
1: Szczepienie nie daje 100% gwarancji, że nie zachorujemy, może jednak sprawić, że grypa będzie miała łagodniejszy przebieg i zmniejszy się ryzyko powikłań. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Dla części pacjentów szczepionki są bezpłatne, m.in. dla osób po 65 roku życia, kobiet w ciąży i dla dzieci. Władze Łodzi oceniają, że system słupków na Piotrkowskiej przeszedł pomyślnie testy działania. Testowano go w miniony weekend na odcinku od Placu Wolności do ulicy Roosevelta. Co prawda przy ulicy Zamenhofa uszkodzony został system świetlny na jednym ze słupków i doszło do najechania hulajnogi na podnoszący się słupek, ale jak mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, nie było najgorzej i wystawię ocenę na mocne 3+.
3: Podczas kolejnego weekendu poprawimy jeszcze kilka rzeczy. Na pewno będziemy zbierali uwagi hotelarzy, mieszkańców, no wszystkich tych, którzy korzystają z tego systemu, bo robimy korekty, ale wygląda na to, że system działa, można z niego skorzystać.
0: Słupki zostaną ponownie podniesione w najbliższy weekend. Aby wjechać na ulicę Piotrkowską, potrzebne jest pozwolenie, które mogą otrzymać mieszkańcy ulicy, służby ratunkowe, osoby świadczące transport osób z niepełnosprawnościami i goście hoteli. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpoczną się testy w tygodniu. Jest nowy, chociaż tymczasowy, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wiceprezes Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa. Tym samym odwołano dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza. Jak zapowiada Marian Kmita, swoje urzędowanie chce rozpocząć od audytu, bo sytuacja finansowa komitetu jest trudna.
4: Więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać do początku.
0: Dotychczasowy prezes PKOL pozostaje w areszcie. Marian Kmita zapewnia, że Radosław Piesiewicz nie będzie mógł kwestionować jego wyboru po ewentualnym wyjściu na wolność. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
5: W pogodzie przez ostatnie kilkadziesiąt minut niewiele się zmieniło. 18-17 stopni w centralnej Polsce. Miejscami możliwe opady deszczu, a po południu zachmurzenie duże. Możliwe jednak przejaśnienia. No i także może padać. Wiatr słaby zachodni, a w nocy duże zachmurzenie z rozpogodzeniami miejscami. Także możliwy deszcz, silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura spadnie do 9-11 stopni. Będzie wiał słaby wiatr z kierunków zmiennych.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Piotr Ślibiński, audycję realizuje Piotr Bielawski. To zapraszamy bardzo serdecznie. 6 minut po 17, a do 19 spędzimy czas razem.

Takie brzmienie, jak kiedyś, trzeba przyznać, powracają Simple Pleasures, czyli proste przyjemności, to Warhouse. Pomyślałem, przyjdę z taką właśnie muzyką. No to taka najdłuższa fala relaksu i jeszcze na dodatek po godzinach, to będzie nas uspokajać. No i myślę, że tak właśnie czyni. Też bardzo fajne produkcje tutaj słyszę. To i nowa Dua Lipa, z tym, że tutaj mamy do czynienia z fragmentami koncertu.

No to oczywiście Mark Ronson, który zaprosił Miley Cyrus i Nothing Breaks Like a Heart, ten utwór powstał. Zresztą nie tylko ten, to taka a propos, natomiast Mark Ronson zapewne lubi współpracować z wieloma artystami, z różnymi stylami i gatunkami muzycznymi. Rzeczywiście mu po drodze i trzeba przyznać, że w każdym z tych gatunków znakomicie sobie radzi. Również jako producent, ale zwróciłbym także uwagę na to, że przecież jest kompozytorem, tworzy swoje piosenki, i też dla innych co nieco potrafi faktycznie dopisać. A to jeden z takich evergreenów, ponadczasowych przebojów i powraca bez względu na porę roku, czy porę dnia, czy porę deszczu, czy porę słońca. No, rozpadało się podobno. To niech sobie trochę pada, a państwo niech z nami pozostaną.

0: Magda Bereda i Natalia Mojanga wcześniej śpiewały, a to Morcziba. Klasycznie bardzo to wszystko brzmi. Jeszcze klasycznie będzie za chwilę za sprawą piosenki, z którą przyjdzie Bartek Florczak, ale w ogóle teraz o klasyce. Na przykład polskiej piosenki możemy pomówić. Będzie taki koncert w hołdzie dla Andrzeja Załuchy w wytwórni. W następną sobotę to będzie koncert. 26, z tego co ja wiem. Pani Jola pyta, czy będą jakieś zaproszenia. Nie dzisiaj, ale będą. To od razu pani Joli odpowiadam i od razu też odpowiadam tak, wieczorna audycja 21 jak najbardziej, zapraszam, też będę.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Carole King rozpoczęła pod koniec lat 50. karierę jako nastolatka, pisząc utwory dla innych wykonawców. Szczególnie ważną postacią w jej życiu został Jerry Goffin. Przede wszystkim Carole i Jerry pobrali się, po drugie wspólnie pisali piosenki, a część z nich stała się szlagierami. To ich utwory na początku lat 60. śpiewali The Shirelles, Bobby V, Gene Pitney, Little Eva czy The Chiffons. Małżeństwo pomogło ukształtować tzw. brzmienie Brill Building, nazwane tak na cześć słynnego budynku w Nowym Jorku, gdzie nagrano wiele hitów lat 60. Producent Lou Adler, który ściśle współpracował z King i Goffinem, powiedział: Jerry Goffin jest jednym z najlepszych tekściarzy ostatnich 50 lat. Jest gawędziarzem, a jego teksty są emocjonalne. Do tego dochodziły znakomite melodie Carole i jej kobiece spojrzenie na teksty Jerry'ego, które niekiedy lekko poprawiała. Pewnego razu inny producent, Jerry Wexler, który śledził pracę duetu, przejeżdżając jedną z nowojorskich ulic obok King i Goffina, krzyknął do nich: a może napiszecie piosenkę pod tytułem Natural Woman? Goffin w kilka dni stworzył tekst, a Carole dopisała muzykę. Autorzy uznali, że tytuł i sam pomysł Wexlera były tak istotne, że dopisali Jerry'ego jako współautora piosenki. Ten rozmawiał na temat You Make Me Feel Like a Natural Woman, bo taki ostateczny tytuł utwór otrzymał, z Lou Adlerem w 2007 roku przy okazji swoich 90. urodzin. Powiedział, że do dzisiaj spływają do niego czeki za tę piosenkę i jest niesamowicie wdzięczny, jak to ujął, tym dzieciakom za to, że dopisały go jako współautora. Jerry Wexler stał za sukcesem na listach przebojów Arety Franklin. To on przyniósł Arecie You Make Me Feel, wiedząc, że ta zaśpiewa ją w porywający sposób. Utwór nagrano we wrześniu 1967 roku, a w chórkach pojawiły się siostry Arety, Caroline i Erma. Piosenka była wielkim przebojem w Stanach Zjednoczonych. 4 lata później Carole nagrała swoją wersję na bestsellerową płytę Tapestry. Wiedziała jednak, że nie jest w stanie głosowo konkurować z Aretą Franklin. Jej wykonanie jest więc o wiele spokojniejsze i wolniejsze. My jednak słuchamy Arety Franklin, oto You Make Me Feel Like a Natural Woman.

0: A w Radiu Dziuszy 17:30. W naszym programie skrót najważniejszych wydarzeń. A w studiu Remigiusz Fladrowski.
1: Dzień dobry. Zarząd lokali miejskich w Łodzi zapewnia, że nic nie grozi mieszkańcom kamienicy przy Zgierskiej 74. W sobotę osunął się fragment budynku. Front kamienicy jest w rozbiórce, ale w oficynach nadal mieszkają ludzie. Niedaleko poligonu sił powietrznych w Ustce odnaleziono dryfujący w morzu bezzałogowy statek powietrzny. Został on wydobyty przez wojsko na brzeg w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim, gdzie obecnie służby prowadzą drobiazgowe oględziny. Dron to prawdopodobnie produkowana w Rosji gerbera. Od audytu chce rozpocząć pracę nowy pełniący obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś odwołano aresztowanego dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, a jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita. Pokieruje on instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Władze Łodzi oceniają, że system słupków na Piotrkowskiej przeszedł testy działania. Atestowano go w miniony weekend na odcinku od Placu Wolności do ulicy Roosevelta. Słupki zostaną ponownie podniesione w najbliższy weekend. Aby wjechać na Piotrkowską, potrzebne jest pozwolenie. Lekarze zachęcają, żeby szczepić się przeciwko grypie. Odporność pojawia się około 2 tygodni po szczepieniu, dlatego warto zrobić to teraz, jeszcze przed jesienno-zimową falą zachorowań. Dla części pacjentów szczepionki są bezpłatne, m.in. dla osób po 65 roku życia, kobiet w ciąży i dla dzieci. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.
0: 17 stopni, możliwe przejaśnienia, ale opady deszczu i to w wielu miejscach, w tej chwili wiatr słaby z kierunków zachodnich. Deszcz będzie również w nocy. Mgły także pojawią się, silne zamglenia i mgły tak naprawdę ograniczające widzialność do 200 metrów w nocy i temperatura spadnie nawet do 9 stopni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: 28 minut do 18 w Radiu Łódź. To prawda, o 21 okolice jazzu. Gościnnie tutaj jestem dzisiaj po prostu. Właśnie między 17 a 19. A skoro tak, i skoro to poniedziałek i początek tygodnia, pomyślałem, że będę łagodził ten klimat.

Kajak chciała wrócić po długich latach milczenia, to nagrała dzisiaj Przychodzi Ono, przyjacielu, piosenkę przepiękną, a to Silk Sonic z Bruno Marsem na czele. Leave the door open, zostaw otwarte drzwi. Bo, no cóż, wtedy można wejść, można wrócić do kogoś. Leave the door open. Silk Sonic z zestawu piosenek, które znamy. Niebawem, mam nadzieję, taki zestaw nowy też się otworzy. No, to dalej trochę spokojnie.

To, że gramy spokojnie, to jedno. To byli Policjanci i Prince oczywiście. Myślę, że i jedni, i drugi rozpoznawalni bardzo. To, że gramy spokojnie, to jedno, ale że tak trochę przygotowujesz do tego jazzu po 21. Może coś w tym być, może coś w tym być. Zwłaszcza, że Patrycję Sarychtę zagram w jazzie po 21. To jest fragment jej występu podczas Open Stage Ether Jazzu i to już jest ostatnia odsłona Open Stage Ether Jazzu. To był ostatni koncert tego cyklu wakacyjnego, naszego cyklu Radia Łódź w Porcie Łódź. No, to proszę słuchać uważnie. To właściwie będzie zakończenie, to właściwie będą podziękowania. Patrycja zaśpiewa. W drugiej godzinie z kolei Agata Kulis. Bardzo ciekawe piosenki kiedyś przedstawiałem w Płycie Tygodnia, a teraz wywiad wreszcie z Agatą Kulis w całości. No, a propos Płyty Tygodnia, no to Prince jest pewnego rodzaju odniesieniem się do zespołu, który swój krążek będzie nam prezentował w tym tygodniu, bo Plastik lubi Prince'a i korzystał z tego Prince'a. Jest niesamowitą inspiracją ten Prince dla zespołu Plastik, duetu tak naprawdę. I oni po 20 latach postanowili na winylu wydać swój debiutancki krążek. Bardzo ważną płytę, bardzo ważną w historii muzyki rozrywkowej w tym kraju. Byli pionierami elektronicznych takich brzmień roztańczonych, pewnego szaleństwa, nawet bym powiedział, o to ludzie wykształceni po Katowicach, Szkole Akademii Muzycznej postanowili się bawić po prostu. Radocha była w tej muzyce. No ale jeszcze oprócz tego, że to była radocha, to trochę też spojrzałbym wartościowo na to wszystko, co wtedy nagrali na swój pierwszy krążek. I no co, od razu się pojawili w nominacjach do Fryderyków. To była bardzo ważna płyta. Powrócimy do niej właśnie z Plastikami. Oni będą tak naprawdę wracać do tamtego czasu i nam opowiadać.

0: Reklama.
1: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź, Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurę.

0: Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
1: Lamia Sofa na każdy dzień.
3: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
16: Już 18.
17: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
16: Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
18: Dron na plaży niedaleko Ustki. Rosjanie mogli stracić swoją najnowszą konstrukcję. Zamieszanie wokół nowych mieszkań w Łodzi mają powstać w miejscu zielonego terenu. Ponad 500 000 zł kar dla właściciela sklepów Biedronka w tle utrudnienia kierowcom zmiany pracy. W nocy w regionie przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 9 stopni. Niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce odnaleziono dryfujący w morzu bezzałogowy statek powietrzny. Został on wydobyty przez wojsko na brzeg w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim, gdzie obecnie służby prowadzą drobiazgowe oględziny, powiedział podpułkownik Dariusz Rokosz, rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
19: Pan minister Narodowy sam osobiście o tym zdarzeniu informował. Realizujemy cały czas czynności na miejscu zdarzenia. Taki komunikat, jakaś informacja już po potwierdzeniu wszystkich danych, tych wstępnych z oględzin, na pewno się ukaże.
18: Dron to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, dron nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, bo prawdopodobnie przydryfował z wód międzynarodowych.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Mieszkania zamiast zielonego terenu w Łodzi budzą kontrowersje. Mowa o drzewach przy ulicy Wojska Polskiego, które mogą zniknąć, bo teren ma trafić w ręce dewelopera. To kolejny etap sprawy działki przy Harcerskiej, gdzie wcześniej udało się zablokować planowaną inwestycję. Przeciwko zabudowie protestują mieszkańcy i społecznicy. O szczegółach Joanna Karp.
0: Wszystko zaczęło się od

0: działki przy ulicy Harcerskiej, gdzie deweloper planował budowę mieszkań, ale po wieloletnich protestach mieszkańców inwestycje udało się zablokować. Właśnie w zamian za działkę przy ulicy Harcerskiej deweloper ma dostać teren przy ulicy Wojska Polskiego. Dziś rosną tam drzewa i jest zieleń, a pomysł zastąpienia jej blokami nie podoba się mieszkańcom i społecznikom, mówi Michał Rybacki ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
1: Rada Miejska powinna się pochylić nad wnioskiem o to, żeby chociaż próbować zamienić z deweloperem tą działkę na którąś, gdzie może na przykład lukę w zabudowie uzupełnić.
0: Zgodnie z projektem planu ogólnego, zabudowa w tym miejscu może mieć do 25 metrów wysokości i zająć całą działkę. Joanna Karp, Radio Łódź.
2: Działki przy Wojska Polskiego leżą między terenami zielonymi przy Franciszkańskiej i Marynarskiej. W miejskich planach teren ten miał być częścią większego obszaru zieleni. Ponad 500 000 000 zł kar dla właściciela sklepów Biedronka. Kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów także na firmy transportowe współpracujące z siecią oraz osoby odpowiedzialne za niedozwolone porozumienie. Chodzi o zmowę dotyczącą zatrudniania kierowców. UOKiK uznał, że firmy umówiły się, iż nie będą podbierać sobie pracowników. Według prezesa UOKiKu Tomasza Chrustnego takie zasady ograniczały konkurencję i mogły wpływać na wysokość wynagrodzeń oraz warunki pracy.
3: Ukarani przedsiębiorcy ustalili pomiędzy sobą, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie. W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczano swobodę zmiany pracodawcy.
2: Porozumienie miało obowiązywać od czerwca 2017 roku do co najmniej lutego 2024. Kierowca, który chciał przejść do konkurencyjnej firmy, musiał najpierw dostać zgodę swojego dotychczasowego pracodawcy. Jeśli jej nie otrzymał, przez kilka miesięcy nie mógł pracować dla konkurencji w tym samym centrum dystrybucyjnym Biedronki. Rusza remont ważnej ulicy w Kutnie. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Chodzi o ulicę Przemysłową. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na odcinku od bocznicy kolejowej do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Autobusy MZK pojadą zmienionymi trasami, a przystanki przy Przemysłowej nie będą obsługiwane, mówi Kamil Klimaszewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Kutnie.
4: Pierwsze roboty będą wykonywane przez PWiK i niestety konieczne będzie zamknięcie ulicy Przemysłowej na odcinku od Spółdzielczej do Paderewskiego. Te prace mają potrwać kilka tygodni. Wytyczony będzie objazd ulicami Paderewskiego, Chopina i Spółdzielczą.
2: Dopiero po zakończeniu robót kanalizacyjnych drogowcy będą mogli położyć nową nawierzchnię. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
5: Czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, które są już w tej chwili w wielu miejscach. To prawda, temperatura 16-17 stopni, wiatr słaby z kierunków zachodnich. W nocy miejscami dalej będzie padać, silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura między 9 a 11 stopni, jutro temperatura do 23 stopni. Na początku dnia jeszcze te zamglenia i mgły, a później już się wszystko uspokoi i wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: To nie śpieszymy się. 6 po 18. Piotr Bielawski, do 19 ta audycja. Z takimi wakacyjnymi też utworami oczywiście.

James Blunt z taką piosenką właśnie w tym roku na wakacje, a u nas Artur Rojek zakończył właśnie Great September, festiwal, który znów pokazał, jak wygląda ta najmłodsza polska scena, można tak powiedzieć, ale też wykazał, co się dzieje już, jeśli chodzi o te środowiska muzyczne, które znamy, i że tutaj też jest niezły ferment, pokazują artyści swoje solowe projekty, zupełnie odmienne od tego, co robią sobie na co dzień, albo ze swoimi zespołami. No, było kilka perełek, to trzeba przyznać. Artur Rojek też nagrywa i nagrał także piosenkę na tegoroczne lato.

Najpierw przeboje letnie, a teraz R.E.M. się przypomina All the way to Reno, you're gonna be a star. No, a propos tych gwiazd, to jak się wczytuje, to całkiem nieźle będzie w przyszłym roku. Trochę tych gwiazd przyjedzie do Łodzi, również zagrać w naszej arenie, ale nie tylko. No, jest troszeczkę tych zapowiedzi. Empire of the Sun, a później wrócę z płytą tygodnia. To będzie pierwsza odsłona tej płyty w tym tygodniu.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, witam. Płyta tygodnia. W tym tygodniu powrócimy do krążka, który ukazał się, no już teraz mogę powiedzieć, ponad 20 lat temu. Czas sobie mija, ale jest powrót do tej płyty, bo to debiutancki krążek duetu Plastik. Aga Burcan, Paweł Radziszewski w naszym studiu.
2: Dzień dobry.
1: To z wami będę przesłuchiwał płytę na nowo i opowiadać będziecie o poszczególnych piosenkach. Pamiętacie ten moment nagrywania tej płyty?
2: Ja bardzo dobrze pamiętam.
1: I co pamiętasz najbardziej?
2: To był długi okres, trwał około 3 lat. I wiązało się to z tym, że szukaliśmy wydawcy, ale w końcu się udało i to były takie czasy, początek home recordingu, nagrywaliśmy w swoim własnym studiu tę płytę i miksowaliśmy ją z Jackiem Gawłowskim w jego studiu, już takim fajnym, wypasionym.
1: Taki był plan, czy tak po kolei jakoś się ułożyło, że później do niego?
2: Plan był trochę inny, ale tak się ułożyło i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni.
1: Bo... Po 20 latach nadal jesteście zadowoleni.
3: Tak, nadal współpracujemy.
2: Tak, nadal współpracujemy z Jackiem Gawłowskim, się z nim przyjaźnimy, więc... Jacek jest laureatem Grammy, więc bardzo się cieszymy z tego powodu.
1: A mieliście wtedy w pomyśle nagrywać muzykę, której nie było na polskiej scenie muzycznej? Tak było. Baga tutaj zdziwiona, patrzy na mnie.
3: Mieliśmy się ochotę bawić po prostu.
1: I się bawiliście znakomicie.
2: No trochę nie było. Tak były jakieś początki tego i tak, tak.
1: Na świecie... Nie baliście się, że robicie coś zupełnie innego, że pod prąd?
2: Trochę baliśmy się, no ale kto nie ryzykuje, ten...
3: To, żeśmy w ten sposób myśleli. Po prostu robiliśmy to na
2: coś, co czuliśmy,
3: ochotę,
2: tak.
3: I to nam się podobało.
2: Tak, dokładnie.
3: A bo dopiero później gdzieś tam dowiedzieliśmy się, że być może, że byliśmy prekursorami czegoś, co na naszej scenie Polski było nowe i potem dopiero rozkwitło.
1: A jak się bawiliście wtedy, to się teraz dowiemy, przypominając sobie te piosenki. Która piosenka dzisiaj?
3: Najważniejsza na tym albumie, czyli Superstar.
2: Aga musi opowiedzieć, bo to jest...
3: To też pewne rzeczy się okazują po latach. Ja pamiętam, że śmieszne, bo teraz będziemy mówić w radiu o teledysku, ale bardzo trafny tytuł, jak na to, kto wystąpił w tym teledysku.
2: A to jest fajna historia.
3: Sebastian Stankiewicz, czyli dzisiaj jest z pewnością wielką gwiazdą, a wtedy reżyser przedstawił nam Sebastiana. Patrzcie, tu jest facet, no on kiedyś będzie wielką gwiazdą. I on występuje, to jest dosyć komiczna rola, on występuje w naszym teledysku Superstar, który też jest dosyć szczególnym teledyskiem, bo jest taką techniką U-matic.
2: Z lat 80.
3: I wygląda po prostu, jakby było z lat 80. I utwór również jest inspirowany latami 80. I z pewnością był to najważniejszy utwór na tej płycie, bo przez lata też byliśmy określani jako taki zespół, który gdzieś inspiruje się latami 80. A w tekście ja to śpiewam o tym, jak menadżerowie mówili mi, jaką zrobię karierę, że będę wielką gwiazdą, że będę jeździć super furą i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie, wtedy się śmieliście.
2: Tak.
3: A potem poznaliśmy bardzo przyzwoitych menadżerów, takich jak Dorotka, Kasia, Natalia, Radek, jeszcze jedna Kasia i jeszcze Magda.
1: I oni wytłumaczyli wam, jaka jest prawda.
3: Oni byli bardzo, bardzo przyzwoici, nie opowiadali nam takich rzeczy. Po prostu pracowaliśmy ciężko i przyjaźniliśmy się.
1: To Superstar dzisiaj. Będziemy słuchać w tym tygodniu płyty sprzed 20 lat, debiutanckiej płyty duetu Plastika.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
0: Po reklamie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
5: To wracając do plastików. Zespół Plastik z debiutancką płytą, płytą tygodnia w Radiu Łódź. Proszę słuchać, oni opowiadają o sobie, o tamtym czasie, o tworzeniu i poszczególnych piosenkach, które będziemy prezentować. A przez 20 lat no wiele się zmieniło od tego debiutu. Płyty nominowanej dwukrotnie do Fryderyków natychmiast, zespół natychmiast był zauważony, doceniony niesamowicie, a płyta jest pionierska w swoim wyrazie i pionierska, jeśli chodzi o muzykę. Taka jest prawda. Tyle, że mówi się, iż album ukazał się przynajmniej o 10 lat za wcześnie. Przez te 20 lat wiele się zmieniło, to prawda. Wiele rzeczy w ich życiu artystycznym się wydarzyło. Robili naprawdę fantastyczną swoją muzykę, ale też stali się producentami dla innych. Wyprodukowali wiele hitów, nie mówiąc, że nie chcą się do tego przyznawać, ale napisali w ogóle piosenki, które są hitami, tylko nie ich, bo je po prostu dali innym. No taki biznes. Natomiast również mieli współpracę z zespołami czy też artystami z zagranicy. No i na przykład remiksowali zespół Foster the People.

to oczywiście już Dawid Podsiadło z kolejną swoją piosenką. Tak, dzisiaj się słyszymy po 21:00, jeszcze raz to powtórzę, właściwie już teraz to zapowiem, bo to niebawem. Okolice jazzu, kolejna audycja z naszego poniedziałkowego cyklu. Przez wakacje, czyli lipiec i sierpień w poniedziałki, to najpierw spotykaliśmy się o 19:00 na Open Stage Ether Jazzu w Porcie Łódź. Tam odbywały się koncerty, taka seria koncertów jazzowych przez całe wakacje zorganizowana przez Radio Łódź. No i ostatnim występem zakończyła cały cykl Patrycja Zarychta. I dzisiaj w retransmisji fragmenty tego występu będzie też wywiad z Patrycją Zarychtą. No i podziękowania i zamknięcie tego cyklu. Wielki finał po prostu, więc proszę słuchać to wszystko w pierwszej godzinie naszego spotkania po 21:00, bo po 22:00, no już powoli tak myślę, że ta jesienna ramówka wraca również w okolicach jazzu, a jesienią to sobie spokojnie przesiadujemy i rozmawiamy o różnych ciekawych płytach, nowych zwłaszcza płytach z ciekawymi artystami. I wreszcie przyszedł czas na długi wywiad z Agatą Kulis, artystką, która studiowała przecież ten jazz, czy też muzykę w Stanach Zjednoczonych. Wróciła, wyjechała, wróciła. No i nagrała wreszcie kolejną swoją płytę po iluś latach. No, ona się nie śpieszy, ona po prostu coś robi albo nie. I trzeba czekać. No i z nią rozmawiam o tym wszystkim. Czy trzeba czekać, co robi, jak robi, skąd się wzięła ta płyta. Rozmawiamy o tym, że to jest jakiś punkt zwrotny dla niej, punkt przełomowy, może nie, ale punkt, od którego znów może zacząć się coś zupełnie innego, że zawsze ma jakieś inne pomysły, że szuka czegoś innego, a z drugiej strony osadzona jest właśnie w standardach i jakby te standardy sprawiają, że pisze takie, a nie inne własne piosenki. No to zapraszam, to z kolei między 22:00 a 23:00 w audycji Okolice Jazzu dzisiaj wieczorem.

10 minut do 19 w Radiu Łódź. To jeszcze w tej audycji o tym, że Martinopolis powraca. Co prawda, a w przyszłym roku dopiero cała płyta, ale poszczególne utwory już będą nam brzmieć. Na razie pierwszy singiel Martinopolis nazywa się Melinda i zagram, oczywiście, że zagram. Będzie też Electric Light Orchestra, bo to kosmiczne wręcz historie. Nie powiem, że podobne, ale kosmiczne obie. I tak będzie kończyć się to spotkanie. To ja znikam i pojawiam się o 21:00. To okolice jazzu już zapraszam, bo tam naprawdę będzie się działo i mnóstwo fantastycznej muzyki. No już trochę innej, ale naprawdę fantastycznej zabrzmi. Zapraszam, 21:00, 23:00.

0: także Dariusz Postolski.
1: Podnoszenie ciężarów.
0: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
4: Co?
3: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
4: Dziewczyno.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Lokatorzy z Bałut w Łodzi boją się o swoje bezpieczeństwo. Mieszkają w budynku, który zaczął się kruszyć. Będzie audyt w Polskim Komitecie Olimpijskim, bo sytuacja finansowa jest niewesoła, zapowiedział to nowy prezes Marian Kmita. Sprawdzimy też, co uczniowie mówią po 2 tygodniach szkoły bez smartfonów. W nocy w regionie przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 9 stopni. Mieszkańcy jednej z kamienic na Bałutach w Łodzi boją się o swoje bezpieczeństwo. Domagają się pisemnej gwarancji, że wszystko jest w porządku. Przypomnijmy, że w sobotę rano mieszkańcy kamienicy przy Zgierskiej 74 informowali, że z kilku pięter spadły fragmenty dachu oraz stropów budynku. Front kamienicy jest w trakcie rozbiórki, jednak w oficynach nadal mieszkają ludzie. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
13: Jak udało nam się ustalić, doszło do osunięcia się tymczasowo zamurowanego okna. W wyniku tego uszkodzona została belka stropowa, która spadła do wnętrza budynku. Niewielka ilość gruzu spadła również na ogrodzony fragment ulicy. Mieszkańcy cały czas są zapewniani, że nic im nie grozi. Domagają się jednak takiej deklaracji na piśmie. Jak mówi Dorota Tomczak-Dratkiewicz z Zarządu Lokali Miejskich, oficyny są niezależne konstrukcyjnie, więc ich mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.
14: Nie ma potrzeby pisemnego informowania. Cała ta rozbiórka prowadzona jest zgodnie z uzyskanym pozwoleniem oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową.
13: Rozbiórka frontu kamienicy ma się zakończyć do 6 listopada tego roku.
0: W przyszłości nie jest wykluczone, że rozebrane zostaną również oficyny, które obecnie są zamieszkane. W mieszkaniach kamienicy nie widać uszkodzeń.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zacznie pracę od audytu. Dziś odwołano aresztowanego dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, a jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita. Pokieruje on instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Jak mówił, audyt wymusza trudna sytuacja komitetu.
16: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nas spędzała.

0: sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać do początku.
1: Marian Kmita zapewnił, że Radosław Piesiewicz nie będzie mógł kwestionować jego wyboru po ewentualnym wyjściu na wolność. Nowe miejsca parkingowe kosztem zieleni. Na problemy z parkowaniem skarżą się mieszkańcy osiedla przy ulicy Braterstwa Broni w Sieradzu. Choć trwający remont powiększy liczbę miejsc do zaparkowania, zdaniem radnego Rady Miasta Sieradza Piotra Pipi, miasto mogłoby zlikwidować trawnik przyjezdni, a w jego miejsce zrobić kilka dodatkowych miejsc.
2: Każde miejsce jest na wagę złota. Mieszkańcy zgłaszają mi problemy z miejscami parkingowymi. Stoję na tym, żeby tych miejsc było jak najwięcej, ale także, żeby samochody nie stawały w miejscach, do tego nie przystosowane.
1: Kierowcy i tak często wykorzystują pas zieleni jako parking. Urzędnicy z Sieradza obiecali, że za kilka dni odniosą się do propozycji radnego. 2 tygodnie od zakazu korzystania z telefonów w szkołach. Mijają 2 tygodnie od wprowadzenia w szkołach zakazu korzystania ze smartfonów. Sprawdziliśmy, jak radzą sobie uczniowie.
3: Normalnie.
4: Nie przeszkadza ci, że nie możesz mieć w szkole telefonu?
3: Nie, według mnie lepiej. No bo jak mam ten telefon, to mi tak przeszkadza itp. A jak nie mam telefonu, mogę się skupić normalnie. Siedzę na przerwach, gadam z kolegami, a najbardziej to się wygłupiamy. Na przykład się ganiamy po salach i pukamy do innych sal.
5: Bawimy, chodzimy na dwór, gramy w głuchy telefon, gramy w papuszkę tam.
1: Zakaz korzystania z telefonów w szkołach nie jest bezwzględny. Uczeń może sięgnąć po urządzenie m.in. za zgodą nauczyciela, gdy jest ono potrzebne podczas zajęć. Telefon można też wykorzystać w razie nagłej potrzeby kontaktu z rodzicem w sytuacji zagrożenia zdrowia życia, a także ze względów zdrowotnych czy związanych ze szczególnymi potrzebami ucznia. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 20:00. W nocy w regionie przelotne opady deszczu, możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie 9 stopni. We wtorek w miarę upływu dnia mają być rozpogodzenia, a temperatura maksymalna wyniesie nawet 23 stopnie. Wiatr słaby zachodni i południowo-zachodni.

0: Strefa Kultury.
1: Piotr Śliwiński, Anna Grablińska, dobry wieczór. Dziś naszym gościem w drugiej części audycji będzie organizator konkursu wokalnego imienia Teresy Żyli-Zgary, który ma odbyć się w przyszłym roku w Łodzi. To wybitny śpiewak Daniel Borowski. Już w przyszłym tygodniu ruszają jego lekcje mistrzowskie w Radiu Łódź, zwieńczone koncertem. Powiemy także o festiwalu Tanga, a zaczynamy od dwóch festiwali, które już w najbliższy weekend, a właściwie pierwszy z nich już trwa.
0: Proszę się rozgościć.
1: Kamila Majchrzycka-Szymańska, dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Czyli dyrektorka Centrum Dialogu, głównego organizatora Festiwalu Wielu Kultur. Kamilo, festiwal przybrał nam formę wydarzenia kroczącego od maja do listopada, także już sporo wydarzeń za nami, ale zbliża się ten główny festiwalowy weekend, to ten najbliższy. No i co wy zrobiliście? Tyle wątków i wydarzeń, że my wszystkiego dzisiaj nie omówimy, dotkniemy tematu.
2: To prawda. Tak, zrobiliśmy taki eksperyment i w tym roku zaprosiliśmy naszą publiczność do festiwalu kroczącego. To jest taka formuła, w której te tematy, ponieważ jest ich faktycznie sporo, będą miały szansę wybrzmieć w dłuższym czasie, ale również jest to taki dłuższy czas na refleksję nad tymi wydarzeniami.
1: Muszę powiedzieć, że zwraca uwagę komiks, który znalazł się na programie festiwalu, tej broszurce. To jest komiks poświęcony kulturze gier głuchych, bo tak teraz piszemy, wskazując, że to jest odrębna kultura związana z tą niepełnosprawnością, czyli piszemy małe G, ukośnik i głusi z wielkiej litery. To jest komiks, który podpowiada, że my możemy o czymś nie wiedzieć. Na przykład o tym, że podczas rozmowy z osobą głuchą warto patrzeć na nią, a nie na tłumacza języka migowego. I kilka tutaj zostało wypisanych takich faktów. Kultura G głuchych to jeden z motywów przewodnich tego festiwalu.
2: To bardzo ważny wątek w festiwalu i chciałam tutaj nadmienić, że może jeszcze wracając do formuły festiwalu, kiedyś czterech kultur, teraz wielu kultur, że właśnie od momentu tej zmiany w 2024 roku patrzymy na kulturę szerzej, nie tylko przez pryzmat kultur narodowych, etnicznych, ale także tych, które właśnie na co dzień kształtują naszą tożsamość. Mieliśmy kulturę pracy, kulturę ludową, żeby tak pokazać przekrój, a w tym roku przyglądamy się kulturze głuchych i jest to bardzo ważny wątek, ponieważ pokazuje on, że jest to odrębna kultura, odrębny sposób komunikacji, którego możemy się uczyć, w który możemy wnikać, ale również jest to język sztuki, ponieważ artyści pełnoprawnie posługują się tym językiem. Na przykład na początku, właśnie jeszcze w maju, mieliśmy niezwykły pierwszy tego rodzaju wydarzenie w Łodzi. Był to spacer prowadzony w języku migowym, tłumaczony na język foniczny. Także było to takie zaproszenie do świata głuchych. To może powiem jeszcze tutaj z takich ważnych rzeczy, że właśnie polski język migowy, bo są różne języki migowe, każdy naród ma swój język migowy, to jest osobny zupełnie język. On nie ma nic wspólnego z językiem polskim, więc osoby głuche uczą się języka polskiego jako języka obcego.
1: Tak, bo w tym komiksie też przeczytamy, nie każda osoba głucha swobodnie czyta i pisze w języku polskim. Dla wielu osób głuchych PJM to pierwszy język do komunikacji.
2: Właśnie. I to jest, tak jak mówię, zupełnie odrębny język, język znaków, język mimiki, język gestów.
1: I może to być właśnie język artystyczny, co przejawiać się może w formie performance, może przejawiać się w formie spektaklu teatralnego i właśnie takie przejawy sztuki będą na festiwalu.
2: Tak. Zapraszamy, ja tutaj może wspomnę, na performance Daniela Kotowskiego, który przyjechał do Łodzi prosto w zasadzie z Biennale w Wenecji i będzie to performance, który odbędzie się w basenie Imka, więc tutaj i przestrzeń, i forma będą bardzo ciekawe, ale również zapraszamy na wernisaże związane z kulturą głuchych. Mamy dwa wydarzenia właśnie głuchych artystów. Jeden to malarstwo, drugie to plakaty i zapraszamy do Miejskiej Galerii Sztuki i również do Centrum Dialogu.
1: Wiemy też, bo Paulina Ilska z okazji warsztatów była niedawno naszym gościem, a ona razem z Ewą Łukasiewicz napisała też sztukę. Ewa Łukasiewicz reżyseruje, ta sztuka będzie pokazana w Szwalni, bo nie wszystko w Centrum Dialogu się odbywa.
2: Tak, w tym roku, tak, to może najpierw o spektaklu Historie, które się widzi. To premiera właśnie w ramach festiwalu w Teatrze Szwalnia, to jest spektakl familijny, także już też nie możemy się doczekać na tą premierę, ale faktycznie w tym roku dużo rzeczy będzie się odbywać w Centrum Dialogu, bo też chcemy zaprosić w ogóle na nowo do Centrum Dialogu jako miejsca wielokulturowego, który łączy w sobie te różne perspektywy i wiele perspektyw. Natomiast oczywiście nie byłoby festiwalu, gdyby nie partnerstwa, współpracę, więc tutaj i Teatr Szwalnia, i Miejska Galeria Sztuki, i Muzeum, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Akademia Muzyczna, Basen Imka właśnie, więc wiele lokalizacji, wiele partnerstw.
1: I kolejny ważny wątek tego festiwalu to są kryzysy i wydarzenia związane z tym, co się dzieje w świecie i wystawa.
2: Tak. Na krawędzi chaosu to wystawa, którą kuratoruje Małgorzata Ludwisiak i Katarzyna Swoboda właśnie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Bardzo to ważna współpraca, ponieważ obok prac artystek i artystów z Litwy, Argentyny, Ukrainy, Białorusi, Libanu, Polski są właśnie prace z Muzeum Włókiennictwa, więc tutaj też ten lokalny kontekst jest bardzo ważny. I jest to wystawa, która pokazuje moment, w którym jesteśmy. Moment kryzysu, chaosu, gdzie pewien system się wyczerpuje, natomiast jest to krawędź właśnie nowego systemu, czegoś nowej propozycji, która może powstać po tych czasach chaosu. Ta wystawa wpisuje się w taką ścieżkę geografii przemocy i solidarności, bo my wierzymy też, tworząc przestrzeń dla sztuki, że sztuka to taki azyl, w którym te nowe wspólnoty, nowe światy, w których możemy żyć w pokoju, da się wyobrazić i dążyć do nich.
1: Czyli możemy sobie żywić nadzieję. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. No ale właśnie w związku z tymi kryzysami, między innymi wątek palestyński.
2: To jeden z wątków obszarów świata, na który kierujemy oczy. Jest to dla nas szczególnie ważny wątek, ponieważ chcieliśmy pokazać tę perspektywę poprzez sztukę, perspektywę Palestyńczyków. I tutaj mamy wspaniały koncert Trio de Joubran na lutniach arabskich, tradycyjna muzyka, ale jest to wirtuozeria, więc będziemy wsłuchiwać się w muzykę, która też niesie w sobie poezję.
1: Ale to będzie koncert zamknięcia festiwalu dopiero w listopadzie.
2: Także jeszcze jest czas, żeby zdobyć bilety. I mamy też spektakl palestyńskiej artystki, która opowiada o języku. Opowiada o swojej historii też migracji, ale właśnie o splecie też języków, no i arabskiego, i hebrajskiego, i angielskiego. I to poprzez język opowiada o swojej tożsamości.
1: No i trzeba powiedzieć, że wśród lokalizacji takie miejsca nieoczywiste dla łodzian, bo to są duże sale koncertowe, albo sala w Centrum Dialogu, ale bywa też, że festiwal odwiedza pracownię Andrzeja Chętki, Studio 18. Fascynujące dla tych, którzy tam byli. Ja nie, ale już w tym roku nie pójdę, bo to już było.
2: Natomiast
1: Bielas będzie przyjmował, tak? Czyli Jacek Bieleński.
2: Tak. I to pod koniec festiwalu, też w listopadzie, więc jeszcze jest trochę czasu, żeby się tam zapisać. I to jest też taka odpowiedź na tę nasze geografię przemocy i solidarności, budowanie lokalnych wspólnot. Spotykanie się poprzez sztukę właśnie po to, żeby pobyć razem i budować swoją odporność.
1: Natomiast to, co już w najbliższy weekend również, to będzie miasteczko festiwalowe i koncerty.
2: I tutaj zapraszamy bardzo serdecznie i to właśnie jest ten moment, w którym zapraszamy do centrum najbardziej, ponieważ od 10 do 19 w sobotę i w niedzielę, najbliższą sobotę i niedzielę, będzie mnóstwo atrakcji, będą targi międzykulturowe, na które zgłosili się różni wystawcy z całej Łodzi, także będzie i rękodzieło, i kolaże, i jedzenie, ale też będzie wspaniała instalacja Latawcy dla pokoju francuskiego artysty, który zaprosi nas również na warsztaty rodzinne, będziemy robić te latawce. Będzie również studio dziwne z Gdańska, ale artystki pochodzące z Białorusi zapraszą nas do właśnie interwencji artystycznej, również w takim duchu szukania solidarności i wspólnoty. Przyjedzie do nas taka rzeźba istoty, która na razie jest bezbarwna, ale właśnie będziemy ją razem przez cały czas miasteczka festiwalowego kolorować. No i w sobotę zapraszamy na cykl koncertów i tutaj wymienię artystów. Będzie Rasham Al-Mashan, polsko-jemeńska wokalistka i autorka tekstów, Rasha Nahas, palestyńska wokalistka rockowa i Skun, niemiecko-syryjska grupa z Hamburga. Więc to w sobotę wstęp wolny.
1: Coś dla mniejszych i coś dla większych tak, w ten weekend tak, będzie tak. W miasteczku festiwalowym.
2: I jeżeli mogę dodać, to cały weekend zakończy też niezwykła premiera spektaklu o Polinii Reńskiej w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej w reżyserii Mai Kleczewskiej, więc, bo jeszcze o teatrze tak dużo nie mówiłyśmy, więc na koniec ten akcent teatralny.
1: A ja jeszcze nie chcę skończyć, bo koniecznie muszę zaznaczyć tutaj udział Michała Zadary, wybitnego przedstawiciela świata teatru właśnie, który zaproponował 400 metrów kwadratowych nadziei i po 2 latach powraca do tego, żeby zobaczyć, co na tej zdziczałej łące się zadziało. Michał Zadara wraz z naukowcami przygotował rzecz taką. Tu mamy z kolei do czynienia z kulturą istot pozaludzkich.
2: Tak, to prawda. To dla nas też bardzo ważny wątek. Wracamy po 2 latach i faktycznie tutaj razem z Zielenią Miejską przez te 2 lata strzegliśmy tych 400 metrów kwadratowych nadziei. Tam nie było żadnej ingerencji, koszenia. Oczywiście różni mieszkańcy tam byli. Mieszkańcy właśnie nieludzcy i ludzcy, którzy wychodzą też na spacery w tym miejscu. Więc cały czas ta przestrzeń żyła i po 2 latach chcemy się przyjrzeć temu, jaka też roślinność i w ogóle bioróżnorodność tam się znajduje, ale również wysłuchamy słuchowiska Michała Zadary, przypomnimy sobie jego performance sprzed 2 lat, będzie właśnie w formie słuchowiska, będzie można go wysłuchać, a później również będzie już dostępny w internecie. Jest to taka refleksja Michała Zadary na temat w ogóle roli sztuki w takich działaniach ekologicznych.
1: To jest ważne, aby Państwo zapamiętali, że długo jeszcze potrwa tegoroczny Festiwal Wielu Kultur, ale najbliższy weekend przyniesie nam takie zagęszczenie wydarzeń, o których opowiadała Kamila Majchrzycka-Szymańska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: I polecamy oczywiście strony festiwalu, tam szczegółowy program można znaleźć.
2: Tak, www.lotwielukultur.pl.
0: Dzieje się w Łodzi.
1: Odwiedzamy Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi, a tu właśnie powstaje wystawa szykowana specjalnie na Festiwal Komiksu Międzynarodowy w Łodzi, Festiwal Komiksu i Gier. Ze mną dyrektor artystyczny tego wielkiego przedsięwzięcia, czyli Piotr Kasiński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Powiedzmy, po raz który festiwal się odbędzie?
3: No, nie powinno się wypominać wieku nawet takim wydarzeniom jak Festiwal Komiksu, ale to już jest 37. edycja, więc już trochę lat ma ten nasz festiwal.
1: I on się właśnie rozczłonkował, bo on przechodził taką ewolucję. Kiedyś przecież w Łódzkim Domu Kultury się w ogóle odbywał. Gdzieżby teraz się pomieścił? W Atlas Arenie najwięcej wydarzeń. No ale tutaj w Centrum Komiksu też coś się będzie działo poza tą wystawą.
3: Znaczy zasadniczo Centrum Komiksu pozostaje takim miejscem, gdzie pokazujemy wystawy festiwalowe. Czyli w tym roku będą to 2 wystawy. Jedna bardzo naszym zdaniem ważna, bo w sumie trudno robić nieważne wystawy. To jest wystawa poświęcona magazynowi Produkt, takiemu kultowemu, bardzo ważnemu periodykowi, który się ukazywał na początku XXI wieku, ale który też powoli sobie tam gdzieś powraca. Natomiast i zmienił trochę oblicze polskiego komiksu i wyszło z niego bardzo wielu znakomitych twórców, poczynając od Michała Śledzińskiego, przez Karola Kalinowskiego, przez braci Minkiewiczów, Marka Lachowicza i wielu, wielu innych. Więc to jest naprawdę bardzo ważny punkt w historii polskiego komiksu i w tym roku poświęcamy bardzo dużą wystawę temu produktowi.
1: A tutaj te plansze komiksowe naszykowane właśnie do powieszenia?
3: No to są przykłady twórczości autorów, którzy byli z produktem związani. Tutaj mamy Andrzeja Janickiego, mamy komiksy, które tworzył Karol Kalinowski, jest Michał Śledziński oczywiście, Akurat w tej części, gdzie tu się znajdujemy, właśnie ich prace będą pokazywane.
1: Te komiksy trochę nam wychodzą poza ramki, prawda, tych szykowanych właśnie plansz i gdzieś tam na powierzchni, na których będą eksponowane, nam się tutaj przeniosły.
3: No, staramy się uciekać od takiego tradycyjnego pokazywania, robienia wystaw w stylu wieszamy plansze w ramkach i oglądajcie. Staramy się jakby jednak pokazywać trochę klimat tych czy twórców, czy tych zjawisk, które się działy w polskim komiksie. I tak samo jak wcześniej zrobiliśmy wystawę Tadzia Baranowskiego czy Grzegorza Rosińskiego, tak w tym roku właśnie robimy produkt i jednocześnie pokazujemy, jak wtedy funkcjonowało środowisko komiksowe, jak tworzyli ci ludzie, którzy byli z tym produktem związani, czyli na przykład pokażemy, jak wyglądał tak zwane Studio Bonin, czyli miejsce, w którym ten produkt powstawał, było to mieszkanko w bloku, więc takie coś też pokażemy, jak ci młodzi ludzie wtedy na początku XXI wieku tworzyli ten magazyn.
1: Jeśli chodzi o takie nowości w tym komiksowym świecie, czy też mody, czy jakieś nowe zjawiska, co się pojawiło w ostatnich latach?
3: Trudno tutaj oczekiwać, że ten komiks już będzie się spektakularnie zmieniał. Na pewno czas, to co się dzieje wokół nas w technologiach, no to się na pewno też pokazuje w komiksie. Są twórcy, którzy zaczynają sięgać po sztuczną inteligencję, co też jest bardzo różnie odbierane, ale na przykład ten rozwój technologii, jakby wielu twórców spogląda na to trochę z takim zastanowieniem i na przykład wraca do rysowania na papierze.
1: I komiks kobiecy chyba bardzo ładnie nam się rozwija w ostatnich latach.
3: A to się zgadza. Bardzo, bardzo dużo pań rysujących jest w tej chwili wydawanych, ale też na przykład pokazuje to nasz konkurs na projekt publikacji komiksowej, który rozstrzygamy co roku na festiwalu, bo w tym roku ukaże się na festiwalu komiks laureatki Grand Prix, czyli Oli Belicy. Bardzo ciekawy komiks opowiadający o Marii Sybili Merian, jeśli dobrze pamiętam, entomolożce renesansowej, która również była malarką i która walczyła, że tak powiem, z tym postrzeganiem roli kobiet w tamtych czasach i starała się, powiem, wyjść przed szereg.
1: Ale na pewno ważną kwestią jest to, jakie są gwiazdy tegorocznego festiwalu. Tych gości jest tak bardzo dużo zawsze, no ale warto rzucić 3 nazwiska na przykład.
3: Jasne, oczywiście. No, zawsze staramy się mieć gwiazdy światowego formatu na festiwalu i w tym roku również nam się udało. Jest ich co najmniej kilka. Na pewno ważnym twórcą, który do nas przyjedzie ze Stanów Zjednoczonych, jest John Romita Jr., czyli taka pierwsza liga światowa, jeśli chodzi o komiks superbohaterski, twórca znakomitych zeszytów ze Spider-Manem. Będzie Mike Perkins, też twórca, który i dla DC, i dla Marvela tworzy bardzo, bardzo ważne rzeczy. Ale też będzie na przykład Maurizio Gervasio, który tworzy z kolei dla Disneya komiksy z Kaczorem Donaldem, więc i dla młodszych też coś na pewno fajnego będzie. No i cała masa polskich twórców, właśnie od tych wszystkich, którzy są związani z magazynem Produkt, przez ważne na przykład debiuty Natalii Legutko czy Julii Słupek. Jest naprawdę cała rzesza od komiksu niezależnego przez tych mainstreamowych twórców naszych, więc ich wszystkich będzie można spotkać. Myślę, że około 200 twórców to jest taka liczba, którą możemy spokojnie podać.
1: Przypominamy, że Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi to jest propozycja i dla małych, i dla dużych.
3: Będą i warsztaty dla najmłodszych, i warsztaty dla tych, którzy już coś na temat komiksu i jego tworzenia wiedzą, ale też będziemy mieli dużą strefę gier bez prądu, ale będą też gry z prądem, czyli wszelakie rozmaite atrakcje związane z grami wideo, z VR-em, więc tutaj też będzie duża możliwość wyboru, z czego się chce skorzystać.
1: Co jeszcze koniecznie trzeba wiedzieć o tegorocznym Festiwalu Komiksu?
3: No na pewno to, że to jest 19-20 września, czyli najbliższy weekend, a wszystkie szczegóły na comicsfestival.com i tam cały program, wszystkie atrakcje, gdzie się co znajduje, jak dojechać, bo też dzieje się wiele rzeczy w tym samym czasie w mieście, więc warto sobie wcześniej sprawdzić, jak się po Łodzi poruszać, żeby dotrzeć wszędzie na czas.
1: Piotr Kasiński, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję.
1: A może jeszcze teraz porozmawiamy z kuratorem tej wystawy.
4: Gdzieś tutaj jest Marcin.
5: Dzień dobry.
1: Marcin Łuczak, kurator właśnie montowanej tutaj wystawy. Słyszę od dyrektora festiwalu, że to pan natchnął ekipę, żeby taką właśnie wystawę zrobić. Dlaczego?
5: Tak, to prawda. Jestem tutaj prowodyrem, przyznaję się. Jest to spowodowane moją jakby wieloletnią fascynacją magazynem Produkt. To jest magazyn, który był dla mnie jakby magazynem komiksowym formacyjnym, który trochę otworzył moją wrażliwość na polski komiks, pokazał możliwości, jakie polscy twórcy mają i co oferują. I dzięki tej fascynacji, którą pielęgnowałem przez te wszystkie lata, zdecydowałem się najpierw odezwać do tych wszystkich twórców, znaleźć wydawcę i zaproponować powrót magazynu na rynek. Udało nam się po 20 latach wrócić z dwoma numerami, a ta wystawa jest jakby i kolejnym krokiem, jednocześnie takim trochę ukoronowaniem tej całej pracy przy magazynie Produkt. Jednocześnie moim sposobem na podziękowanie tym wszystkim twórcom, którzy jakby zaplanowali, stworzyli moje komiksowe czasy nastoletnie.
1: Widzę tutaj Jerza Jerzego, czyli ten komiks też się ukazywał w Produkcie?
5: Jak najbardziej. To były już czasy, gdy Jerzy Jerzy był zarówno w magazynie Ślisk, jak i w Świerszczyku. Oczywiście w obu przypadkach dostosowany do odbiorców tych magazynów. Ale Tomek Leśna, Girachowska-Życki też znali się z Michałem Śledzińskim, czyli redaktorem naczelnym magazynu Produkt. On ich zaprosił do magazynu i Jerzy Jerzy dzięki temu się pokazywał i to bardzo długo. I to Jerzy Jerzy też jest postacią, która jest bardzo kojarzona z magazynem Produkt.
1: A jaka jest jeszcze postać kojarzona z tym magazynem?
5: Myślę, że powiemy o Osiedlu Swoboda i o postaciach z tego komiksu, czyli między innymi o Niedźwiedziu, o Wirażu, o Szopie, o Smutnym. Osiedle Swoboda to jest komiks autorstwa Michała Śledzińskiego. To jest komiks, który jakby najbardziej się kojarzy z magazynem Produkt i kojarzy się z czasami przełomu lat 90. i 2000. Wtedy, gdy wychodził magazyn Produkt, gdy pojawiał się w kioskach. To jest komiks, który pokazywał codzienność młodych osób, możemy ich chyba nazwać blokersami, którzy spędzali czas na ławkach, na murkach przed blokami i rozmawiali i mieli różne bardzo przyziemne przygody.
1: Przypomnijmy, że ta wystawa czynna będzie od najbliższego piątku.
5: Tak.
3: Wernisaż jest w piątek 18 września o godzinie 18, natomiast zwiedzać będzie można już normalnie od soboty każdego dnia oprócz poniedziałków, kiedy centrum jest zamknięte. Do 7 marca 2027 roku, czyli troszkę czasu na to będzie, żeby przyjść do Centrum Komiksu i tę wystawę zobaczyć.
1: A przypomnijmy, że kuratorem pokazu jest Marcin Łuczak. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję serdecznie.
6: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie. La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
8: La Mia Sofa na każdy dzień.
9: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Strefa kultury.
1: Teraz w Radiu Łódź Bruno Mars, a zaraz potem spotkamy się z wybitnym śpiewakiem, operowym pedagogiem, jurorem, czyli z Danielem Borowskim, bo już w przyszłym tygodniu ruszają w Radiu Łódź jego lekcje mistrzowskie zwieńczone koncertem Omarz, a Teresa Żelizgara.

0: Proszę się rozgościć.
1: Daniel Borowski z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Czyli znakomity śpiewak, ale także organizator życia muzycznego. To jest właśnie ten artysta, który postanowił, że w Łodzi musi odbyć się konkurs imienia Teresy Żylis-Gary. A właściwie na początku to chyba było takie myślenie, że będą dwutorowo dwa przebiegi tego konkursu, tak? W Łodzi i?
2: W Łodzi i we Wrocławiu mieliśmy taki pomysł, no ale ponieważ maestra związała się sercem z Łodzią i to w Łodzi jest jej rodzina i tak bardzo ukochała Łódź, dlatego marzenie maestry spełnia się tutaj w naszym rodzinnym mieście, z czego jestem bardzo szczęśliwa.
1: A jest szansa, albo może zapytam inaczej, bo jest, ale jaka jest szansa? Jak duża, że w przyszłym 2027 roku ten konkurs się odbędzie?
2: Jest bardzo duża szansa. Jesteśmy na etapie domykania koła finansowego, czyli z bardzo złożonego procesu budowania tego montażu finansowego i to montażu, który opiera się tutaj na środkach państwa, prywatnych sponsorach i wielu też darczyńcach. Także tutaj ruszyła taka wspaniała machina po prostu wspierająca ten konkurs, wspierająca dziedzictwo tak ważne dla nas maestry Teresy Żylis-Gary. Jest to powód naprawdę dla ogromnego szczęścia dla mnie.
1: Natomiast niejako wprowadzeniem do tego konkursu, upowszechnieniem tematu konkursu stał się pana pomysł lekcji mistrzowskich zwieńczonych koncertem. W tym roku już po raz drugi to wydarzenie odbędzie się w Radiu Łódź, już całkiem niedługo, już we wrześniu.
2: Tak, już 22 września spotkamy się o godzinie 10 rano z najbardziej uzdolnioną młodzieżą wokalną z całego kraju. Zaczniemy bardzo intensywne zajęcia. Formuła tych zajęć jest taka, że pracujemy 5 godzin w tej sesji porannej i 5 godzin w sesji wieczornej. Dlatego, że bardzo istotne też było dla nas to, żeby oni cały czas byli w formie w takiej, w jakiej muszą być na przykład na scenie. No w teatrach operowych właśnie taki mamy rozkład prób. Tutaj projekt Omasz a Teresa Żylis-Gara jest dofinansowany ze środków funduszy SKS, Związku Artystów Scen Polskich, po raz trzeci. Pierwsza edycja odbyła się w Pałacu w Walewicach, druga edycja Radio Łódź nas ugościło, no i już tutaj jesteśmy i jesteśmy zachwyceni też jakością i akustyką wspaniałą, która jest w studiu imienia Henryka Dybicha.
1: No tak, to wiele osób twierdzi, tak, że to jest...
2: Wyczuwa.
1: Tak, tak. I to jest przecież ten pierwotny wystrój studia, tak, nieruszany. To drewno znakomicie się sprawdza,
2: i tak,
1: prawda?
2: Tak zostało, jest znakomita akustyka. I jest taka ciekawostka, że tam się świetnie śpiewa, i świetnie też się wszystko słyszy, bo czasami bywa na tych różnych scenach operowych, no nawet pamiętam jak śpiewałem w mediolańskiej La Scali, to śpiew nie sprawiał tak dużej przyjemności będąc na scenie. Oczywiście akustycznie było to przepiękne i na najwyższym poziomie. A tutaj w sali, w studiu Dybicha mamy ten unikalne połączenie tego, że i śpiewa się bardzo przyjemnie, ale też fantastycznie się odsłuchuje tej muzyki.
1: Wie pan, jak dla nas to brzmi? Lepiej tutaj się słucha własnego śpiewu niż w mediolańskiej La Scali.
2: To prawda.
1: No to pięknie. Czy Teresa Żylis-Gara, maestra, jak o niej mówimy, była tak ważną dla pana postacią, że musi pan jej oddać hołd i stąd te właśnie działania i lekcje mistrzowskie i zamierzony konkurs?
2: Teresa Żylis-Gara była moją matką wokalną, wielką inspiracją. Ona ruszyła moje serce dla muzyki. Ona mi pokazała ścieżki przepiękne, drogi, przepięknej mojej drogi muzycznej. Pracowaliśmy bardzo intensywnie, znaliśmy się przez 30 lat, przyjaźniliśmy się. Dla mnie głos Żylizgary był tak wspaniały, to był prawdziwy, oszlifowany diament. Zarówno jako śpiewaczka, jak i człowiek. Dlatego powstał omasz a Teresa Żylizgara. Omasz a Teresa Żylizgara powstał z potrzeby serca, dlatego że przypominając swoje czasy, kiedy ja jeździłem, zaczynałem moją karierę i czasami nie miałem na te drogie lekcje śpiewu, które kosztowały wtedy u mojego profesora w Nowym Jorku $170, maestra Teresa Żylizgara udzielała tych lekcji po prostu charytatywnie, z serca, pomagała po prostu młodym ludziom, którzy mieli piękne głosy i dzięki temu projektowi, który stworzyłem z ZASF i tutaj też dzięki Radiu, dzięki Państwa wspaniałej współpracy udało się ten projekt stworzyć i dlatego też chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić na ten coroczny już koncert, który mamy 26 września o godzinie 18:30, koncert Młode Gwiazdy Opery, ale ten koncert w tym roku będzie wyjątkowy, dlatego że to piąta rocznica, kiedy maestra od nas odeszła. Dlatego postanowiłem, że w tym koncercie wezmą również udział przyjaciele maestry, wielcy śpiewacy, którzy mają wspaniałe kariery, którzy też gdzieś zawdzięczają dużo maestrze Teresie Żylizgarze. Taka po prostu formuła, która uczci jej święto. To
1: bardzo się cieszymy. Natomiast z tego, co słyszę, wynika, że to, co pan dostał od maestry przed laty, to teraz pan oddaje tym młodym ludziom.
2: To prawda. Dokładnie tak w głębi mojego serca tak czuję, że oddaję to wszystko tym młodym ludziom i współpracuję z nimi. I zwracam uwagę na wszystkie rzeczy, które były ważne dla maestry. Dla maestry, podobnie też jak Tomasz Konieczny, który mówi, że kondycja fizyczna na scenie jest bardzo ważna. Dla maestry to była też podstawa, no bo żeby zaśpiewać ten, tak jak Tomek mówi, 5-godzinny spektakl operowy, no to trzeba mieć kondycję sportowca. Maestra zabierała nas na kursach mistrzowskich w góry i zawsze była pierwsza i zawsze nas poganiała. Chodźcie, szybciej. Także to była osoba bardzo energiczna i bardzo inspirująca pod tym względem.
1: I ma pan takie przekonanie, że ona w dużej mierze przyczyniła się do tego, że pan właśnie potem wyfrunął w świat na sceny największych teatrów operowych?
2: Tak, oczywiście. To była wielka inspiracja. My śpiewaliśmy, co było też niesamowite, śpiewaliśmy liryki, śpiewaliśmy oratoria, śpiewaliśmy opery Bel Canto, Verdiego, oczywiście cały ten wielki repertuar, co było niesamowite, jeżeli chodzi o Teresę Żylizgarę i o to, jak patrzy na nią świat. Ona była w stanie wykonywać najpiękniej oratoria Bacha, pieśni naszych kompozytorów, pieśni francuskie, pieśni niemieckie i znakomicie opery, te wszystkie cudowne, liryczne, sopranowe role, te jej 260 spektakli w Metropolitan Opera, których się jeszcze no, nie udało dogonić nikomu.
1: Tego rekordu.
2: Tego takiego, no oczywiście to nie chodzi o rekordy, ale chodzi też o to, że dzięki temu świat cały czas ją pamięta. I czy rozmawiamy z dyrektorem Royal Opera House, Peterem Catoną, mówimy Teresa Żylizgara, to od razu w oczach pojawia się taki błysk tej jakości. Oni sobie przypominają, co prawda nie są w stanie dobrze tego wymówić, bo oczywiście mówią Żylizgara, ale ta jakość pozostała, czy dla tej nowojorskiej chociażby publiczności. Teraz ostatnio rozmawiam nawet z twórcą Columbia Artist Management, z panem Kenem Bensonem, który również mówi, że przyjedzie tutaj do nas, do radia i wspiera całym sercem budowanie tego międzynarodowego konkursu imienia Teresy Żylizgary w Łodzi. Także naprawdę jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo ta misja i ta pasja po prostu to się spełnia i spełnia się, co jest też dla mnie szczególnie ważne, w naszym mieście, w moim ukochanym mieście, w którym się urodziłem.
1: Mieście rodzinnym, bo przecież pan się urodził w Łodzi,
2: tak,
1: prawda?
2: Się w Łodzi.
1: I to, że teraz pan właśnie tutaj działa, to bardzo piękna postawa wynikająca też z takiego lokalnego patriotyzmu.
2: Tak.
1: Można tak o panu
2: oczywiście
1: powiedzieć.
2: Jestem,
1: jest pan lokalnym patriotą.
2: Jestem lokalnym patriotą, tak.
1: No i właśnie, i dobrze, że mamy też i w Łodzi Daniela Borowskiego, choć jak powiedzieliśmy, także porwał pana świat i w tym świecie, no wiem, że to jest bardzo trudne pytanie, bardzo trudne, ale którą z ról, albo które partie swoje wykonywane na scenach daleko, daleko stąd pan uważa za takie najważniejsze dla pana, kształtujące pana jako śpiewaka?
2: Ja śpiewałem bardzo dużo. Mój głos był postrzegany jako basso cantante. Jest postrzegany jako basso cantante. Bas śpiewny, czyli bas, który śpiewa bel canto. Praktycznie śpiewając bel canto można śpiewać wszystko. Powinno śpiewać się bel canto. Nawet Richard Wagner uwielbiał, jak śpiewacy śpiewali jego opery jak bel canto, czyli tą starowłoską techniką chiaroscuro. Także ja śpiewałem Łucję z Lammermoor. Śpiewałem bardzo dużo spektakli czarodziejskiego fletu Sarastra. Dostałem nagrodę artysty roku New York City Opera właśnie za partię Banka w Macbecie, czyli też bardzo dużo Verdiego, czy Simone Boccanegra Fiesco, którym debiutowałem na największym festiwalu operowym w Stanach Zjednoczonych, w Santa Fe. Bardzo dużo też śpiewałem muzyki oratoryjnej, tak jak maestra. I pasję Bacha, i Beethovena, i Haydna. No naprawdę ogromny, ogromny repertuar też oratoryjno-kantatowy. No, ale podstawą mojego śpiewania było to, jak Tomasz Konieczny też powiedział, to czekoladowe śpiewanie, czyli to bel canto.
1: A jest szansa na to, że i pan osobiście wystąpi na finałowym koncercie omarza Teresa Żlizgara?
2: Tak, oczywiście. No tutaj przy całej organizacji trzeba będzie znaleźć czas na to, no bo w śpiewaniu jest tak, że to musimy non-stop ćwiczyć, tak? To jest jak sport. No, 4 godziny dziennie trzeba nad tym głosem pracować. Zresztą to też młodym ludziom powtarzam. No ale tutaj będę z nimi razem śpiewał, będę rozśpiewany, także bardzo bym chciał też zaśpiewać.
1: Trzymamy za słowo. Daniel Borowski, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, panie
1: Przypomnę,
2: doktorze,
1: że już we wrześniu cykl lekcji mistrzowskich i wieńczący koncert 28?
2: 26 o 18.30.
1: A jeśli ktoś by chciał w tym koncercie uczestniczyć, to niechaj skorzysta z adresu wydarzenie@radiouci.pl i zgłosi chęć udziału. A u nas teraz Teresa Żlizgara z naszego archiwum. To nagranie dokonane wraz z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. A usłyszymy pieśń hiszpańskiego kompozytora Fernando Obradorsa i to jest pieśń oparta na motywach ludowych.

0: Dzieje się w Łodzi.
1: Jakub Kania z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Porozmawiajmy o tegorocznej edycji festiwalu Dias de Tango z jego organizatorem i właściwie z twórcą ruchu tangowego w Łodzi. Panie Jakubie, pan był pierwszym łodzianinem tańczącym tango argentyńskie.
2: Tak, aczkolwiek rzeczywiście, jeśli chodzi o propagowanie tanga i pierwsze kroki jako łodzianin, to rzeczywiście to był 2002 rok.
1: No właśnie, proszę bardzo, czas płynie. Pamiętam, jak przed laty się spotykaliśmy. I co, ten ruch tangowy, on się rozwija, czy mniej więcej tak samo wygląda w Łodzi?
2: Ruch tangowy w tej chwili przeżywa renesans na całym świecie, więc tak naprawdę w Łodzi jest już rzesza ludzi, którzy tańczą tango. Skoro w małych miejscowościach satelitarnych typu Łask mamy grupy, potężne grupy tangowe, więc chyba pozostaje się cieszyć, że właśnie ten gatunek muzyczny i ten taniec staje się tak popularny.
1: I pewnie nie zabraknie chętnych, by zarówno uczestniczyć w warsztatach, jak i w koncercie z pokazem par tanecznych w ramach tegorocznego festiwalu. A po raz który to wydarzenie się odbywa? Liczył pan?
2: To jest 16. edycja, więc zaczęliśmy pierwszą edycję, stworzyliśmy w 2011 roku. Festiwal wprawdzie zmieniał nazwy swoje po drodze, natomiast jest robiony nieprzerwanie od 2011 roku, więc w tym roku mamy przyjemność zaprosić na 16. edycję.
1: I jak zwykle festiwal jest międzynarodowy. Zaraz powiemy o warsztatach, ale teraz kilka słów o Gwieździe, która w niedzielę 27 września wystąpi w Filharmonii Łódzkiej. Już od lat w Filharmonii właśnie ten koncert główny się odbywa. Pan będzie tańczył też, panie Jakubie, wraz ze swoją taneczną partnerką, a goście przyjeżdżają z Grecji.
2: Tak, to znaczy orkiestra jest z Grecji, natomiast ponieważ ideą festiwalu jest propagowanie najciekawszych orkiestr tangowych ze świata, więc mieliśmy przyjemność zapraszać orkiestry z Argentyny, twórców z Urugwaju, z wszelkich krajów europejskich, z Niemiec, z Rosji. W tym momencie Grecja, padło na Grecję i zapraszamy właśnie Athens Tango Ensemble na koncert, no, na którym oczywiście nie zabraknie tańca. Oczywiście współpracujemy też z bardzo znaną polską grupą Bando Negro, z którą co 2-3 lata również robimy koncert, a to dlatego, że zazwyczaj panowie upodobali sobie Łódź jako, jeśli nagrywają nową płytę, to najczęściej inauguracja tej płyty jest na deskach Łódzkiej Filharmonii.
1: A kto będzie tańczył podczas tego koncertu? Już wiemy, że pan, że Magdalena Myszka.
2: Tak, no trzeba wspomnieć o Magdalenie Myszce głównie w tej chwili, bo Magdalena Myszka od lat jeździ, bierze udział w najbardziej prestiżowym konkursie, jakim jest Maraton Tanga w Buenos Aires. Jest ubiegłoroczną finalistką, więc można powiedzieć, że jest w 20 najlepszych tancerek świata. Także to jest trochę jak z Bando Negro. My się zachwycamy różnymi twórcami z zagranicy, a okazuje się, że po prostu w tym czasie tu pod bokiem wyrastają gwiazdy.
1: A kto jeszcze?
2: Kasia Maciejczyk i Pablo Portugues z Meksyku. I Ola Melińska i Bartek Antosik z Wrocławia, ale to jest też para, która mieszka pół roku w Polsce, a pół roku mieszka w Buenos Aires.
1: To wszystko w niedzielę 27 września o godzinie 19 w Łódzkiej Filharmonii, a dzień wcześniej, w sobotę 26 września, będą warsztaty. I to zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych?
2: Tak. Jeśli chodzi o pary, to właśnie to jest ukłon taki nasz festiwalowy, że zapraszamy łodzian, i nie tylko łodzian oczywiście, na warsztaty dla początkujących, właśnie żeby zacząć przygodę z tangiem, którą oczywiście można zacząć też z bezpiecznego fotela w Filharmonii. Natomiast jeżeli ktoś chciałby spróbować pierwszych kroków na parkiecie, to jest świetna okazja, tym bardziej, że to jest nasza taka promocja festiwalowa. A oprócz tego jest technika dla kobiet, ale technika dla kobiet to już są zajęcia dla kobiet, które tańczą tango i wiadomo, że to już jest inna, oczywiście z Magdaleną Myszką, także wszystko co najlepsze.
1: I to w klubie nauczyciela przy ulicy Piotrkowskiej 137 przez 139, no i milonga wieczorna.
2: Tak, a wieczorem już po warsztatach milonga, w tak pięknym miejscu, w tak pięknych wnętrzach.
1: I ci, którzy na przykład spróbowali dopiero co, nauczyli się troszkę, już mogą sobie potańczyć.
2: Jak najbardziej. No,
1: dla przyjemności.
2: Te dwie rzeczy bez siebie nie istnieją. Jako instruktor zawsze to powtarzam swoim studentom, że nie wystarczy brać tylko lekcje, albo nie wystarczy tylko tańczyć. Te dwie rzeczy muszą być ze sobą skomponowane. I bardzo ważne jest chodzić na milongi.
1: A jeśli ktoś się bardzo zaangażuje, to tango argentyńskie w ogóle życie mu poprowadzi i uporządkuje wedle tangowych reguł, czego Jakub Kania najlepszym przykładem. Dziękuję bardzo za wizytę u nas.
2: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: A skoro tutaj przywołana została Łódzka Filharmonia, w której gościnnie oczywiście festiwal tanga będzie się odbywał, to powiedzmy o tym, że pierwszy koncert sezonu już się odbył w Łódzkiej Filharmonii z udziałem gwiazd młodego pokolenia, natomiast oficjalną inaugurację zaplanowano na 18 dzień września, a zagra światowej sławy brytyjski artysta Jonathan Plowright, którego prestiżowy magazyn Gramofon nazwał jednym z najznakomitszych pianistów naszych czasów. A jest on, i to warto podkreślić, ambasadorem muzyki polskiej w swojej ojczyźnie i na całym globie. Łódzka publiczność usłyszy utwory Aleksandra Tansmana i Witolda Lutosławskiego, a będzie to wstęp do jubileuszu 130. rocznicy urodzin oraz 40. rocznicy śmierci Tansmana, pioniera neoklasycyzmu w muzyce polskiej, który swoją błyskotliwą międzynarodową karierę rozpoczął w rodzinnej Łodzi. Do twórczości kompozytora Filharmonia sięgnie także w drugiej części sezonu podczas sobotnich koncertów Tansman i jego epoka, a kompozycje łódzkiego twórcy zagrają znakomici polscy kameraliści. I to wszystko w dzisiejszej Strefie Kultury. Już mogę zapowiedzieć, że za tydzień dużo miejsca poświęcimy nowemu sezonowi w Teatrze Jaracza w Łodzi, który to teatr ogłosił już swoje plany dotyczące zarówno spektakli, jak i bardzo ciekawej, już zapowiadam, działalności również takiej społeczno-artystycznej, tak bym powiedziała. Anna Groblińska, bardzo dziękuję już za uwagę. Piotr Śliwiński pozostaje za konsoletą.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Uderzenia rosyjskich dronów przy polskiej granicy, a jeden znaleziony na plaży pod Ustką. Premier i szefowie służb omawiali wzmocnienie bezpieczeństwa. Urząd Miasta Łodzi sprawdzi, czy miejski przewoźnik nie dostał za dużo pieniędzy na pokrycie szkód. Chodzi o ostatnich kilkanaście lat. Uwaga kierowcy, na autostradach będzie nowy znak. To zasługa łódzkiego senatora. W nocy w regionie przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 9 stopni. Premier spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. Szef rządu omawiał wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Chodzi o uderzenie rosyjskich dronów w cele przy granicy z Polską. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
6: Premier Donald Tusk zapowiedział, że na przejściach granicznych będzie wprowadzony specjalny tryb pracy. Rozmawiał dziś o tym z koordynatorem służb specjalnych, a także ministrami spraw zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów. Andrzej Domański poinformował przed spotkaniem o już podjętych działaniach.
7: Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
6: W niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na zachodnią Ukrainę. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Podejrzany o atak na lotnisko w Lipsku mógł działać w Łodzi, tak wynika z ustaleń dziennikarzy niemieckiego Welt am Sonntag. Białorusin miał 2 lata temu podpalić market budowlany w stolicy naszego województwa, a miesiąc temu miał próbować wysadzić ukraiński samolot transportowy w Niemczech. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Podejrzani o próbę zamachu na lotnisko w niemieckim Lipsku to Rosjanin Oleg Le oraz Białorusin Andrej K., informują dziennikarze Welt am Sonntag. Według ustaleń śledczych Rosjanin odpowiadał za logistykę i wrócił już do Rosji, a Białorusin miał wcielać plan w życie. Na początku sierpnia w lipskim porcie lotniczym próbowano wysadzić ukraiński samolot transportowy Antonow, a ślady DNA Białorusina znaleziono niedaleko portu lotniczego na antenie, która miała sterować dronami. 2 lata temu ten sam mężczyzna miał brać udział w podpaleniu marketu budowlanego w Łodzi przy ulicy Pabianickiej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
5: A podpalenie marketu budowlanego łódzka prokuratura ma traktować jako akt sabotażu. Będzie audyt w MPK Łódź. Miejscy urzędnicy sprawdzą, czy miejski przewoźnik nie dostał za dużo pieniędzy. Te pieniądze przez ostatnie 15 lat miały pokrywać straty spółki, bo dochody z biletów pokrywały tylko część kosztów działalności. Radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że kontrole są potrzebne.
10: Skoro są to spółki nasze, jakby miejskie, które utrzymują się z pieniędzy wszystkich podatników, to wiedzmy, jak to działa. Gorzej, jak się okaże, że dostało za małą rekompensatę. Nie wiem, jak wtedy znajdziemy w budżecie rekompensatę 10 lat wstecz.
11: Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne jest od lat

0: niedofinansowane, co widać czy po kondycji taboru, czy jeżeli chodzi chociażby o problemy również kadrowe, protesty.
1: Dodaje Piotr Ciepłucha z Prawa i Sprawiedliwości. Na razie Urząd Miasta Łodzi ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. To może być ważna zmiana dla kierowców. Już tej jesieni na autostradach i drogach ekspresowych pojawią się nowe oznaczenia przy odcinkowych pomiarach prędkości. Na znaku będzie podana dozwolona prędkość, co ma ułatwić kierowcom ocenę sytuacji przed wjazdem na kontrolowany odcinek. To pomysł senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który zyskał pozytywną opinię Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na początku rozwiązanie będzie testowane, a jeśli się sprawdzi, zostanie na stałe, wyjaśnia senator Krzysztof Kwiatkowski.
2: Takie oznaczenia będą się pojawiać już jesienią w Polsce, ponieważ startujemy z tym programem jako projekt badawczy, co umożliwia jego uruchomienie od zaraz.
1: Tylko w lipcu trzyodcinkowe pomiary na A1 w Łódzkiem wykryły blisko 4,5 tysiąca wykroczeń. System rejestruje czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka, a następnie na tej podstawie wylicza jego średnią prędkość. To tyle w tych informacjach. Teraz już czas na wiadomości sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
3: Dobry wieczór. Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat, przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, zadecydował w poniedziałek zarząd PKOL-u. Kmita chce rozpocząć pracę od audytu. Jak sam przyznaje, wynika to z trudnej kondycji finansowej komitetu.
4: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać od początku.
3: Marian Kmita zapewnił też, że Radosław Piesiewicz nie będzie mógł kwestionować jego wyboru po ewentualnym wyjściu na wolność, a Kmita ma pełnić funkcję prezesa PKOL-u do kwietnia 2027 roku, wtedy to powinno dojść do wyborów. Jelena Rybakina została nową liderką rankingu WTA tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu w sobotę triumfowała w wielkoszlemowym US Open. Pokonała w finale dotychczasową liderkę Arinę Sabalenkę, która teraz jest druga, a na trzeciej pozycji jest Amerykanka Jessica Pegula. Iga Świątek zanotowała spadek o jedną pozycję i zajmuje dziewiątą lokatę. Maja Chwalińska jest 26, łodzianka Magdalena Fręch 57, a w pierwszej setce jest jeszcze czwarta Polka, to 74. Magda Linet. Jannik Sinner, który z powodu kontuzji nie wystąpił w wielkoszlemowym US Open, pozostał natomiast liderem rankingu ATP. Włoch wyprzedza bezpośrednio zwycięzcę nowojorskiej imprezy Niemca Aleksandra Zwieriewa, a także Hiszpana Carlosa Alcaraza. Na czwartą pozycję awansował finalista tegorocznego US Open, Amerykanin Ben Shelton. Najwyżej notowanym Polakiem pozostaje Hubert Hurkacz, który zajmuje 46. pozycję, a na 73. miejscu wciąż jest Piotr Kowianin, Kamil Majchrzak. Trener piłkarzy Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec przeprosił w mediach społecznościowych środowisko piłkarskie i kibiców za kontrowersyjny kontakt z sędziami. Było to przed jednym z meczów ligowych w ubiegłym sezonie, a według portalu Wirtualna Polska Siemieniec przed starciem z GKS-em w Katowicach pod koniec poprzednich rozgrywek kontaktował się z sędzią technicznym Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem w sprawie kartek dla swoich piłkarzy. Chodziło o to, by prowadzący mecz Paweł Raczkowski uprzedzał Siemieńca, gdyby ktoś z piłkarzy Jagi był blisko otrzymania żółtej kartki skutkującej nieobecnością w kolejnym spotkaniu. Raczkowski poinformował o incydencie ligę, a komisja ligi zajmuje się całą sprawą. Siemieniec, krytykowany od kilku dni za to, że nie przeprosił wprost za to, co się wydarzyło, zamieścił dzisiaj przeprosiny w swoich mediach społecznościowych.
1: W nocy w regionie przelotne opady deszczu, możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura spadnie do 9 stopni. We wtorek w miarę upływu dnia mają być rozpogodzenia, a temperatura wzrośnie nawet do 23 stopni. Wiatr słaby zachodni i południowo-zachodni.

0: Miliony szukają, nieliczni znajdują, prawie nikt nie pozostaje z osobą, którą poznał. Tyle o korzystaniu z portali randkowych mówią nam dane CBOS. Aplikacje zawodzą, chyba na wszystkich frontach, nadają szybkie tempo spotkań, idealizują, dają iluzję nadmiaru, a co gorsza, do kompletu zapraszają całe rzesze botów, a z tego związku na pewno nie będzie. Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Weronika Karwas jest z nami, jeśli pozwolisz, to kilka słów o tobie. Uniwersytet Łódzki udało ci się zakończyć szczęśliwie.
2: Tak, udało się. W tym roku, dokładnie w lipcu, na początku lipca.
0: I powiedz mi, jak to się stało, że zainteresowałaś się aplikacjami randkowymi?
2: Tak. W sumie jestem bardzo wdzięczna, że mój promotor rozpoczął o tym rozmowę, bo tak naprawdę ja coś mówiłam o różnych social mediach, że w sumie fajnie by było to zbadać, jak w sumie działa ta nowa możliwość na Facebooku. Poznajmy się. Mhm. To jest jakby taka nowa forma aplikacji randkowej na Facebooku, a mój promotor poszedł o krok dalej. Może zbadamy wszystkie te aplikacje, które są u nas popularne, bo ja w sumie jestem bardzo ciekawy, jak to tam ludzie się poznają. Mhm. Ja bardzo szybko zaakceptowałam ten temat z racji tego, że uważam, że aplikacje randkowe to jest w sumie taki trochę jeszcze nieodkryty ląd i też bardzo dużo kontrowersji wzbudzają i ten temat jest taki, że tak powiem, huczny, bo co chwila się słyszy, że właśnie teraz coraz więcej młodych ludzi jest samych i że nie czują potrzeby znalezienia drugiej połówki. W ogóle już w tych czasach nie mówi się
0: Nie czują potrzeby, ale jednocześnie szukają, bo przecież na tych portalach randkowych to mamy zatrzęsienie ludzi.
2: No do tego jeszcze przejdziemy, kto tam jest i do czego on tam, co on tam poszukuje. Może tak, bo
0: co on tam
2: na pewno
0: robi,
2: nie jest to definicją miłości. Zresztą zdefiniujmy miłość. No, każdy swoją miłość odczuwa zupełnie inaczej. A aplikacje randkowe mają pomóc w funkcja jest taka, że fajnie, żebyś znalazł kogoś dla siebie, ale czy ja wiem, czy one do końca chcą, żebyś znalazł, to bym nie powiedziała, bo oni z przyjemnością chcą, żebyś wracał, bo jednak masz tam konta premium, które możesz sobie oczywiście kupić za niemałe pieniądze, żeby jakby jeszcze lepszą opcję, człowieka. Bo oczywiście, bo teraz coś mówi.
0: No tak, bo zabrzmiało troszeczkę jak proszek do prania, prawda?
2: Tak, i to jest właśnie główny problem tych aplikacji, że jesteś opcją, a nie człowiekiem. Jesteś kolejnym profilem, meczem do zdobycia, co jest troszeczkę straszne, bo właśnie mojego promotora najbardziej zainteresowało to, jak w sumie wygląda ten proces doboru, jacy ludzie są tam, jak to jest, czy w ogóle autentycznie te relacje się pogrywają nie tylko internetowo, ale też w rzeczywistości, czy ludzie się spotykają, czy to tylko zostaje w przestrzeni internetu. I ja sama też byłam bardzo ciekawa, bo to jest niesamowite dla mnie analiza, jak ludzie się dobierają, jak tak naprawdę początki ich znajomości się tworzą, są naprawdę intrygujące. Więc jak najbardziej chciałam się tym zająć. I zajęłam się.
0: No, ale dodajmy, że ty też korzystałaś z portali randkowych.
2: Tak, tak. Sama czasami, podejmowałam próbę, żeby
0: A
2: też
0: po co?
2: Wiedzieć...
0: No bo mówisz, że to nie chodzi o miłość, właściwie nie chodzi o to, żeby kogoś poznać, a przynajmniej na pewno nie na dłużej, więc w zasadzie po co ty, czego ty szukałaś na takich portalach?
2: Myślę, że nowych osób i bardzo dużo osób w mojej pracy, moich respondentów mówiło dosłownie to samo, bo właśnie aplikacje randkowe, uważam, że to jest ich największy plus, dają ci nieskończoną możliwość odległości. Tak naprawdę mogłam poznawać ludzi z całej Polski, siedząc w domu. I na przykład dla osoby, która...
0: No myślę, że nie tylko z Polski, podejrzewam.
2: Tak, i też poza Polską oczywiście, no więc jakby uważam, że to otwiera bardzo dużą jakby możliwość otwarcia się na inne kultury. To jest jakby główny punkt, na którym ja też się sama skupiłam. Oczywiście nie ukrywam, fajnie by było poznać jakąś wyjątkową osobę, ale jak ja i jak i wielu innych ludzi uważa, że jednak spotkania na żywo dają zdecydowanie więcej informacji i większą frajdę niż przepisanie na przykład tygodnia z kimś. I tak naprawdę czasami w ogóle nie dochodzi do spotkania, bo ludzie po prostu nie chcą, bo boją się, że ta magia, która jest za telefonem, się skończy. I bardzo dużo jakby słyszałam takich historii, że no wiecznie są jakieś fałszywe profile, że to nie jest tak naprawdę sprawdzane. I też jak właśnie zbierałam takie różne informacje, to też bardzo ciężko mi było podejść do tego w postaci takiej, dobrze, poszukajmy kandydata na całe życie. Bo to jest naprawdę trudny wybór. A poza tym tworzenie relacji z drugim człowiekiem wymaga od nas bardzo dużo wyrzeczeń, które nie zawsze ktoś chce podjąć.
0: No dobrze, ale czy ja dobrze rozumiem, ty tutaj korzystając jako ty z portali, od początku założyłaś, że po prostu chcesz poznać ludzi, wcale nie szukałaś chłopaka na przykład.
2: Tak, tak, ja tak założyłam i poznałam naprawdę bardzo dużo ciekawych, wyjątkowych osób, za które jestem aplikacji wdzięczna. Ja się śmieję, że dla mnie to nie była aplikacja randkowa, dla mnie to była aplikacja poznaj ludzi. Tak, poznaj ludzi na, że tak powiem, z całego kraju.
0: Podejrzewasz, że większość ludzi kieruje się też takim właśnie spojrzeniem? Poznajmy się po prostu, tak?
2: I tak, i trochę nie, bo są też osoby na takich aplikacjach, które szukają tylko i wyłącznie poznania się fizycznego. I spotkało się to w mojej pracy z dosyć dużym echem, dlatego że bardzo dużo mężczyzn zaznaczało, że no oni nie interesują ich budowanie prawdziwej relacji, tylko po prostu szukają przygody. Wiadomo jakiej, każdy ma do tego prawo. Tylko, że po prostu przez to na przykład...
0: No, ale kobiety, oni o tym piszą w tych aplikacjach?
2: Na, tak.
0: Piszą?
2: Są takie przypadki, że po prostu w bio jest napisane, że nie szukam niczego poważnego, ONS, One Night Stand albo FWB, Friends with Benefits i koniec. I jakby nic innego nie ma prawo bytu, że tak to powiem. Co... Bardzo dużo kobiet odrzuca z tych aplikacji i korzystania z tego. Zresztą od dawna się już mówi, że aplikacje randkowe to wyspy samotnych mężczyzn, bo mężczyzn na aplikacjach randkowych jest 80%, kobiet 20%. Bo panie nie chcą już po prostu tam być. I nie to dlatego, że nie ma nikogo ciekawego, bo absolutnie nie, bo tam pewnie jest bardzo dużo wspaniałych osób, które po prostu też chcą kogoś poznać, a no nie każdy ma na to czas w realnym życiu. Tylko chodzi o to, że w większości spotykały się z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami typu wpadnij mała na Netflix and chill. Albo inne wulgaryzmy, które były do nich słane właśnie jeśli chodzi o kwestie fizyczności i po prostu kobiety się poddały. No bo jak mamy wiecznie słuchać takich, że tak powiem, propozycji, no to ile można? Ale z drugiej strony tutaj patrząc na perspektywę facetów, no większość takich, którzy nie szukają tylko tego, tylko też właśnie chcą poznać kobiety, no nie wiedzą jak mają uchronić. Ostrzec koleżanki, że nie martw się, tam nie ma tylko takich osób. Więc to jest bardzo ciężkie, chociaż uważam, że teraz jest ciekawe rozwiązanie tego problemu, że jeżeli uważasz, że chcesz tylko i wyłącznie, że tak powiem, rozrywki fizycznej, to masz swoją sekcję do tego poświęconą. I po prostu możesz tam szukać swoich jakby osób.
0: Czyli te aplikacje w tej chwili dzielą się na takie sekcje, tak?
2: Tak, możesz szukać dla zabawy, na szybko i niezobowiązująco, długo, chociaż niekoniecznie, i szukam stałej relacji. No tylko pytanie, bo to...
0: Można się zapisać do wszystkich grup?
2: Nie. Albo możesz po prostu, tak jak większość zaznacza, po prostu poznaj nową osobę. Mhm. Ale moim zdaniem największym problemem aplikacji randkowych nie jest fakt, kto na nich przebywa, tylko to, że ludzie nie chcą być ze sobą szczerzy. Bo mam wrażenie, że w mojej pracy bardzo często respondenci mówili o tym, że oni czują się oszukiwani, bo ludzie jedno robią, drugie mówią. I tak naprawdę każdy boi się przedstawić swoje prawdziwe intencje względem drugiej osoby, bo się boją samotności i boją się tego, że ta osoba nie da im tego, czego oni by chcieli, albo że po prostu ją urażą. I moim zdaniem chyba najbardziej ważne jest skupienie się na tym, że boją się zranienia i odrzucenia. Końcowo, bo często było to w mojej pracy podkreślane, że nie ma nic gorszego niż samotność, odrzucenie albo okłamywanie kogoś.
0: No tak, ale tego wszystkiego właśnie możemy doświadczyć chyba w tych portalach, aplikacjach randkowych.
2: Zdecydowanie, bo jednak nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. I to jest dosyć mocny problem, bo do
0: tej
2: pory...
0: No nie wiemy albo wiemy, bo tak gdybyśmy się teraz zastanowili, no to wiesz, w mediach społecznościowych możemy kogoś dosyć łatwo prześwietlić.
2: No tak, ale tutaj masz tylko imię i wiek. A tak naprawdę, jeżeli ktoś nie poda swojego Instagrama, no to właściwie loteria, że tak to powiem. Czy to jedyne rzeczywiście, że jest potwierdzenie konta, czy jest taki niebieski emblemacik obok imienia, to wtedy wiesz, że to konto zostało potwierdzone. I to jest tylko jedyny moment, w którym wiesz, że nie piszesz z jakimś catfishem, no albo botem. Mhm. Chociaż ludzie bardzo szybko uciekają z aplikacji randkowych i szybko przenoszą się do strefy innej, czyli nie wiem, Messengera, czy Instagrama, Snapchata, no wszystkie możliwe opcje, byle tylko nie być tam. I w swojej pracy na przykład zapytałam o bardzo ciekawą rzecz, czy ludzie się wstydzą, że są na aplikacjach randkowych? I ku mojemu zaskoczeniu większość powiedziała, że nie wstydzą się.
0: Spodziewałaś się, że będą się wstydzili?
2: Tak, bo na żywo jak rozmawiałam...
0: Ale przecież ty też byłaś.
2: No, ale jak im częściej z ludźmi rozmawiam o tym tak ze swoimi bliższymi znajomymi, to oni mówią, nie fajnie, wstyd trochę, bo jednak to jest tak, że teraz już, no co, nie możesz sobie na żywo znaleźć? No, nie mogę, wyobraź sobie. Jak i moja koleżanka świetnie to powiedziała, kiedy ona mówi, że ma pracuje jako barmanka i kelnerka, więc ma dwie zmiany i ona właściwie wraca do domu, przybiera się, idzie do następnej pracy i ona mówi, kiedy ja mam spotkać człowieka mojego życia?
0: No nie wiem, z drugiej strony, no to te kilkadziesiąt lat temu, a może nawet trochę mniej, no to było zrozumiałe, że spotykaliśmy się albo w pracy, albo w szkole, no nie wiem, no w takich po sąsiedzku,
2: tak,
0: w takich
2: miejscach. Tak, ale też mi się tak wydawało.
0: Tak, no po prostu trochę się znamy, w jakiś sposób się kojarzymy, ja wiem, jak ten ktoś się porusza, jak pachnie, tak? Wiem, jaki ma temper głosu. A tu co ja wiem o tym człowieku? No nie
2: tylko
0: wiem
2: nic. Tyle, że ma telefon.
0: No na przykład.
2: No tak, to jest często wytykana wada aplikacji randkowych, że tak naprawdę tam nie możesz usłyszeć niczego się jakby nie dowiesz, też nie możesz niczego usłyszeć ani zobaczyć i tak naprawdę dopiero czekasz po tygodniu, może nawet po trzech dniach, bo to w zależności jak to preferuje spotkanie. Dopiero się dowiadujesz, czy autentycznie zdjęcie zgadza się z wersją oryginalną, realistyczną. I to rzeczywiście jest bardzo stresujące. Ludzie bardzo często mówili, że no, przychodzili na spotkania, tam zupełnie inna osoba, co bardzo zraża. Mhm. To po pierwsze, a po drugie też mam takie... No nie, no głos mi się nie podoba. No jest za niski, za niska, za bardzo, za nie, że tutaj jakby czekał na odpowiedź, a tam na spotkaniu jakby już nie było ucieczki. I to jest właśnie to, że jednak wygodniej ludziom się pisze niż spotyka i rozmawia, bo jednak ta rozmowa już jest bardziej stresująca, bo jednak tutaj jest twarz, tutaj jest druga osoba, która cię od razu słyszy, widzi. Jak zadasz niekomfortowe pytanie na przykład, to też zobaczy twoją mimikę. Co do tego pytania już ma pewnie jakieś tam przemyślenie na punkcie twojej osoby i od razu możesz to z niej wyczytać. Co i tak jest dla mnie osobiście uważam świetne, bo tak to wszystko jest jasne na dzień dobry, a tak to jakby przez miesiące możesz się
3: możemy
2: nawet
3: się oszukiwać.
2: Nie dowiedzieć. Tak, dokładnie. I też właśnie mi się podobało wypowiedź jednej respondentki, która powiedziała, że w sumie pisała przez miesiąc z jednym facetem, no rewelacyjny, w ogóle super ekstra, jeszcze nie wiem jakich innych określeń użyć, ale on był za granicą, bo akurat był na jakimś tam wyjeździe swoim, wrócił do Polski, od razu zaproponował spotkanie, spotkali się. Niesamowite spotkanie. W ogóle wymyślił taką randkę, że no ona już po prostu stwierdziła, że to jest ten jedyny. Minął jeden dzień od spotkania. No oczywiście napisał kolejny raz, że jest nią oszołomiony i że w ogóle no, nie widzi możliwości, żeby jakby przestali rozmawiać. No, ale w weekend już zobaczył tą możliwość. I właśnie tutaj możemy przejść do kwestii, która chyba najbardziej boli w tych aplikacjach, że bardzo często wchodzi ghosting. Ludzie po prostu przestają się odzywać i nie tłumaczą się dlaczego, co się takiego stało, ani nic, tylko po prostu, dobra, no nie to ty następny, bo jest tyle opcji do wyboru, że właściwie ja nic
3: znikam,
2: nie muszę.
3: Znikam, nie muszę tak. Ci niczego wyjaśniać.
2: Dokładnie. I myślę, że to jest chyba najbardziej bolączka tych aplikacji, jest to taka bolączka aplikacji, dlatego że tak naprawdę my się tam przeglądamy jak na Tinderze. Boże, jak na jakimś ofercie sklepowej, bo tak naprawdę tam jest tylko tak. Jest nasze zdjęcie. W większości są tylko najlepsze. No bo tam jakby się sprzedajesz troszeczkę. Jest opis, chociaż on nie jest zawsze i kolejna ważna kwestia, tam
3: czyli
2: nikt
3: czasem
2: tego nie
3: decydujemy
2: czyta.
3: Tylko dlatego, że jest ładne zdjęcie.
2: My na początku to tylko tak decydujemy. Mhm. Opis rzadko kiedy ktoś czyta, ale jak przeprowadzałam wywiady z respondentami, to na przykład z punktu widzenia mężczyzn, oni jednak czytają te opisy, bo kiedy mają napisać do kobiety, to chcą coś bardziej oryginalnego niż hej, co tam. Tak, więc jakby muszą się do czegoś przypiąć. I na przykład jak jeden respondent mówił, co pisał do dziewczyn, to szapoba. Naprawdę zmyślnie wymyślał jakieś różne kolokacje słów, że naprawdę jakby dziwię
3: no,
2: się,
3: pytanie,
2: że dalej tam
3: on
2: jest.
3: Wymyślał, czemu sztuczna inteligencja na przykład trochę nie podpowiadała, no bo to się teraz chyba też korzysta,
2: tak,
3: żeby
2: tak.
3: Ładnie zabrzmiało.
2: Możliwe, że tak. To akurat tego nie, o to akurat nie pytałam. Mhm. Ale naprawdę bardzo zmyślnie. No i oczywiście jest nasz wiek, jest wzrost, są zainteresowania. Można też zaznaczyć, czy się posiada zwierzaka, czy też nie, czy się lubi, czy też nie. Więc jakby jest cała rzesza informacji o nas, tylko no, w większości te profile skupiają się tylko na imieniu, wzrost, bo wzrost jest bardzo ważny, i na imieniu, wieku, no i oczywiście na głównym pionie, czyli na zdjęciach. Mhm. I jak na przykład robiłam sprawdzenie, jakie zdjęcia wzbudzają najbardziej zainteresowanie. Oczywiście wykorzystałam swoje zdjęcia, bo nie mogłabym żadnych innych, to tak naprawdę najwięcej respondentów zwraca uwagę na to, jakie mam hobby. Aha. I wakacje. Gdzie jeżdżę? To rzeczywiście pokazywało, że wiadomo, twarz jest bardzo ważna, ale jeżeli masz jakieś hobby, zdjęcie ze zwierzakiem, czy na przykład właśnie swoje zainteresowania, co robisz, gdzie wyjeżdżasz, to bardziej jest dla ludzi ważne niż na przykład sensualne zdjęcie. Nie wiem, w bikini albo, że tak powiem, takie wydatne. Więc tak, bo tak naprawdę też ludzie szukają jakiegoś punktu, który jest wspólny, którym jakby pokazujesz siebie, że ja się z tobą porozumiem, bo jakby my wybieramy
3: ty jeździsz, ja wyjeżdżam, tak. Jeździmy w podobne ciepłe kraje, w związku z tym mamy o czym
2: ty
3: porozmawiać.
2: Ty jeździsz konno, ja w sumie nie, ale lubisz zwierzęta, to dobrze, to jest dobrze. Ja nie mam psa, ale lubię psy, ty masz psa, więc...
3: Muszę trochę tak niezręcznie napisać, nie lubię zwierząt, prawda?
2: No, myślę, że na pewno.
3: Warto by zweryfikować, ile takich, wiesz, profili jest z hasłem nie lubię.
2: Tak. Tak, zdecydowanie wątpię, żeby tak było.
3: Żeby ktokolwiek tak zaznaczył.
2: Tak. No, bardzo dużo też jakby było informacji, że czego kobiety na przykład nie akceptują w zdjęciach mężczyzn. Troszkę, że tak powiem, było to szokujące, bo myślałam, że zbierze to najwięcej jakby hejtu, że memy. Że memy, bo to jest coś takiego szokującego, że masz 5-6 zdjęć i nagle jest mem po środku. I nie wiem, czy to jest jakby taka przerwa na reklamy. Pokaż, że jesteś śmieszkiem. I tak właśnie też respondentka jedna tylko to zauważyła, że to ją bardzo denerwuje i od razu jakby jest to odrzucone. Bo no nie, jakby to na później można zostawić, jakby tutaj się sam prezentujesz, więc jakby skup się na sobie, a nie na tym, na jakimś memie. Ale najczęściej jakby takie zauważane rzeczy, które się kobietom nie podobały, to jak jest zdjęcie z używką, jakąkolwiek, albo takie zdjęcie z plikiem pieniędzy, czy drogim samochodem, tak wewnątrz i z zewnątrz.
3: To w ogóle nie jest szpanerskie troszeczkę.
2: Tak, to w ogóle nie jest potrzebne według respondentów, bo tak naprawdę skup się na sobie, nie na tym, co posiadasz. No akurat kobiety to nie wstawiają zbytnio z używkami, ani z samochodami, ani z plikami pieniędzy, więc tutaj nie było takiego odzewu ze strony mężczyzn. Bardziej, że tak powiem, moi męscy respondenci zwracali uwagę na fakt, że nie fajnie jest, że kobiety też retuszują zdjęcia, że tak jakby trochę poprawiają się w niektórych kwestiach. No jesteś jaka jesteś i ja po prostu chcę zobaczyć ciebie autentyczną, a nie to, co ty sobie tam poprawisz. Bo czasami
3: tym
2: rzeczywiście...
3: bardziej, że potem się spotkamy i może się okazać, że możemy się nie poznać na przykład.
2: Tak, to ten. I że też właśnie sami też mówili o ghostingu, że niby się mężczyznom to zarzuca, ale też ze strony kobiet jest to możliwe. No, ale
3: czyli też kobiety się umawiają z mężczyznami i
2: nie
3: też albo nie przychodzą na to kolejne spotkanie, tak? Czyli po prostu
2: nawet na pierwsze.
3: Nie spodobał im się mężczyzna. Może zajrzały tylko, prawda?
2: Tak.
3: Bo umówili się w restauracji, ona tam zerknęła, stwierdziła, nie, jednak nie to. Więc tak to wygląda z tym ghostingiem. Wiesz, zastanawiam się nad tym nadmiarem możliwości. Bardzo dużo osób, które nawet kogoś fajnego spotka na takich portalach, to nie rezygnuje tak naprawdę z szukania.
2: Oj tak, to jest bardzo częste i nie chcę powiedzieć, że to jest spowodowane tym, że ta druga osoba czegoś jej brak, tylko po prostu to jest perspektywa taka, że no ale zawsze może ktoś się trafić jeszcze fajniejszy, że to jest takie dziwne stopniowanie, bo jest tak dużo opcji do wyboru, tak jak już wcześniej powiedziałam, co bardzo mnie denerwuje, to słowo opcja, bo to są ludzie, a nie opcje, ale no jednak
3: no ale trafiają
2: opcją.
3: W jakiś sposób do koszyka, więc no w jakiś sposób jesteśmy opcją. Tak.
2: Więc to jest przykre i tak jeden z moich respondentów ciekawie to podsumował, że tak naprawdę to on lubi samą czynność rolowania tych osób. Bo jakby oceniania, że ładna, brzydka i sprawdzanie, jakie ma powodzenie, jakby sprawdzanie swojej atrakcyjności. Chociaż myślę, że nie zawsze jest to faktyczne i adekwatne z racji tego, że poczytałam sobie troszeczkę, jak działa Tinder i im częściej jakby wskrzeszasz swoje konto, jakby usuwasz i na nowo zakładasz, ale na te same dane, to oni już mają cię w bazie i po prostu działają tak, że skoro i tak do nich wracasz, to już czas, żebyś zapłacił. To jest tak, że twoje konto jest coraz mniej widziane przez innych użytkowników i właściwie masz coraz większe spadki, pomimo tego, że możesz być najbardziej atrakcyjną kobietą i mężczyzną, to i tak będziesz na niszy tinderowej z racji tego, że no za często wracasz i nic z siebie nie dajesz. To jest już na takim pułapie rozwiązywane, więc tak, to jest ciekawe, że jakby chcesz sobie sprawdzić, jak jesteś atrakcyjny, a tu się nagle okazuje, że 3 tygodnie mijają, a ty masz jedną parę. No, a to właśnie tak działa, że po prostu...
3: Ale to musi fatalnie wpływać na psychikę, tak myślę.
2: No, bardzo możliwe, z racji tego, że większość ludzi, no tak jak mówię, jest dalej odczuwa samotność, pomimo tego, że jakby ma bardzo dużą ilość profili na właśnie takich aplikacjach randkowych i ma tyle par i może pisać codziennie z kimś innym. Ale jednak dalej no, nie znajduje tej osoby, która adekwatnie daje szczęście.
3: I wciąż poszukuje, bo tak jak powiedziałaś, samo szukanie jest już jakąś tam przyjemnością dla niektórych. No ale ja sobie tak myślę, że nieograniczony wybór to jest jednak trochę taki męczący. I to no nie myślę tylko o ludziach, a właściwie to chyba najmniej pomyślałam o ludziach. Pomyślałam, że jakiś czas temu my mieliśmy na przykład 2 kanały w telewizorach. I zawsze było co oglądać. Później, kiedy tych kanałów zrobiło się w tysiącach, to się okazało, że nie ma co oglądać w gruncie rzeczy. Zresztą podobnie jest pewnie z różnymi hipermarketami, które ci oferują taką ilość proszków do prania, że ty już po prostu nie wiesz, co ty powinnaś kupić, prawda, wrzucić, bo jest tego za dużo. No i że być może z takim nadmiarem też to jest takie podobne zjawisko, że to jest w jakiś sposób męczące, że my jednak powinniśmy no, wybierać z jakiegoś tam swojego tego bliskiego otoczenia, tak jak to było kiedyś i chyba wszystko było w porządku, tak? No, było tych kilka sąsiadek, z których mężczyzna mógł wybrać, prawda? I okazywało się, że był możliwy ten wybór, a w tej chwili mówisz ludzie z całego świata, tak?
2: Tak, spotykamy się w jednej apce. Zresztą Tinder ma 193 kraje. Więc tak naprawdę na całym, praktycznie na całym świecie możesz poznać kogoś i to jest niesamowita skala. No ale z drugiej strony, tak jak pani tutaj mówi, no jest tego za dużo, że nie można się zdecydować. Chociaż najbardziej ciekawą rzeczą w mojej pracy było to, że ludzie pomimo tego, że akceptują aplikacje randkowe, rozumieją, że to już jest naszą codziennością i bardzo wiele osób wstaje rano i od razu odpala aplikację randkową, żeby sobie zobaczyć, co się w nocy wydarzyło. Ile meczy wpadło, czy ktoś napisał, więc jak pytałam, ile razy wchodzę na aplikacje randkowe, to było bardzo dużo odpowiedzi na kilka razy dziennie, co chwilę sprawdzam. Chociaż nie mam powiadomień, bo to jest bardzo ważne. Bardzo dużo osób nie chce mieć powiadomień z racji tego, że wstydzą się, że na przykład przychodzą. No a poza tym też tak chcą raczej podejść do tego nonchalant, że no, mam, ale niech czeka na odpowiedź. I to jest ogólnie z jednej i drugiej strony. To nie jest ze względu na płeć. W
3: Czyli
2: ogóle,
3: to jest taka gra.
2: Tak. To jest taka gra na cierpliwość, na zobaczenie zaangażowania, jak komu zależy, bo to w ogóle jest już takie, że tak powiem, standardowe w nowoczesnym świecie. Taka rozgrywka na tym, sprawdźmy, czy komuś zależy, czy jest taki nie za bardzo zainteresowany i takie tam. Ale co do czego tutaj najbardziej mi chodziło, żeby nawiązać, że pomimo tego, że właśnie one są cały czas u nas w naszym życiu i są już takim nieodłącznym elementem codzienności, to większość ludzi i tak chce spotykać swoich wybranków i wybranki na żywo. Nie chcą, żeby to było z aplikacji randkowych. Bardzo dużo osób uważa, że jednak tam się nie da nikogo spotkać i trzeba spotykać się na żywo i bardzo by chcieli, żeby wróciły te czasy, w których nie ma tych aplikacji randkowych, że trzeba podejść do osoby i po prostu spróbować swoich sił. Nieważne, że to jest stresujące, no zawsze jest. Pójście i zdobycie pracy też jest stresujące, a trzeba jednak, maturę też ustną trzeba zdać, więc jednak ta mowa jest kluczem do jednak osiągnięcia wielu rzeczy, więc w tym i zdobycia partnera czy partnerki. I właśnie bardzo mi się podobało stwierdzenie jednej z respondentek, że ona na spotkaniu na żywo wie wszystko. Jak ten mężczyzna się porusza, jak mówi, jak pachnie, jaki ma wzrost, co jest obecnie bardzo ważne dla wielu osób. Ona od razu wie, że czy się jej podoba, czy nie. A tak jak tutaj jest, że możesz przez tydzień z kimś pisać i tak naprawdę okaże się, że ta osoba wcale nie istnieje, co chyba boli jeszcze bardziej niż jakby, nie wiem, nie chciała się spotkać albo jednak leciałby ten ghosting, o którym tak często słychać. To jest właśnie przykre, bo tu na żywo zawsze masz możliwość ustalenia właściwie wszystkiego. Bardzo dużo osób mówi o tym, że wróćmy do normalnej formy poznawania się. No tylko, że wchodzi nowy problem, że ludzie nie za bardzo chcą się teraz poznawać, bo zrobiło się bardzo grono hermetyczne.
3: Mężczyźni, co to znaczy?
2: Mężczyźni dużo o tym opowiadali, bo oni mówią, że zejdźmy trochę z aplikacji randkowych, no bo wiadomo, że no dużo jest fajnych, dużo jest niefajnych. Chodzi o to, że oni uważają, że dobra, wszyscy chcemy spotykać się na żywo. Fajnie, tylko weź podejdź do jakiejś dziewczyny. A ja mówię, no ale co to znaczy? No, mam chłopaka. Jeszcze nawet słowa nie powiedziałem, a ona już mi krzyczy, że ma chłopaka. A to jest jak w tym żarcie, że chciał powiedzieć, że masz pękniętą oponę. O Jezu, to pomożesz mi? Masz chłopaka. No, więc jakby tak. No, albo z drugiej strony jest też tak, że po prostu nie wiedzą, jak podejść, jak zacząć rozmawiać, bo nie wiem, bo po prostu no, nie przygotowali się, nie wiem, no, po prostu stres, co jest oczywiście naturalne, bo nie zawsze każdemu to wychodzi tak łatwo. Z drugiej strony kobiety też się wypowiadają.
3: No, to nigdy nie było łatwe. No.
2: Wiem, właśnie dlatego ja mówię, Boże, no trzeba chwytać dzień, tam, nieważne zresztą jakby co się takiego stanie, no po prostu powie nie. No, ale właśnie. Nie każdy sobie radzi z odrzuceniem może też, tak? Ale no, przed kobiety odpowiadały, że no, one też zaczęły próbować podrywać mężczyzn, żeby nie było, że tylko oni muszą. Bo wiadomo, że one też się zgadzały z tym, że to jest dziwne podejście, żeby krzyczeć mam faceta, poczekaj, zobacz, co on ma do powiedzenia, a dopiero potem, jeśli to będzie, nie wiem, nieakceptowalne, to krzycz mam faceta, ratuj się. Więc też bardzo fajne były moje respondentki, w tych kwestiach się świetnie wypowiadały, no i właśnie moja koleżanka kiedyś opowiadała, że ona stwierdziła, że ona się tym zajmie. Ona już nie wierzy w aplikacje randkowe, nie może się z facetami dogadać, pójdzie, zdobędzie kogoś. No i akurat stwierdziła, że to jest świetny pomysł, żeby uderzyć na parking. No bo przecież, why not? No i tam właśnie podeszła do jednego chłopaka, którego już wyczaiła w sklepie. Stwierdziła, że na parkingu, jeżeli drugi raz się spotkają, to znaczy, że to jest przeznaczenie. No i faktycznie spotkali się. Cztery samochody dalej staną samochodem, więc pobiegła, zostawiła mu karteczkę. Już praktycznie chłopak wsiadł do samochodu, ona się na ten samochód rzuciła. No ja się śmiałam, bo ja mówię, dziewczyno, to jest scena jak z filmu. Ona mówi, Weronika, dla miłości wszystko.
3: Oczywiście no ale tak, zadziałało, czy nie?
2: Pół żartem, pół serio. No nie, no się napisał, spotykali się przez jakiś czas, ale to nie było aż do śmierci. Może dlatego, ona mówi, może dlatego, że się za mało rzuciłam. A ja mówię, albo wgniotłaś mu maskę. Nie, no żarty żartami oczywiście. Więc nie udało się, ale było to ciekawe, jakby on sam był pod wrażeniem, że kobieta, takie rzeczy, że to ty zrobiłeś pierwszy krok, a ona mówi, że nieważne, kto zrobił pierwszy krok, ważne, że jakby obydwoje jesteśmy tutaj. I myślę, że to jest jakby podstawowy błąd tego, że kobiety czekają, aż mężczyźni napiszą, a mężczyźni czekają, aż kobiety napiszą. Mhm. Tak, jest często na przykład na Tinderze tak, że jest napisz pierwsza. Ja nie gryzę. No a może jednak. Znaczy, ja rozumiem pewien punkt widzenia, że jednak fajnie, jak to mężczyzna wyjdzie z chęcią kontaktu i na tym no, trzeba zakończyć.
3: No, mówisz to jako kobieta. No.
2: Tak, dokładnie.
3: Mężczyzna może dokładnie odwrotnie na to spojrzeć.
2: Dokładnie. Ja uważam, że są pewne kanony zachowań, które fajnie jak się utrzymują. Mhm. I to naprawdę mogłoby zostać. Rada? Zawsze odpisujcie. Zawsze. Po prostu szanujmy się. No, ja myślę, że największym problemem jest to, że ludzie po prostu przestali się szanować tak naprawdę, bo nawet jak już dopasowaliście się, to fajnie jakby jedna i druga osoba odpowiedziały, bo to bolało moich respondentów, bo to nie chodzi o płeć, to chodzi o wzajemny szacunek, bo to nieważne, czy to kobieta jest zła, czy facet jest zły. Myślę, że po prostu my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co się tam dzieje. I że tak naprawdę to nie aplikacji wina, tylko ludzi po prostu. Bo tak naprawdę jakby są osoby, którym się udało znaleźć miłość, co jest pewnym
3: poprzez
2: sensie,
3: aplikacje randkowe,
2: tak,
3: mówisz.
2: W pewnym sensie bardzo dużym sukcesem. I oni mogli. To dlaczego inni nie mogą?
3: Mówi się o 7% bodajże, tak?
2: Tak.
3: Tak badania
2: tak
3: mówią.
2: No ogólnie u mnie to w większości było ludzi, respondentów, którym się nie udało. Mhm. Nawet jednej relacji. No bo nikt nie mówi o znajomości na tydzień czy dwa miesiące. Mhm. A jeśli już się udawały, to raczej relacje friends with benefits. Że tak naprawdę, no spotykaliśmy się przez 6 lat, ale tak naprawdę ja nie byłem jej, ona nie była moja. Tylko tak po prostu spotykaliśmy się czysto fizycznie, ale tak w sumie się lubiliśmy, ale w sumie ciężko to podpiąć pod coś. No i końcowo się rozpadło, bo w końcu jedna osoba zaczęła czuć coś do drugiej i koniec.
3: Chciałabym cię jeszcze podpytać, o co chodzi z tym wzrostem? Dlaczego ten wzrost jest taki ważny? Ja rozumiem, ty jesteś wysoka.
2: Tak. To jest właściwie bardzo ciekawe, ale no bardzo dużo kobiet zwraca uwagę na ten wzrost, bo jednak chcą się przy mężczyźnie czuć
3: czyli to dla kobiet jest
2: mniejsze,
3: ważne, tak?
2: Tak, tak, tak, tak, tak. Jak rozmawiałam z moimi respondentami męskimi, to często mówili, że właśnie Jezus, każdy mnie pytał o ten wzrost, to jest takie ważne.
3: No właśnie, mnie to też zdziwiło, widzisz. No.
2: Ale to jest ważne z perspektywy takiej, że no, bardzo dużo kobiet lubi chodzić na wysokim obcasie i czuje się wtedy bardzo kobieco i fajnie jest się ubrać i właśnie móc założyć szpilkę. I to też chodzi o to, żeby obydwie strony czuły się komfortowe. To nie chodzi o to, żeby komuś wytknąć, że nie wiem, ma krótkie nogi albo że ci się nie urosło. Absolutnie nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby obydwie strony na spotkaniu czuły się komfortowo, bo jednak różnica wzrostu no, u wielu osób sprawia dyskomfort. I to w kwestii, że kobieta jest wyższa od mężczyzny.
3: No to proszę bardzo. Taka informacja i wszystko wiemy. Konkluzja jakaś z tej twojej pracy, powiedz.
2: Przede wszystkim uważam, że siłą napędową jest chęć poznawania ludzi. To jest pierwszy i niepodważalny fakt z mojej pracy. Ludzie będą poznawali ludzi, poznają i będą chcieli poznawać. To jest po prostu...
3: Ale na portalach, czy
2: tak,
3: na takim
2: portalach.
3: Świecie
2: i
3: rzeczywistym?
2: Na świecie rzeczywistym. To jest po pierwsze. Po drugie, co uważam, że warto zaznaczyć, aplikacje randkowe nie znikną. Pomimo, że mają wiele wad, które tak naprawdę ludzi denerwują, to mają też zalety, takie jak wcześniej tutaj było wspomniane, czytaj, że możesz poznać osobę w dowolnym miejscu na świecie. No to jest niesamowite, bo tak naprawdę na co dzień nie byłoby szans, żebyście się spotkali. Bo na przykład jesteś z Łodzi, z Warszawy, z Krakowa i nie ruszasz się po prostu z tego miejsca. To jest drugie. No i trzecie, najważniejsze, internet nigdy nie zastąpi face-to-face spotkania i ludzie, pomimo tego, że troszeczkę zrobiło się tak hermetycznie i ludzie raczej jednak uderzają w stronę internetu niż do realnego życia, to i tak będą się dalej starać sprowadzać to do poznawania się na żywo. Czy to wyjdzie? Nie wiadomo. I takim jeszcze dodatkiem, że tak powiem, to, który chciałabym ująć, to jest fakt, że aplikacje, bo cały czas mówimy o tym, że aplikacje zmieniły to, zmieniły tamto, że już teraz ludzie jakby mogą się anonimizować i nie muszą jakby niczego pokazywać, nie muszą nic mówić, ale jedyne, czego właśnie nie zmienią nigdy aplikacje, to tego, że ludzie nie będą chcieli być samotni, że jakby nie porzucą do końca wiary w to, że no nie ma dla mnie nikogo, tylko właśnie będą walczyć, żeby ta samotność ich końcowo nie dopadła.
3: No, z całą pewnością, chociaż ja miałam takie przemyślenia, że tutaj koncentrujemy się w jakiś sposób chyba tylko na swoim wizerunku, podnosimy cały czas tą poprzeczkę, no i gdzieś to wszystko odbywa się w takiej jakiejś cyfrowej oprawie. To znaczy, że my zaczynamy poznawanie siebie od tego, od jakiegoś rozpracowania siebie w algorytmie zero-jedynkowym.
2: Tak, albo jesteś ładny, albo nie, albo jesteś ładna, albo nie.
3: No właśnie. A no przecież kompletnie na czymś innym, o coś innego chodzi w związkach.
2: Tak, o właściwie chyba więź dusz, ale no na pewno nie zaczyna się to na aplikacjach randkowych. Zdecydowanie nie.
3: No i cudownie by było, żeby się na nich wygląd. Nie kończyło też.
2: Tak, tak. Tu największą rolę gra wygląd i no cóż, jest to może takie, że tak powiem, płytkie, ale no prawdziwe. A potem już tylko i wyłącznie zależy od nas, jak to się końcowo rozwinie, bo jak mówią moi respondenci, przeprowadziłem milion beznadziejnych rozmów, ale ze dwa razy mi się udało z kimś autentycznie tak fajnie pogadać i przeszliśmy. No a to, że nie udało się stworzyć związku, nieważne, bo została przyjaźń. I dla mnie to jest też ważne, że nie zawsze trzeba się skupić na związku, tylko po prostu na tym, czy my się dobrze czujemy z tą drugą osobą. Bo tak naprawdę moja praca skupiała się na tym, żeby sprawdzić, jak aplikacje randkowe oddziałują na relacje międzyludzkie. Że tak powiem, dwojako, bo z jednej strony ludzie dalej chcą szukać związku, szukać poważnych relacji, w których będą po prostu dla kogoś ważni. Ale z drugiej strony też pokazują, że możesz znaleźć kogoś, kto będzie po prostu dla ciebie super koleżanką, super kolegą i to nie jest żaden wstyd. I jeżeli nic dalej nie pójdzie z tym, to dobrze, niech i tak będzie, bo też fajnie jest mieć po prostu nowych znajomych, no powiedzmy w całej Polsce, że tutaj nagle się otwierają różne perspektywy na właśnie otwarcie się na podróżowanie. Na przykład jedna z moich respondentek powiedziała, że nie miała szczęścia znaleźć miłości swojego życia na aplikacji, ale udało jej się znaleźć fajnych kolegów i teraz na przykład może jeździć po całej Polsce, bo i na przykład nie musi się martwić o jakiś tam hotel czy coś, bo zawsze jest przenocowana i poznała też rodziców i po prostu fajnie, że ma taką możliwość, bo wcześniej jakby no nie stać ją było na takie podróże, a teraz może sobie tak jeździć po różnych znajomych.
3: Czyli portale, tak jak powiedziałaś, te aplikacje randkowe pewnie pozostaną z nami, tylko chyba powinniśmy nauczyć się inaczej na nie patrzeć. Bardziej pod kątem poznajmy ludzi.
2: Tak.
3: Później poznajmy się w rzeczywistości i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Zdecydowanie tak. No, założenia zabijają. Szczególnie na tych aplikacjach to jest ten. Chociaż na przykład bardzo, co jest jedynym przykrym wnioskiem, to, że jak ktoś się pyta, co robisz na Tinderze, bo to bo ogólnie u nas w Polsce Tinder jest najbardziej popularną aplikacją, to mówią, no szukam miłości, haha. No i to jest żart. Oczywiście to jest to jest taki najbardziej suchy żart, jaki może być. Albo szukam męża, albo szukam żony. To już od razu wiadomo, że to nie jest prawda. To jest taki żarcik kosmonaucik, jak my to się śmiejemy. Że już wiesz, to wtedy taki jakby taką spięcie w rozmowie rozdmuchuje, że no jak to co, no księcia z bajki, no nie chcesz być? No nie. No to okej. No i już jest zupełnie inna rozmowa, już taki luz wchodzi, no i zaczyna się żartowanie, że nie, no w ogóle jaka miłość, prawda, człowieku, do mnie mówisz. No więc tak, to z jednej strony jest zabawne i tak się każdy uśmiecha, ale z drugiej strony masz takie no niedobrze. No niedobrze, na zasadzie nikt nie traktuje tego poważnie i nawet jeżeli są osoby, które autentycznie szukają tej drugiej połówki tam, bo nie mają, załóżmy, czasu na poznawanie ludzi na żywo, albo po prostu się nie udało, bo tak naprawdę szkoła zawiodła, liceum zawiodło, uniwersytet zawiódł, praca zawiodła, no wszystkie po prostu możliwe miejsca, w których się ktoś pojawił, zawiodły i zaczęła szukać właśnie w internecie. No i to też zawodzi, bo końcowo właśnie myśli, że jak tak napiszę, to ktoś weźmie to na poważnie, a dla kogoś to będzie właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, żarcik kosmonaucik po prostu.
3: No to na żarciku kosmonauciku postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Weronika Karwas, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, która wpływie aplikacji randkowych na nasze relacje poświęciła swoją pracę magisterską. Dziękuję bardzo
2: dziękuję
3: za
2: bardzo.
3: Spotkanie. Iza Berkowska, ja też dziękuję. Do usłyszenia.

0: Tworzymy rodzinę.
1: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Automatyczne słupki na głównej ulicy Łodzi przeszły weekendowy test, ale władze obiecują poprawki. Radosław Piesiewicz nie jest już szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czas na audyt. Seniorzy w Łodzi ruszyli po szczepionki, chcą zdążyć przed sezonem zachorowań. W nocy w regionie przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 9 stopni. Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Władze Łodzi oceniły, że system automatycznych słupków na Piotrkowskiej przeszedł testy działania. A testowano go w miniony weekend na odcinku od Placu Wolności do ulicy Roosevelta. Co prawda przy ulicy Zamenhofa uszkodzony został system świetny na jednym ze słupków, a na inny podnoszący się najechała hulajnoga, ale jak mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, nie było najgorzej.
8: Podczas kolejnego weekendu poprawimy jeszcze kilka rzeczy. Na pewno będziemy zbierali uwagi hotelarzy, mieszkańców, no wszystkich tych, którzy korzystają z tego systemu. Robimy korekty, ale wygląda na to, że system działa, można z niego skorzystać.
7: Słupki zostaną ponownie podniesione w najbliższy weekend. Aby wjechać na ulicę Piotrkowską w Łodzi, potrzebne jest pozwolenie.
9: Więcej na radiołódź.pl.
7: Zmiany za sterami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz stracił funkcję prezesa. Te obowiązki przejął wiceprezes, działacz sportowy Marian Kmita. Większość była za tym, żeby zmienił się model zarządzania komitetem. Agata Król.
10: Pilne do zrobienia porządki to m.in. relacje z Ministerstwem Sportu, które przez 3 ostatnie lata wyglądały jak sinusoida. PKOL będzie starać się o spotkanie z ministrem Jakubem Rutnickim. W tej sprawie zarząd mówił jednym głosem. Co do roli komitetu w ekosystemie polskiego sportu przekazał nowy szef PKOL. Kolejna rzecz to audyt finansów, podkreślił Marian Kmita.
11: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
10: To właśnie ze względu na statut Radosław Piesiewicz stracił funkcję, ale wciąż jest członkiem zarządu. Pod koniec sierpnia trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał w tej sprawie zarzuty. Agata Król, Polskie Radio.
7: Lepiej zaszczepić się przed jesiennym sezonem zachorowań. Lekarze zachęcają, żeby szczepić się przeciwko grypie. Odporność pojawia się około 2 tygodni po szczepieniu, dlatego warto zrobić to teraz, zanim nastaną plucha i wirusy. Jakie szczepionki są dostępne, powie nasza reporterka Weronika Skibińska.
12: W tym sezonie dostępne są 3 szczepionki. Wszystkie podawane są w zastrzyku. Szczepić można się w poradniach, a dorosłych mogą także szczepić farmaceuci w aptekach. W regionie takich punktów jest ponad 240. Część łodzian już się zaszczepiła, mówi Anna Leder z Łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Choć
13: grupa, która na razie najliczniej korzysta ze szczepień, to seniorzy w wieku 70-74 lata. W Łódzkiem zaszczepiło się już ponad 4 tysiące pacjentów.
12: Szczepienie nie daje 100% gwarancji, że nie zachorujemy, może jednak sprawić, że grypa będzie miała łagodniejszy przebieg i zmniejszy się ryzyko powikłań. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
7: Dla części pacjentów szczepionki są bezpłatne, m.in. dla osób po 65 roku życia, kobiet w ciąży i dla dzieci. Kolejne utrudnienia spowodowane remontem na Bałutach w Łodzi. Rozpoczęły się prace na ulicy Sowińskiego. To ważna droga na osiedlu Julianów. Łączy ulicę Zgierską z Łagiewnicką. Jak mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Sławomir Niżnikowski, jeszcze w tym tygodniu połowa ulicy zostanie zamknięta. Wtedy rozpoczną się prace na jezdni.
0: Remont ulicy

0: Sowińskiego to 1200 metrów nowej nawierzchni. Ta nawierzchnia zostanie sfrezowana, wzmocniona i odbudowana. To też po stronie północnej nowy ciąg pieszo-rowerowy.
1: Prace obejmą także chodniki. Planowane zakończenie to koniec listopada. Cała inwestycja kosztuje niemal 6 milionów złotych. Jeszcze o tym, że Ukraina i Rosja nie będą atakować celów energetycznych. Poinformował o tym Donald Trump. Ukraina zgodziła się nie uderzać w rosyjskie cele związane z energetyką. Rosja zgodziła się postąpić tak samo, napisał Trump w serwisie Truth Social. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie ujawnił żadnych szczegółów rzekomego porozumienia. Nie wiadomo, kiedy ustalenia miałyby wejść w życie, ani jak długo obowiązywać. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 22. W nocy w regionie przelotne opady deszczu, możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura spadnie do 9 stopni. We wtorek w miarę upływu dnia mają być rozpogodzenia, a temperatura maksymalna osiągnie 23 stopnie. Wiatr słaby zachodni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, witam i zapraszam jak zwykle w poniedziałek. I no jeszcze przez jakiś czas będę mówił, że jak zwykle odnosimy się do akcji koncertowej, która odbywała się w lipcu i sierpniu w porcie Łódź, czyli Open Stage Ether Jazzu. No to jest ostatni już koncert, który we fragmentach będę retransmitował, ale później jeszcze podsumowanie na sobie czeka, więc przypomnę, kto wystąpił, co się działo, jak się działo. Następne dwa tygodnie to właśnie takie podsumowanie. A dziś na zakończenie wielki finał, więc podziękowania rzeczywiście dla tych wszystkich, którzy wzięli udział w tej akcji, pomogli, wspomogli, pracowali i dzięki nim właśnie to wszystko się mogło odbywać. A potem rozmowa z Patrycją Zarychtą, bo to ona właśnie ze swoimi piosenkami prapremierowymi na dodatek wystąpiła podczas ostatniego wieczoru Open Stage Ether Jazzu. A potem te fragmenty jej występu już jakby na bis, bo można powiedzieć, że za chwilę z Patrycją Zarychtą znowu się będziemy spotykać, gdyż wyda płytę. Nic tylko jej wypatrywać. To w takim razie oto zapis tego ostatniego spotkania. Open Stage Ether Jazzu w porcie Łódź. Akcja, która od lipca do końca sierpnia była organizowana w każdy poniedziałek o godzinie 19. Przenosimy się do portu.
2: Dobry wieczór Państwu. To ostatni koncert w ramach Open Stage Ether Jazzu. Akcji, którą zapoczątkowaliśmy na początku lipca i kończymy z końcem sierpnia, akcji Radia Łódź i Port Łódź, dlatego to wszystko odbywa się w porcie Łódź. Akcji, która miała pokazać muzykę jazzową, albo wokoło jazzową, albo po prostu improwizowaną. W założeniu było tak, że chciałem, aby każdy koncert był pokazem zupełnie innego rodzaju improwizacji. Mam nadzieję, że spośród tych wszystkich rzeczy, które zabrzmiały tutaj na naszej scenie, no coś Państwo dla siebie wybrali, a może kilka rzeczy, może to nie jest tylko jedna rzecz. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze chowają się właściwie za tym pięknym pomieszczeniem sali Chocianowice. Zapraszam tutaj do środka, jeszcze gdzieś jakieś krzesło można znaleźć. To ostatni finałowy koncert i zanim o nim i zanim porozmawiam z bohaterką tego spotkania, pozwolę sobie podziękować bardzo, zwłaszcza podziękowania i ukłony dla Portu Łódź, że zechciał wspomagać taką muzykę, taką sztukę. Odważył się, nie bał się i rzeczywiście w pewnym momencie nawet mogę stwierdzić, że się przekonał. Mam nadzieję, że to usłyszą, bo ja to o tym wiem. Bardzo się cieszę, że takie miejsca możemy znaleźć i ta muzyka może docierać nie tylko do tych, którzy tak naprawdę słuchają radia i wiedzą o Open Stage Ether Jazzu, ale gdzieś poza radiem też się wieści roznoszą i nagle może się okazać, że ktoś się stanie miłośnikiem takiej muzyki. Proszę bardzo, zapraszamy do środka. Państwo przychodzą, ja jeszcze oficjalnie tu opowiadam wszystko, więc nic się złego nie dzieje. Chciałbym podziękować również tym wszystkim, którzy bardzo osobiście zaangażowali się w naszą akcję i poświęcali tej akcji mnóstwo czasu i energii swojej. Gdzieś to wykracza poza ramy zwykłej pracy, zwykłych obowiązków. Wręcz powiedziałbym, że stali się pasjonatami organizacji takiej imprezy. I tu chciałbym szczególnie podziękować Andrzejowi Malinowskiemu, dzięki któremu mamy taką, a nie inną scenę, taką, a nie inną aurę. Zorganizował te wszystkie koncerty, dogadał się z Portem Łódź wraz z ekipą promocji i reklamy Radia Łódź i sprawił, że mogliśmy rzeczywiście te koncerty zorganizować. Brawa dla niego. Od razu powiem, pomysł był mój, ale gdyby nie jego organizacja i całej tej ekipy, którą teraz wymienię, to naprawdę tej akcji by nie było. A w tej ekipie Joanna Czekalska-Makowska, w tej ekipie Ewa Kowalska, Sara Paszko, w tej ekipie Anna Stefańska i Anna Straszewska, w tej ekipie Wiktor Szczepaniak, gdzieś tutaj biega, ten to dopiero potrafi biegać, Kuba Psiurski, Jakub Pawlicki. To oni właśnie są całą ekipą organizującą to wydarzenie. Od samego początku po koncert ostatni, czyli dzisiejszy. Chciałbym podziękować tym, dzięki którym mamy nie tylko nagłośnienie, ale i nagranie tych wszystkich koncertów, a to jest firma Sudden Stage, czyli Suhel Samun i Tomek Ferliński. Chciałbym podziękować tym, dzięki którym mamy fantastyczne zdjęcia. Niektórych bym nie chciał, no ale no nie zwracam uwagi, kiedy mi robią. Natalia Zdziepczyńska na przykład potrafi zaatakować swoim obiektywem w takich momentach, że później sam się dziwię, że tak wyglądam. Sebastian Szwajkowski też był z nami i robił nam fantastyczne zdjęcia. I Janek Jarmusz. Gdzie on zniknął mi teraz? A, to jest ten człowiek. On odpowiada za rolki. A tamto dopiero wyglądam właśnie na tych rolkach. Naprawdę, Janek, byś mnie pokazał w jakimś dobrym świetle.
3: No i to jest ten moment, kiedy ja pozwolę sobie zabrać głos jako, że tak powiem, obok Piotra najstarszy stopniem. Pozwoliłem sobie przygotować również podziękowania dla Piotra, gdyż to on wymyślił tak naprawdę od marca czy od lutego po prostu tydzień w tydzień przychodził, zróbmy. No i tak nas zaraził tą pasją do tego, żebyśmy to zrobili, że było kilka podejść, różne miejsca rozważaliśmy. No i w końcu pewien błysk na spotkaniu właśnie tutaj w porcie Łódź po majówce i panie, które są po stronie portu Łódź, powiedziały: jazz? Super, my to chcemy. No i tak się udało, tak? No potem kilka tygodni ciężkiej pracy, no ale żeby została jakaś pamiątka dla pomysłodawcy i dla tego głównego inicjatora, pozwoliłem sobie taką drobną statuetkę, będziesz mógł ją postawić sobie na biurku, bądź teraz, wiesz, zbieramy te butelki, to jak worek wisi, to można sobie przytrzymać, żeby był otwarty cały czas. Ale tak na serio przeczytam, bo tutaj jest chyba napisane istota rzeczy. Piotrowi Bielawskiemu, dziennikarzowi Radia Łódź, w podziękowaniu za pomysł, organizację i prowadzenie pierwszej edycji, miejmy nadzieję, że nie ostatniej, Open Stage Ether Jazzu. Dziękuję ci bardzo, Piotrze. Dziękuję bardzo.
2: Powiem szczerze, kilka prawd powiem teraz. Po pierwsze, Andrzej mi to pokazał i uprzedził tuż przed dzisiejszym koncertem, bo inaczej zupełnie na pewno moja reakcja by wyglądała. Natomiast no teraz nie jestem tak aż bardzo zaskoczony, wiedząc, że to otrzymam. No fantastyczne, no czuję się jak przynajmniej jakbym dostał Fryderyka. No Oscara to nie będę przesadzał, ale Fryderyka na pewno. Natomiast jak powiedziałem, kilka prawd, to nie jest tak. Andrzej przyszedł, dał nazwę, powiedział: zorganizujesz, no i ja się wtedy zaangażowałem, zapaliłem rzeczywiście do pomysłu i powiedziałem, no kto jak nie my. No i zrobiliśmy to rzeczywiście z Państwa udziałem. I teraz ta najważniejsza moim zdaniem prawda. To Państwu bardzo dziękuję, że Państwo wspierali, przychodzili, słuchali, a nawet w pewien sposób komentowali te wydarzenia muzyczne, które miały miejsce na scenie Open Stage Ether Jazzu. Pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy to czynić wspólnie jeszcze wielokrotnie. Dziękuję pięknie.
0: Okolice jazzu.
2: No i zapraszam na ten finał. Pierwszy koncert to były piosenki Agnieszki Osieckiej, tak naprawdę teksty wyśpiewane przez Martę Wilk. Pomyślałem na zakończenie też niech będzie piosenka. Przemiło, że bohaterka dzisiejszego spotkania od razu stwierdziła: dobrze, to ja przyjadę i zaśpiewam przedpremierowo kilka piosenek. Pomyślałem, mogę czuć się tylko wyróżniony. Zapraszam, Patrycja Zarychta. Oto ona. Patrycja Zarychta, proszę Państwa. Chodź, Pati, porozmawiamy. Oj, mamy o czym rozmawiać.
4: Dobry wieczór Państwu.
2: Patrycja Zarychta. Zaraz nam całą prawdę opowie. Ileż to lat śpiewania doświadczeń z iloma ludźmi ciekawymi, żeby pozbierać to jakoby w sobie i wiedzieć, mam swój głos, mam swój język wypowiedzi. Patrycja Zarychta dla mnie ma swoją charakterystykę, swój głos, swój język wypowiedzi. I chyba mam rację mówiąc, że to te doświadczenia spowodowały.
4: No to na pewno masa doświadczeń i tak naprawdę 15 lat na scenie już.
2: 15 lat na scenie z Michałem Urbaniakiem.
4: Współprace fantastyczne, do których byłam zapraszana, czyli właśnie współpraca z Michałem Urbaniakiem, z Wojtkiem Pilichowskim.
2: Dokładnie.
4: I wiele, wiele innych. I myślę, że jestem w takim zaszczytnym miejscu gdzieś z taką wielką wdzięcznością, że właśnie byłam zapraszana do tych współprac, ale też jak zadzwonię do kogoś w mojej głowie bardzo znanego, ale nie tylko w mojej głowie, tylko naprawdę takich topowych muzyków, to nigdy nikt nie usłyszałam odmowy. I to jest też takie fantastyczne, że mogę zapraszać tych muzyków wspaniałych na moją płytę. No i teraz właśnie niebawem, bo początkiem przyszłego roku, mój trzeci album, który będzie się nazywał Tule Czule.
2: No ja myślę, że to, iż już trzeci album wydajesz, to jest potwierdzenie, że masz swoje miejsce na tej scenie. Drugie to właśnie te postacie, które chętnie z tobą rozmawiają i wchodzą we współpracę. No i jest jeszcze trzeci punkt, to, że uczysz następnych, że pracujesz w Akademii Muzycznej w Łodzi. I to też jest takie docenienie tego wszystkiego, co już zrobiłaś, jak to zrobiłaś, na jakim poziomie.
4: Bardzo lubię to robić, więc to też jest takie bardzo miłe, że mogę się dzielić tym doświadczeniem, które zdobywam na scenie i dzielić się z młodymi adeptami sztuki. Chociaż nie uważam przecież, że jestem jakaś stara.
2: Ty wciąż jesteś młoda, to prawda, to
4: jeszcze
2: prawda.
4: Myślę, że dużo przede mną i to jest też fantastyczne, że cały czas mogę się sama rozwijać. I to jest takie, tak naprawdę te spotkania z młodzieżą no trochę młodszymi ludźmi ode mnie, tak naprawdę, ale jest to bardzo inspirujące i właśnie takie spojrzenie ich trochę już z innej strony i łączenie tego i obserwacja jest bardzo, bardzo fajną taką interakcją i czymś napędzającym też do własnych poszukiwań.
2: Naprowadziłaś mnie oczywiście na ten rozwój, ale miałem o tym z tobą rozmawiać, bo jak sobie przypominasz dziewczynę, która 15 lat temu zaczyna, śpiewa, albo nawet nagrywa pierwszą płytę i patrzysz na siebie dzisiaj i na te piosenki, które nam przedstawisz, my ich jeszcze nie znamy, a ty już tak, no to chyba wiele się zmieniło, co?
4: Myślę, że bardzo dużo. Bardzo dużo też dojrzałam i też wiem, czego nie chcę robić w muzyce, co chcę, jaka jest
2: moja ścieżka.
4: Chcesz
2: robić w muzyce, powiedz nam.
4: No na pewno pewnych gatunków się nie odważę.
2: Nie dotykasz.
4: Nie dotykam się.
2: Ale inspiracje ci się zmieniają też.
4: Inspiracje trochę mi się zmieniają. Rzeczywiście, troszkę zmieniają, natomiast poszerzają też. Ale też w dużej mierze pozostaję wierna ideałom swoim i swoim idolom. Gdzieś szukałam po drodze jakichś różnych ścieżek. Miałam większe romanse z muzyką popową, ale niestety to nie wyszło. Bo nie było chyba to takie totalnie w zgodzie ze mną, więc teraz robię muzykę, która jest absolutnie
2: bezkompromisowa. Więc dlaczego mówisz, że niestety? No stety, dlatego że odkrywasz po prostu, że jesteś osadzona w jazzie, soulu.
4: Jazz i soul to są moje nurty jak najbardziej.
2: Ten język wypowiedzi jazzowy czy soulowy jest strasznie bogaty. Jest z czego z kolei tutaj czerpać, jest do czego
4: absolutnie
2: technicznie nawet powracać, nie? I bawić się tym.
4: Nawet ozdobniki, które się pojawiają w muzyce soulowej, to my słyszymy je w muzyce popowej, więc to wszystko się bardzo przenika. I tak naprawdę też kategoryzowanie w ogóle muzyki jest dla mnie coraz bardziej nie do końca zrozumiałe, bo to się tak właśnie mocno łączy ze sobą i tak różne inspiracje się przeplatają, że ciężko jest momentami już to nazwać, skategoryzować, jaki gatunek muzyczny się uprawia. Natomiast myślę, że bardzo szeroko mogę to ująć jako muzyka jazzowa i soulowa.
2: No to prawda. Tutaj nie będę cię prosił, żebyś dała pokaz, jakie elementy soulu wkraczają do popu albo jazzu, bo te też słyszę i ty mogłabyś to pokazać. Natomiast wrócę do czegoś zupełnie innego. Nawet jeżeli nie kategoryzujemy tego wszystkiego, skąd to się bierze w tobie i tak dalej, to jeszcze jest jednak coś takiego jak własny styl, do którego trzeba też dojrzewać moim zdaniem, trzeba się go nauczyć. Trzeba stwierdzić, no tak, a nie inaczej. Też mam takie warunki głosowe, też takie ozdobniki kocham, prawda? Takie piosenki sobie będę pisać. Tu chciałbym zwrócić uwagę, jak świadomą artystką jest właśnie moja rozmówczyni.
4: Tak naprawdę improwizujemy sobie przez te lata i odkrywamy różne rzeczy w nas i mówimy, okej, to jest fajne, to może nie do końca, to muszę rozwinąć. No i ta świadomość się cały czas pogłębia. I po prostu
2: to ile improwizujecie? Tak dziennie to... Bo skrzypek na przykład wstaje rano i już, wiesz, ćwiczy.
4: Myślę, że nie można tego tak skategoryzować też, że nie wiem, wstajemy i jest 5 godzin ćwiczenia i tak dalej. dalej. Z głosem też jest trochę inaczej, to jest inna praca niż z instrumentem.
2: Wiesz, że żartowałem.
4: Tak, ale myślę, że można dużo, dużo fajnych rzeczy robić muzycznie i nie tylko nawet samym śpiewaniem można się rozwijać.
2: No wiesz, muzyki. Świadomość na czym polega, to teraz wyjaśnię. Tak. I dlaczego też twierdzę, że Patrycja jest świadomą artystką. Bo jest pewna różnica pomiędzy eksperymentem, a poszukiwaniem, improwizacją, prawda? I eksperyment od razu słychać. No raz się uda, drugi raz się nie uda. Natomiast rzeczywiście improwizujesz po to, żeby rozwijać wyobraźnię i swój warsztat. I to jest niezwykle ważne. Piosenki na płycie to piosenki na płycie, bo w końcu się je nagra, odczuwa się taki, a nie inny flow, taki groove i tak dalej, i tak dalej. Ale koncertowo jeszcze można się tym bawić i ty się bawisz znakomicie ze swoim zespołem.
4: Ja to bardzo lubię. Bardzo lubię otwierać formy tych piosenek, więc myślę, że państwo też to dzisiaj usłyszą. Że to nie są tylko takie piosenki, zwrotka, refren, takie bardzo podstawowe, tylko te formy są rzeczywiście otwarte. Czasem nas to zaprowadza w różne rejony, których nawet my nie wiemy, co się wydarzy. I to też jest fantastyczne.
2: Groove, flow, tak powiedziałem, tak. Ale musisz przyznać, to jest niezwykle ważne. Tak?
4: To jest niezwykle ważne, ale też ważni są muzycy, którzy są ze mną na scenie, bo dzięki nim my się wzajemnie napędzamy. To by się nie udało, gdybyśmy byli może w trochę innym składzie. Mam fantastyczny zespół i jestem z tego bardzo dumna i wdzięczna za to, że mogę z nimi współpracować. I
2: no to wymień w takim razie ten zespół, żebyśmy poznali, z kim wystąpisz.
4: Na instrumentach klawiszowych Miłosz Oleniecki, na gitarze basowej Mateusz Woźniak i na perkusji Gniewomir Tomczyk.
2: Płytę też z nimi nagrywałaś?
4: Nie ze wszystkimi, ale z większością tak jest nagrywana, ale będą też fantastyczni inni goście. Będzie Piotr Rzaczek, będzie Paweł Dobrowolski i jeszcze parę osób, wokalistów, których jeszcze nie mogę wymienić, ale się
2: pojawią. To będą dueciki takie?
4: Będą dueciki.
2: Fantastycznie. Piotr Rzaczek, basista, Paweł Dobrowolski, perkusista. To żeby było jasne, Gniewko też gra, tak?
4: Gniewko też gra.
2: Też gra.
4: Miłosz
2: nie wyrzuciłaś go z zespołu na sesję nagraniową.
4: Nie, Miłosz też gra, Miłosz wszystko,
2: dobrze.
4: Nasz pianista robi.
2: To teraz... Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś zdrada tego, co się wydarzy za chwilę na scenie. Wiesz, niespodzianka jest niespodzianką, ale jak powiesz, jaka jest ta płyta, jakie te twoje nowe piosenki są, to myślę, że za dużo nie zdradzisz. Opowiedz.
4: Myślę, że są bardzo czułe.
2: Okej.
4: Okay. W nawiązaniu do płyty. Są na pewno soulowe, soulowo-jazzowe, więc myślę, że to też będzie można usłyszeć. Jest trochę elektroniki. Dzisiaj zabrzmią 4 prapremiery właśnie z mojej nadchodzącej płyty Tule Czule. I pojawi się też tytułowy utwór Tule Czule, który będzie właśnie zapowiedzią tego albumu. A w streamingach będzie go można już słyszeć od 16 października.
2: Po drodze troszeczkę zdradziła Patrycja, że są polskie teksty i angielskie teksty na te płycie.
4: Tak.
2: Jak zwykle zresztą u niej. Sama pisałaś?
4: No sama pisałam.
2: No i właśnie sama o to pisałam. Chodzi. Bardzo autorskie rzeczy Patrycji. Dziś je usłyszą państwo, więc są państwo szczęściarzami przedpremierowo. Będzie fantastyczny, finałowy koncert Open Stage Eter Jazzu. Patrycja, to honor dla mnie, że zechciałaś tu w ogóle wystąpić. 2, że przedpremierowo już przywozisz te piosenki. 3, na zakończenie powiem ci tak, jak będzie już płyta, to znowu będziemy się widzieć i rozmawiać już o tych piosenkach więcej.
4: Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że będziemy się niebawem już w sumie widzieć.
2: No w październiku to niebawem.
4: To już za chwilę.
2: Patrycja Zarychta dla państwa ze swoim zespołem.
4: Bardzo dziękuję.

Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie witamy na tej scenie, na naszej trawce. W sumie mamy trawę. Drodzy Państwo, to był utwór Love Yourself z mojej debiutanckiej płyty Szczęście, którą miałam właśnie wielkie szczęście stworzyć wspólnie z Michałem Urbaniakiem, który podarował mi parę utworów na tą płytę. Dzisiaj też one zabrzmią. I będzie też, tak jak wspominałam, parę utworów z mojej drugiej płyty, ale też z nadchodzącej trzeciej płyty, która ukaże się początkiem przyszłego roku. Przed nami zapomniałam set listy. Kobieta, to jeszcze jeden utwór właśnie Michała Urbaniaka.

Miłosz Oleniecki, Miłomir Tomczyk. Przed nami ostatni prapremierowy utwór, który się nazywa Dr. Jazzy. Bo tak się składa, że ta płyta, ona jeszcze trochę ewoluuje, dobrze mówię? Ewoluuje, właśnie. Tak. Więc ona jeszcze się tam rozwija, jeszcze trochę rzeczy powstaje, ale generalnie ta płyta też pozwoliła mi zdobyć taki tytuł naukowy, który się nazywa, przedrostek taki mam, DR, czyli doktor, doktor sztuki. Więc nie leczę, nie leczę, nie wystawiam recept, jedynie mogę leczyć dźwiękiem, jeśli już. Natomiast rzeczywiście ta płyta powstawała właśnie w głównym zamierze po to, ale bardzo chciałam się z nią podzielić i nie mogłam już się doczekać, kiedy będę mogła grać ją na żywo i teraz następuje ten moment, więc naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że też tutaj mogę z Państwem się dzielić tą moją nową muzyką, która trochę musiała poczekać na światło dzienne, że tak powiem. No i teraz przed nami utwór Dr. Jazzy.

Dziękujemy bardzo. Doktor Jazzy. Dobrze, drodzy Państwo, to teraz przed nami utwór, który nie pochodzi z mojego repertuaru. Jest to cover tak zwany. Zapożyczyliśmy sobie to od takiej pewnej młodej artystki, która jest córką bardzo znanego aktora, Willa Smitha. Pewnie Państwo znają. Ona się nazywa Willow i tworzy takie rzeczy szalone, które przed nami. Big Feelings.

Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, Miłosz Oleniecki, przepraszam, nie dało mu się nawet napić. Miłosz Oleniecki, wielkie brawa. Mateusz Woźniak. Gniewomir Tomczyk. I tak oto dobrnęliśmy do końca tego koncertu. Zagramy dla Państwa jeszcze jeden utwór, który nosi tytuł Keep Dream Alive. I też jest z mojej debiutanckiej płyty, też to jest utwór Michała Urbaniaka, do którego napisałam słowa. I tak się wydarzyło, że kiedy pisałam te utwory i pracowałam nad tą pierwszą płytą, to miałam tak wielką radość, że trudno mi było to opisać i stwierdziłam, że może spróbuję w tym utworze. I właśnie tak powstał ten utwór. Bo spełniły się marzenia, tak naprawdę, o których nie marzyłam. Coś w ogóle, co wydawało mi się nie do dotknięcia, żeby w ogóle spotkać tak wielką postać. A jednak to się wydarzyło i stwierdziłam, że jednak może warto marzyć nawet o tym, co jest, wydaje nam się kompletnie nie do osiągnięcia, bo to czasem może nas zaskoczyć. Więc keep dream alive, chwytajmy te marzenia.

0: Halo, dzień dobry. Tak można się bawić, mając taki zespół, prawda? A tak bawi się Patrycja Zarechta. Brawa dla nich.
1: Pięknie, dziękujemy. Miłosz Oleniecki.
0: To ja dziękuję, to ja się kłaniam wam wszystkim. Bijemy brawo, bo ja wiadomo, do czego dążę. A oni, mam nadzieję, się zgodzą. Nie, no jakaś piosenka jeszcze się przyda przecież. Proszę państwa, to jest finałowy koncert. To jest taki moment, który niech będzie pomostem do rzeczy następnych, które ewentualnie wszyscy razem będziemy robić. Będą państwo ze mną kolejne takie rzeczy robić? Patrycja, no musisz po prostu ten pomost jakoś jeszcze tu stworzyć. Przedłużyć nam chwilkę, no to chociaż jedną piosenką.
1: Dobrze, jesteśmy przygotowani.
0: Bardzo proszę.
1: Spodziewaliśmy się tego. Miłosz Oleniecki jeszcze raz. Mateusz Woźniak. Niewomir Tomczyk. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy Piotrze, że możemy tutaj być. I teraz taki utwór, który troszkę tak może ostudzimy państwa, bo trochę tak było teraz energetycznie, więc teraz lekko tak, nie, może się nie wycofamy, ale trochę uspokoimy.

0: Patrycja Zarychta z fantastycznym zespołem.
1: Bardzo dziękuję.
0: To ja się kłaniam jeszcze raz, Patrycja, panowie, to ja się wam kłaniam.
1: Niewomir Tomczyk, dziękując. Mateusz Woźniak, Miłosz Oleniecki.
0: To oni dla państwa zagrali, zaśpiewali te przepiękne piosenki. To był ostatni koncert Open Stage Etery Jazzu. Kłaniam się jeszcze raz wam. Bardzo dziękuję za dzisiejszy koncert. Mam nadzieję do zobaczenia nie tylko przy okazji wywiadu na temat płyty, prawda? Nie tylko. Mam nadzieję, że koncertowo również. Teraz będzie dalej. Wy już odpoczywajcie. Ja jeszcze tutaj słów kilka, bo to ważne słowa. Chciałbym podziękować wszystkim artystom, którzy wystąpili w tym roku na Open Stage Etery Jazzu. Każdy z nich naprawdę zrobił mi niesamowity honor, że się zgodził, że pojawił się, przyjeżdżali z różnych okolic, z daleka również, grali fantastycznie swoją nową muzykę, robili mi niespodzianki, specjalne projekty i w końcu Patrycja właśnie z nowym materiałem. Im naprawdę jestem wdzięczny niesamowicie. To ich docenienie sprawia, że ja mogę obiecać, że jeżeli będzie mi dane, to będę starał się jeszcze bardziej wspierać polską muzykę, polskich artystów, w ogóle sztukę czy kulturę. Wbrew temu, że niektórzy twierdzą, a po co to wszystko? No, żeby nas uwrażliwiać. Tylko żebyśmy wiedzieli, co z tą wrażliwością zrobić. O tym pamiętajmy. Skąd mam energię? Mam własną, ale mam również od państwa i bez państwa bym tego nie zrobił. Już liczę na takie wsparcie dalsze i może coś się jeszcze kiedyś wydarzy. Na początku były podziękowania dla tych wszystkich osób z imienia i nazwiska, które naprawdę dużo włożyły swojej energii, swojej pracy w to, żeby to się udało i żeby to tak wyglądało i tak brzmiało. Na zakończenie też bardzo osobiście powiem i myślę, że się państwo ze mną zgodzą. Każda energia, nawet największa, potrzebuje jakiejś cząstki drugiej energii, takiej wyjątkowej, takiej osobistej. Dzięki niej, to też jest ważne, jesteśmy w stanie być kompletni, uzupełnieni. Potrzebni. To uzasadnia to, co robimy i to, że żyjemy, jak żyjemy. No i takiej energii też dziękuję, a każdemu z państwa życzę takiej energii osobistej. Dziękuję pięknie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi

0: 1921 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Trwają oględziny drona znalezionego na polskiej plaży. Nielegalne wyścigi samochodowe przerwane przez łódzkich policjantów. Piotrkowianie decydują, na co trafią miejskie pieniądze, głosują w budżecie obywatelskim. W nocy w regionie przelotny opad deszczu, a temperatura spadnie do 9 stopni. Dron na plaży pod Ustką pod obserwacją. Jeszcze kilka godzin potrwa badanie i zabezpieczanie drona wydobytego z morza. Major Tomasz Dawidowicz, zastępca komendanta Żandarmerii Wojskowej w Ustce, mówi, że najpierw obiekt bada wyspecjalizowana jednostka chemiczna, która ocenia go pod względem bezpieczeństwa.
3: Następnie pirotechnicy przystąpią do sprawdzenia wszystkich elementów. Jak już będziemy mieli pewność, że obiekt jest bezpieczny, będą mogli wejść technicy kryminalistyki, którzy zrobią oględziny pod nadzorem prokuratora oraz biegłego i tenże obiekt zostanie usunięty z plaży i przekazany do dalszych badań.
2: Dron w Bałtyku został odnaleziony przez motorówkę marynarki wojennej. Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przydryfował z wód międzynarodowych.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Nielegalne wyścigi samochodowe przerwane przez łódzkich policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali 5 osób w wieku około 20 lat, które brały udział w nielegalnych wyścigach w powiecie pabianickim. Policjanci zabezpieczyli też 5 samochodów wartych prawie 800 tysięcy złotych. W czasie akcji skontrolowali 182 pojazdy i wylegitymowali prawie 300 osób, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
5: Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych. Ponadto policjanci skierowali 9 wniosków o ukaranie do sądu.
2: Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Problem z miejscami parkingowymi w Sieradzu. Kłopoty z zaparkowaniem auta mają mieszkańcy osiedla przy ulicy Braterstwa Broni. Stąd pomysł radnego sieradzkiego Piotra Pipi, który zasugerował zlikwidowanie trawnika i wygospodarowanie kilku dodatkowych miejsc parkingowych. Więcej reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
6: Problem ze znalezieniem miejsca parkingowego przy ulicy Braterstwa Broni sprawia, że parkingiem staje się niestety trawnik. Kierowcy stają też wzdłuż jezdni, co utrudnia płynny ruch pojazdów. Zamiast i tak już rozjechanego trawnika, radny sieradzki Piotr Pipia proponuje, by w jego miejsce utworzyć kilka dodatkowych miejsc parkingowych.
7: Tutaj można byłoby jeszcze wygospodarować, kilka miejsc parkingowych w postaci takich legalnych miejsc. Dzięki temu samochody nie mogły by się ustawiać wzdłuż tej drogi i nie utrudniałyby przejazdu między tymi dwoma skrzyżowaniami.
6: Interpelacja radnego trafiła już do Urzędu Miasta, gdzie w najbliższych dniach będzie rozpatrzona przez prezydenta Sieradza. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
2: Piotrkowianie decydują, na co trafią miejskie pieniądze. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Piotrkowa Trybunalskiego na przyszły rok. O poparcie mieszkańców walczą 23 projekty, mówi Radio Łódź Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
8: Wśród propozycji są m.in. projekty sportowe i rekreacyjne dotyczące bezpieczeństwa, rozbudowy sieci AED, a także mikrolas czy miejski telebim. Głosować można przez internet za pośrednictwem platformy piotrkowianiedecydują.pl.
2: Na wybór mieszkańcy mają czas do 25 września, a wyniki zostaną zaprezentowane w połowie października. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
9: Na zakończenie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak Radom przegrał na własnym boisku z Piastem Gliwice 0-2. Piast awansował dzięki temu na 5 miejsce, a Radomiak jest na 14 pozycji. Prowadzi Górnik Zabrze, na 11 miejscu plasuje się Widzew Łódź. Bruk BT Termalika Nieciecza pokonała na wyjeździe Stal Mielec 2-1 w meczu kończącym 8 kolejkę piłkarskiej pierwszej ligi. Zespół z Niecieczy wskoczył dzięki temu na 4. pozycję w tabeli. Stal jest 14, a na czele ŁKS Łódź, który ma 15 punktów, tyle samo co druga Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na 15 miejscu jest

0: natomiast Unia Skierniewice. W zaległym meczu, który zakończy pierwszą rundę piłkarskiego Pucharu Polski, trzecioligowe rezerwy Widzewa Łódź podejmą jutro pierwszoligową Polonię Bytom. Dla łodzian to świetna szansa na sprawdzenie się i pokazanie przeciwko mocniejszemu rywalowi, mówi obrońca Widzewiaków Sebastian Zieleniecki.
1: No my na pewno tutaj będziemy dawać sobie maksa, wiemy co mamy grać, mamy jakieś tam swoje zasady. Na pewno damy tutaj sobie wszystko, fajny mecz, można się fajnie na takim dobrym przeciwniku sprawdzić. To za fajny mecz dla młodych, którzy jeszcze pewnie żaden z nich nie zagra w Pucharze Polski. Plus nasza mieszanka dinozaurów, my na nich mówimy, ale na pewno to fajnie będzie wyglądało.
0: A mecz Widzewa 2 z Polonią Bytom rozpocznie się jutro o godzinie 15 na boisku Łodzianki przy ulicy Małachowskiego w Łodzi. Relacja tekstowa na radioloc.pl. Rezerwy Widzewa to też ostatnia drużyna z regionu łódzkiego, która może awansować do pierwszej rundy. Swój udział na pierwszej rundzie zakończyli bowiem piłkarze pierwszych drużyn Widzewa i UKS-u, a w rundzie wstępnej odpadły rezerwy UKS-u i Unia Skierniewice. Rezerwy Widzewa oczywiście mogą awansować do drugiej rundy. Reprezentant Polski w piłce nożnej i gracz Udinese Jakub Piotrowski przeszedł zabieg ablacji, który ureguluje wykrytą u zawodnika arytmię serca. Poinformował o tym dzisiaj włoski klub. To pokłosie kłopotów zdrowotnych Polaka, który zszedł z boiska już po 15 minutach meczu z Lazio, który był rozegrany przed tygodniem. Piotrowski zgłaszał w trakcie gry problemy oddechowe. Jakub Piotrowski przeszedł dziś zabieg ablacji serca w celu leczenia migotania przedsionków. Zabieg zakończył się pełnym sukcesem. Po krótkim okresie odpoczynku i obserwacji zawodnik będzie stopniowo wracał do regularnych treningów. Termin jego powrotu do aktywności sportowej zostanie wkrótce ustalony, napisało Udinese w poniedziałkowym komunikacie. A Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Zdecydował o tym dzisiaj zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kmita ma pełnić funkcję prezesa do kwietnia 2027 roku, kiedy powinno dojść do wyborów. Był też jedynym kandydatem na to stanowisko. A po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl.
2: W nocy w regionie łódzkim przelotne opady deszczu, możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura spadnie do 9 stopni. We wtorek w miarę upływu dnia mają być rozpogodzenia, a będzie też ciepło, do 23 stopni, wiatr słaby, zachodni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Wirawski, zapraszam na drugą część naszego dzisiejszego spotkania. I tu właściwie już przypominając, że za chwilę jesień, wracamy do dłuższych rozmów, spotkań z artystami i do nowych płyt. Tak jest zawsze w mojej audycji od jesieni. I te spotkania rozpoczyna Agata Kulis. To jest artystka, którą już prezentowałem właśnie z płytą, która tutaj sobie zabrzmi w kilku momentach, bo to była płyta tygodnia w Radiu Łódź. Wtedy z Agatą mieliśmy okazję trochę pogawędzić, ale jest dłuższe spotkanie, nagrane i czekające od pewnego czasu. Czekające właśnie na to, żeby ten nowy sezon otworzyć. W takim razie Agata Kulis i jej wspaniała płyta, na którą pracowała bardzo długo, wręcz wymarzona płyta i która jest jakimś takim, wydaje mi się, przystankiem w podróży muzycznej.

0: Agata Kulis, wreszcie pojawiła się twoja nowa płyta. Jest taka obiecanka sprzed wielu, wielu lat, ale spełniona.
1: To znaczy, że nie taka cacanka.
0: No tak, trochę to trwało. Podejrzewam, że o to też mógłbym wypytywać, dlaczego takie opóźnienie.
1: No i co, wypytujesz?
0: Myślę, że na to wiele się czynników złożyło. No ale jesteś też konsekwentna i to nie oznacza, że na przykład zmieniło się cokolwiek w tym czasie, bo jak pamiętam, opowiadałaś mi co nieco, jakie są założenia, jakie piosenki byś chciała stworzyć i posłuchałem tej płyty i stwierdziłem, tak, poszłaś po prostu w tym kierunku i wydaje mi się, że ty tak lubisz planować, wiedzieć, co będziesz robić dalej, jaką piosenką się chcesz zajmować.
1: Tak mi się wydaje. Szczerze mówiąc, nawet słuchałam naszej rozmowy sprzed lat.
0: To z 2018 roku.
1: To kawał czasu.
0: Tak.
1: Słuchałam jakichś jeszcze dwóch innych rozmów i ja się tam natknęłam na takie fragmenty właśnie, jakie ja mam plany. I byłam sama w sumie w szoku.
0: Co jeszcze jest do zrealizowania?
1: Tak, ale tak, że właściwie, że ten projekt, nawet pod tą nazwą, że on już jest taki stary.
0: No bo jest. Mhm. Ale miał kształt już wtedy. A co jeszcze z tych planów jest do zrealizowania?
1: Jeśli chodzi o takie plany muzyczne, ja w ogóle nie wiem, jak to funkcjonuje, bo to są w sumie moje marzenia, a one za chwilę są planami. No więc na pewno chciałam taką porządną płytę jazzową z orkiestrą.
0: To jest dopiero przedsięwzięcie.
1: Tak, właśnie tak. To znaczy jakieś już pierwsze kroki zostały podjęte, nie tylko z mojej strony. Na przykład jest już zarys repertuaru, co jest dużo.
0: A co to za repertuar w takim razie? Już dopytam, skoro jest zarys, bo to możesz nam to wyjaśnić.
1: To znaczy, to są standardy jazzowe, może mniej niż bardziej popularne, właśnie z orkiestrą.
0: Ale to są jakieś twoje ulubione po prostu?
1: Tak.
0: Bardziej wyszukane, rzadko używane, tak?
1: Tak mi się wydaje. To znaczy, myślę, że jakbym to...
0: Przywiezione ze Stanów, z tych studiów?
1: Troszkę
0: na nich
1: tak.
0: Się tam uczyłaś?
1: Na części rzeczywiście. To znaczy, nie tyle uczyłam, że je wykonywałam w ramach na przykład jakichś konkretnych zajęć, ale rzeczywiście one mnie bardzo mocno w jakimś znaczeniu tego słowa ruszyły. Do tego stopnia, że wiedziałam, że w przyszłości je po prostu zrobię i miałam jakiś tam określony pomysł na to.
0: Mam takie wyobrażenie, może to być tylko wyobrażenie, bo wiedzy nie mam, że w tych Stanach, jak uczą, na tych różnych uczelniach zresztą, to tam jest więcej standardów do wykonania, do zapoznania się z nimi, bo po prostu to są ich utwory, bazują na tym, więc jakby to się staje podstawą dla każdego studenta, bez względu skąd przybywa.
1: To jest dobre słowo, bazować na tym, no bo ogólnie rzecz biorąc, jak już bierzemy się za taką muzykę, to dobrze jest mieć dobrą podstawę, dobrą bazę. No a standardy jazzowe po to też są. I nie wiem, czy to jest potrzebna anegdota w tym miejscu, ale ja pamiętam na samym początku studiów, jak ja jeszcze mniej wiedziałam niż teraz, tam właśnie padały te standardy, które ja już wtedy kojarzyłam, prawda? I ci nauczyciele naprawdę w bardzo otwarty sposób mówili, że tam padały nazwiska jakichś znanych muzyków. Jeśli on może grać te standardy, to ty tym bardziej możesz je grać w kółko, no nie?
0: No to fajnie wjeżdżali na ambicje studentom.
1: No trochę tak właśnie. I sobie pomyślałam, jakie to jest fajne. Zresztą myślę sobie, że w ogóle o utworze bardzo dobrze świadczy, jeśli wiele osób jest w stanie ten utwór wykonać w jakiś sposób. Myślę, że dobry utwór to taki utwór, który jesteśmy w stanie zaaranżować na różne składy, w różnych stylach muzycznych. Także ja się tego trzymam.
0: To na tych standardach wychowując się, a tego chciałaś, skoro wyjechałaś tam na studia, to cię ukształtowało muzycznie. A po drugie też myślenie o muzyce jest takie, a nie inne, bo to nie tylko kwestia doboru repertuaru, ale również myślenia o tym. I tu właśnie trochę to zdradziłaś, prawda? Że to jest takie podejście. Wiesz już, czym powinien wyróżniać się znakomity utwór. Powinien być zaaranżowany na różne składy i zabrzmieć równie genialnie, prawda?
1: Wiesz, ja się na przykład w ogóle nie znam na show biznesie kompletnie. Natomiast to, co moim zdaniem jest taką rzeczą, która jest bardzo ważna tam, to jest właśnie myślenie o muzyce. Kropka.
0: Okej. Okay. Tak jest w Stanach, proszę Państwa. I teraz, nie rozszerzając tego wątku, albo nie wracając, bo to już zostało wielokrotnie powiedziane, że stamtąd wróciłaś, że to jest podstawa twojego tworzenia, to z kolei ta płyta w myśleniu o dużej orkiestrze, o repertuarze rozpisanym na orkiestrę i tak dalej, jest jakimś przystankiem dla ciebie, jak rozumiem.
1: Tak mi się wydaje, że to jest dobry sposób myślenia, bo w ogóle to jest trochę tak, że ja chyba mam duży dystans do tego, że te piosenki po coś są, każda z nich. I ja w ogóle miałam trochę taką zagwozdkę z tym materiałem, z tym zbiorem utworów, szumnie nazwanym albumem.
0: Mm-hmm.
1: Jak ja mam to w ogóle tak zrobić, żeby one w całości brzmiały dobrze? Przecież one są bardzo różne od siebie, prawda? Mm-hmm. No i myślę, że tutaj dobrze wspomnieć o producencie Adamie Jarzmiku i o tym, że w ogóle nie wszystkie te utwory pierwotnie tak brzmiały, miały taką melodię i wszystkie takie elementy, jakie teraz są na płycie. Ja też wpadłam w pułapkę w pewnym momencie powtarzania, może nie tyle całych fraz, ale jakichś elementów na przykład. I Adam potrafił mi to tak trochę, nie wiem, wytknąć.
0: Nie ale wiem, to jest takie komercyjne słowo. Myślenie. Tak. Czym powinna być piosenka, która ma nieść, prawda?
1: Troszkę tak. Może tak.
0: Ale to też jest tak. Wyniesione z... Bo mówisz, nie znam się na show biznesie, ale odczuwasz ten show biznes w takim razie, bo amerykański show biznes na tym właśnie polega. Skomercjalizował też jazz, musisz przyznać.
1: Tak, no nie da się tego
0: nie mówiąc, przyznać. Że standardy są częścią muzyki rozrywkowej, jak najbardziej.
1: Tak, to prawda, to prawda. Natomiast bardziej tutaj mam na myśli taką wolność, która bierze się stąd, że człowiek w pewnym momencie staje przed pewnymi decyzjami, prawda? Mm-hmm. I mnie rzeczywiście najbardziej chodzi o muzykę, po prostu.
0: Troszeczkę już nawiązujesz do tytułu tej płyty i do tego, czym jest przesłanie tego wszystkiego, co zebrałaś na tej płycie. Ale ja też spojrzałem i teraz przy twojej odpowiedzi, co jest marzeniem, że ta orkiestracja i tak dalej, spojrzałem na ten album i sobie pomyślałem, że spokojnie można by doaranżować, spokojnie można by rozszerzyć te wszystkie utwory, że one tak czy inaczej mają właśnie z kolei taką podstawę dla szerszych aranżacji.
1: To bardzo mi miło, no bo powiedzieliśmy już, że dobry utwór można aranżować na różne składy. Także
0: dokładnie.
1: Dzięki.
0: Właśnie chciałem tą część rozmowy tak podsumować. To była pierwsza właściwie teza, jaką sobie postawiłem, że takie utwory tutaj zrobiłaś. A potem pomyślałem, no ma ten punkt zwrotny, żeby robić dalej, rozszerzać muzycznie. Czegoś mimo wszystko bardzo ważnego poszukujesz w dalszym ciągu. To jest dla mnie ciekawe, że ty ciągle w czymś, co jest nazwane, co jest znane, pod nazwą standard, piosenka jazzowa i tak dalej, wciąż poszukujesz. Ty jesteś głodna czegoś i może mi wyjaśnić czego.
1: Ja pewnie sama nie wiem czego. To znaczy, wydaje mi się, że o ile nie wiem, czego szukam, to może wiem, z czego to się wywodzi.
0: Okej, opowiedz mi to.
1: Mi się wydaje, że ja po prostu nie pasuję za bardzo do pudełek takich konkretnych. Nie da się mnie wsadzić do pudełka jazz, nie da się mnie wsadzić do pudełka R&B.
0: Tak, soul czy jakiś
1: soul
0: inny.
1: Czy pop. I wydaje mi się, że w ogóle to też tyle trwało, bo ja z tym, jak wróciłam na przykład do Polski, miałam po prostu problem. Pamiętam taki moment, w którym ja byłam dość mocno sfrustrowana, że ja bym chciała grać to, no ale tak się nie da do końca. Miałam tam konkretny pomysł na konkretne rzeczy i tego, no nie przeniosę tego. I to nawet nie jest kwestia tego, że się ludzie nie są w stanie nauczyć pewnych rzeczy. No ja jestem dowodem na to, że są się w stanie nauczyć pewnych rzeczy, tylko że po co? Nie? Jak są różne rzeczy dobre w różnych ludziach i trzeba to wykorzystywać, a nie na siłę coś tam cisnąć. I ja pamiętam, że miałam taki pomysł, że ja bym chciała, żeby to tak brzmiało, ale potem sobie uzmysłowiłam, że to nie ma szans tak brzmieć, jak ja bym chciała, no bo ja tak nie brzmię w sumie. Nie? I pamiętam na przykład taki koncert i rozmowę osobistą z bliską mi osobą, która mi powiedziała, że w ogóle jak ja bym chciała na przykład się rzeczywiście skupić na tym R&B, tak jak ja je słyszę i sobie wyobrażam, to najpierw trzeba znaleźć takich ludzi tutaj też. Jeśli ja gram na przykład koncerty w Polsce, to ci ludzie muszą rozumieć, czego oni zaraz będą słuchać. Mm-hmm. I ja miałam koncerty połączone ze słowem. Na przykład zależało mi, żeby ludzie rozumieli te teksty, które są w utworach, które ja śpiewam. I to nie zawsze były moje utwory. Więc na przykład tłumaczyłam, albo jakby robiłam wiersze z twórczości Joni Mitchell czy Stevie'ego Wondera, co możesz w ogóle pamiętać. Mm-hmm. Ja miałam jakieś takie pomysły. A potem na przykład zaczęłam słuchać różnych muzyków tutaj w Polsce i oni mnie zaczęli naprawdę wzruszać i ruszać i tak miałam, wow, jakie to jest super. I potem nastąpił taki okres, że ja po prostu nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić za bardzo pod tym względem muzycznym, prawda? No i z tego z kolei powstało to, że ja, mówiąc kolokwialnie, zaczęłam robić swoje, czyli jakby to zrobić, żeby to po prostu było tak jak najbardziej moje, a jednocześnie połączyć te rzeczy, które mi się podobają, prawda, jeśli słyszę tych muzyków i chciałabym na przykład zagrać coś z tymi muzykami i żeby jednocześnie to po prostu wyszło, no, smaczne.

0: Tak sobie pomyślałem, słuchając również tych utworów, że to jest punkt taki zaczepienia dla ciebie, że gdzieś jesteś pomiędzy. Bo wiesz, nie dla samej różnorodności, tak to przynajmniej odczuwam. Tworzysz te piosenki i ta płyta nie jest jednostajna, jednolita, jest kolorowa, różnorodna i tak dalej. Ale żeby zaczerpnąć takie jakieś cząstki, które masz w sobie. Jakbyś nie mogła się z jednej strony zdecydować, co z tym zrobić, ale z drugiej strony już była zdecydowana, że to wszystko jest twoje. Jest ci to potrzebne, prawda? I teraz to właściwie powoli tłumaczysz, że miałem rację, stawiając taką tezę.
1: No bo ja ogólnie nie tworzyłam albumu. Ja tworzyłam konkretne piosenki. Mhm. Po prostu. Mhm.
0: I stworzyłaś pewnego rodzaju historię. Bo moim zdaniem stworzyłaś pewnego rodzaju historię w ten sposób.
1: To znaczy, słyszę to już któryś raz i to jest bardzo miłe. I możliwe, że rzeczywiście tak jest. Mhm. Bo wiesz, jakbym myślała na zasadzie właśnie tworzenia spójnej całości, to po pierwsze prawdopodobnie trwałoby to znacznie dłużej jeszcze, a po drugie nie wiem, czy bym tak umiała, więc ja poszłam zupełnie innym kluczem. Po prostu tworzyłam konkretne piosenki i tych piosenek w ogóle stworzyłam znacznie więcej. Jest dużo więcej, prawda? To jest spokojnie drugi album, jak nie trzy. Natomiast gdzieś po drodze zaczął mi się układać jakiś taki porządek. I teraz też mówię o konkretnych utworach, ale na przykład dwa utwory tutaj, które są na albumie, to są takie, że tak nie wiedziałam, czy je nagrywać, czy nie. I szczerze mówiąc, to, co sprawiło, że ja to nagrałam, to fakt, że moi koledzy nagrali to już w studio. Oni w ogóle nagrali to znacznie wcześniej, niż ja nagrywałam wokale. Spokojnie miałam rok przerwy. Wynikało to z przymusu, po prostu byłam chora w studio, ja harczałam, a nie śpiewałam i ja po prostu słuchałam, jak oni to grali. I widzisz, ta warstwa instrumentalna jest tak spójna, że ja sobie tak myślałam, wow, jakie to jest niesamowite, że oni z tych utworów, które w mojej głowie były zupełnie inne, niepasujące do siebie, jakoś tak to zrobili razem. No i ja po prostu dlatego nagrałam te wszystkie utwory rzeczywiście, które wtedy w studio chłopaki zdecydowali się nagrać. I jak się tak słucham bardzo wynikliwie, albo ja nie wiem, czy to ja mam tak w głowie po prostu, wokalnie te utwory niektóre są naprawdę z różnych światów kompletnie. I ja sama, przez to w ogóle jak myśmy realizowali tę płytę, to pamiętam pytanie od osoby, która miksowała płytę. Dwa utwory dosłałam i pytanie, czy to było na tym samym mikrofonie nagrywane. To nie tylko było nagrywane na tym samym mikrofonie, to było nagrywane po sobie.
0: Ta sama sesja nagrania.
1: Tak. Charakterem się bardzo różnią i po prostu wokalnie sobie je tak zrobiłam, a nie inaczej. No ale na szczęście jest to jakoś osadzone przez tych muzyków, jakoś spójne przez te produkcje, no i jakoś tak,
0: no wiesz,
1: wyszło.
0: Oni też mają swoją charakterystykę grania i tak dalej i to tak. Zakładam jest spójnością, prawda? Że tak. Jednak podchodzą w taki sam sposób do każdego różnorodnie napisanego utworu dla tej płyty w tym momencie, ale też muszę postawić inne pytanie, bo nie pozbyłaś się tej amerykańskiej muzyki, ani tyle nie zginęło z tego. Jesteś już tyle czasu również w Polsce, prawda? Robisz różne rzeczy i tak dalej, a chłoniesz nadal muzykę stamtąd jakby. Nie ulegasz pewnym rodzajom wpływów, nie są ci potrzebne?
1: Ja myślę, że ja mam jakąś taką po prostu skłonność, albo łatwość, o, może to drugie słowo, to znaczy skłonność pewnie też mam, ale mam po prostu łatwość do wykonywania pewnych rzeczy i ja słyszę groove w taki, a nie inny sposób, oddziałuje na mnie w taki, a nie inny sposób, nie wiem, jakbym to mogła porównać. Są ludzie, którzy widzą pewne rzeczy, potrafią sobie kolorystycznie wyobrazić pewne rzeczy, zaaranżować na przykład, nie wiem, mieszkanie, albo zrobić obraz, albo coś takiego, a ja słyszę dźwięki i groove w swojej głowie i często nawet nie umiem przełożyć na papier, na nuty, to co ja słyszę, za to potrafię to mądrym muzykom powiedzieć, w bardzo podstawowy sposób zanotować, ale raczej pokazać, o co mi chodzi, no nie?
0: No wiesz, musiałeś rozmawiać również z producentem, bo to też tak brzmi już później w produkcji i tak dalej, i to wciąż odnoszę się do tego nawet nasłuchania amerykańskiej muzyki, bo to tak silne jest w tobie. Po prostu nasłuchałaś się takich rzeczy, jakby ten ogląd sytuacji, czym jest muzyka dla ciebie, jest wyjęty tylko i wyłącznie stamtąd. Jakby ten inny świat już tak bardzo cię nie pasjonował, albo w ogóle cię nie pasjonował.
1: To jest bardzo też ciekawe, bo jak ja sobie teraz o tym myślę, to wiesz, ja jestem człowiekiem, który lubi ciszę. U mnie w domu nie ma telewizji i praktycznie nie chodzi radio. Ja słucham muzyki w sposób naprawdę dziwny. Dwie opcje są. Albo jestem zafiksowana na czymś jednym konkretnie i to tłukę, aż mnie zmęczy. A druga opcja jest, że jest to taki miks, że w sumie nie umiem wyjaśnić, czemu tak jest, że akurat te po kolei utwory tak wybieram, no nie? Mhm. Ja się nad tym nie będę zastanawiać, bo po co to analizować, jeszcze się człowiek dowie o sobie rzeczy, których nie chciałby wiedzieć.
0: Tak, tak, to duża psychologia, wiesz.
1: W każdym razie, no wiesz, myślę, że tak to jest. I to jest też trochę tak, że każdy ma jakieś naturalne predyspozycje albo właśnie coś, co mu się najbardziej podoba. Ja po prostu nie wiem, jak to jest, że pewnego rodzaju brzmienia właśnie konkretnie, znowu użyję tego słowa groove, to po prostu we mnie siedzi, ja to zawsze czułam. Nie wiem, czy to jest wyniesione z domu.
0: Nie, no tak jest. Nie, nie mam pojęcia. Znowu wracasz do psychologii. Czym skorupka za młodu się mówi, prawda? Że w dzieciństwie, w młodości właściwie zdobywamy wszystko, później jesteśmy obarczeni czymś albo nieobarczeni. Amerykańską muzyką to ty jesteś obarczona, czyli od dzieciństwa właściwie to był kierunek twojego słuchania i zafascynowania. Po to też do Stanów sobie tam jechałaś.
1: To znaczy,
0: przecież,
1: wiesz co, ja pamiętam jako dziecko, czym muzycznie byłam absolutnie po prostu zafiksowana. Mogę powiedzieć, bo to nie jest jakaś tajemnica, ale ja po prostu jako dziecko, nie? To miałam dwie rzeczy, jeśli chodzi o takie zagraniczne, bo polskie też miałam. To był Michael Jackson, po prostu. To od tyłu, o 4 nad ranem można było mnie obudzić i to były takie charakterystyczne voicingi, nie wiem, czy kojarzysz. No po prostu szalałam na punkcie Michaela Jacksona. Potem Arety Franklin. Wyszły filmy Blues Brothers i ja po prostu tym żyłam. Marzyłam jako dziecko o Dodge'u. Jakie dziecko marzy o Dodge'u, żeby jeździć Dodge'em? No ja tak miałam. No. Potem, wiesz, wpadłam na przykład jak śliwka w kompot, jeśli chodzi o taki zespół polski jak Jam. No i już. Czyli raczej takie rzeczy, które znamy wszyscy, prawda? Mhm. Natomiast ja tłukłam te rzeczy, aż znałam każdy po prostu dźwięk. Te wszystkie płyty Michaela Jacksona, a później na przykład soundtracki do obu filmów Blues Brothers, to mówię ci, od tyłu po prostu, każda linia.
0: No ale to jest takie korzenne amerykańskie granie, bo u Jacksona po prostu cała ta tradycja muzyki była i tyle.
1: No mogłabym tutaj, wiesz, trochę ściemniać i romantyzować i podawać jakieś, nie wiem, rzeczy bardzo trudne, prawda, ambitne. To są rzeczy ambitne, które wymieniłam, to nie o to chodzi, tylko po prostu rzucać jakimiś takimi jazzowymi sprawami, ale wcale tak nie było.
0: Jasne,
1: ja myślę,
0: jasne,
1: że ten właśnie groove, tak? Potem pamiętam, też miałam okres fiksacji Lutherem Vandrossem na przykład.
0: Czyli pięknym soulowym zaśpiewem.
1: A potem z kolei przeżywałam Stevie'ego Wondera.
0: No. Ale to wszystko masz właśnie. Masz w swoim zaśpiewie i masz w tych kompozycjach.
1: O, Marvin Gaye.
0: Wszystko masz tutaj, w tych kompozycjach. To mógłbym tylko powiedzieć, o, to jest taki moment, to jest taki moment, prawda? Nie mówiąc, że produkcyjnie są pewne odwołania również. To tak. Fajnych czasów w muzyce, w tej amerykańskiej produkcji i tak dalej, i tak dalej. Więc to było bardzo świadome już później dobieranie, rozumiem, tego, co chcesz pokazać z tych swoich fascynacji.
1: Tak, przy czym nie da się ukryć, wydaje mi się, że to jednak tak nie brzmi.
0: No, na pewno nie.
1: Też są elementy na przykład autentycznie z podróży, bierzesz jakiś taki zaśpiew, który gdzieś tam w Kenii usłyszałam, ja sobie go nagrałam telefonem i on jest.
0: O wpływach kulturowych chciałem z tobą rozmawiać, ale skoro tu zaczęłaś to i zaczęłaś już opowiadać, skąd to wszystko słyszę, mówiłem o inspiracjach tą amerykańską muzyką. To, że jest to inaczej wyprodukowane, to podejrzewam, że po pierwsze dlatego, że dzisiaj, po drugie dlatego, że tutaj, po trzecie zagrane przez polskich artystów, to też ma swoje różnice.
1: No ktoś to musiał, wiesz, wsiąść i ujarzmić. Ujarzmił Jarzmik. Adam Jarzmik. Czyli...
0: No, dokładnie, dokładnie. No, widzisz, jak to wymyśliłaś. I ty mówisz, że nie jesteś tam poetką, romantyczką. A tu proszę, jaki tekst. Nie mówiąc, że polskie teksty też tutaj się pojawiły.
1: O nie, to będzie hit. Ujarzmił. Adam Ujarzmik. Też kiedyś występowaliśmy, już nawet nie pamiętam, jakiś koncert chyba w Paryżu to graliśmy, że też śmialiśmy się, że powinniśmy przedstawiać Aretha Kulis i Adam Jazzmik.

0: To jest płyta o tym wszystkim, co człowiek nosi w sobie, jaką wolność nosi w sobie, również wolność wypowiedzi, jak mi się wydaje. No ale tu są takie tytuły jak Czułość, Lekkość, prawda, na przykład, więc jakby wprost już, nie? Czego poszukujesz? Czułości, lekkości, delikatności?
1: Myślę, że tak.
0: Jakiejś duszy też, bo chciałaś się otworzyć i tu jest muzyka mojej duszy na zakończenie, prawda?
1: Muzyka mojej duszy mieszka w głuszy. Moja wielka miłość do lasów.
0: Tak, tak, tak. Potrzebujesz tej ciszy i przyrody, tak. Natury. To wszystko prawda. Ale z drugiej strony potrzebujesz tego dużego, amerykańskiego nawet miasta. To jest kwestia chwili, prawda?
1: Ale to jest balans, prawda?
0: Te swoje piosenki to piszesz jak standardy jazzowe. W dalszym ciągu, bo z amerykańskiej szkoły jesteś i tyle, ty może powinnaś wrócić do tych Stanów jednak, no.
1: Czasem o tym myślę. Widzisz, to jest jednak, mówię ci, balans. Z jednej strony człowiek może być między ludźmi, czemu nie, i w wielkich miastach, ale ja potrzebuję pobyć sobie sama, ewentualnie z moim psem, nad rzeką i w lesie i nie mam z tym żadnego problemu. Uważam, że bilans wychodzi na zero.
0: W Stanach, tak? Też byś mogła być sama nad rzeką, ale to już jest inny temat i nie będę tego wątku dzisiaj poruszał. Natomiast też tak pomyślałem, że z kolei te polskie teksty pokazują, ale jednak chcę tu zostać, nie? Nie chcę tak wracać.
1: Nie, to nie jest tak. Ja się nie zadeklaruję, gdzie ja będę żyć.
0: Ale poszukujesz jakiejś więzi ze słuchaczem w Polsce, skoro polskie teksty, no.
1: Wiesz co, myślę, że trochę w tej kwestii można by było stwierdzić, że cechuje mnie niestabilność w kwestii podjęcia decyzji, gdzie ja bym chciała żyć. Ja tego nie wiem, gdzie ja bym chciała żyć. Ja żyję tam,
0: gdzie są. A czego chcesz w ogóle śpiewając te piosenki? Popularności na przykład?
1: Czego chcę śpiewając te piosenki?
0: Te piosenki, każde piosenki, które śpiewasz, tworzysz. No ale te piosenki niech będzie, bo dzisiaj o tej płycie rozmawiamy, która jest
1: właściwie
0: przede mną,
1: ja
0: taki, a nie inny tytuł ma.
1: Jest mi bardzo miło, że przybywa osób słuchających tych utworów.
0: No polskie teksty mogą ci pomóc, zdajesz sobie z tego sprawę.
1: Zdaję sobie z tego sprawę. Nie wiem, czy popularności, bo wiesz, na pewno ona niesie ze sobą na przykład łatwość w pewnych kwestiach. Masz więcej koncertów, no po prostu łatwiej ci jako muzykowi, tak? I gdybym umiała to zbalansować z tym, że ja jednak mam głęboką i mocną potrzebę bycia samą, doraźnie przynajmniej, to wtedy czemu nie? Natomiast bardziej, tak jak już powiedziałam, mi w muzyce chodzi o muzykę. I tyle. I taki mam, a nie inny sposób wyrażania się. No ludzie robią to modą, polityką, innymi
0: sprawami. Różne sposoby.
1: Tak, a ja mam akurat to.
0: Bardzo często takie zamknięcie, nawet uznając, że kierunek jest zamknięciem, kierunek działań artystycznych, jest takim minusem, takim, wiesz, brakiem uwolnienia właśnie i wolności. Natomiast u ciebie to jest dla mnie bardzo szeroka perspektywa i dla ciebie, moim zdaniem, to jest takie kolejne poszukiwanie. Ty się po prostu czujesz w tym znakomicie i wydaje ci się, że po prostu to jest cały świat, że nie musisz rozszerzać perspektywy.
1: Ale no bo chyba chodzi o poszukiwanie.
0: Ale to jest fantastyczne dla mnie, prawda? Tak, to jest fantastyczne. Tylko że ty idziesz już w kierunku, który określiłaś, wiesz, że jesteś w tym dobra, że tego tylko i wyłącznie chcesz, ale to jest bardzo szeroki kierunek i tu mi pokazujesz, jak bardzo szeroki, prawda?
1: Ja sama nawet nie wiem do końca.
0: Nie jest to zamknięcie.
1: Muzycznie. Jaki to jest kierunek?
0: No to nazwijmy to amerykański i niech będzie.
1: Tak,
0: tak,
1: no niech tak będzie. No wiesz, myślę, że on jest taki trochę zależny od tego, z kim w danym momencie pracuję. O.
0: Okej.
1: Okay. Tak mi się troszkę wydaje.
0: A w jakim punkcie artystycznym według ciebie się znajdujesz?
1: Ja?
0: Tak.
1: Ja w ogóle nie wiem, czy ja jestem w jakimś punkcie artystycznym.
0: Ty ciągle jesteś w procesie?
1: Tak. Co to znaczy być w jakimś punkcie artystycznym?
0: Wiesz, czasami płyta staje się takim punktem artystycznym, nie? Pomyślałem, wiesz, nie tylko zapisem, nie tylko kolejnymi kartkami z pamiętnika, nie?
1: Ale mi się wydaje, że to nie ja jestem w stanie o tym zdecydować, w jakim jestem punkcie. Może tak.
0: A ja wrócę do twojej odpowiedzi a propos marzenia, że zaśpiewasz z orkiestrą, że tak naprawdę to jest fajny proces dążenia do tego. Bo nadal wrócę do mojej myśli, że z tych piosenek stworzyłbym takie szerokie formy.
1: Bo tutaj nie chodzi tyle o śpiewanie, co po prostu stworzenie tego takiego materiału i nagranie tego, żeby to zostało.
0: Dobrze w ogóle, że to marzenie tu wypowiedziałaś głośno i wyraźnie, bo ja już sobie pomyślałem, o rany, już stwierdziła, że nie da się szerokiej formy, to już zamknęła to w takich piosenkach i tyle. A to nie jest tak, że skończyło się marzenie, prawda? Fajnie.
1: Tak, no marzenia mają to do siebie, że można po niej nie tylko sięgać, ale na przykład je w zależności od tego, jakie mamy w danej chwili możliwości nieco modyfikować, na przykład rozwijać.
0: Agata, ale dobrze, że sobie przypomniałaś, no.
1: Bardzo jest mi miło, że dostałam zaproszenie i że w ogóle jest taki...
0: No już wydałaś płyty i o sobie przypomniałaś. To jest fantastyczne.
1: No, Fajne to jest, rzeczywiście. Tworzenie muzyki jest fajne.
0: To ja Państwu powiem, że Agata właśnie zobaczyła swoją płytę u mnie tutaj podczas rozmowy. Mogła wreszcie obejrzeć, dotknąć, zobaczyć, czy są podziękowania i tak dalej, i tak dalej. Wracam do piosenek na tej płycie. Zmieniłabyś coś?
1: Niech jest tak, jak jest. Tak miało być najwidoczniej.
0: Będziesz grała koncerty?
1: Myślę, że tak. To znaczy na razie mamy zaplanowane całe dwa na jesień, więc myślę, że będzie tego więcej. Za to są fajne i żaden z tych koncertów nie jest w Polsce, więc jesteśmy otwarci na propozycje.
0: Na polskie propozycje. A gdzie będziesz grała w takim razie? Z ciekawości spytam.
1: Jeden we Włoszech, jeden we Francji.
0: Pięknie.
1: Zobaczymy, jak to będzie.
0: Wrócę do takiego hasła, tam cudze chwalicie, swojego nie znacie. Docencie Agatę w Polsce. Zobaczcie. Inne kraje doceniają, że można robić na takim poziomie muzykę, a my powinniśmy zacząć to doceniać. Kiedy będzie ta płyta z orkiestrą?
1: A, no wiesz co.
0: Bo ja nagrywam tutaj już, wiesz, żeby później cię rozliczać z tego.
1: Nie wiem. Zarzuciłam temat najważniejszej osobie, nie mogę powiedzieć komu, najważniejszej osobie i on tak powiedział, ale jeszcze ta dobrze nie wyszła. Ja mówię, nie szkodzi. Także, wiesz, nad tym albumem naprawdę bardzo długo pracowałam. Wiadomo, że ta praca była rozłożona w czasie na skutek wielu różnych czynników, ale kto wie.
0: Agata, dlatego cię o to pytam, żeby tak długo już nie trwało.
1: Żeby się tutaj zadeklarować.
0: Chociaż co z tego, lata temu cię pytałem o ten krążek i tak mijało i tak. Nie słuchasz mnie w ogóle. No, w ogóle nie. Nie jestem w stanie wywrzeć nacisku na Agatę Kulis.
1: Nie będziecie czekać tyle czasu. Na pewno będzie to znacznie krócej.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję.

I taka jest właśnie ta nowa płyta Agaty Kulis, z której dzisiaj je zagrałem, a ona o tej płycie opowiadała. Ale to nie jest jeszcze całość naszej rozmowy. Całość pojawi się na naszej stronie radio.pl. Zapraszam, okolice jazzu. Proszę znaleźć taką zakładkę, a tam w tej zakładce wywiady. No i ten najnowszy to właśnie z Agatą już niebawem zostanie opublikowany. To tyle w takim razie. To tyle w tej audycji i niech Agata zakończy to spotkanie jeszcze jedną piosenką. Słyszymy się za tydzień, wracając jeszcze wspomnieniami do Open Stage Ether Jazzu, ale już za tydzień kolejna rozmowa na temat zupełnie nowej płyty. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie i zapraszam.

0: Lokatorzy sypiącej się kamienicy na łódzkich Bałtach nie czują się bezpiecznie. W sobotę rano z kilku pięter spadły fragmenty dachu i stropu budynku przy ulicy Zgierskiej 74. Front kamienicy jest w trakcie rozbiórki, jednak w oficynach nadal mieszkają ludzie. Dziś rano lokatorzy zauważyli urzędników z Zarządu Lokali Miejskich i Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale nie mają pewności, że mogą bezpiecznie mieszkać w tej kamienicy.
1: Ja z panem inspektorem się pytam, mówię, czy ja tu mogę bezpiecznie mieszkać. Pan założył ręce na rękę i nie odpowiedział wcale.
2: Przyszła pani z Urzędu Miasta, lokalówki tam właśnie. Zapewniano nas, że nam nie grozi nic, ale nikt nam nie chce tego dać na piśmie.
3: Nikt w dniu dzisiejszym do nas nie doszedł. Każdy chodzi tak, aby unikać kamer.
0: W mieszkaniach w kamienicy nie ma widocznych uszkodzeń. Urzędnicy zapewniają, że oficyny są niezależne konstrukcyjnie od kamienicy i nic im nie grozi. Dodają, że rozbiórka frontu kamienicy prowadzona jest zgodnie z pozwoleniami.
4: Więcej na radiołódź.pl.
0: W Rusinowie w województwie zachodniopomorskim cały czas pracują służby w związku z odnalezionym w morzu bezzałogowym statkiem powietrznym. Zauważono go podczas patrolu marynarki wojennej niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce. Dron to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, dron nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, bo najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych. Sprawa głośnego wpisu o szeregu umorzona. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim umorzył postępowanie wobec radnego powiatu radomszczańskiego z PSL i członka zarządu powiatu Wojciecha Ślusarczyka. Samorządowiec był oskarżony o znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego i jego żony Marty Nawrockiej. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
5: Chodziło o wpis opublikowany w mediach społecznościowych w sierpniu ubiegłego roku. Ślusarczyk zamieścił przerobioną grafikę przedstawiającą Martę Nawrocką jako księżniczkę i dopisał pytanie, a Szrek gdzie? Wpis został odebrany jako porównanie prezydenta do bohatera popularnej animacji. Po zawiadomieniu prokuratura wszczęła śledztwo, zleciła także opinię biegłej językoznawczyni. Ślusarczyk usłyszał zarzuty, a sprawa trafiła do sądu. Później prokuratura uznała jednak, że akt oskarżenia został skierowany przedwcześnie i wycofała go. Sąd umożliwił Karolowi i Marcie Nawrockim dalsze podtrzymanie oskarżenia, ale para prezydencka nie zdecydowała się na taki krok. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: A sąd nie rozstrzygał, czy sam wpis rzeczywiście stanowił znieważenie prezydenta. Likwidacja barier dla niepełnosprawnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje spotkanie z ekspertami. Konferencja ma przyczynić się do tworzenia przestrzeni bez barier oraz ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami w korzystaniu z usług publicznych, wyjaśnia regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego Monika Kiełczyńska.
6: Dostępność przestrzeni publicznej to znacznie więcej niż likwidowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność to również taki sposób organizowania usług, informacji i komunikacji, by każdy mógł z nich korzystać samodzielnie i na równych zasadach.
0: Na zgłoszenia do udziału w części online konferencji Dostępność dziś i jutro przyjmowane są internetowo na stronach ZUS do północy. Ukraina i Rosja nie będą atakować celów energetycznych. Takie oświadczenie opublikował w mediach społecznościowych Donald Trump. Ani Kijów, ani Moskwa na razie nie potwierdziły, że doszło do takiego porozumienia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Ukraina zgodziła się nie uderzać w rosyjskie cele związane z energetyką. Rosja zgodziła się postąpić tak samo. Napisał Trump w serwisie Truth Social. Prezydent USA nie ujawnił żadnych szczegółów rzekomego porozumienia. Nie wiadomo, kiedy ustalenia miałyby wejść w życie, ani jak długo obowiązywać. Prezydent USA powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenie, że wzrost cen oleju napędowego na świecie spowodowany jest głównie wojną rosyjsko-ukraińską, a nie amerykańską wojną z Iranem. Wczoraj Trump publicznie wezwał Wołodymyra Zełenskiego, by przestał atakować rosyjskie rafinerie. W Stanach Zjednoczonych cena diesla po raz pierwszy w historii przekroczyła $6 za galon. Według ekspertów główną przyczyną tego wzrostu jest blokada cieśniny Ormuz, jaka nastąpiła po amerykańskim uderzeniu na Iran. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To tyle w tych wiadomościach. Więcej na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W nocy w regionie przelotne opady deszczu, możliwe też mgły. Temperatura spadnie do 9 stopni. We wtorek w miarę upływu dnia mają być rozpogodzenia. Temperatura maksymalna to 23 stopnie. Wiatr słaby, zachodni.

6 minut prawie po 23:00. Maciej Kieszkowski, realizacja programu Piotr Śliwiński. W tym towarzystwie do 1:00 po północy podnoszenie ciężarów numer 68 na antenie Radia Łódź. Otwieramy paszczę piekieł.

Tom Templar z Green Lantern z Paszczy Piekieł zaprowadził nas wprost na grób, po którym trochę wspólnie z nim potańczyliśmy. To tak zaczyna się nowa, czwarta w dorobku płyta formacji, powstaje w 2017 roku w Londynie, bo Green Lang właśnie wtedy się narodził. Startowali od stoner doom metalu, a teraz to, co w tej chwili prezentują na tym swoim nowym albumie, to można by było nazwać klasycznym, wręcz klasycznym heavy metalem. 11 września ukazał się Necropolitan w 6 różnych kolorach. No pewnie pięknie one wyglądają w wersji winylowej. Okładka też jest wciągająca. No tak, diabelsko wciągająca wręcz, ale to też swego rodzaju tradycja w ich przypadku. Te dwa pierwsze nagrania na stronie A, w sumie mamy 9 utworów na tej nowej płycie. Ukazała się również nowa płyta, nowe wydawnictwo, ale na tej płycie znajdują się utwory już wcześniej znane. Niemniej jednak nowa epka formacji Coroner jest już do dostania. Ona zatytułowana jest Ex Nucleo, The Remastered Extraction. I na niej jest nowa wersja utworu The Favorite Game, który pierwotnie ukazał się w 1995 roku na albumie pod tytułem Coroner. To była kompilacja wydana wtedy przez Coronera. Przed 2 laty, o ile pamięć mnie nie myli, na Summer Dying Loud Festival. A 6 i 7 października wracają po raz kolejny do naszego kraju. Najpierw Kraków, potem Warszawa z formacjami Tarpond. To ich krajanie ze Szwajcarii, grający doom metal, i belgijska schizofrenia ze świątyni Death Thrashu. A teraz przed nami ta nowa wersja, nowa zremasterowana wersja utworu The Favorite Game, Coroner.

Koroner 6 i 7 października ponownie w Polsce. Przypomnę, Kraków najpierw, a później Warszawa. Jak już jesteśmy przy koncertach, to zupełnie niedaleko stąd, w klubie Vultura, 18-19 września, w piątek i w sobotę szykuje się bardzo energetyczne, podnoszeniowo-ciężarowe granie, że tak nieładnie po polsku powiem. W piątek najpierw Sznur, Trup oraz KDIS, czyli najpierw Black, potem Death, a na końcu Sledge Metal, a w sobotę mini trasa Troops of Doom, Therapy of Pain, Dramatic, Artgore, Hollow, Tamas Shadow. A więc bardzo szeroki wachlarz metalowych gatunków. Można by było powiedzieć, że zbliżamy się do szwedzkiego stołu i wybieramy sobie z tego stołu, co tylko chcemy. A propos Dramatic, to niedługo będzie niespodzianka, a być może ona już jest na ich stronie, a jeżeli nie, to za chwilę. Ci, którzy nie mieli okazji posłuchać rozmowy z zespołem Dramatic, to ona będzie w tej audycji przeprowadzonej przed 2 tygodniami, to ona będzie tam właśnie zamieszczona. Na te koncerty zapraszamy. W razie czego można do nas pisać w tej sprawie. Jeżeli będzie to ciekawy list, to niewykluczone, że zostanie wynagrodzony jakimś zaproszeniem. m.kieszkowski@radiowodz.pl bez polskich znaków. W zapowiedzi dzisiejszego programu wymieniałem kraje, z których to zespoły będą reprezentowane w dzisiejszej audycji. Ktoś zapytał, a Polski nie będzie. Tak się składa, że chyba dzisiaj Polski nie będzie, ale będzie Szwecja, Szwajcaria już była, a teraz była Anglia, teraz przenosimy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych, jak już jesteśmy przy tych traszowych, takich korzennych brzmieniach, dźwiękach, no to zajrzyjmy raz jeszcze na nową płytę formacji Flotsam and Jetsam, zatytułowaną Rats in the Temple. To może nie jest zbyt duża uczta, ale solidna płyta prawdziwych weteranów, którzy istnieją i to samo w sobie jest warte i godne podziwu. Chyba, o ile pamięć mnie nie myli, to 2 utwory z tej płyty były prezentowane. Czas na kolejne. Jeden z moim zdaniem z najciekawszych. Jeżeli jeszcze mogę jedno zdanie na temat tej płyty, to jeżeli ona byłaby troszeczkę krótsza, bo trwa prawie 57 minut, to myślę, żeby to jej nie zaszkodziło. Wprost przeciwnie. Ale dawkowana w małych kęsach smakuje nawet nieźle.

A teraz za moment zespół, do którego jeszcze niedawno pomyślałbym, żebym nie wrócił w tej audycji. A jednak. I to kolejny dowód na to, że nie można nigdy przekreślać nikogo, niczego i nigdy nie można mówić ani myśleć nigdy. Ten zespół niedawno gościł w Łodzi, bo 18 lipca w Atlas Arenie odbył się kolejny koncert Marilyn Manson, bo o tym zespole mówię, o zespole Briana Warnera. Na tym koncercie nie byłem, ale z tymi wszystkimi, z którymi rozmawiałem, to mówili, że to jest jeden z najlepszych koncertów, jakie widzieli. I płyta, która ukazała się w barwach, to też nigdy, znaczy właśnie nigdy. Trzeba przekreślić to słowo. Pierwsza w dorobku płyta, pierwsza chyba. Tak, w każdym razie kiedyś nie pomyślałbym, że Marilyn Manson zawędruje do Nuclear Blast Records. Kiedyś wydawał płyty w Majorsach, w Warnerze, w Universalu, a teraz w tej zasłużonej, zacnej, zasłużonej dla metalu wytwórni. Ta nowa płyta, When Assassination Under God, Chapter 2, jest ciągiem dalszym opowieści, którą zapoczątkował przed 2 laty na płycie, która nosiła taki sam tytuł, tylko to był pierwszy rozdział, Chapter 1. No i tu są takie nagrania, jak ten za chwilę, które przyprawiają ciarki, naprawdę. A jeżeli jeszcze popatrzy się na teledysk, który jest naprawdę doskonały, to ta wymowa, to uderzenie jest spotęgowane. Panie i panowie, Marilyn Manson.

Nasz stały słuchacz Arek podpowiedział mi, że zapomniałem poinformować o koncercie, który odbędzie się w Warkocie. Już to dzięki Arkowi mówię. Dom Zły w niedzielę 20 września w Warkocie, a dzień wcześniej Tribute to Iron Maiden Killers Can Wait Tour 2026. Na te koncerty oczywiście również zapraszamy. Ten koncert The Legacy Tribute to Iron Maiden to 40. rocznica wydania albumu Somewhere in Time legendarnego Iron Maiden. Przypomnę, że tej trasy dotyczy jedna z dwóch książek wydanych przez Marcina Sitko i przypomina mi się to spotkanie, które przed paroma miesiącami, to był luty, o ile pamięć mnie nie myli, miało miejsce piętro niżej ze słuchaczami radia i z autorami. Autorem tej książki i człowiekiem, który robił zdjęcia podczas tej trasy na koncercie łódzkim. Także zapraszamy również i na te koncerty, jak najbardziej do zaprzyjaźnionego z nami klubu Warkot. No i jak, jeśli chodzi o Marilyn Manson, dla tych, którzy nie słyszeli, wróciła wściekłość, pazur i ząb i słucha się tego naprawdę wyśmienicie. Sprawdziłem, ta poprzednia płyta, czyli ten pierwszy rozdział, był już wydany w barwach Nuclear Blast sprzed dwoma laty. To jest, myślę, dobry moment, ażeby zobaczyć, posłuchać, co dzieje się w tej chwili w obozie Fear Factory. Ukazał się nowy singiel. Były wokalista Barton Sibel działa z Ascension of the Watchers, a jego następca Milo Silvestro prezentuje się Anno Domini 2026 z zespołem Dino Cazaresa w ten sposób. The mind moves on!

0: Dla mnie, wprawnego słuchacza, albo dla kogoś, kto by nie wiedział, to mógłby stwierdzić, że nic, jeśli chodzi o skład zespołu Fear Factory, się nie zmieniło, bo Milo Silvestro dysponuje dość szeroką barwą głosu, przynajmniej jeśli chodzi o to, co słyszymy w nagraniu studyjnym. Zobaczymy, zresztą ci, którzy widzieli go na żywo, mówią, że absolutnie nie ustępuje swemu poprzednikowi. Al Jourgensen zapowiada koniec swojej kariery. Ta płyta ma być ostatnią w dorobku Ministry. Ona ukaże się 30 września. Zatytułowana będzie Hate to Go, Take Out or Delivery. I Al Jourgensen, nie wiem czy na starość, z biegiem lat, ale ja akurat z tej informacji, którą gdzieś znalazłem, ucieszyłem się, że stosunki między nim a Paulem Burkerem, z którym tworzył te największe swoje płyty, polepszyły się, więc to dobrze. Na płycie pod numerem 4 będzie zaprezentowany utwór, którego w tej chwili posłuchamy.
1: Keep it simple. Just keep it simple. I go slow. Perfect.

chose to find out the hard way.

Poprosiłem o pomoc realizującego dzisiejszy program Piotra Śliwińskiego, żeby podpowiedział mi, jakie tam słowa są po niemiecku wypowiadane przez udzielającego swojego głosu wokalistkę, ale nie nadają chyba się do powtórzenia na antenie. Ministry, We Hate, zapowiedź ostatniej, jeśli wierzyć liderowi zespołu, płyty w ich dorobku. 28 sierpnia ukazała się płyta z formacji Mastodon, który gościł na tegorocznej edycji Mystic Festival, i ta nowa płyta nagrana z nowym gitarzystą i wokalistą Nickiem Johnstonem, który jest następcą zmarłego Brenta Hinesa, podzieliła bardzo fanów grupy Mastodon. Czy to dobrze, czy źle? To znaczy, najgorzej, jakby przeszła niezauważenie i spotkałaby się z obojętnością. A że generuje skrajne bardzo opinie, to myślę, że z jednej strony nawet dobrze. Na tej płycie sporo gości, bo za moment posłuchamy nagrania, w którym swojego talentu użyczyli dwaj wielcy ze świata metalu. Jeden bardzo, bardzo wielki, bo Geezer Butler, a drugi równie, jeszcze nie tak olbrzymi, ale równie duży, Joe Duplantier z Gojiry. Na tej płycie Josh Homme również, wszędobylski, bo on ostatnio udziela się w wielu projektach, zresztą nie tylko ostatnio. I utwór The Vanishing jest moim zdaniem jednym z najjaśniejszych punktów tej płyty.

Pięknie panowie z Mastodon ze stowarzyszeniem gości żonglują nastrojem, czy też nastrojami w tym utworze, przyznacie. Wracamy ze Stanów Zjednoczonych na europejski grunt. Norweski zespół Avrak to wschodzący gigant prawdopodobnie sceny heavy metalowej. Założony został w listopadzie 2023 roku przez gitarzystów Andersa Hegne, znanego chociażby z Not, oraz Teda Skieluma, połowę legendarnego duetu Darkthrone. Muzycy znali się już od lat, a połączona wspólną pasją do klasycznego rocka i metalu, połączeni tym, postanowili razem rozpocząć nową muzyczną przygodę pod szyldem Avrak właśnie. Szybko okazało się, że doskonale się rozumieją. Pierwsze kompozycje powstały podobno zaledwie w 5 dni i to wszystko zwieńczyło bardzo szybko wydanie debiutanckiego albumu, który postanowili zatytułować po prostu Avrak. Opisują go jako epicko monumentalną podróż w świecie heavy metalu od górskich szczytów po głębiny mórz i poruszają tematykę wewnętrznej siły w obliczu coraz bardziej zepsutych czasów. Na albumie jest 9 utworów. Pod koniec kwietnia tego roku zespół Avrak zagrał swój pierwszy koncert w rodzinnym mieście Porsgrunn. No to posłuchajmy próbki możliwości panów z Avrak.

drugą godzinę 68. podnoszenia ciężarów wkroczyliśmy ze szwedzkim zespołem Graveyard. Przed północą byliśmy w Norwegii, więc pozostajemy na gruncie skandynawskim. Graveyard, A Means to an End, z siódmej, już gotowej pewnie, płyty pod tytułem Fever. Gotowej, co ja w ogóle? No nie, no myślę, że tak. Na pewno musi być gotowa, bo premiera przewidziana jest na 9 października. To zespół, który hołduje od właściwie samego początku duchowi Led Zeppelin, i ten duch obecny jest w ich muzyce, na ich prawie, a może nawet nie prawie, tylko na wszystkich płytach. W tym roku mija 20 lat od zawiązania tej grupy, a powstała w stolicy Szwecji, w Göteborgu. Wziąłem z sobą taki notesik, który jest repliką longplaya Hisingen Blues, który został wydany w 2011 roku, i przypomniałem sobie, że podczas poprzedniego mojego wcielenia cały czas tego notesika wypada ołówek do niego dołączony. To muzykę z tej płyty dla was, dla państwa grałem. Piękny pomysł. No i ten klasyczny hard rock w XXI wieku prezentowany przez Graveyard nadal się toczy, i cała płyta zapowiada się

myślę, bardzo, bardzo smakowicie. To teraz pozostajemy w Szwecji. Przed tygodniem prezentowaliśmy dwa utwory zarejestrowane na żywo dla rozgłośni KXP z Seattle i pomyślałem, że powiedzmy raz jeszcze, że ta wytwórnia zbiera fundusze, ponieważ połowa budżetu stacji pochodzi z darowizn społeczności, a ten rok, 2026, jest pierwszym pełnym rokiem działalności stacji bez wsparcia z funduszy federalnych, bo taka decyzja na tym szczeblu została niestety podjęta. Miejmy nadzieję, że przetrwa, bo wiele dobrego dla muzyki robią takie rozgłośnie, a ona w szczególności. Kolejnym zespołem z Europy, który postanowił wesprzeć tę wytwórnię, jest szwedzki Monolord, narodzony w 2013 roku w Gothenburgu, i to trio, które ma na koncie już 6 płyt długogrających, postanowiło udać się za wielką wodę i zagrać koncert, który został zarejestrowany i wyemitowany na antenie tej właśnie rozgłości. Oto fragment tego setu z 18 czerwca tego roku.

0: Tak.
1: Discover new music at listenerpoweredkexp.org.
0: Tak, właśnie. To na antenie tej stacji KXP, która zbiera fundusze, ażeby nadal móc istnieć, i 18 czerwca tego roku zaprezentował się zespół Monolord ze Szwecji. Akcja następnej płyty, którą przedstawimy w fragmencie trwającym 7 minut 40 sekund, rozgrywa się 1000 lat w przyszłości. Ocaleni z kataklizmu przemierzają nawiedzone ruiny, to świat zamieszkany przez zmutowane stworzenia, w którym otwierają się tajemnicze portale, a pośród dzikiej scenerii rodzi się postapokaliptyczna religia. Brzmienie tej płyty jest surowe i pełne napięcia, przesycone gwałtowną, zmysłową energią hałaśliwych elementów industrialnych, które ewoluują, przechodząc w klimaty ciepłego deszczu, majestatycznych lasów i rozproszonego światła gwiazd. Potężna perkusja i kipiące gotyckim mrokiem gitary oczyszczają umysł słuchacza z wszelkiej stagnacji, zmieniając go w aktywne ogniwo ewolucyjnego procesu. Tak, ma się rzecz na nowej płycie pod tytułem Estuary. Królów amerykańskiego black metalu, Wolves in the Throne Room. Płyta ukaże się 23 października tego roku. Przy okazji chciałbym wam polecić, zachęcić do przeczytania, zapoznania się z bardzo dobrą książką autorstwa Daniela Lejka. W polskim tłumaczeniu wydawnictwo Wesper wydało ją na polskim rynku. Książka pod tytułem Rewolucja tożsamości poświęcona jest właśnie temu wielkiemu zjawisku, jakim jest amerykański black metal, który może trochę odszedł w cień, przykryty przez black metal europejski, szczególnie jeśli chodzi o nasz kontynent, ale warto się zapoznać z tą dość obszerną publikacją, ale wartą poświęcenia czasu. Przypomnę, Daniel Lake, Rewolucja tożsamości. A wspomniany Wolves in the Throne Room jest jedną z najbardziej zasłużonych formacji dla amerykańskiego black metalu. Wracają również na koncerty Knights of Tiamat Tour. Najpierw w Wielkiej Brytanii i Europie jeszcze w tym roku, a na początku 2027 roku wracają do Stanów Zjednoczonych, aby tam grać koncerty. Za moment zaproszę was do spotkania się z duchami pośród obelisków.

pozostaniemy w oporach atmosferycznego black metalu, z tym tylko, że przeniesiemy się ponownie na europejski grunt i nie tak daleko od nas, bo w Bratysławie w 2011 roku zawiązał się kwartet Krolog, trzeci longplay zatytułowany, mam nadzieję, że za bardzo nie skaleczę, słowackiego języka, Hricov, Sulov, Lietava. Ukazuje się 25 sierpnia i bratysławski kwartet, który wydawany jest przez legendarną Osmos Records, no, zaprasza nas do swojej krainy, gdzie naprawdę bardzo dużo się dzieje.

Ze stolicy Słowacji wędrujemy na czeskie Morawy, gdzie od 1995 roku tworzy kwartet Inferno. To czescy awangardowi, black metalowi podróżnicy. I 9 lipca wydali 9 w swoim dorobku album, na którym to przenoszą nas w rejony zupełnie niezwykłe. The Anthropic Sophism on the Heights of Despair, tak zatytułowany jest ten album, to wielowarstwowa, hipnotyzująca i porywająca muzyka ekstremalna, która na nowo ożywa pod osłoną nocy. I za moment będziemy mieli okazję przekonać się, czy rzeczywiście tak jest. The Anthropic Sophism odrzuca perspektywę antropocentryczną, stawiającą człowieka w centrum uwagi. Jak deklaruje zespół, człowiek nie jest tu ani miarą, ani celem, jedynie świadkiem. Znikomym punktem w polu sił, które go przerastają. Zmysły zawodzą, rozum traci grunt pod nogami, a jednak coś się dzieje. Coś nienazwanego, istniejącego poza językiem i poza kontrolą. To nie jest muzyka, która opowiada historię, czy przynosi ukojenie w refrenie. To ruch rozwijające się niezależnie od wszelkich oczekiwań. Inferno przekuwa ponurą majestatyczność wydanego w 2021 roku albumu Paradigma w kolejną niepokojącą i głęboką podróż psychologiczną, której słuchacz wciela się w rolę milczącego świadka chaosu panującego w naszym kosmosie. Na tym albumie 4 długie kompozycje, a zamyka ten album utwór Circulus Vitiosus Deus.

Ani cienia fałszu nie było w słowach, którymi opisywali tę swoją muzykę. Jest ona i wielowarstwowa, i hipnotyzująca, i porywająca, i ekstremalna, i bardzo majestatyczna. No i rzeczywiście na nowo ożywa pod odsłoną nocy. To kolejny skok za ocean, siódma pieczęć. Kolejny utwór z dziewiątego longplaya chicagowskiego instrumentalnego postmetalowego tria Russian Circles.

Za sprawą chicagowskiego tria Russian Circles postawiliśmy siódmą, albo też przybiliśmy siódmą pieczęć, a na koniec naszego spotkania numer 68 sięgniemy znacznie głębiej po dźwięk umierających planet czy rodzących się gwiazd, po brzmienie narodzin i śmierci wszechświata. To wszystko można spotkać, będzie można spotkać na nowej płycie Last More Lombardo, dwóch niezwykłych panów, która ukaże się 2 października, zatytułowana będzie The Pulse of Atoms, a oto drugi z niej fragment, a ja już wszystkim Państwu mówię dobranoc.